0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska. Zapraszam. Prokuratura zapowiada zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Warszawski Sąd Okręgowy wydał listę żelazną dla polityka PiSu. Były wiceminister ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co w praktyce oznacza ruch sądu?
1: Jeśli decyzja się uprawomocnia, Marcin Romanowski wróci do Polski, co zapowiedział jego obrońca, to nie zostanie zatrzymany ani aresztowany. Sąd zgodził się na list żelazny, bo uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
2: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy i rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
1: Śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu. Prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
3: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu.
1: Romanowski najpierw wyjechał na Węgry, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczny azyl, to zmienił miejsce pobytu. Z kolei pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Wjechał w trzyosobową rodzinę. Zginęli ojciec i córka. 5 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał 26-latek, który spowodował tragiczny wypadek w Woli Soleckiej. W listopadzie 2024 roku uderzył autem w idącą poboczem rodzinę. Zginął ojciec i jego 15-letnia córka, zaś matka została ciężko ranna. Sąd skazał oskarżonego nie tylko na więzienie.
4: Orzekł ponadto środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat, jak również orzekł od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych nawiązki.
0: Informuje Renata Król z Sądu Okręgowego w Radomiu. Wyrok nie jest prawomocny. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała 2 biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają zaledwie kilka dni. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie mężczyzny i postawienie mu zarzutów.
5: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany. Jeżeli nie, odczekamy znowu jakiś czas i będziemy znowu kolejny raz zwracać się do biegłych z takim zapytaniem, czy stan zdrowia i chora M się poprawił.
0: Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Przypomnijmy, Ichor M. w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, 2 wciąż są w szpitalu. Mężczyzna pozostaje w tymczasowym areszcie w warunkach szpitalnych. 31-latek ma odpowiadać za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, za co grozi dożywocie. Przed łódzkim sądem ruszył proces w sprawie brutalnego zabójstwa na Bołutach. Oskarżony Marcin S. według ustaleń śledztwa zadał ofierze co najmniej 27 ciosów maczetą. Mężczyzna zaatakował 64-latka w styczniu tego roku. Wcześniej razem pili alkohol. O szczegółach procesu Julia nie wiadomo.
6: Oskarżony nie chciał dziś składać wyjaśnień. Wcześniej przyznał się do winy, ale twierdził, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Sąd odczytał protokół z jego wcześniejszego przesłuchania. Mówi sędzina Małgorzata Pąśko.
7: Ja mam padaczkę alkoholową. Pamiętam, że on poszedł się ubrać, a ja wstałem. Maczetę wziąłem z szafy sprzed pokoju. Kiedyś wisiała u mnie na ścianie, ale ostatnio tak leżała na wierzchu.
6: 54-latkowi grozi dożywocie.
0: Do zabójstwa doszło 23 stycznia tego roku w mieszkaniu przy ulicy Drukarskiej w Łodzi. A teraz wracamy do porannej rozmowy. Gościem 8 rundy był poseł PiS Radosław Fogiel. Na rozmowę zaprasza Marek Balawajter.
8: Dzień dobry, panie pośle. Czy prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać uchwaloną już ustawę dotyczącą nadzwyczajnych zysków firm paliwowych?
9: Pan prezydent już raz w tej sprawie

0: podjął decyzję i skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
1: To teraz co powinien zrobić? No bo taka sytuacja jest trochę niespotykana, no bo tamta ustawa, która jest identyczna, już jest w Trybunale, trafia ta sama, to znów do Trybunału pana zdaniem powinna trafić?
0: Wie pan, to nie...
1: Bo to jest nowa ustawa.
0: Nowa ustawa, ale praktycznie tak. Identyczna. I to jest pytanie raczej do rządu. Co chce osiągnąć?
1: Nie, to jest pytanie do pana, panie pośle. Czy co powinien zrobić prezydent?
0: Ale ja panu prezydentowi w tej sprawie nie doradzam i nie mam aspiracji, żeby doradzać. Pan prezydent podejmie decyzję, tylko trudno oczekiwać, jak sądzę, żeby kierując raz dokładnie tę samą ustawę, czyli formułując zastrzeżenia konstytucyjne, uznał, że te zastrzeżenia zniknęły. I dlatego jest to pytanie do rządu, bo to jest właśnie jak na dłoni przykład, że oni nie robią tych rozwiązań po to, żeby komukolwiek pomóc, nie biorą pod uwagę uwag zgłoszonych przez pana prezydenta, tylko... No po co rząd, wiedząc, jak
1: był los tej...
0: Ale to skończę to zdanie. No. W jakim celu rząd, wiedząc, jaki był los poprzedniej wersji tej ustawy, przepycha przez Sejm dokładnie tę samą ustawę, jeśli nie tylko
1: zdanie.
0: Po to, tak. Żeby prowadzić wojenkę z prezydentem.
1: 17,5% Michała Drewnickiego w Krakowie w wyborach to sukces, czy jednak poniżej ambicji Prawa i Sprawiedliwości? Krótkie pytanie.
0: Oczywiście, że chcielibyśmy zwyciężyć, ale w trudnym terenie, w trudnych warunkach, w sytuacji,
1: czy pan jest
0: kiedy
1: zadowolony
0: Prawo i Sprawiedliwość
1: prezes,
0: jest atakowane, to jest naprawdę bardzo przyzwoity wynik. Tak, jesteśmy zadowoleni. Ja gratulowałem Michałowi Drewnickiemu już...
1: Rozważany jest taki scenariusz, że na przykład posłowie z ziemi krakowskiej Prawa i Sprawiedliwości albo z Krakowa ogłoszą: zagłosujcie na Łukasza Gibałę?
0: Nic mi nie wiadomo.
1: A taki ruch byłby dobry? No bo chyba raczej nie odwrotnie.
0: Panie...
1: Czy będziecie wzywać... Inaczej, jak się będzie Prawo i Sprawiedliwość zachowywać versus swoich wyborcy w Krakowie przed drugą turą? Bo mamy Łukasza Gibałę i mamy senatorkę Koalicji Obywatelskiej.
0: Przede wszystkim zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i sam Michał Drewnicki podchodzimy do naszych wyborców w każdych wyborach.
1: Tak, podmiotowo oczywiście.
0: I nie będziemy nikim kupczyć. Będziemy mówić dokładnie to samo, co mówiliśmy przez całą kampanię, na czym była oparta kampania Michała Drewnickiego. Ewidentnie wyborcy w Krakowie w referendum dali znać, że chcą zmiany. Muszą dzisiaj ocenić, kto jest prawdziwą zmianą. Czy pan Łukasz Gibała? Oczywiście nie osoba nowa czy nieznana, no ale z drugiej strony jest pani senator, która peregrynowała już po najróżniejszych partiach i jednak jest wiązana z zapleczem zarówno prezydenta Majchrowskiego, jak i później prezydenta Miszalskiego.
1: Panie pośle, Przemysław Czarnek mówi dziś, że rozmawia z czterema posłami od Mateusza Morawieckiego o powrocie do PiS-u. Jeden już tam wiemy, że wrócił, bo to mówimy o Sławomirze Skwarku, ale czy pan ma wiedzę, czy... ta czwórka też jest gotowa do powrotu?
0: Powiem tylko tyle, trzymam kciuki za te rozmowy.
1: Ale one są zaawansowane i tak będzie takie wydzieranie sobie posłów?
0: Panie redaktorze,
1: my... Nazwisko?
0: Moje Fogiel.
1: Tak, a tych, z którymi rozmawia Przemysław Czarnek?
0: A to, panie redaktorze, no przecież nie będziemy takich rzeczy zdradzać.
1: Dobrze, i mam ostatnie pytanie. Michał Moskal powinien, w tej części oczywiście, pozostać poza klubem PiS-u do pełnego wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto?
0: Ale dokładnie tak będzie. Pan
1: dobrze, a kto to
0: Moskal,
1: wyjaśnia tą sprawę, panie pośle?
0: Pan poseł Moskal złożył wniosek o zawieszenie.
1: Dobrze, a kto tą sprawę wyjaśnia? Czekacie na wyjaśnienie ze strony prokuratury, czy sami wewnętrznie coś to będziecie wyjaśniać?
0: Nie, no, panie redaktorze, prokuratura to rękami ulubieńca tej władzy.
1: Sprawę
0: Zonda Krypto wielokrotnie umarzała. Dlatego my postulujemy powołanie specjalnej komisji zaufania publicznego.
1: Panie pośle, jak jej nie będzie?
0: No to obawiam się, że dopóki rządzi Donald Tusk,
1: ja
0: to ta sprawa nie zostanie wyjaśniona.
1: Kto wyjaśni sprawę Michała Moskala wtedy?
0: Ta informacja była podawana. Pan poseł Moskal będzie przedstawiał swoje wyjaśnienia kierownictwu partii.
2: Dalsza część ósmej rundy do śledzenia na voxfm.pl. Jazda pod prąd, po drodze dla pieszych, zanieczyszczenie czy zaśmiecanie to sytuacje, w których wkrótce będzie mogła interweniować Straż Miejska. Projekt nowelizacji ustawy o strażach gminnych ma trafić do Rady Ministrów jeszcze w tym roku. Co dokładnie ma się zmienić, to sprawdzał nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
3: Jak tłumaczy to rząd, projekt przygotowany przez MSWiA ma dostosować przepisy do obecnych potrzeb. Obecna ustawa obowiązuje od prawie 30 lat. Strażnicy miejscy będą mogli teraz znacznie więcej. Oprócz interweniowania w konkretnych przypadkach będą mogli też rejestrować dźwięki swoimi kamerami. Samo środowisko nie jest natomiast w pełni zadowolone.
4: Najważniejszy postulat, o który się ubiegamy od wielu lat, mianowicie uprawnienie do wcześniejszego przechodzenia na emerytury, nie jest w tej ustawie poruszone.
3: Mówi Artur Hołubiczka, prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP. Projekt zakłada też zniesienie minimalnego wymogu wieku, by dołączyć do straży. Obecnie to 21 lat.
2: Oprócz dodatkowych uprawnień rozszerzony ma zostać katalog środków przymusu bezpośredniego przysługujący strażnikom. To m.in. kaski i konie służbowe. W Polsce tylko co trzecia kobieta wykonuje regularnie mammografię. To wciąż za mało, alarmują specjaliści. Zachęcają panie do regularnych badań, szczególnie w październiku, który na całym świecie uznawany jest za miesiąc świadomości raka piersi. Jego symbolem jest różowa wstążka. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Najważniejsze znaczenie ma wczesne wykrycie. Regularna mammografia pozwala znaleźć zmiany na wcześniejszym etapie. Dostępność do mammografii jest dobra, uważa Tatiana Mielczarek z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
6: Stacjonarnie są te badania wykonywane. Tak samo jeżdżą mamobusy, gdzie można tą mammografię sobie wykonać prawie pod domem. Zainteresowanie jak zwykle jest za małe.
5: Barierą dla pacjentek jest często strach przed diagnozą i samym badaniem, przyznaje pani Iwona, która mammografię wykonuje co 2 lata.
7: Może nie chcą wiedzieć, bo może akurat coś tam się znajduje w tej piersi. Boją się może.
5: Lekarze zachęcają panie do regularnych badań, również do samobadania piersi raz w miesiącu.
2: Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie. W Polsce każdego roku diagnozuje się ponad 21 tysięcy przypadków. Dom to początek. To tytuł wystawy w Łodzi opowiadającej o osobach, które doświadczyły kryzysu bezdomności. Znajdują się tam fotografie uliczne, nagrane rozmowy i instalacje pokazujące codzienność bez własnego, bezpiecznego miejsca.
8: Czy na tej wystawie spotkaliście się z osobami, które opowiadały o własnym kryzysie?
9: Właściwie codziennie się spotykamy. Damian Wagner, autor wystawy Dom to początek. Ludzie wchodzą i nie wchodzą tutaj na 5 minut. Zostają tutaj godzinę, 2, czasem nawet 3. Czytają historię. Ta wystawa spełnia ten swój cel.
8: Co znajduje się na wystawie?
10: Znajduje się tutaj 25 zdjęć. Do każdego z osób, których historię tutaj pokazujemy, jest opis. Jest on stworzony na podstawie wywiadów. Paulina Witkowska i jestem organizatorką tej wystawy. Chyba już po tych kilku dniach mogę śmiało stwierdzić, że to, co robimy, ma sens.
2: Projektowi towarzyszą również warsztaty o tym, jak mądrze i przede wszystkim z szacunkiem pomagać osobom w kryzysie bezdomności. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. W sprawie przejrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. W takim razie, Kuba, jakie samochody będą musiały mieć na wyposażeniu apteczkę?
11: Miały być we wszystkich osobówkach, a trafią jedynie do fabrycznie nowych.
12: Po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 roku.
11: Mówi mi Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury. W Polsce rocznie rejestruje się zaledwie 500 tysięcy nowych osobówek. To kropla w morzu ponad 20 milionów aut już jeżdżących po drogach. Resort Infrastruktury nie planuje wskazać w przepisach, co powinno znaleźć się w obowiązkowej apteczce. To może doprowadzić do sięgania po najtańsze.
13: Kiedyś kupiłem taką apteczkę, tą najtańszą. Był jeden plasterek, rękawiczki, jeden bandaż i jeden gazik.
11: Projekt rozporządzenia jest już po konsultacjach.
2: Obecnie w apteczki obowiązkowo muszą być wyposażone jedynie elki, taksówki, autobusy z wyjątkiem komunikacji miejskiej i auta ciężarowe przystosowane do przewozu osób. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Vox FM.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Stefan Żeromski. Przedwiośnie. Stefan Żeromski urodził się w roku 1864 w Strawczynie. Jego rodzice byli zagorzałymi patriotami. Gdy ukończył szkołę gimnazjalną, wyjechał do Warszawy. To tu wykrystalizowały się jego poglądy społeczne i polityczne. Po przerwanych studiach podjął pracę guwernera, która znacząco wpłynęła na rozwój jego pisarskiej pasji. W czasie podróży do Szwajcarii nawiązał kontakt z polską emigracją socjalistyczną, co podsunęło mu kolejne pomysły na twórczość. Gdy ukazała się jego pierwsza powieść, Żeromski był już w Polsce. Rzucił pracę w bibliotece i utrzymywał się wyłącznie z pisania. Przedwiośnie nie jest jedyną znaną powieścią tego autora. Popularność przyniosły mu także Popioły, Syzyfowe prace, Ludzie bezdomni oraz szereg innych publikacji. W 1924 roku Żeromskiego nominowano do Literackiej Nagrody Nobla. W tym samym roku wydano Przedwiośnie. Jednak sukcesem powieści jej autor cieszył się zaledwie rok. Zmarł w listopadzie 1925 roku. Wróćmy jeszcze raz do Przedwiośnia, które jest głównym tematem naszego opracowania. Żeromski poświęcił powieści 3 lata swojego życia. Chciał, aby książka była perfekcyjna pod względem stylistycznym i merytorycznym. Dla pisarza było to bardzo ważne, ponieważ opisywał w niej wydarzenia, które miały miejsce w czasie rewolucji październikowej. Nie był ich naocznym świadkiem, więc musiał zebrać materiały od świadków tych wydarzeń. Rozmowy z nimi zabrały mu dużo czasu, ale nie to stanowiło największy problem. Kłopotem stał się odbiór książki w środowisku politycznym. Był okres, że Żeromskiego posądzano o sympatyzowanie z komunistami, czemu pisarz stanowczo zaprzeczał. Jego odpowiedzią na zarzuty był list otwarty skierowany do Michaiła Arcybaszewa, który został opublikowany w Echu Warszawskim. Fabułę Przedwiośnia poznasz już za chwilę, gdy będziemy streszczać powieść i omawiać poszczególne jej wątki. Zostań z nami do końca, bo naprawdę warto. Czeka na ciebie mnóstwo przygód z udziałem głównych bohaterów. Część z nich to niezły kawałek historii, dlatego na pewno nie będziesz się nudził. Poznaj niezbędne minimum. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego to powieść obyczajowo-polityczna. Książka powstawała w latach 1921-1924. Jest zbudowana z 3 części – Szklane domy, Nawłoć i Wiatr od wschodu. Poprzedza ją tak zwany rodowód, w którym autor opisuje przeszłość. Powieść wydano w roku 1924, na rok przed śmiercią artysty. Akcja skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce po I wojnie światowej do roku 1921. Był to czas, w którym Polska odzyskała niepodległość, ale kraj nadal pozostawał w głębokim kryzysie, z którego dopiero powoli się podnosił. Panowało bezrobocie, więc ludziom stale brakowało pieniędzy, co stanowiło zachętę do buntów. W Sejmie także nie było porządku. Ugrupowania polityczne mnożyły się na potęgę. Ważnym wydarzeniem był zamach na prezydenta Gabriela Narutowicza, którego Żeromski dobrze znał. Pisarz był wielkim patriotą, dlatego bolało go to, co działo się w ojczyźnie i postanowił poruszyć ten problem w Przedwiośniu. Powieść spotkała się z falą krytyki, której Żeromski nie wziął sobie do serca. Dla niego najważniejsze było to, aby przedstawione w powieści wydarzenia były autentyczne i miały wartość historyczną. Tytuł utworu to metafora. Przedwiośnie miało charakteryzować Polskę, która próbowała się podnieść po serii zaborów. I mimo, że w kraju cieszono się z odzyskania niepodległości, to i tak był on pogrążony w chaosie. Tak naprawdę Przedwiośnie jest po prostu okresem między zimą a wiosną, kiedy przyroda budzi się do życia. Żeromski sprytnie to wymyślił, prawda? Głównym bohaterem powieści jest Cezary Baryka, który wspólnie z ojcem, Sewerynem, udaje się w podróż do Polski. Chłopak nigdy wcześniej nie był w kraju, ale zna go z opowieści matki. W Polsce był za to jego ojciec, który pragnie zamieszkać tu na stałe i jeśli będzie trzeba, walczyć w obronie ojczyzny. Żeromski nie pisze zbyt dużo o życiu Baryków w Rosji. Te czasy wspomina jedynie na początku, we wstępie książki. Reszta powieści to przeżycia bohaterów podczas podróży, śmierć Seweryna i samotne dotarcie Czarka do Polski. W ojczyźnie chłopak doznaje brutalnego zderzenia z rzeczywistością. Wszystkie wizje, które snuł przed nim ojciec, okazują się nieprawdą. Mimo tego Czarek nie traci nadziei. Chce być Polakiem i walczyć za Polskę.
Jego przeżycia to barwna opowieść, która może cię zaskoczyć liczbą wątków, ponieważ w Przedwiośniu nie brakuje motywów literackich. Żeromski zawarł w utworze m.in. motywy dojrzewania, rewolucji, szklanych domów, podróży, a także niesprawiedliwości. Nie pominął także motywów miłości i zazdrości. A teraz właściwe streszczenie utworu. Wstęp, rodowód. Stanowi konspekt powieści, ponieważ Żeromski przedstawia w nim całą rodzinę Baryków. Należą do niej Seweryn, jego żona Jadwiga i ich syn Cezary. Seweryn Baryka jest z pochodzenia Polakiem. Wychował się w rodzinie szlacheckiej. W czasach młodości nie zapewniono mu odpowiedniego wykształcenia, ale mimo tego awansował na wysokiego rangą urzędnika. Jego żona Jadwiga to mieszkanka Siedlec. Kobieta kochała innego mężczyznę, ale wyszła za Seweryna, ponieważ jej rodzice zawarli porozumienie z rodziną chłopaka. Jadwiga i Seweryn bardzo dużo podróżowali po Rosji. Potem osiedlili się w Baku i całą miłość przelali na jedynego syna, Czarka. Jadwiga bardzo tęskniła za Polską. Mimo pobytu w Rosji nie zdołała opanować języka rosyjskiego, co niejednokrotnie było źródłem kłopotów. Jednak bardzo chciała być przy synu i mężu. Seweryn starał się, aby jego rodzinie niczego nie brakowało. Pieniądze inwestował w dywany, meble i książki. Miał pamiętnik z czasów wojny, w którym jego pradziadek opisywał, jak stracił cały majątek. Była to jedna z cenniejszych książek Baryków. Podobnie jak żona, tęsknił za Polską, ale bał się utraty posady i dostatniego życia. W swoim synu Cezarym starał się zaszczepić jak najwięcej polskości, ale chłopak uczęszczał do rosyjskiej szkoły i nie był zainteresowany rodzimym krajem. Mówił świetnie po rosyjsku, a Polskę znał tylko z opowieści matki. Część pierwsza. Szklane domy. Czaruś, jak zdrobniale nazywają go rodzice, dorasta. Otrzymał właśnie promocję do 4. klasy. Nie zdążył się tym jednak nacieszyć, bo jego tatę powołano do wojska. Seweryn był oficerem zapasowym, dlatego gdy wybuchła wojna, musiał jechać na front. Czarek wraz z matką odprowadził go na statek do Astrachania. Dorastający chłopak nie umiał poradzić sobie z brakiem ojca. Chuliganił i wagarował. Choć Seweryn pisał do żony listy z frontu, kobieta ukrywała przed nim prawdę o synu. Jadwiga starała się zatrzymać syna w domu, a ponieważ ten uciekał nawet w nocy, bardzo mało spała i dużo rozmyślała. Myślami wracała do swojej dawnej miłości, której brak nieustannie przeżywała w tym okresie. Dawną miłością Jadwigi był Szymon Gajowiec, ale ich związek nie miał szans na przetrwanie. Rodzice Jadwigi byli bogaci, a wybranek jej serca nie posiadał żadnego majątku. Gdy nadarzyła się okazja, rodzice wydali Jadwigę za Seweryna. I choć Szymon błagał ją w liście, żeby zrezygnowała z małżeństwa, kobieta wyszła za innego. Po ślubie miała wyrzuty sumienia, które dręczyły ją do końca życia. Tymczasem Czarek nie dawał matce spokoju. Bez problemu wymuszał na niej zakup wszystkiego, czego potrzebował. Wiedział, że ojciec zostawił ich z sowitym zabezpieczeniem finansowym, a matka nie umie odmówić jego zachciankom. Skruchę z powodu swojego zachowania odczuwał tylko przez krótkie chwile, gdy ojciec chwalił go w listach przysyłanych z frontu. Jadwiga wierzyła, że syn uspokoi się, gdy Seweryn wróci do domu. Listy ojca przychodziły jednak coraz rzadziej, aż w końcu całkowicie ustały. Jadwiga pogrążyła się w rozpaczy. Nikt nie wiedział, gdzie przebywa jej mąż. Niespodziewanie rozpoczęła się rewolucja. Czarek, który uważał się za jednego z buntowników, pobił dyrektora gimnazjum. Za karę otrzymał wilczy bilet do wszystkich szkół w państwie. To znaczy, że w żadnej z nich nie mógł się uczyć. Wcale się tym nie przejął, bo i tak nie chciał się uczyć, ale z chęcią uczęszczał na wiece i egzekucje publiczne. Jadwiga nie była z tego powodu zadowolona i starała się pokazać synowi, że rewolucja jest zła, ale jej słowa wywoływały w Czarku wyłącznie gniew. Syn postanowił zmienić się dopiero wtedy, gdy władze wydały dekret o konfiskacie mieszkań i ukrytych majątków. Ze strachu oddał zakopane przez ojca oszczędności, ale nie wiedział, że jest tam tylko ich część. Jadwiga zabrała większość i ukryła na wsi. Później jeździła tam, aby za ukryte pieniądze kupić choć mąkę na chleb, ponieważ w sklepach brakowało jedzenia. Do mieszkania Baryków wprowadzili się obcy ludzie. Jej i synowi udostępniono najmniejszy pokój. Oboje czuli się obco we własnym domu. Gdy Czarek odkrył powody podróży matki na wieś, postanowił jej pomóc. Kobieta stale wypatrywała męża, wierząc, że los zmieni się na lepsze.
Czarek też miał taką nadzieję, mimo że otrzymał list zawiadamiający o śmierci Seweryna. Nie powiedział o tym matce, bo nie chciał jej martwić. Któregoś dnia w tłumie uciekinierów Jadwiga wypatrzyła kilka kobiet. Zaprosiła je do domu i zaoferowała nocleg. Jak się okazało, była to księżna wraz z księżniczkami. Kobieta zwierzyła się Barykowej, że ma ze sobą złoto, które nie zostało skonfiskowane, lecz musi je zdjąć, ponieważ bardzo ją rani. Jadwiga pomogła księżnej, a złoto położyła na piecu. Nie spodziewała się nocnej kontroli. Gdy zauważono kosztowności, kobiety aresztowano, a Barykową skazano na ciężkie roboty. Zmarła w szpitalu, do którego trafiła dzięki Czarkowi. Syn postarał się, aby matkę pochowano w pojedynczej mogile, choć władze początkowo nie zgadzały się na to. Po śmierci matki chłopak został sam. W Baku ciągle coś zmieniano. Odebrano mu ostatni pokój w mieszkaniu. Dowiedział się również, że ojciec wcale nie umarł. Wstąpił do Wojska Polskiego i został uznany za zaginionego. Nie był to jednak koniec przeżyć chłopaka. W Baku rozpoczęła się walka między Ormianami a Tatarami. Czarek ocalał, ponieważ miał polską legitymację. Turcy zabrali go do siebie, aby sprzątał zwłoki poległych. Bezsens wojny i rewolucji ujrzał dopiero tam, gdy zobaczył ogrom zniszczeń, jakie poczyniono. Ludzie głodowali, więc stale kręcili się wokół Turków, żeby zdobyć jakiekolwiek pożywienie. Czarek dostrzegł wśród nich śpiewaka, który nucił jego imię. Był to jego ojciec, który przybył odnaleźć rodzinę. Gdy do Baku przybyli bolszewicy, Barykowie postanowili opuścić miasto. Udawali Rosjan, którzy wracają do Moskwy po skończonej robocie. Mieli lewe paszporty, a dzięki znajomości rosyjskiego nikt się do nich nie przyczepił. Wsiedli więc na statek jadący do Carycyna, ponieważ Seweryn bardzo chciał odzyskać swój ekwipunek wojenny, który pozostawił u przyjaciela. Było mu ciężko, w wojnie odniósł wiele ran, ale nie poddawał się. Czarek nie wiedział, że Seweryn chce go zabrać do Polski. O podróży do ojczyzny Cezary dowiaduje się w Moskwie. Ojciec opowiedział mu o szklanych domach, które są tam budowane dla Polaków. Ich podróż jest długa i męcząca. Z początku jadą pociągiem do Charkowa. Kolej jest zatłoczona, ponieważ inni Polacy także postanowili wrócić do kraju. Potem większą część drogi muszą pokonać pieszo. Maszynista odmówił przejazdu, ponieważ nie dostał zapłaty. Seweryn nie przeżywa podróży, umiera w drodze. Czarek musi kontynuować wyprawę w pojedynkę. Gdy dociera do Warszawy, zderza się z brutalną rzeczywistością. Nie ma w kraju żadnych szklanych domów, o których mówił mu ojciec. Postanawia odnaleźć dawną miłość matki, Szymona Gajowca, aby ten go wspomógł. W bohaterze zaczynają się kształtować socjalistyczne poglądy. Część druga. Na Włoch. Czarek pozostaje pod opieką Szymona, który przyznał mu się do uczuć, jakimi darzył Jadwigę. Gajowiec jest teraz urzędnikiem w Ministerstwie Skarbu, dlatego bez trudu może załatwić chłopakowi posadę. Młody Baryka podejmuje studia medyczne, ale po jakimś czasie porzuca je, aby wstąpić do wojska. W szeregach jest bardzo lubiany i doceniany. Zaprzyjaźnia się z Hipolitem Wielosławskim, który ma u Czarka dług za uratowanie mu życia. Po skończonej służbie zaprasza Barykę do swojego domu, do Nawłoci, niedaleko Częstochowy. Wielosławscy przyjmują gościa najlepiej jak potrafią. W Nawłoci Cezary po raz pierwszy się zakochuje. Na początku jest zauroczony Karoliną Szarłatowiczówną, potem Wandą Okrzyńską i wreszcie Laurą Kościeniecką, z którą ma romans, mimo że dziewczyna jest już zaręczona. Po kłótni z narzeczonym Laury Czarek postanawia wrócić do Warszawy, ale po drodze zatrzymuje się w folwarku w Chłodku. Tam poznaje świat polskiej arystokracji. Część trzecia. Wiatr od wschodu. Młody Baryka wraca do stolicy, gdzie podejmuje pracę u Szymona Gajowca i ma okazję poznać jego poglądy. Ma również nowego kolegę. To Antoni Lulek, student i zwolennik komunizmu. Kolega zaprasza Czarka na zebranie komunistów, ale Baryka długo tam nie zabawia. Wdaje się w ostrą polemikę z młodymi komunistami i dość szybko zostaje wyrzucony z zebrania. Potem długo chodzi po ulicach miasta i rozmyśla. Gdy wraca do domu Gajowca, atakuje wyznawane przez niego idee, lecz Szymon cały czas obstaje przy swoim. Kilka miesięcy później chłopak otrzymuje list od Laury Kościenieckiej. Dziewczyna bardzo chce się z nim spotkać. Gdy udaje im się zobaczyć, odżywają dawne uczucia. Jednak Laura nie chce kontynuować relacji, co bardzo złości Czarka. Zostawia ją więc w parku i wraca do domu. W pierwszym dniu przedwiośnia zorganizowano manifestację robotniczą, która miała iść w stronę Belwederu.
Na jej czele szli Baryka i Antoni Lulek. Marsz został przerwany przez żołnierzy, którzy szczelnym kordonem otoczyli idących. Czarek nie bał się policji, dlatego odłączył się od protestujących i dzielnie parł na stojący przed nim mur. To już koniec przygotowanego przez nas streszczenia, ale nie opracowania. Zbierzemy teraz w całość wszystkie najważniejsze fakty, a także scharakteryzujemy głównych bohaterów. Wspomnimy również o motywach, które powinieneś znać, jeśli chcesz zabłysnąć wiedzą przed nauczycielami. No dobra, czas na podsumowanie. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego to powieść obyczajowo-polityczna, której głównym bohaterem jest Cezary Baryka, syn Seweryna i Jadwigi. Rodzice chłopca są Polakami i bardzo tęsknią za swoim krajem, lecz nie chcą wyjeżdżać z Rosji, gdzie mieszkają, bojąc się utraty dostatniego życia. Los jest jednak przewrotny. Czarkowi najpierw umiera matka, a za jakiś czas ojciec, który stracił zdrowie na froncie. Żeromski pragnął pokazać, jakie przemiany poglądowe i narodowe zaszły w chłopaku w związku z przeżytymi wydarzeniami. Starał się więc, aby przedstawione przez niego sytuacje były jak najbardziej autentyczne. Dla Żeromskiego sprawy Polski miały ogromne znaczenie. Rodzice pisarza byli zagorzałymi patriotami i tego samego uczyli syna. Jednak można było odnieść wrażenie, że pod względem politycznym było mu bliżej do Gajowca, zwolennika powolnych i rozważnych reform. Baryka z kolei wolał rewolucję w stylu bolszewickim, ale nie zapominał o klasach robotniczych, które według niego trzeba było wziąć pod uwagę. Ponieważ w powieści Czarek przyjaźnił się z komunistą, Żeromskiego posądzono o zamiłowanie do tej frakcji. Autor zdementował te pogłoski, ale i tak książka wywołała wiele kontrowersji. Przedwiośnie to tak naprawdę dyskusja na temat odrodzonej Polski. Kraj odzyskał co prawda niepodległość, ale trawił go kryzys społeczno-gospodarczy. Wielu rodaków myślało, że jakoś to się wszystko ułoży, a Polska będzie państwem niebywałego postępu technicznego. Takie poglądy miał między innymi Seweryn Baryka, ojciec Cezarego, który kreślił przed synem obraz kraju wysoko rozwiniętego pod względem cywilizacyjnym. Chłopak wierzył, że w ojczyźnie znajdzie szklane domy, ale na miejscu uderzyła go brutalna rzeczywistość. Nic nie było takie jak w wyidealizowanych opowieściach ojca. Pomimo tego Czarek się nie poddał i postanowił sam kształtować swoje poglądy. Miał też okazję poznać świat arystokracji, której daleko było do ideału. Ziemianie, u których mieszkał, migali się od pracy, a zdobycie jakiejkolwiek posady było u nich niemile widziane. Nie można powiedzieć, że dzieciństwo i młodość Baryki były nieszczęśliwe. Chłopak dostawał od swojej matki wszystko, czego pragnął. Dziś byśmy powiedzieli, że był nieco przez nią rozpuszczony. Choć rodzice starali się mu wpoić miłość do ojczyzny, bardziej czuł się Rosjaninem. To w Rosji się wychował, biegle mówił po rosyjsku, a ojczyznę znał jedynie z opowieści rodziców, dlatego jej los niespecjalnie go interesował. Przemiana wewnętrzna i narodowa Czarka dokonała się dopiero w Polsce, kiedy miał okazję na własne oczy zobaczyć, ile zła wyrządziła ludziom rewolucja, której był sam zwolennikiem. Dopiero wtedy zrozumiał sens słów matki, która cały czas powtarzała, że bunt to wielka niegodziwość. Cezary Baryka to główny bohater przedwiośnia, ale nie jedyny. Przyjrzyjmy się trochę pozostałym postaciom, żebyś niczego nie pominął. Seweryn Baryka to ojciec Cezarego. W Baku był urzędnikiem państwowym. Razem z synem i żoną żył w dobrobycie, ale tęsknił za Polską. Bał się opuścić Rosję, bo nie chciał utracić swojego statusu i dobrej posady. Wezwany na wojnę odniósł ciężkie rany, które uniemożliwiły mu dotarcie do Polski. Zmarł w trakcie wspólnej podróży z Czarkiem, przed którym roztaczał cudowną wizję ojczyzny. Cały czas wierzył, że Polska stanie się krajem wielkich możliwości i postępu. Jadwiga Barykowa była mamą Cezarego. Za Seweryna wyszła za namową rodziców, choć miała narzeczonego, którego kochała. Był nim Szymon Gajowiec. Niespełniona w małżeństwie, całą swoją miłość przelała na syna. Bardzo dużo opowiadała mu o Polsce. Chciała, żeby znał swoje korzenie. Szymon Gajowiec to dawny narzeczony Jadwigi. Nie udało mu się zdobyć jej ręki, ponieważ był zbyt biedny. Z czasem awansował na urzędnika ministerialnego. Jego zdaniem Polska potrzebowała konkretnych reform, które powinny być wprowadzane powoli. To do niego przyszedł Cezary, gdy dotarł do Warszawy. Szymon przyjął go pod swój dach i załatwił mu posadę. Hipolit Wielosławski, przyjaciel Czarka z wojska. Po zakończeniu działań na froncie zaprosił Barykę do swojego domu w Nawłoci. Był mu wdzięczny, ponieważ Czarek uratował mu życie. Jednak gdy młody Baryka poprosił o pracę, Hipolit stanowczo odmówił.
Dla arystokratów posiadanie stałej posady było nietaktem. Imali się jedynie dorywczych zajęć. Antoni Lulek, zwolennik komunistów, chciał reform w Polsce, ale uważał, że powinny one mieć bolszewicki charakter. Wspierał klasę robotniczą. To Lulek szedł na czele manifestacji zmierzającej pod Belweder. Oczywiście robił to razem z Cezarym, ale tylko młody Baryka odważył się wyjść przed szereg, gdy manifestanci zostali zablokowani przez policję. Wśród bohaterów powieści znalazły się także dziewczyny, z którymi Barykę połączyły namiętne romanse. To Karolina Szarłatowiczówna, cioteczna siostra Hipolita, Wanda Okrzyńska i Laura Kościeniecka, do której Czarek pałał prawdziwą miłością. Jednak dziewczyna miała narzeczonego, Władysława Barwickiego, któremu nie spodobały się relacje młodego Baryki z Laurą. Uderzył Czarka w twarz, gdy dowiedział się o romansie tych dwojga. Zwróćmy jeszcze uwagę na motywy, które są bardzo ważne w powieści. Motyw dojrzewania i kształtowania się poglądów młodego Baryki, motyw szklanych domów, którego znaczenie wyjaśniliśmy ci wcześniej, oraz motyw rewolucji, którą Żeromski opisał w pierwszej części książki. Powieść zawiera też wątek miłości i zazdrości, ale o tym, mamy nadzieję, pamiętasz. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego zekranizowano po raz pierwszy w roku 1928. Było to 3 lata po śmierci autora i 4 po pierwszym wydaniu powieści. Film wyreżyserował Henryk Szaro, a rola Czarusia przypadła Stefanowi Jaraczowi. Ale kto by sięgał po takie starocie? Pewnie byłbyś mistrzem wyszukiwania, o ile w ogóle zdołasz odszukać gdzieś tę wersję. Lepiej znaleźć bardziej współczesną ekranizację powieści. Jej twórcą jest Filip Bajon, a w rolę młodego Baryki wcielił się polski amant Mateusz Damięcki. U Bajona gra też Daniel Olbrychski, który kiedyś był idolem naszych babć. Co jak co, ale obraz ten warto obejrzeć, mimo że reżyser zmienił trochę fabułę powieści. Osoby, dla których film to za mało, mogą obejrzeć serial nakręcony na podstawie książki. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze Posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Najlepsze miasto do życia w Polsce. Jakie to jest, które, jak się okazuje, nie Warszawa, nie Kraków i Wrocław też nie.
2: Poszło wszystko fajnie w górę w Polsce. Trzeba przyznać, już lepiej niż chyba w Niemczech. Młodzi jak tu pracują w biurze tutaj gdzieś, to oni samochód mają wszystko, jem nie trzeba zachować.
3: Ja no to nie mam zamiaru wyjeżdżać z tego miasta. Bardzo dobrze mi się tutaj żyje. Ogólnie w Polsce, w idealnym świecie tam nie wyjeżdżał.
4: To jest w sumie takie najważniejsze dla mnie, żeby zostać po prostu w domu przy rodzinie. I nie wyjeżdżać z tego rodzinnego miasta.
5: To jest dobre miejsce do życia, czy tu się dobrze żyje, czy...
6: Dobrze.
7: Pracy mało.
5: A, że pracy mało.
8: Raczej lepiej wyjechać, jak ktoś ma lepsze perspektywy.
1: Do Warszawy, do Krakowa.
8: Mieli, to też byśmy stąd wyjechali.
9: Ja byłam tak długo za granicą, ale z przyjemnością przyjechałam do swojego miasta z powrotem.
1: I tęskniła pani
9: tak,
1: w końcu?
9: Tak, tęskniłam, oczywiście, tak.
1: Wróciła.
9: Tak, wróciłam.
10: Pod kątem wypoczynku, rekreacji jest całkiem naprawdę super.
4: Mhm. Czuję, że tutaj zostaję i to jest moje miasto, w którym chcę mieszkać.
5: Czy co, wy zapraszacie?
4: Tak. Kocham Olsztyn.
1: O tym, które miasto jest najlepsze do życia, decydują zarobki, ceny mieszkań, dostępność lekarzy, poziom bezpieczeństwa, a nawet jakość powietrza. Wielkie metropolie wypadają w takich rankingach raczej słabo. Brylują mniejsze miasta, Katowice, Rzeszów czy Olsztyn. Ja pojechałem z mikrofonem do stolicy Warmii i Mazur właśnie.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek wypowie się pan Leon, który gdzieś tam w okolicach galerii w centrum miasta przygrywa olsztynianom na harmonii.
5: Z większości tych miast w Polsce to ludzie młodzi wyjeżdżają, wie pan, a Olsztyn tak się jakoś trzyma jeszcze właśnie.
2: No. Ja też wyjeżdżałem. Ja byłem 25 lat w Niemczech. Mhm. Wróciłem, bo tam emeryturę dostałem, 65 lat wróciłem.
5: No ale wrócił pan.
2: Wróciłem i już z nudów nie miałem co tego, to się wziąłem za akordeon.
5: A dlaczego pan wrócił do Olsztyna właśnie? Co jest w tym Olsztynie takiego, że on tak przyciąga, wie pan jednak?
2: Tęsknota to raz, nie? Drugi raz. Jednak tam człowiek jest traktowany inaczej. Tak jak Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, Polacy tak będą traktowani.
5: Aha.
2: Tam jest tak.
5: No i gdzie lepiej? W Olsztynie czy tam w Niemczech?
2: Z początku, pierwsze pół roku ja nie mogłem się tutaj przyzwyczaić do tych chodników, do tego wszystkiego, bo bym sobie nogi połamał. Dzisiaj jest już, poszło wszystko fajnie w górę w Polsce. Trzeba przyznać, już lepiej niż chyba w Niemczech.
5: Czyli nie potyka się pan już o te chodniki?
2: Nie potykam.
5: Kiedy pan wrócił?
2: No już teraz będzie 12 lat temu. No i poszło ładnie, te główne ulice, wszystko to super zrobione. Aha. Na poziomie europejskim, także nic nie odbiega zachód. W sklepach wszystkiego, aby pieniędzy mieć.
5: Tak.
2: Chociaż ci starsi, co małe emeryturki mają, to naprawdę tak w sklepach się widzi, jak to złotóweczko tam przekręca. Młodzi jak tu pracują w biurze tutaj gdzieś, to oni samochód mają wszystko, jem nie trzeba zachodzić. To jest obarmio moja miła.
5: O.
1: A jeżdżę z mikrofonem po całej Polsce, po miastach, które wymierają, wyludniają się. Byłem już we Włocławku, w Bytomiu, Radomiu, w Wałbrzychu, w Częstochowie. Młodzi ludzie raczej nie chcą tam zostawać. Już po kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców straciły te miasta od lat 90. Na tym tle Olsztyn wypada nieźle. W porywach mieszkało tam 170, tam kilka tysięcy osób. Teraz 166 tysięcy, więc Olsztyn też się wyludnia, no ale jeszcze nie ma tragedii. Młodzi ludzie teraz olsztyniani.

0: Nie spróbują wytłumaczyć te anomalie.
1: Ja ogólnie jestem trochę takim patriotą olsztyńskim i po prostu wszystko co najlepsze to tylko z Olsztyna. Da się spokojnie żyć. Jakby ja żyję od urodzenia tutaj i szczerze myślałam nad wyprowadzką, na przykład po skończeniu szkoły, ale im dłużej żyję, tym dłużej myślę, że po prostu Olsztyn to jest takie miejsce, które jest mimo wszystko takie ciekawe, tak szczerze. Akurat z wystawy wracamy.
2: Za jakie wystawy?
1: Byłyśmy na wystawie Van Gogha w 3D.
2: Po prostu dzieje się trochę.
1: Dużo się dzieje. Wiadomo, to nie jest na takim samym poziomie jak na przykład Warszawa czy coś.
3: Raczej nie będę się prowadzać do innego miasta. Po prostu zostałem tutaj. Jak na przykład na studia, to pójdę na WM po prostu. Do żadnego innego miasta nie. Bo po prostu czuję, że tutaj zostaję. I to jest moje miasto, w którym chcę mieszkać.
2: Ale z czego to się bierze właśnie? Że z innych miast ci ludzie wyjeżdżają, młodzi nie chcą zostawać, a tutaj jakoś tak...
1: Jest jednak taki klimat po prostu w tym Olsztynie, że niby on wygląda szaro, ale jednak nadaje koloru. Na przykład sami ludzie w sobie, jak się ich obserwuje czy coś, będąc fotografem, to obserwuję właśnie ludzi. Olsztyn najważniejszy, Olsztyn guru. Mam Olsztyn, tutaj mam...
2: Ci co, wy zapraszacie?
1: Tak, kocham Olsztyn.
2: Tutaj w Olsztynie, jak się żyje, mieszka, jest szansa, że zostaniesz czy wyjeżdżasz?
4: Nie, jest duża szansa bardzo, że zostanę w Olsztynie, bo... Bardzo mi się tutaj ogólnie podoba. Fajne szkoły są, dużo jest możliwości rozwoju.
2: Ale wiesz, to ja jeżdżę po całej Polsce, po różnych miastach, nie wiem, Częstochowa, Wałbrzych, Włocławek, no piękne miasta, no ale młodzi ludzie wyjeżdżają, a tutaj jakoś tak nie jest tak źle.
4: Znaczy, no nie jest źle, bo po prostu zależy mi, żeby zostać w tym rodzinnym mieście.
2: Ale co ci się tutaj podoba jeszcze, to czego nie ma gdzie indziej?
4: Rodzina. To jest w sumie takie najważniejsze dla mnie, żeby zostać po prostu w domu przy rodzinie. No tak. I nie wyjeżdżać z tego rodzinnego miasta. No bo ja właśnie też mieszkam tam nad jeziorem właśnie Długim i to mi się najbardziej w sumie podoba.
2: A co, z widokiem na jezioro?
4: Nie, aż tak to nie, ale mam dosłownie 200 metrów do jeziora.
2: No tak, no to tak to można żyć.
4: No tak!
2: To jest jeden z tych materiałów z cyklu Po co nam ta Unia Europejska, Parlament Europejski, co my z tego mamy, co miasta takie jak Olsztyn właśnie z tego mają. No i...
5: Mam wrażenie, że więcej ludzi w Olsztynie mieszka właśnie starszych, ale chociażby ja, no to nie mam zamiaru wyjeżdżać z tego miasta. Bardzo dobrze mi się tutaj żyje. Ogólnie w Polsce, no w idealnym świecie bym nie wyjeżdżał.
2: Jako, że świat nie jest idealny, to co myślisz o tym, żeby gdzieś wyjechać z Olsztyna, czy nie? Czy zostajesz?
5: Jedyne co, jakby mi się naprawdę udało, to za granicę do ciepłych krajów, bo nienawidzę zimna. Ale to tylko przez Polskę, nie? Ale... Da się żyć.
2: Ale chyba te zarobki też nie są jakieś takie wysokie, nie? Pewnie nie wiem, czy
5: znaczy, miałeś... Ja jeszcze nie miałem styczności z pracą, niestety. Ale wydaje mi się, że kto chce dużo zarabiać, to będzie zarabiał, nawet w Olsztynie. To wątpię, żeby to była wina miasta. Miasto się rozwija, naprawdę jestem zadowolony, nie? Cudowne miejsce do spędzania czasu, zwłaszcza w wakacje.
6: Myślę, że Olsztyn jest takim żyjącym miastem i że właśnie ciągle coś tu się dzieje, tak? Że to nie jest takie odstawione na bok. Czy to jakieś eventy, powiedzmy, na Starówce, był rap festiwal, czy jakoś tam. No i po prostu ciągle coś tu się dzieje.
2: Rapsy,
6: prostu...
2: tak? Jakieś tam,
6: tak,
2: że...
6: tak. Kubańczyk, modelki, blacha, tak, takie tam.
2: Ja to nie znam akurat.
6: Nie? Modelki na pewno pan zna.
2: Nie, no to tak te...
6: Tu mieszkam od roku, wyprowadziłem się od rodziców z Bartoszyc, pod granicą ruską. No i tutaj od razu znalazłem pracę i tak sobie żyję, tak? Da radę przeżyć po prostu. No. Oczywiście, że da radę, tak?
2: Ty co robisz, jeżeli mogę zapytać? W Olsztynie.
6: Ja pracuję na produkcji, na maszynie, na prasie.
2: Ile można zarobić na prasie w Olsztynie?
6: No tak, czwórka wychodzi.
2: Tak, do ręki, tak?
6: Sen. Tak, tak.
2: No to więcej niż minimalna. To
6: no tak, tam, tak, no tam parę stówek.
2: Tak.
6: No, mi to tam pasuje i myślę, że wszystko gra.
2: Nie ciągnie cię tam
6: nie,
2: do Warszawy.
6: Czy nie,
2: tam...
6: Mi tu jest dobrze w Olsztynie, dla mnie to jest większe miasto, mi tu jest dobrze.
0: Zarobki, jak wszędzie w średnich i mniejszych miastach, no są takie raczej niewielkie, ale i to jest przewaga Olsztyna nad wieloma innymi miastami w Polsce, ceny mieszkań są względnie rozsądne. To jedna z najważniejszych danych brana pod uwagę w tych rankingach najlepszych miast do życia w Polsce. No i na przykład w rankingu Business Insidera Olsztyn został uznany za najlepsze miasto do życia w 2024 roku. Teraz w tym rankingu wygrywają Katowice, no ale Olsztyn zawsze jest gdzieś w czołówce.
7: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Można zostać, można tu żyć?
8: Jak najbardziej. Jest elegancko tutaj. Mi się podoba.
2: Elegancko?
8: Jak najbardziej.
2: Ale a co jest takiego eleganckiego?
8: Co? No klimat jest dobry, fajny. Fajne miasteczko. Takie nie za duże, nie za małe.
9: Do życia jest na ogół spoko, ale ciężko z pracą jest bardziej. A tak do życia jest bardzo ładne, ja uważam i bardzo lubię. Olsztyn, jest dużo lasów, dużo parków, miejsc, gdzie można spacerować i na ogół jest też fajnym jesienią. kolorowe listki, wszystko piękna natura. W Warszawie czegoś takiego nie doświadczyłem.
0: No też są jakieś tam drzewa rosną, wiesz, tam to tam.
9: Widziałem, byłem z 3 razy, to też tak głupio, że mówię.
0: Akurat nie rosły.
9: Lubimy nasze miasto.
0: A jak ty właśnie, zostajesz tu w Olsztynie?
10: Ja zostaję, ja zostaję.
0: A dlaczego?
10: No mam tu rodzinę ogólnie.
0: No ale wiesz, ja jeżdżę po całej Polsce, po takich miastach, które wyludniają się, wymierają, no i tam jednak ludzie młodzi mówią, no wjeżdżamy, nie wiem, z Wałbrzycha, Radomia, czy Częstochowy, Włocławka, Bytomia, a tutaj jakoś tak właśnie chętniej zostają ludzie w Olsztynie.
10: Nie wiem, no mi się tu podoba, ja już tu mieszkam bardzo długo i nie wyobrażam sobie, żebym w ogóle miała stąd wyjechać. Mi się tu podoba, naprawdę.
0: No ale żeby więcej zarabiać, coś wiesz, karierę jakąś robić, no tak...
10: Tutaj to się nie da.
0: A, że...
10: Ogólnie w Polsce się nie da, nie?
8: Wydaje mi się, że to kwestia spokoju jest, wie pan? Czy tak trochę jest luźnie, trochę spokojnie, nie ma takiego zgiełku może takiego miastowego.
0: No.
11: Spokojne
0: no
11: tak... miasto, ale według mnie to akurat jest problem z pracą tutaj, mm-hmm. Tak szczerze mówiąc.
0: Ale jest, tak?
11: Znaczy, no jest tej pracy, ale większość to jest takiej pracy, powiedzmy... w sensie nie chcę tu nikogo obrażać, ale tego niższego sortu, powiedzmy, coś takiego. W sensie, no nie wiem, na jakiejś produkcji czy coś takiego jest Michelin po prostu i to w sumie głównie trzyma aż tym przy życiu, mi się wydaje.
0: Bardziej takie... Nie ma korporacji jakichś wielkich, międzynarodowych, zbyt wielu, tak?
8: No też firmy będą się rozbudowywać z biegiem czasu na pewno.
0: Mhm. A co jest takiego to fajnego jeszcze w Olsztynie właśnie?
8: Wydaje mi się, że krajobraz.
11: Przede wszystkim powietrze to jest akurat w porządku.
0: Dobre miejsce do życia, czy tu się dobrze żyje, czy...
12: Pracy mało!
0: A, że pracy mało!
13: W Olsztynie myślę, że w porządku się żyje.
0: A dlaczego?
13: Nie, no jest w porządku, myślę, że ja nie wyjadę z Olsztyna prędko. Tak? Chyba, że na studia i wrócę.
0: Ale że wrócisz.
13: Ale wrócę.
0: Z większości tych miast właśnie takich średnich, ludzie wyjeżdżają i już nie wracają, a tutaj?
13: Tutaj można wrócić.
0: A dlaczego?
13: Na pewno nie jest tak droga w Warszawie. Mm-hmm. Czy w jakichś takich dużych miastach typu Kraków czy coś.
0: No tak, może zarobki nie są jakieś takie bardzo wysokie, ale te ceny mieszkań też nie są jakieś takie strzelone w kosmos, nie?
13: Tak.
0: Mieszkania, ceny, praca, zarobki, wiesz, jakby... Czy tutaj w ogóle młody człowiek ma przyszłość w takim Olsztynie, czy jednak trzeba wyjeżdżać do dużego miasta gdzieś?
14: Myślę, że bez problemu jest tutaj, jeżeli chodzi o zarobki, tylko problem z znalezieniem pracy po prostu. Na rynku niby ofert jest dużo, a zatrudniają niezbyt wiele po prostu. Mm-hmm. Znam dużo ludzi, którzy na bieżąco szukają i mają straszny problem.
0: Wystawisz mieszkań, żeby wynająć mieszkanie w stosunku do zarobków?
14: No ceny jak na miasto większe, jak na stolice województwa nie są okropne. Jakby na pewno Warszawa nie umywa się do Warszawy czy Gdańska, jeżeli chodzi o metry i jest też uczelnia, która jest dobra, więc myślę, że dobre warunki do życia, jeżeli chodzi o młodych ludzi i dla starych w sumie też.
15: Ja wyjechałam z Olsztyna.
0: Gdzie wyjechałaś?
15: Do Białegostoku, na studia.
0: A dlaczego aż tak?
15: No, tak wyszło. Ja po prostu lubię Olsztyn. Ja tutaj studiuję i bardzo dużo osób na roku, którzy właśnie przyjeżdżają z całej Polski na mój kierunek, bardzo nie lubią Olsztyna. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ja Olsztyn lubię.
0: Ale co to jest fajnego właśnie takiego, czego nie ma gdzie indziej?
15: Spokój. Pusta cisza.
0: Aha.
15: Może to.
16: Z jednego miasta bardziej, z drugiego mniej bardziej ludzie uciekają.
0: No tak, to z Olsztyna mniej bardziej.
16: Mniej jakby, bardziej.
0: Tak, tak można powiedzieć.
16: Raczej lepiej wyjechać, jak ktoś ma lepsze perspektywy.
0: No do Warszawy, do Krakowa.
16: Mieli, to też byśmy stąd wyjechali.
0: Ale co, a zarobki tutaj są też...
17: Normalne, tak jak wszędzie. Wydaje mi się, że niższe niż powiedzmy na przykład w takich większych miastach.
0: Szału nie ma, krótko
17: szału
0: mówiąc.
17: Nie ma, ale nie jest źle. Wydaje mi się, że można gorzej trafić, nie? Mm-hmm. Na gorsze miasto. Jest dużo atrakcji na tym też, nie? I właśnie...
0: Odżywa, tak?
17: Odżywa.
16: Tutaj mnie duży plus tego miasta to spokój taki tak. Właśnie w ten sezon, na przykład letni. Że jest to taki w miarę spokój.
17: Ale właśnie nie jest tak zaludnione, jest mniej ludzi, może też to zachęca, nie? Ludzi jakby, aha. Że nie jest tak zatłoczone to
0: czyli
17: miasto.
0: Nawet w sezonie tak, jest tak
17: jest
0: w miarę jeszcze...
17: Normalnie da się poruszać, powiedzmy,
16: no,
17: po mieście.
16: Małe korki pod kątem właśnie dojazdu do pracy nawet. My młodzi ludzie tak patrzymy.
17: No i też jest właśnie no, dosyć mały, ale taki wystarczający. No wydaje mi się, że to jest taki plus największy, nie?
0: Olsztyn sporo zyskał na członkostwie Polski w Unii. Dotąd to już 3026 projektów finansowanych z funduszy europejskich. Widać w mieście to na każdym kroku. Na przykład centrum rekreacyjno-sportowe Ukiel z mariną, kąpieliskiem, boiskami. No doskonale to wygląda tak po skandynawsku. No to teraz będzie mieszkanie z Olsztyna, który jeździł kiedyś z Olsztyna do Skandynawii. Właśnie, ale wrócił teraz i już został. A zaraz po nim będzie kolejny przykład na to, że Polacy już częściej chyba wracają z tej zagranicy do Olsztyna, niż wyjeżdżają za granicę szukać większych pieniędzy i szczęścia.
18: Ja uważam, że Olsztyn jest bardzo dobrym miastem do życia, spokojnym. Dużo tutaj turystów przyjeżdża z Warszawy, ze Śląska. Ludzie mają dobre warunki na odpoczynek. Jeżeli chodzi o takie mieszkanie, o rekreację, sport dla starszych ludzi i właśnie turystów też z innych regionów Polski czy zagranicy, to jest miasto super, naprawdę. Ciekawe.
0: Młodzi zostają tutaj, czy wyjeżdżają gdzieś?
18: Raczej bym odczuł, że młodzi wyjeżdżają, dlatego że są ambitni. Z tego co wiem, to tylko co piąty student tutaj pracuje, także wybierały albo większe miasta, albo też jeżdżą do Skandynawii. Młodych, dużych chłopaków z Olsztyna wyjeżdża tam, żeby po prostu trochę zarobić na kieszonkowe, czy nawet na te lokum, na te mieszkanie.
0: Ale z większości miast, tych takich średnich, to tam no prawie wszyscy wyjeżdżają, a tutaj jednak ktoś chyba zostaje, bo to w porywach to było 176 tysięcy, a teraz jest 166, no to wymiera, ale nie aż tak bardzo ten Olsztyn.
18: Jakby nie było w porównaniu do innych miast, to ceny mieszkań są w miarę niedrogie, bo tutaj kosztuje średnio za metr 7,5-8 tysięcy za metr kwadratowy. A. Czyli Warszawa jest dwa razy droższa, Trójmiasto, także pod kątem nawet mieszkań, zainwestowania to jest po prostu dobra lokata. Pod kątem wypoczynku, rekreacji jest zawsze naprawdę super. Ja osobiście lubię tutaj pływać, morsować, często jeżdżę do Skandynawii, ale z sentymentem wracam do tego miasta, do Olsztyna. Tutaj skończyłem kurs instruktora fitness, także w tym mieście się czuję dobrze.
0: Jak to się żyje w Olsztynie? Czy to jest dobre miasto do życia?
19: Bardzo dobre miasto do życia.
0: A dlaczego bardzo dobre?
19: Pani, piękne jezioro naokoło. W lato jest hel. Wszyscy przyjeżdżają tutaj na urlop.
0: No właśnie.
19: A my tu mieszkamy, my jesteśmy szczęśliwi.
0: No właśnie, bo tak jeżdżę po całej Polsce, po różnych miastach. Tak. I z takich średnich miast, to ludzie właśnie młodzi wyjeżdżają, nie chcą zostawać, a tutaj jakoś tak...
19: A tutaj nasze miasto jest takie średnie, jak to zawsze. Mm-hmm. Ten Olsztyn na środku, na końcu, ale te jeziora, to wszystko to robi. To położenie. Wszystko jest w Olsztynie, co w Polsce. Ja jestem urodzona olsztynianką i jestem bardzo szczęśliwa. Ja byłam tak długo za granicą, ale z przyjemnością przyjechałam do swojego miasta z powrotem.
0: Gdzie pani była?
19: W Niemczech.
0: Byłam. Kiedy pani wróciła teraz?
19: 5 lat dopiero, jak jestem.
0: Wraca dużo ludzi z Niemczech. Podobno więcej ludzi wraca z Niemiec do Polski, niż wyjeżdża z Polski do Niemiec pracować. Tak się zrobiło. To pani jest tym właśnie, przykładem.
19: Jestem przykładem. I jestem szczęśliwa, że przyjechałam. Mm-hmm. Zawsze chciałam to.
0: Z emeryturą już niemiecką.
19: Mam to. To po prostu jest lepiej żyć, tak? Bo z polską to emeryturą to dosyć, chociaż mam polską i niemiecką. Ja byłam prawie 40 lat tam w Niemczech, ale ciągle to myślę, że z powrotem przyjadę.
0: I tęskniła pani w końcu?
19: Tak, tęskniłam, oczywiście, tak.
0: Wróciła.
19: Tak, wróciłam.
0: Wszystkiego dobrego.
19: Ja dziękuję.
0: Dzięki,
19: nawzajem.
0: Do zobaczenia. No i tym optymistycznym akcentem kończymy, co ludzie powiedzą. W ogóle dziś taki optymistyczny odcinek wyszedł z tego Olsztyna. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
7: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: to nie zostanie zatrzymany ani aresztowany. Sąd zgodził się na list żelazny, bo uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
1: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy i rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
0: Śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu. Prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
2: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu.
0: Romanowski najpierw wyjechał na Węgry, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczny azyl, to zmienił miejsce pobytu. Z kolei pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
3: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Wjechał w trzyosobową rodzinę. Zginęli ojciec i córka. 5 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał 26-latek, który spowodował tragiczny wypadek w Woli Soleckiej. W listopadzie 2024 roku uderzył autem w idącą poboczem rodzinę. Zginął ojciec i jego 15-letnia córka, zaś matka została ciężko ranna. Sąd skazał oskarżonego nie tylko na więzienie.
4: Orzekł ponadto środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat, jak również orzekł od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych nawiązki.
3: Informuje Renata Król z Sądu Okręgowego w Radomiu. Wyrok nie jest prawomocny. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała 2 biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają zaledwie kilka dni. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie mężczyzny i postawienie mu zarzutów.
5: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany. Jeżeli nie, odczekamy znowu jakiś czas i będziemy znowu kolejny raz zwracać się do biegłych z takim zapytaniem, czy stan zdrowia i chora M się poprawił.
3: Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Przypomnijmy, Ichor M. w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, 2 wciąż są w szpitalu. Mężczyzna pozostaje w tymczasowym areszcie w warunkach szpitalnych. 31-latek ma odpowiadać za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, za co grozi dożywocie. Przed łódzkim sądem ruszył proces w sprawie brutalnego zabójstwa na Bołutach. Oskarżony Marcin S. według ustaleń śledztwa zadał ofierze co najmniej 27 ciosów maczetą. Mężczyzna zaatakował 64-latka w styczniu tego roku. Wcześniej razem pili alkohol. O szczegółach procesu Julia nie wiadomo.
6: Oskarżony nie chciał dziś składać wyjaśnień. Wcześniej przyznał się do winy, ale twierdził, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Sąd odczytał protokół z jego wcześniejszego przesłuchania. Mówi sędzina Małgorzata Pąśko.
7: Ja mam padaczkę alkoholową. Pamiętam, że on poszedł się ubrać, a ja wstałem. Maczetę wziąłem z szafy z przedpokoju. Kiedyś wisiała u mnie na ścianie, ale ostatnio tak leżała na wierzchu.
6: 54-latkowi grozi dożywocie.
3: Do zabójstwa doszło 23 stycznia tego roku w mieszkaniu przy ulicy Drukarskiej w Łodzi. A teraz wracamy do porannej rozmowy. Gościem 8 rundy był poseł PiS Radosław Fogiel. Na rozmowę zaprasza Marek Balawajter.
8: Dzień dobry, panie pośle. Czy prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać uchwaloną już ustawę dotyczącą nadzwyczajnych zysków firm paliwowych?
9: Pan prezydent już raz w tej sprawie podjął decyzję i skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
8: To teraz co powinien zrobić? No bo taka sytuacja jest trochę niespotykana, no bo tamta ustawa, która jest identyczna, już jest w Trybunale, trafia ta sama, to znów do Trybunału pana zdaniem powinna trafić?
9: Wie pan, to nie...
8: Bo to jest nowa ustawa.
9: Nowa ustawa, ale praktycznie tak. Identyczna. I to jest pytanie raczej do rządu. Co chce osiągnąć?
8: Nie, to jest pytanie do pana, panie pośle. Czy co powinien zrobić prezydent?
9: Ale ja panu prezydentowi w tej sprawie nie doradzam i nie mam aspiracji, żeby doradzać. Pan prezydent podejmie decyzję, tylko trudno oczekiwać, jak sądzę, żeby kierując raz dokładnie tę samą ustawę, czyli formułując zastrzeżenia inaczej. Konstytucyjne, uznał, że te zastrzeżenia zniknęły. I dlatego jest to pytanie do rządu, bo to jest właśnie jak na dłoni przykład, że oni nie robią tych rozwiązań po to, żeby komukolwiek pomóc, nie biorą pod uwagę uwag zgłoszonych przez pana prezydenta, tylko... No po co rząd, wiedząc, jak był los tej... Ale to skończę to zdanie. No. W jakim celu rząd, wiedząc, jaki był los poprzedniej wersji tej ustawy, przepycha przez Sejm dokładnie tę samą ustawę, jeśli nie tylko po to, żeby prowadzić wojenkę z prezydentem.
8: 17,5% Michała Drewnickiego w Krakowie w wyborach to sukces, czy jednak poniżej ambicji Prawa i Sprawiedliwości? Krótkie pytanie.
9: Oczywiście, że chcielibyśmy zwyciężyć, ale w trudnym terenie, w trudnych warunkach, w sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość jest atakowane, to jest naprawdę bardzo przyzwoity wynik. Tak, jesteśmy zadowoleni. Ja gratulowałem Michałowi Drewnickiemu już...
8: Rozważany jest taki scenariusz, że na przykład posłowie z ziemi krakowskiej Prawa i Sprawiedliwości albo z Krakowa ogłoszą

0: zagłosujcie na Łukasza Gibałę?
1: Nic mi nie wiadomo.
0: A taki ruch byłby dobry? No bo chyba raczej nie odwrotnie. Panie... Czy będziecie wzywać... Inaczej, jak się będzie Prawo i Sprawiedliwość zachowywać versus swoich wyborcy w Krakowie przed drugą turą? Bo mamy Łukasza Gibałę i mamy senatorkę Koalicji Obywatelskiej.
1: Przede wszystkim zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i sam Michał Drewnicki podchodzimy do naszych wyborców w każdych wyborach.
0: Tak, podmiotowo, oczywiście.
1: I nie będziemy nikim kupczyć. Będziemy mówić dokładnie to samo, co mówiliśmy przez całą kampanię, na czym była oparta kampania Michała Drewnickiego. Ewidentnie wyborcy w Krakowie w referendum dali znać, że chcą zmiany. Muszą dzisiaj ocenić, kto jest prawdziwą zmianą. Czy pan Łukasz Gibała? Oczywiście nie osoba nowa czy nieznana, no ale z drugiej strony jest pani senator, która peregrynowała już po najróżniejszych partiach i jednak jest wiązana z zapleczem zarówno prezydenta Majchrowskiego, jak i później prezydenta Miszalskiego.
0: Panie pośle, Przemysław Czarnek mówi dziś, że rozmawia z czterema posłami od Mateusza Morawieckiego o powrocie do PiS-u. Jeden już tam wiemy, że wrócił, bo to mówimy o Sławomirze Skwarku, ale czy pan ma wiedzę, czy... ta czwórka też jest gotowa do powrotu?
1: Powiem tylko tyle, trzymam kciuki za te rozmowy.
0: Ale one są zaawansowane i tak będzie takie wydzieranie sobie posłów?
1: Panie redaktorze,
0: my... Nazwisko?
1: Moje Fogiel.
0: Tak, a tych, z którymi rozmawia Przemysław Czarnek?
1: A to, panie redaktorze, no przecież nie będziemy takich rzeczy zdradzać.
0: Dobrze, i mam ostatnie pytanie. Michał Moskal powinien w tej części oczywiście pozostać poza klubem PiS-u do pełnego wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto?
1: Ale dokładnie tak będzie.
0: Pan dobrze, a kto to Moskal, wyjaśnia tą sprawę, panie pośle?
1: Pan poseł Moskal złożył wniosek o zawieszenie.
0: Dobrze, a kto tą sprawę wyjaśnia? Czekacie na wyjaśnienie ze strony prokuratury, czy sami wewnętrznie coś to będziecie wyjaśniać?
1: No, panie redaktorze, prokuratura to rękami ulubieńca tej władzy. Sprawę Zonda Krypto wielokrotnie umarzała. Dlatego my postulujemy powołanie specjalnej komisji zaufania publicznego.
0: Panie pośle, jak jej nie będzie?
1: No to obawiam się, że dopóki rządzi Donald Tusk, ja to ta sprawa nie zostanie wyjaśniona.
0: Tylko kto wyjaśni sprawę Michała Moskala wtedy?
1: Ta informacja była podawana. Pan poseł Moskal będzie przedstawiał swoje wyjaśnienia kierownictwu partii.
2: Dalsza część ósmej rundy do śledzenia na voxfm.pl. Jazda pod prąd, po drodze dla pieszych, zanieczyszczenie czy zaśmiecanie to sytuacje, w których wkrótce będzie mogła interweniować Straż Miejska. Projekt nowelizacji ustawy o strażach gminnych ma trafić do Rady Ministrów jeszcze w tym roku. Co dokładnie ma się zmienić, to sprawdzał nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
3: Jak tłumaczy to rząd, projekt przygotowany przez MSWiA ma dostosować przepisy do obecnych potrzeb. Obecna ustawa obowiązuje od prawie 30 lat. Strażnicy miejscy będą mogli teraz znacznie więcej. Oprócz interweniowania w konkretnych przypadkach będą mogli też rejestrować dźwięki swoimi kamerami. Samo środowisko nie jest natomiast w pełni zadowolone.
4: Najważniejszy postulat, o który się ubiegamy od wielu lat, mianowicie uprawnienie do wcześniejszego przechodzenia na emerytury, nie jest w tej ustawie poruszone.
3: Mówi Artur Hołubiczka, prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP. Projekt zakłada też zniesienie minimalnego wymogu wieku, by dołączyć do straży. Obecnie to 21 lat.
2: Oprócz dodatkowych uprawnień rozszerzony ma zostać katalog środków przymusu bezpośredniego przysługujący strażnikom. To m.in. kaski i konie służbowe. W Polsce tylko co trzecia kobieta wykonuje regularnie mammografię. Wciąż za mało, alarmują specjaliści. Zachęcają panie do regularnych badań, szczególnie w październiku, który na całym świecie uznawany jest za miesiąc świadomości raka piersi. Jego symbolem jest różowa wstążka. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Najważniejsze znaczenie ma wczesne wykrycie. Regularna mammografia pozwala znaleźć zmiany na wcześniejszym etapie. Dostępność do mammografii jest dobra, uważa Tatiana Mielczarek z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
6: Stacjonarnie są te badania wykonywane. Tak samo jeżdżą mamobusy, gdzie można tą mammografię sobie wykonać prawie pod domem. Zainteresowanie jak zwykle jest za małe.
5: Barierą dla pacjentek jest często strach przed diagnozą i samym badaniem, przyznaje pani Iwona, która mammografię wykonuje co 2 lata.
7: Może nie chcą wiedzieć, bo może akurat coś tam się znajduje w tej piersi. Boją się może.
5: Lekarze zachęcają panie do regularnych badań, również do samobadania piersi raz w miesiącu.
2: Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie. W Polsce każdego roku diagnozuje się ponad 21 tysięcy przypadków. Dom to początek. To tytuł wystawy w Łodzi opowiadającej o osobach, które doświadczyły kryzysu bezdomności. Znajdują się tam fotografie uliczne, nagrane rozmowy i instalacje pokazujące codzienność bez własnego, bezpiecznego miejsca.
8: Czy na tej wystawie spotkaliście się z osobami, które opowiadały o własnym kryzysie?
9: Właściwie codziennie się spotykamy. Damian Wagner, autor wystawy Dom to początek. Ludzie wchodzą i nie wchodzą tutaj na 5 minut. Zostają tutaj godzinę, dwie, czasem nawet 3. Czytają historię. Ta wystawa spełnia ten swój cel.
8: Co znajduje się na wystawie?
10: Znajduje się tutaj 25 zdjęć. Do każdego z osób, których historię tutaj pokazujemy, jest opis. Jest on stworzony na podstawie wywiadów. Paulina Witkowska i jestem organizatorką tej wystawy. Chyba już po tych kilku dniach mogę śmiało stwierdzić, że to, co robimy, ma sens.
2: Projektowi towarzyszą również warsztaty o tym, jak mądrze i przede wszystkim z szacunkiem pomagać osobom w kryzysie bezdomności. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. W sprawie przejrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. W takim razie, Kuba, jakie samochody będą musiały mieć na wyposażeniu apteczkę?
11: Miały być we wszystkich osobówkach, a trafią jedynie do fabrycznie nowych.
12: Po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 roku.
11: Mówi mi Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury. W Polsce rocznie rejestruje się zaledwie 500 tysięcy nowych osobówek. To kropla w morzu ponad 20 milionów aut już jeżdżących po drogach. Resort Infrastruktury nie planuje wskazać w przepisach, co powinno znaleźć się w obowiązkowej apteczce. To może doprowadzić do sięgania po najtańsze.
13: Kiedyś kupiłem taką apteczkę, tą najtańszą. Był jeden plasterek, rękawiczki, jeden bandaż i jeden gazik.
11: Projekt rozporządzenia jest już po konsultacjach.
2: Obecnie w apteczki obowiązkowo muszą być wyposażone jedynie elki, taksówki, autobusy z wyjątkiem komunikacji miejskiej i auta ciężarowe przystosowane do przewozu osób. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Vox FM.

0: Wśród ludzi zajmujących się końmi istnieje wspaniałe porozumienie i koleżeństwo. Stań się jednym z nich, a dowiesz się wszystkiego, co trzeba. Arthur Conan Doyle. Przygody Sherlocka Holmesa.
1: Pamięć mają świetną, na pewno mają lustro naszych emocji i emocji dziecka. Mam takie przeświadczenie, że ten koń w 100% wie, kto na jego grzbiecie siedzi. Że nie może sobie jakoś tam pozwolić na różne zachowania.
0: Ludzie i zwierzęta darzą się w nim miłością oraz szacunkiem, a każdy, kto tu przebywa, choć przez godzinę, staje się lepszy i bardziej pogodny. To motto miejsca, do którego dziś Was zaproszę w kolejnej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Drogi ludzi i koni przecinają się od tysięcy lat. Osoby związane z jeździectwem przekonują, że współpraca konia i człowieka to coś znacznie więcej niż jeżdżenie na jego grzbiecie albo wykorzystywanie w zaprzęgu. To unikalna więź, podobna do tej, jaką ludzie nawiązują na przykład z psami. Koń jest niczym zaawansowany skaner, który natychmiast wyczuje, z jakim człowiekiem ma do czynienia i czego może się po nim spodziewać. Jeśli według konia wszystko jest w porządku, to jak wielokrotnie słyszałem i czytałem, jest on w stanie przekazać człowiekowi swoją wręcz uzdrawiającą moc. Aż dziw bierze, że dopiero nie tak dawno temu człowiek zaczął z tej końskiej supermocy korzystać świadomie i z rozmysłem. Tak właśnie narodziła się hipoterapia. Ma ona swoje korzenie w XIX wieku, kiedy zaczęła zyskiwać uznanie, a jej formalny rozwój nastąpił w drugiej połowie XX wieku w Europie. Kluczowe dla rozwoju tej dyscypliny było wprowadzenie terapii konnej po epidemiach polio w Skandynawii w 1946 roku oraz rozwój hipoterapii jako części fizjoterapii w latach 60. w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Z dobrodziejstwa hipoterapii korzystają zwłaszcza najmłodsi.
1: Są to zarówno dzieci z deficytem motorycznym, psychomotorycznym, dzieci z upośledzeniem intelektualnym, ale są to też dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym albo z asymetrią, patologiczną asymetrią mięśniową.
0: Historia hipoterapii w Polsce zaczyna się w 1988 roku, kiedy to dr Maria Należyty wprowadziła ją do wieloprofilowej rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W tym samym roku na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie utworzono ośrodek hipoterapii, który jako pierwszy kompleksowo wykorzystywał tę metodę terapeutyczną. Rozwój hipoterapii w Polsce zaczął się więc od jednego specjalistycznego ośrodka, a dziś można z niej skorzystać już w całym kraju, także w miejscu, do którego już za moment wybierzecie się z naszą reporterką.
2: Tutaj wytworzyła się taka rodzinna atmosfera, że nawet nie zawsze to była praca. To czasem były wspólnie spędzane święta na przykład. To były wizyty rodzin naszych pracowników, mojej rodziny tutaj na kilka dni.
0: Nie każdy koń może zostać terapeutą, tak jak nie każdy człowiek astronautą. Są to starannie wyselekcjonowane wierzchowce o wyjątkowych cechach charakteru i odpowiednim temperamencie. To bardzo ważne.
1: Nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zareaguje dziecko, które siedzi na koniu. Czy on zareaguje spastyką, czy nagle nam zejdzie, czy nagle uderzy konia, wyrwie grzywę. Dlatego te konie muszą być odczulone na jak najwięcej bodźców.
0: Odpowiedni koń terapeuta może zdziałać cuda.
3: Młody jest bardzo zadowolony. Syn ma autyzm. Widzę o tyle poprawę, że stał się bardziej kontaktowy, jeżeli chodzi o zwierzęta. Zaczyna nawiązywać też relacje głównie z rodzicami, ze mną, z żoną, z siostrą, częściowo też z innymi dzieciakami.
0: Ośrodek, do którego zabieram Was w tej edycji Polski na ucho, powstał z inicjatywy cenionego artysty, z którego dowcipów, zwłaszcza w czasach PRL-u, śmiała się chyba cała Polska. Utalentowanego, niezwykle skromnego filantropa, pracowitego człowieka, który uwielbiał zwierzęta, szanował ludzi i który, jeśli tylko był w stanie, nikomu nie odmawiał pomocy.
4: Tutaj dla dzieciaków był bezcenny, zawsze był ulubionym wujkiem, zawsze do nich schodził, zawsze się z nimi witał. Tego brakuje na pewno.
0: Zapraszam Was do wysłuchania najnowszego reportażu naszej poznańskiej reporterki, Natalii Krystek.
5: I tu, i delikatnie, delikatnie. Dobrze, jeszcze najpierw sobie poprawimy pas. Możemy ruszać.
6: Baranówko koło Mosiny. niespełna 30 kilometrów na południe od Poznania. Właśnie tu, w 2007 roku, powstało wyjątkowe miejsce. Wyjątkowe nie tylko ze względu na osobę, która je stworzyła, ale także misję. Pomaganie dzieciom, które wymagają rehabilitacji. Właśnie tu ostatnie lata życia spędził jeden z najpopularniejszych polskich komików, Bohdan Smoleń. Aktor zmarł w 2016 roku. Fundacja Stworzenia Pana Smolenia działa do dziś. Ani B, ani me, ani kukuryku,
2: lecz się tak wyraził. Wbrew temu, co wszyscy wiedzą z telewizji, z Stasiem, z jego występami, to był bardzo poważny człowiek i rzeczowy. Tomisław Stefaniak. Jestem w tej chwili dyrektorem ośrodka i przy okazji członkiem zarządu fundacji.
4: Pan Bohdan przyjechał do Baranówka, tutaj zbudował w zasadzie ośrodek, no ile tutaj mamy hektarów?
2: No będzie ze 3 hektary.
4: Zbudował sobie tutaj dom, więc związał się nie tylko zawodowo, ale także życiowo z tym miejscem.
2: No tak, zdecydowanie, to był jego plan na to, żeby tu już po prostu osiąść i tutaj funkcjonować w tym domu i w tym ośrodku, tej stajni, tej ujeżdżalni, która nie miała jeszcze wtedy dachu.
4: Do dzisiaj ten dom stoi, w którym pan Bohdan mieszkał i z tego, co mi wiadomo, do dzisiaj fundacja korzysta z jego samochodu, prawda?
2: I tak, i nie, ponieważ rzeczywiście jest samochód, który był kupiony przez Bohdana. To było jego takie marzenie, mieć duży amerykański samochód. Natomiast później ten samochód został przejęty przez fundację. To jest Chevrolet Silverado Z1. To jest używany właśnie do takich prac typowo rolniczych, gospodarskich.
4: I ma fantastyczną końską rejestrację.
2: T1 Pony.
7: Joanna Mruk, obecnie prezes fundacji i myślę, że bardziej hipoterapeuta jednak.
4: Jakim człowiekiem był pan Bohdan Smoleń?
7: Człowiekiem bardzo uczuciowym, ale też zamkniętym. Z dużą empatią, bo stworzył to miejsce, tak? Z jakimś tam zamysłem. Zawsze był tutaj taką osobą, która wprowadzała ten element humorystyczny, no nie ukrywam. Było to ciężkie zadanie, bo to gdzie się nie pojawił, tak wszyscy go kojarzyli gdzieś z dowcipami, kabaretem. Ciężka rola, uważam. Ale tutaj dla dzieciaków był bezcenny. Zawsze był ulubionym wujkiem, zawsze do nich schodził, zawsze się z nimi witał. Tego brakuje na pewno. No, ale zostało miejsce. Zostało miejsce, zostały konie. Ściągnął Honoratę, między innymi. Honorata przyjechała do nas z Holandii. To jest tak naprawdę rasa szkocka. A potem z Honoratą przyjechała Orchidea. No i stwierdził, że dlaczego by ich nie rozmnożyć, żeby ich było więcej do tej hipoterapii, bo one z charakteru są naprawdę cudowne. No więc postanowił, że ściągnie ogiera. Ten ogier był naprawdę też przecudowny i z bardzo dobrą głową, więc on też z nami pracował normalnie w zajęciach. No potem pojawiły się Kokarda i Akuna, które już z nami nie ma i następnego roku była Dumka i Kołatka.
2: No wszyscy sobie bardzo ciepło wspominamy czasy, kiedy tutaj razem z panem Bohdanem współpracowaliśmy. Tutaj wytworzyła się taka rodzinna atmosfera, że nawet nie zawsze to była praca. To czasem były wspólnie spędzane święta na przykład. To były wizyty rodzin, naszych pracowników, mojej rodziny tutaj na kilka dni i tak dalej. Tutaj w tym domku jest taki na dole duże takie pomieszczenie, które można by nazwać w przenośni świetlicą i tam się odbywały różnego rodzaju spotkania. Natomiast góra tego domu to jest kilka sypialni i tam właśnie mogliśmy się gościć.
4: Czyli był bardzo gościnny.
2: Tak, zdecydowanie tak.
4: I towarzyski.
2: Tak, no to z kolei chyba wynika z jego charakteru i z jego pracy również, gdzie tam był przyzwyczajony do tego, że był po prostu wśród ludzi cały czas.
4: Ale wkładał też taką rzeczywiście organiczną pracę fizyczną tutaj w rozwój fundacji, czy bardziej był osobą od administracji i od firmowania tego przedsięwzięcia?
2: Nazwałbym bardziej od pomysłów, natomiast bardzo pomagał schodząc do nas tutaj, do terapeutów, do osób pracujących przy koniach, pomagał jako taka osoba, która wnosiła tutaj jakiś taki powiew uśmiechu dla dzieci, które tutaj przyjeżdżały, kochał te dzieci zresztą. To było widać, że te dzieci kochały.
1: Tomasz Tański, hipoterapeuta, fizjoterapeuta. Ja też opiekowałem się panem Bogdanem. Z zawodu też jestem magistrem pielęgniarstwa, więc jak już był chory, to opiekowałem się nim w domu, łącznie tam z podażem leków i tak dalej, i tak dalej. Ćwiczyłem z nim. Ćwiczenie właśnie z panem Bogdanem. No to była męka. Pan Bogdan chyba nie wykończył, ale myślę, że tych fizjoterapeutów łącznie to z 15 było tutaj przychodziło. Nie sprawdzili się z podejściu odpowiednim do pana Bogdana. Pan Bogdan bardzo był konkretną osobą rzeczową, aczkolwiek trzeba było mieć naprawdę bardzo dobre podejście, żeby tutaj sukces osiągnąć, nie? Pan Bogdan bardzo rzadko się uśmiechał prywatnie, ale jak się uśmiechnął, to do dzisiaj pamiętam dokładnie, w jakiej sytuacji się uśmiechnął.
2: Bogdan Smoleń z wykształcenia jest zootechnikiem i on tutaj zakładając ten ośrodek, zakładał go z myślą o tym, że stworzy tutaj hodowlę kucy szkockich. Nawiasem mówiąc, kilka tych koni jeszcze tutaj u nas zostało i są. I dopiero w trakcie, jak to działało, bo to jako ośrodek zaczynało w 2004 roku. Te budynki, ta stajnia i tak dalej zaczęły powstawać w 2004 roku. Później pojawił się pomysł, to był pomysł Bogdana oczywiście, żeby tutaj stworzyć hipoterapię. Tutaj korzystaliśmy z doświadczeń jego partnerki Joanny Kubisy, która znała się na koniach, była ze środowiska związanego z końmi. Ona też jako pierwsza miała uprawnienia PT-HiPu, Polskiego Towarzystwa Hipoterapii, do prowadzenia tych zajęć hipoterapii i od niej się to wszystko zaczęło. Później zostały zatrudnione dodatkowe osoby.
7: Pani Asia, ja zawsze się śmieję, że to był mały człowiek z ogromnym sercem i ogromną taką energią. Porównywałam ją zawsze trochę do Napoleona. Nie było rzeczy niemożliwych. Zawsze miała świetne pomysły. Myślę, że miała bardzo duże wyzwanie, żeby to trzymać, rozkręcić. To były tak naprawdę jej dziecko, tak samo jak i Bogdana, taka fundacja. Nie spotkałam osoby, która w momencie, kiedy potrzebowała pomocy, zostałaby przez nią odrzucona. Także to też myślę, że dużo świadczy z poczuciem humoru. Potrafiła zawsze, że tak powiem, powiedzieć te trzy słowa magiczne, czy cztery, czy pięć, w zależności od sytuacji, ale wiedziała, jak się w tym odnaleźć i kiedy powinna to zrobić też. Także człowiek z wielkim sercem, co tu mówić.
1: Pani Asia była cały czas w tym ośrodku, cały czas była w tym miejscu, nawet jak i fizycznie nie było, bo była na przykład w kuchni, to i tak wszyscy wiedzieli, że ona jest. Pamiętam do dziś magiczne okienko z sypialni pani Asi, które wychodzi na padoki od stajni. Ja prowadziłem wtedy hipoterapię. Podchodzę pod podest, dziecko wsadzam na konia. Ruszamy trzy kroki, bo chciałem odsunąć konia i podpiąć popręg. Otwierają się okienko. Popręg podepnij!
2: Ona była tak naprawdę takim duchem, który to wszystko raz, że tworzył, a dwa, że później kontynuował to, co stworzył. Po prostu była takim, nie wiem jak to nazwać, spiritus movens tego całego przedsięwzięcia. Jak przyjeżdżałem rano, to ona już była na nogach, jak stąd odjeżdżałem, bo ja mieszkam w Poznaniu, więc tu dojeżdżałem i odjeżdżałem do Poznania, to ona dalej tutaj walczyła z tym wszystkim.
8: Są to wzruszające momenty, kiedy osoby, które nie potrafiły samodzielnie siedzieć, siedzą samodzielnie, które nie potrafiły stanąć na własnych nóżkach, stają, albo łatwiej się poruszają, łatwiej chodzą, czy też są odważne na tyle, żeby samodzielnie startować na koniu.
6: Joanna Kubisa zmarła we wrześniu 2023 roku po półtorarocznej walce z glejakiem. Funkcję prezeski fundacji przejęła jej imienniczka, Joanna Mruk.
7: Ja w sumie tutaj jestem od samego zarania. Pamiętam, jak Bogdan się cieszył, jak fundacja powstała, jak to się wszystko zaczynało rozkręcać. To wszystko było budowane stopniowo tutaj i tak naprawdę nie było nic. Najpierw powstała stajnia, nie mieliśmy placu, potem gdzieś powstał plac, nie był zadaszony, nie było łazienki, nie było domku, nie było poczekalni, wielu rzeczy. Także każdy rok przynosił nam coś nowego, coś, co udawało się stworzyć, coś, co dawało satysfakcję nie tylko nam, ale też ludziom, którzy tutaj przyjeżdżają.
1: Pamiętam, jak przyszedłem tutaj właśnie w 2010 roku, to fundacja była w ciężkiej sytuacji finansowej. Wtedy bardzo dużo nam pomógł jeden człowiek, notabene związany z telewizją w Poznaniu, przyjechał tutaj kiedyś i mówi, że jakiś artykuł można byłoby zrobić, albo coś tam napisać, albo coś tam nagrać. No i tak rozmawiamy z panią Asią, siedzimy, pamiętam, na ławeczce przed stajnią, ławeczce rozwalającej się, mówię, pani Asiu, to może napisać do Tomka, może coś ruszy, może akurat się coś uda, nie? Jakoś się tak to się zgadało, że właśnie powiedział, on przyjedzie tam chyba w czwartek czy w piątek nagrać jakiś materiał o fundacji i tak dalej.
9: To są moi młodsi koledzy. Dogadujemy się świetnie. Uważam, że to, co obiecałem, to zrobiłem i to jest dobre. I tak dalej trzymać. Tylko czasem z emerytury nie da rady.
1: Pamiętam, jaka się wtedy wywołała po tym wszystkim, oczywiście pozytywna rewolucja. Ta pomoc zaczęła spływać i tak dalej. Coś pięknego, takie pospolite ruszenie było, że wszystko. No my się cieszyliśmy, że mogliśmy iść do sklepu, kupić, nie wiem, nowe wiadra i nowe miski do koni albo szczotki dla koni nowe.
6: Dzisiaj fundacja ilu ma pacjentów mniej więcej?
2: W tej chwili robiłem sprawozdanie do dużego projektu i w samym tym projekcie wzięło udział 140 dzieci, a jeszcze trzeba doliczyć dzieci i osoby, które są spoza tego projektu, także myślę, że można by mówić o liczbie 180-200 osób. Między innymi to jest moja praca, żeby zdobywać środki na dofinansowanie tych zajęć.
6: Trudno zdobywa się pewnie pieniądze na utrzymanie tak dużej instytucji pomagającej tylu dzieciom. Pewnie to, co tu widzimy, czyli konie, sielanka, natura, to jest jedna strona, a druga to są papierki po prostu.
2: Tak, i tych papierków, szczególnie właśnie przy zdobywaniu tych środków na zajęcia hipoterapii jest bardzo dużo i w momencie, kiedy staramy się o uzyskanie takich środków i w momencie, kiedy trzeba te środki rozliczyć. Natomiast też duży wkład tutaj mają osoby prywatne i instytucje, które nas wspomagają. Osoby prywatne, tutaj mam na myśli osoby wpłacające dla nas 1,5% ze swojego podatku PIT. I to jest niezwykle znaczący wkład, dlatego że pieniądze, które pochodzą z projektów, w zasadzie zaspokajają nasze zajęcia hipoterapii, przeprowadzenie tych zajęć, opłaty dla osób, które prowadzą te zajęcia. Natomiast jeśli chodzi o utrzymanie ośrodka, utrzymanie koni, to w zasadzie są pieniądze, które pochodzą z 1,5% podatku PIT.
6: Możemy powiedzieć, jak duże kwoty miesięcznie są potrzebne na utrzymanie takiej fundacji?
2: Można zaokrąglić do 50 tysięcy miesięcznie.
6: I to jest i na utrzymanie koni, i na wynagrodzenia dla osób tutaj pracujących.
2: Utrzymanie koni to jest nie tylko ich wyżywienie i nie tylko ich stacjonowanie. Utrzymanie koni to jest w bardzo dużej części lekarz weterynarz.
6: Ile mamy tutaj koni w tej chwili?
2: 16 koni.
7: Do hipoterapii też powinny być określone konie z określonym temperamentem i z określonym wzrostem też tak naprawdę. U nas pracowały zawsze wszystkie konie, jakoś tak się udawało to pospinać, obojętnie co przyjeżdżało, to się udawało dostosować.
10: I Araby też.
7: Araby też.
11: Nadżaw.
7: Nadżaw to jest Arab. No zobaczcie, ma palenie nawet z tej strony chyba. Tak, widzicie numerek na grzbiecie? Mm-hmm. Nadżaw był taki, że jak przyjechał, on też nie do końca wiedział, że człowiek może głaskać i być całkiem fajny, no.
6: Świetną pamięć mają te zwierzęta.
1: Raz, że pamięć mają świetną, na pewno mają lustro naszych emocji i emocji dziecka. Mam takie przeświadczenie, że ten koń w 100% wie, kto na jego grzbiecie siedzi. Że nie może sobie jakoś tam pozwolić na różne zachowania, chociaż trzeba zawsze pamiętać, że to jest zwierzę, które ma instynkt swój. Nasze konie są troszeczkę inaczej szkolone. Znaczy my większą uwagę skupiamy na to, żeby je jak najwięcej odczulić, od jak największych bodźców. Dlatego, że nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zareaguje dziecko, które siedzi na koniu. Czy on zareaguje z pastyką, czy nagle nam zejdzie, czy nagle uderzy konia, wyrwie grzywę. Dlatego te konie muszą być odczulone na jak najwięcej bodźców. I prawda jest taka, one mają fenomenalną pamięć, aczkolwiek trzeba z nimi ćwiczyć. To jest ciągła praca. Wiadomo, one będą czasami próbowały, że dzisiaj mam gorszy dzień, dzisiaj nie będę chodziła w hipoterapii, dzisiaj będę stała co dwa kroki, zatrzymam się. No i to jest właśnie taki sygnał mówiący o tym, że z tym koniem po prostu cały czas trzeba ćwiczyć. Więc oprócz tego, że mamy całą administrację fundacji, całe gospodarstwo, nazwijmy to, rolne, mamy opiekę nad końmi, mamy naszych pacjentów, mamy terapeutów, wolontariuszy, to jeszcze nad tymi końmi też musimy popracować. Także z wszystkimi tu, każdy musi pracować. Nad końmi trzeba pracować, z dziećmi trzeba pracować, żeby było efekt, z terapeutami trzeba pracować, żeby co chwilę pogłębiali swoją wiedzę i mieli jeszcze lepsze techniki, z wolontariuszami trzeba pracować i wszyscy się cały czas uczymy, cały czas uczymy.
12: Tymoteusz. Jestem hipoterapeutą, czasem prowadzę konie i też w niedzielę zajmuję się, tak nazwijmy, porannym obrządkiem. Karmienie, sprzątanie, wypuszczenie koni na padok.
11: Jak sprząta pan po koniach?
12: Plus niekiedy zabiegi pielęgnacyjne, jak są potrzebne.
11: Sprząta pan po koniach?
12: Tak.
10: Trudna, wymagająca praca?
12: Zależy. Różni są pacjenci. Z niektórymi jest ciężko nawiązać kontakt, z innymi prościej. Są tacy, którzy na przykład mają dość duże problemy natury fizycznej, ale są świetnie kontaktowi.
11: Możemy biec?
12: Spokojnie, musimy konia rozgrzać, ciebie też rozgrzać. Właśnie a propos rozgrzewki, to trzeba jakieś ćwiczenia zrobić, żeby się rozgrzać. No, to jest jeden z przykładów.
10: Co robisz teraz, Piotrek?
11: Dotykam uszów konia. Tasja drugiego.
12: Dobrze.
1: Są to zarówno dzieci z deficytem motorycznym, psychomotorycznym, dzieci z upośledzeniem intelektualnym, ale są to też dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym albo z asymetrią, patologiczną asymetrią mięśniową, albo dzieciaczki, które mają wady postawy. Naprawdę przekrój jest, nie ma oprócz takich przeciwwskazań wynikających z kanonu hipoterapii i ze zdrowia, z przeciwwskazań zdrowotnych, to jest przekrój praktycznie przez wszystkie. I zdrowe dzieciaki też przyjeżdżają. To jest kontakt z koniem, z otoczeniem. Przyjeżdżają dzieci, które mają zaburzenia sensoryczne.
10: Ale również ciężką niepełnosprawność, prawda? Najcięższe takie przypadki.
1: Najcięższe akurat w naszej fundacji chyba największy to jest mózgowe porażenie dziecięce, takie naprawdę głębokie mózgowe porażenie dziecięce z intelektualnym, ale też mocno funkcjonalne. Dzieciaczki, które mają zmienione całkowicie wzorzec postawy i tak dalej, więc to jest też dla nas fizyczna też praca ciężka, bo musimy przeprowadzić te zajęcia, no to już wymaga zwiększonej obstawy, bo musi być asekurująca osoba z drugiej strony i naprawdę ten cały czas zajęć to trzeba dość fizycznie, nie trzeba myśleć bardzo mocno, to trzeba dość dużo fizycznie pracować, żeby non-stop korygować tą postawę. Czasami inaczej trzeba zasekurować dziecko, przytrzymać wyżej, przytrzymać za barki. To są takie, można powiedzieć szczerze, najtrudniejsze fizycznie dzieci, nie?
10: Trzeba mieć jakieś szczególne szkolenia z pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami?
12: Trzeba mieć uprawnienia hipoterapeuty. Można zrobić kurs internetowy w 15 minut, albo można zrobić pełnoprawny kurs, na przykład PT-HIP-u, taki, który ja kończyłem, trwający wiele godzin wykładowych, dwutygodniowe praktyki, egzamin teoretyczny, egzamin z praktyki, egzamin końcowych oraz jeszcze dwa zjazdy weekendowe i egzamin jeździecki.
1: Może fizycznie nie do końca, też zdarzają się przypadki, gdzie fizycznie to jest też ciężka praca, aczkolwiek emocjonalnie dość wymagająca. Musimy pamiętać, że dzieciaki, jeszcze przede wszystkim, które mają jakiś problem, jakieś dysfunkcje, czy to z natury psychicznej, czy psychomotorycznej, one skanują całkowicie nasze emocje i nasze nastawienie, jak przyjeżdżamy. Więc ja pamiętam taki okres, jak przyjeżdżałem prosto z pracy, kończyłem pracę w szpitalu o 14.30, a na 15.30 tutaj zajęcia już prowadziłem, więc nie dość, że praca w szpitalu stresująca, później korki, ja już się bałem, że się spóźnię, więc kolejny stres. No i pamiętam, przyjeżdżam na fundację i zaczynam grafik od dzieciaczka z autyzmem, ale taki naprawdę głęboki autyzm, to chyba pierwsze albo drugie jego zajęcia. To było centralnie po zajęciach. Dziecko na początku super, fajnie, przywitaliśmy się i tak dalej. Jak już zeskanował, że tak powiem, że ja jestem nabuzowany z tej pracy i tak dalej, to ani z dzieckiem nie ma współpracy, zresztą notabene drugi członek zespołu, czyli koń, który również odczuwa nasze emocje, więc ani z koniem nie było współpracy, więc zajęcia, że tak powiem, były bardzo ciężkie. No oczywiście wiemy już dobrze, już teraz wiemy, takich błędów nie robimy, że tak powiem, tak są grafiki poukładane, tak są podobierane te zajęcia, żeby ten terapeuta, który też tutaj przyjeżdża, prowadzić te zajęcia, no on musi w 100% zaangażować się w prowadzenie tych zajęć. Wszystko resztę musi zostać i teraz albo to potrafi, albo ten terapeuta musi się to nauczyć, ale inaczej nie ma efektu.
10: Trzeba być niezłym psychologiem też.
1: Oj, to na pewno, zdecydowanie. To na pewno, zdecydowanie. Zdecydowanie mam...
10: Również zwierzęcym.
1: Również zwierzęcym, nie? Tak na dobrą sprawę po tych kilkunastu latach się zastanawiam w niektórych dniach, kto jest terapeutą. To jest takie, czy to akurat te zajęcia prowadzi dziecko, koń, czy terapeuta. Oczywiście mówię tak, dlaczego? Dlatego, że dzieciaki nas zaskakują czasami. Nas tak zaskakują, że człowiek myśli, że już ma ogromne doświadczenie i w fizjoterapii, w hipoterapii, z pracy z tymi końmi, a tu nagle dostaje pani teksty, czy jakieś zapytanie, że zaczynamy jakąś dziwną, nie dziwną, no fajną rozmowę z dzieckiem na koniu, które na tą sprawę my dorośli się w ogóle zastanawiamy, dlaczego w ogóle zaczął rozmawiać na ten temat. I to jest chyba w tym wszystkim najlepsze, najpiękniejsze, nie? Że my mamy cały czas możliwość rozwoju i my wszyscy się uczymy od siebie.
13: pójdziemy dać grubaskom jeść, okej? Okay? Idziemy do tych na dworze, chodźcie.
14: Tu, do grubasków. Grubaski to honorata, dunka, kokarda i piniatka.
15: Nie są grube.
14: Nie są grube? No są dobrze, są puszyste, dobrze zbudowane. Myślę, że fajnie, że dużo osób z nami zostało. Mamy takich podopiecznych, którzy są z nami już dobre naście lat, więc to też jest, przyjeżdżali jako dzieciaki, a w tej chwili to są osoby pełnoletnie, dorosłe. I fajnie, to cieszy.
16: Zarząd, nie zarząd, zamieść ktoś musi.
2: Tak, ja pracowałem wcześniej na takich średnio menedżerskich stanowiskach w hipermarketach i nie brałem się za takie rzeczy. Natomiast tutaj jak się pracowało z Asią Kubisą, to nie było przebacz. To po prostu ona łapała za miotłę, więc człowiek łapał też. To samo jest z tą tutaj. Jest tutaj, to jest.
16: Z tą panią prezes.
17: Ilu pracowników dzisiaj ma fundacja?
14: Około 15-16. Z wolontariuszami myślę, że dobijamy do prawie 30. Zespół jest nieoceniony. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Działamy trochę jak muszkieterowie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ktoś ma problem, nawala, od razu zgłaszają się osoby, które są w stanie zastąpić. Cieszy mnie to, że gro rodziców jest bardzo zadowolona z terapii w tej chwili, z postępów też, jakie robią dzieciaki.
16: Synek ma na imię?
3: Janek.
16: A ile ma lat?
3: 7. On akurat nie mówi. Od kilku lat tak naprawdę przychodzi. Młody jest bardzo zadowolony. Zamierzamy tu przynajmniej dopóki się da. To mamy zamiar tutaj dalej uczęszczać. Syn ma autyzm. Autyzm dziecięcy. No i szukamy, że tak powiem, terapii, gdzie się da. I trafiliśmy tak tutaj, nie? Widzę o tyle poprawę, że stał się bardziej kontaktowy, jeżeli chodzi o zwierzęta. Zaczyna nawiązywać też relacje głównie z rodzicami, ze mną, z żoną, z siostrą, częściowo też z innymi dzieciakami. Nie wiem, na ile to jest zasługa hipoterapii, na ile to jest zasługa innych form terapii, ale tak, poprawę widzimy.
14: Myślę, że to jest ważne, że mamy to zaufanie do siebie, że rozmawiamy też, konsultujemy pewne rzeczy. To nie jest tak, że kończymy zajęcia, jedziemy do domu i nie wiem, zamiatamy gdzieś problemy pod dywan, bo to z terapią jest też tak, że musi być też ta chemia, tak? To musi być chemia pomiędzy terapeutą a dzieckiem. Nie każdy terapeuta się dobrze też czuje z każdym dzieckiem. I staramy się znaleźć na to rozwiązanie zawsze. To jest też, myślę, że fajne, że potrafimy mówić o tych gorszych rzeczach.
1: Pewnego razu wpadła pani Asia na pomysł, że pojedziemy z fundacją i z naszymi... Pani Asia Kubisa, że pojedziemy na kawaliadę do Poznania z fundacją i z naszymi dzieciaczkami, zrobimy przedstawienie. Nie chcę teraz skłamać, czy to było Zorro, czy coś takiego, jakaś taka inscenizacja. Roboty, pół roku przygotowywania się, uczenia dzieci tych ról, jazdy tam konnej i tak dalej, co mają wykonywać, ale to jest nic, zaangażowanie rodziców, którzy szykowali stroje, makiety, jakiś tam zamków, bo to te inscenizacje się zmieniały. Proszę Państwa, to było wtedy, ja pamiętam jednego czasu, ponad 100 biletów dostaliśmy od kawaliady, czyli 100 osób musiało wejść, jakie to jest zaangażowanie i jakiej batalii ludzi od obsługi koni i tak dalej, więc kosztowało nas to przeogromnie dużo energii. Pakowanie się 2 dni tutaj, później rozpakowanie się to samo, później z powrotem. I pamiętam, za każdym razem, jak jechaliśmy na kawaliadę, za każdym razem pani Asia mówiła: Tomek, w tym roku już robimy ostatni raz tą kawaliadę, już za rok nie jedziemy. Po czym wracaliśmy z tej kawaliady, spakowaliśmy ostatni dzień, w niedzielę cały towar, przyjechaliśmy tutaj, rozpakowaliśmy się i zawsze siedzieliśmy sobie na dole u Bogdana w salonie i tam było, że tak powiem, odprawa posiadła, nie? I jechaliśmy 4 dni wcześniej i mówiliśmy, że to już będzie ostatni nasz wyjazd. Wracamy, rozładowaliśmy cały sprzęt, wszyscy wypompowani tym jeżdżeniem non-stop. I pierwsze co, przy kawce siadamy i zaczynamy temat, a co zrobimy w następnym roku za przedstawienie, nie? Więc to tak mniej więcej wygląda, że ogrom pracy psychicznej i fizycznej, ale jak widzi się później na tej kawaliadzie, te dzieciaki, które dostają ogrom braw, mogą się uśmiechać, mogą tam ukłaniać się i tak dalej, no coś pięknego, no. I na co dzień to jest też na co dzień zbijają piątki, czy tam żegnają się z końmi, więc no jest to ewidentnie ten motor napędowy na to wszystko, nie?
5: To jest duża marchewka, dajmy pół.
15: A to bym na jabłuszko.
5: Możemy tak zrobić. No. Jabłko w miejsce.
15: Czemu?
5: Marchewka jest długa i można ją bezpiecznie podać, ale jabłko jest małe i okrągłe i koniu w bycie Nie celowo ugryźć palce.
11: Urzecznie. Dziękuję, koniku.
14: Tu czas stanął w miejscu. Wszyscy tak mówią, jak przyjeżdżają. Tu się inaczej funkcjonuje, tak rodzice się też przyjeżdżają. Oni przyjeżdżają odpocząć tak naprawdę, nacieszyć się tą zielenią, wyciszyć, pobyć ze zwierzakami. I też między sobą budują fajne relacje, co jest takie, nie? Że przyjeżdżają rodzinami, są inne rodziny i to też gdzieś... To jest fajne i miłe, że to tak...
11: Napij się!
14: Tak było i do tego wracam. Piotrek, już możemy zamknąć tą wodę, słuchaj. Bo tu mamy, zobacz, pola ryżowe na padoku. Dasz radę zakręcić wodę, Piotruś? Jesteśmy właśnie przed kopaniem w studni, tylko musimy się wbić w żyłę. To nie jest takie łatwe. No niestety, konie piją dużo.
18: Nie ma pani jeszcze czegoś do zrobienia?
14: Mamy, bo musimy zrobić resztę kolacji.
11: Yeah. Co tutaj?
14: To są zioła. Tortuga ma problemy z brzuchem.
18: Każde pomieszać?
14: Tak, wszystkie.
17: Każdego konia trzeba znać bardzo dobrze tutaj, prawda?
14: Zdecydowanie. To bez znajomości konia i jego potrzeb, to nie bylibyśmy w stanie prowadzić myślę, że zajęć, a one nie były w stanie funkcjonować tak do końca. Przy tej średniej wieku, którą w tej chwili mamy.
11: Ja lubię tak mieszać.
14: Poczekaj, Piotrek, bo zobacz, tu nam się na dole zrobił glutek. Ten glutek musimy wymieszać. Dobra.
17: I co one tam dostają w tych miskach?
14: Trawokulki, minerały, suplementy, witaminy. Część dostaje też leki, w zależności od tego, z czym się borykamy.
17: Bo niektóre z tych zwierząt bardzo długo żyją.
14: Tak, średnia wieku u nas około 20 lat. Część z tych koni się tutaj rodziła. No teraz są już nastolatkami. W naszym rozumieniu, w rozumieniu takim końskim bardziej, to już są dojrzałe, starsze konie.
17: Są też końscy emeryci.
14: Końskich emerytów mamy sporo. Dożywają tutaj, no muszę powiedzieć, całkiem ładnego wieku, bo Aramis odchodził w wieku 30 lat, Karę bodajże 28, Honrata w tej chwili 24, Chantoria 20, Slana 18, więc całkiem nieźle.
17: I Piotrka ukochany murzynek jest jeszcze.
14: Tak, Piotrka ukochany murzynek to już naprawdę nasz emeryt. W paszporcie widnieje inna data urodzenia, ale paszport był wyrabiany długo po tym, jak murzynek do nas trafił, bo to jeszcze były inne czasy. Murzynek w tej chwili między 34 a 36 lat.
17: Wiem też, że to tutaj pani inicjatywa, jest taki nowy projekt związany właśnie z emerytami waszymi.
14: Tak, staramy się wrócić do takich pierwotnego systemu utrzymania koni, żeby zapewnić im jak najlepsze dla nich warunki, czyli świeże powietrze, niekoniecznie stajnie, łąkę i ruch. Przede wszystkim ruch to jest coś, czego konie potrzebują i co konie tak naprawdę też leczy. Także tworzymy w tej chwili padok Paradise na łące, którą mamy. Tam będą takie śmieszne troszeczkę korytarze, które będą prowadziły je w różne miejsca. Miejsce relaksu, miejsce tak zwanego stołówkę, jedzenia, wodopój, a po drodze będą miały troszkę placu zabaw w postaci drągów różnego typu po nawierzchni też, żeby wzmocnić kopyta. To wszystko ma swój cel.
17: Ale żeby to stworzyć, to potrzeba...
14: Oczywiście finansów. Założyliśmy zbiórkę. Małymi krokami udaje nam się coś tam zbierać. W tej chwili dla nas priorytetem jest postawienie dwóch wiat, które są dosyć kosztownym przedsięwzięciem, bo bez tego... No nie będą mogły być cały czas na dworze, te 24 godziny, tak jak zakładamy, więc te wiaty są priorytetem i dopóki nie zbierzemy też środków, nie zbudujemy wiat, no ten pomysł jest gdzieś tam odsuwany.
17: O jaką kwotę chodzi finalnie?
14: W tej chwili jesteśmy po wycenie obu wiat i to jest koszt 40 tysięcy. I jeszcze dużo brakuje.
17: A gdzie zbieracie?
14: Zbieramy na Ratujmy Zwierzaki.
9: Póki sił wystarczy im i mnie, to będziemy się tolerować i będzie to leciało.
19: Mam nadzieję, że teraz jesteśmy w takim czasie, gdzie i zarówno pan Bogdan i pani Asia już patrzą trochę z innej perspektywy na to wszystko. To wszystko może trochę podrosło, te wszystkie drzewa, ale myślę, że widzą i tak, co się dzieje.
17: Są zadowoleni?
19: Mam taką ogromną nadzieję. A też liczę na to i głęboko wierzę w to, że jakby coś tutaj się złego działo, to pewnie jakiegoś kopniaka byśmy dostali albo pstryczek.
17: Piorunem rzucą.
19: Oby nie, może jakoś niech bardziej jakąś małą kłódkę podłożą, dobrze? Z kartką, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi.
14: Może nie ma ich fizycznie, ale oni cały czas są tutaj. Wszyscy ich znali, my z nimi spędzaliśmy mnóstwo czasu.
17: Trudno się kontynuuje to ich wspólne dzieło?
14: Tak. Zawsze gdzieś będziemy porównywani. Nie zawsze mamy ten sam może schemat działania, ale staramy się. Co cieszymy się, że zaczyna
7: nas być coraz więcej, że przybyło nam troszkę dzieci, przybyło nam trochę koni. Gdzieś staramy się to kontynuować i mamy nadzieję, że będzie to trwało dalej.
9: Pamiętajcie o mnie.
0: Redakcja Polski na Ucho też ma taką nadzieję, że wspaniała inicjatywa Bohdana Smolenia przetrwa, dalej będzie wspierać potrzebujących i rozwijać się. Dopingujemy. Dziękuję Wam za wysłuchanie reportażu Natalii. Podsumowując, konie terapeuci to zwierzęta pracujące i jak każdemu pracownikowi należy im się czas na odpoczynek i na regenerację. To szalenie ważne, zwłaszcza w przypadku hipoterapii. Koń, który na grzbiecie wozi pacjentów, podobnie jak ten zaprzęgowy, nie może być przemęczony. Raz, że pracuje wtedy nieefektywnie. Dwa, może być to niebezpieczne dla jego zdrowia i życia. Trzy, rozdrażnienie przebodźcowanego wierzchowca mogłoby stwarzać zagrożenie dla pacjentów. Bardzo się cieszę, że w ośrodku Fundacji Stworzenia Pana Smolenia to wiedzą. A inicjatywa związana z zapewnieniem jak najlepszych warunków życia koniom terapeutom budzi moje szczere uznanie.
7: Staramy się wrócić do pierwotnego systemu utrzymania koni, żeby zapewnić im jak najlepsze dla nich warunki, czyli świeże powietrze, niekoniecznie stajnie, łąkę i ruch. Przede wszystkim ruch to jest coś, czego konie potrzebują i co konie tak naprawdę też leczy.
0: Podobno to koty w świecie udomowionych zwierząt mają unikalną zdolność owijania swojego opiekuna wokół palca i robienia tego, czego chcą, niezależnie od intencji oraz oczekiwań człowieka. Nic z tego. Okazuje się, że w tej kategorii koń czasem depcze kotu po łapkach.
19: Po tych kilkunastu latach się zastanawiam w niektórych dniach, kto jest terapeutą. Czy to akurat te zajęcia prowadzi dziecko, koń czy terapeuta?
0: Na mnie już czas. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pędzę sprawdzić nowe reportaże, które właśnie dotarły do redakcji Polski na Ucho od naszych wspaniałych reporterów. Mam nadzieję, że już wkrótce słyszymy się w kolejnej edycji naszego podcastu. Michał Poklękowski, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do usłyszenia.

Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska. Zapraszam. Prokuratura zapowiada zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Warszawski Sąd Okręgowy wydał listę żelazną dla polityka PiSu.

0: reporter Michał Skolimowski. Wjechał w trzyosobową rodzinę. Zginęli ojciec i córka. 5 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał 26-latek, który spowodował tragiczny wypadek w Woli Soleckiej. W listopadzie 2024 roku uderzył autem w idącą poboczem rodzinę. Zginął ojciec i jego 15-letnia córka, zaś matka została ciężko ranna. Sąd skazał oskarżonego nie tylko na więzienie.
1: Orzekł ponadto środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat, jak również orzekł od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych nawiązki.
0: Informuje Renata Król z Sądu Okręgowego w Radomiu. Wyrok nie jest prawomocny. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała 2 biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają zaledwie kilka dni. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie mężczyzny i postawienie mu zarzutów.
2: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany. Jeżeli nie, odczekamy znowu jakiś czas i będziemy znowu kolejny raz zwracać się do biegłych z takim zapytaniem, czy stan zdrowia i chora M się poprawił.
0: Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Przypomnijmy, Ichor M. w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, 2 wciąż są w szpitalu. Mężczyzna pozostaje w tymczasowym areszcie w warunkach szpitalnych. 31-latek ma odpowiadać za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, za co grozi dożywocie. Przed łódzkim sądem ruszył proces w sprawie brutalnego zabójstwa na Bołutach. Oskarżony Marcin S. według ustaleń śledztwa zadał ofierze co najmniej 27 ciosów maczetą. Mężczyzna zaatakował 64-latka w styczniu tego roku. Wcześniej razem pili alkohol. O szczegółach procesu Julia nie wiadomo.
3: Oskarżony nie chciał dziś składać wyjaśnień. Wcześniej przyznał się do winy, ale twierdził, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Sąd odczytał protokół z jego wcześniejszego przesłuchania. Mówi sędzina Małgorzata Pąśko.
4: Ja mam padaczkę alkoholową. Pamiętam, że on poszedł się ubrać, a ja wstałem. Maczetę wziąłem z szafy z przedpokoju. Kiedyś wisiała u mnie na ścianie, ale ostatnio tak leżała na wierzchu.
3: 54-latkowi grozi dożywocie.
0: Do zabójstwa doszło 23 stycznia tego roku w mieszkaniu przy ulicy Drukarskiej w Łodzi. A teraz wracamy do porannej rozmowy. Gościem 8 rundy był poseł PiS Radosław Fogiel. Na rozmowę zaprasza Marek Balawajter.
5: Dzień dobry, panie pośle. Czy prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać uchwaloną już ustawę dotyczącą nadzwyczajnych zysków firm paliwowych?
6: Pan prezydent już raz w tej sprawie podjął decyzję i skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
5: To teraz co powinien zrobić? No bo taka sytuacja jest trochę niespotykana, no bo tamta ustawa, która jest identyczna, już jest w Trybunale, trafia ta sama, to znów do Trybunału pana zdaniem powinna trafić?
6: Wie pan, to nie...
5: Bo to jest nowa ustawa.
6: Nowa ustawa, ale praktycznie identyczna. I to jest pytanie raczej do rządu. Co chce osiągnąć?
5: Nie, to jest pytanie do pana, panie pośle. Czy co powinien zrobić prezydent?
6: Ale ja panu prezydentowi w tej sprawie nie doradzam i nie mam aspiracji, żeby doradzać. Pan prezydent podejmie decyzję, tylko trudno oczekiwać, jak sądzę, żeby kierując raz dokładnie tę samą ustawę, czyli formułując zastrzeżenia konstytucyjne, uznał, że te zastrzeżenia zniknęły. I dlatego jest to pytanie do rządu, bo to jest właśnie jak na dłoni przykład, że oni nie robią tych rozwiązań po to, żeby komukolwiek pomóc, nie biorą pod uwagę uwag zgłoszonych przez pana prezydenta, tylko... No po co rząd, wiedząc, jaki był los tej... Ale to skończę to zdanie. W jakim celu rząd, wiedząc, jaki był los poprzedniej wersji tej ustawy, przepycha przez Sejm dokładnie tę samą ustawę, jeśli nie tylko po to, żeby prowadzić wojenkę z prezydentem.
5: 17,5% Michała Drewnickiego w Krakowie w wyborach to sukces, czy jednak poniżej ambicji Prawa i Sprawiedliwości? Krótkie pytanie.
6: Oczywiście, że chcielibyśmy zwyciężyć, ale w trudnym terenie, w trudnych warunkach, w sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość jest atakowane, to jest naprawdę bardzo przyzwoity wynik. Tak, jesteśmy zadowoleni. Ja gratulowałem Michałowi Drewnickiemu już...
5: Rozważany jest taki scenariusz, że na przykład posłowie z ziemi krakowskiej Prawa i Sprawiedliwości albo z Krakowa ogłoszą: zagłosujcie na Łukasza Gibałę?
6: Nic mi nie wiadomo.
5: A taki ruch byłby dobry? No bo chyba raczej nie odwrotnie. Panie... Czy będziecie wzywać... Inaczej, jak się będzie Prawo i Sprawiedliwość zachowywać versus swoi wyborcy w Krakowie przed drugą turą? Bo mamy Łukasza Gibałę i mamy senatorkę Koalicji Obywatelskiej.
6: Przede wszystkim zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i sam Michał Drewnicki podchodzimy do naszych wyborców w każdych wyborach z ogromnym
5: podmiotowo, oczywiście.
6: I nie będziemy nikim kupczyć. Będziemy mówić dokładnie to samo, co mówiliśmy przez całą kampanię, na czym była oparta kampania Michała Drewnickiego. Ewidentnie wyborcy w

0: Krakowie w referendum dali znać, że chcą zmiany. Muszą dzisiaj ocenić, kto jest prawdziwą zmianą. Czy pan Łukasz Gibała? Oczywiście nie osoba nowa czy nieznana, no ale z drugiej strony jest pani senator, która peregrynowała już po najróżniejszych partiach i jednak jest wiązana z zapleczem zarówno prezydenta Majchrowskiego, jak i później prezydenta Miszalskiego.
1: Panie pośle, Przemysław Czarnek mówi dziś, że rozmawia z 4 posłami od Mateusza Morawieckiego o powrocie do PiSu. Jeden już tam wiemy, że wrócił, bo to mówimy o Sławomirze Skwarku, ale czy pan ma wiedzę, czy ta czwórka też jest gotowa do powrotu?
0: Powiem tylko tyle, trzymam kciuki za te rozmowy.
1: Ale one są zaawansowane i tak będzie takie wydzieranie sobie posłów?
0: Panie redaktorze,
1: nazwisko?
0: Moje? Fogiel.
1: Tak, a tych, z którymi rozmawia Przemysław Czarnek?
0: A to, panie redaktorze, no przecież nie będziemy takich rzeczy zdradzać.
1: Dobrze, i mam ostatnie pytanie. Michał Moskal powinien w tej części oczywiście pozostać poza klubem PiSu do pełnego wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto?
0: Ale dokładnie tak będzie.
1: Pan dobrze, a kto to Moskal wyjaśnia tą sprawę, panie pośle?
0: Pan poseł Moskal złożył wniosek o zawieszenie.
1: Dobrze, a kto tą sprawę wyjaśnia? Czekacie na wyjaśnienie ze strony prokuratury, czy sami wewnętrznie coś to będziecie wyjaśniać?
0: Nie, no, panie redaktorze, prokuratura to rękami ulubieńca tej władzy. Sprawę Zonda Krypto wielokrotnie umarzała. Dlatego my postulujemy powołanie specjalnej komisji zaufania publicznego.
1: Panie pośle, jej nie będzie?
0: No to obawiam się, że dopóki rządzi Donald Tusk, ja to ta sprawa nie zostanie wyjaśniona.
1: Tylko kto wyjaśni sprawę Michała Moskala wtedy?
0: Ta informacja była podawana. Pan poseł Moskal będzie przedstawiał swoje wyjaśnienia kierownictwu partii.
2: Dalsza część 8 rundy do śledzenia na voxfm.pl. Jazda pod prąd, po drodze dla pieszych, zanieczyszczenie czy zaśmiecanie to sytuacje, w których wkrótce będzie mogła interweniować Straż Miejska. Projekt nowelizacji ustawy o strażach gminnych ma trafić do Rady Ministrów jeszcze w tym roku. Co dokładnie ma się zmienić, to sprawdzał nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
3: Jak tłumaczy to rząd, projekt przygotowany przez MSWiA ma dostosować przepisy do obecnych potrzeb. Obecna ustawa obowiązuje od prawie 30 lat. Strażnicy miejscy będą mogli teraz znacznie więcej. Oprócz interweniowania w konkretnych przypadkach będą mogli też rejestrować dźwięki swoimi kamerami. Samo środowisko nie jest natomiast w pełni zadowolone.
4: Najważniejszy postulat, o który się ubiegamy od wielu lat, mianowicie uprawnienie do wcześniejszego przechodzenia na emerytury, nie jest w tej ustawie poruszone.
3: Mówi Artur Hołubiczka, prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP. Projekt zakłada też zniesienie minimalnego wymogu wieku, by dołączyć do straży. Obecnie to 21 lat.
2: Oprócz dodatkowych uprawnień rozszerzony ma zostać katalog środków przymusu bezpośredniego przysługujący strażnikom. To m.in. kaski i konie służbowe. W Polsce tylko co trzecia kobieta wykonuje regularnie mammografię. Wciąż za mało, alarmują specjaliści. Zachęcają panie do regularnych badań, szczególnie w październiku, który na całym świecie uznawany jest za miesiąc świadomości raka piersi. Jego symbolem jest różowa wstążka. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Najważniejsze znaczenie ma wczesne wykrycie. Regularna mammografia pozwala znaleźć zmiany na wcześniejszym etapie. Dostępność do mammografii jest dobra, uważa Tatiana Mielczarek z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
6: Stacjonarnie są te badania wykonywane. Tak samo jeżdżą mamobusy, gdzie można tą mammografię sobie wykonać prawie pod domem. Zainteresowanie jak zwykle jest za małe.
5: Barierą dla pacjentek jest często strach przed diagnozą i samym badaniem, przyznaje pani Iwona, która mammografię wykonuje co 2 lata.
7: Może nie chcą wiedzieć, bo może akurat coś tam się znajduje w tej piersi. Boją się może.
5: Lekarze zachęcają panie do regularnych badań, również do samobadania piersi raz w miesiącu.
2: Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie. W Polsce każdego roku diagnozuje się ponad 21 tysięcy przypadków. Dom to początek. To tytuł wystawy w Łodzi opowiadającej o osobach, które doświadczyły kryzysu bezdomności. Znajdują się tam fotografie uliczne, nagrane rozmowy i instalacje pokazujące codzienność bez własnego, bezpiecznego miejsca.
8: Czy na tej wystawie spotkaliście się z osobami, które opowiadały o własnym kryzysie?
9: Właściwie codziennie się spotykamy. Damian Wagner, autor wystawy Dom to początek. Ludzie wchodzą i no nie wchodzą tutaj na 5 minut. Zostają tutaj godzinę, 2, czasem nawet 3. Czytają historię. Ta wystawa spełnia ten swój cel.
8: Co znajduje się na wystawie?
10: Znajduje się tutaj 25 zdjęć. Do każdego z osób, których historię tutaj pokazujemy, jest opis. Jest on stworzony na podstawie wywiadów. Paulina Witkowska i jestem organizatorką tej wystawy. Chyba już po tych kilku dniach mogę śmiało stwierdzić, że to, co robimy, ma sens.
2: Projektowi towarzyszą również warsztaty o tym, jak mądrze i przede wszystkim z szacunkiem pomagać osobom w kryzysie bezdomności. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. W sprawie przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. W takim razie, Kuba, jakie samochody samochody będą musiały mieć na wyposażeniu apteczkę.
11: Miały być we wszystkich osobówkach, a trafią jedynie do fabrycznie nowych.
12: Po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 roku.
11: Mówi mi Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury. W Polsce rocznie rejestruje się zaledwie 500 tysięcy nowych osobówek. To kropla w morzu ponad 20 milionów aut już jeżdżących po drogach. Resort infrastruktury nie planuje wskazać w przepisach, co powinno znaleźć się w obowiązkowej apteczce. To może doprowadzić do sięgania po najtańsze.
13: Kiedyś kupiłem taką apteczkę, tą najtańszą. Był jeden plasterek, rękawiczki, jeden bandaż i jeden gazik.
11: Projekt rozporządzenia jest już po konsultacjach.
2: Obecnie w apteczki obowiązkowo muszą być wyposażone jedynie elki, taksówki, autobusy z wyjątkiem komunikacji miejskiej i auta ciężarowe przystosowane do przewozu osób. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, do Pauliny Pawelec.
1: O, dzień dobry.
2: Cześć, Paulinko. Chcę ci pomóc, czy sprawa aktualna?
1: Tak, tak, tak, jak najbardziej.
2: Napisałaś mi, że w noc sylwestrową pokłóciliście się i do dzisiaj ze sobą nie rozmawiacie.
1: Tak jest.
2: No to mamy ładną sytuację. A przed wami, z tego co widzę, wakacje. Kiedy?
1: Sobotę 9:50.
2: W tą sobotę? Najbliższą?
1: Tak,
2: to już
1: tak.
2: Zaraz.
1: To już zaraz.
2: Co się dzieje? Dlaczego żeście się pokłócili? Co miało miejsce?
1: Co miało miejsce? Za dużo sobie powiedzieliśmy. Ja trochę przegięłam pałeczkę. No
2: bo,
1: i...
2: Co mu powiedziałaś?
1: On został tam z gośćmi, a ja wracałam z dziećmi do domu.
2: Czyli opuściłaś bal sylwestrowy, czy parapetówkę, co to było?
1: Tak jest, bal sylwestrowy.
2: Zabrałaś dzieci i pojechałaś do domu?
1: Tak jest.
2: A o kim w ogóle rozmawiamy?
1: O moim mężu.
2: Mężu, jak ma na imię?
1: Mirosław.
2: Jarosław Mirosław. Jak wygląda sytuacja w domu?
1: No jest cisza, tylko rozmawiamy o kto odbierze dzieci.
2: Dobrze, to więcej musisz mi powiedzieć, Paulina, na temat tego, co zrobiłaś.
1: Nie umiem się do tego przyznać na antenie, ale to było coś bardzo, bardzo złego.
2: No to ja nie wiem, ja się nie domyślę.
1: No nie, Pawelec, to jest za ciężkie.
2: To jest za ciężkie.
1: Coś, czego kobieta nie powinna nigdy zrobić.
2: Wyśmiałaś jego męskość, słaby w tych sprawach.
1: Nie, nie, po prostu za bardzo się uniosłam.
2: Ty chcesz, żebym ja ci pomógł?
1: Tak.
2: To co ja mam zrobić? Czary-mary zrobić telefonicznie? Bo ja nic nie wiem.
1: Pytać się go po prostu, czy mi wybaczy, czy w tym Egipcie po prostu miłość jeszcze ma jakieś szanse, rozkwitnie.
2: Ty po prostu nie chcesz skłócona jechać do Egiptu, tylko tyle.
1: Tak jest. Chciałabym, żeby to była podróż moich marzeń.
2: A jedziecie z dziećmi?
1: Tak.
2: Trójka dzieci?
1: Trójka dzieci.
2: W jakim wieku?
1: No, rocznikowo to jest 4, 11 i 8.
2: Dobra. No to ja zadzwonię do niego. Może on coś więcej powie, Paulina. Malutko mówisz mi, nie bardzo wiem, za co ja będę przepraszał. Mirosławie, kochamy się w żonie Paulinie, zanim wyjedziecie do Egiptu. Trzymajcie kciuki za dziewczynę, która no nie chce być szczera, pomimo tego, że chciałaby zgody. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, do Mirosława. Czy dobrze się dodzwoniłem?
1: Tak, dokładnie.
2: Mirku, przepraszam, że ci głowę zawracam. Wiem, że stoisz tam gdzieś przy aucie i coś majstrujesz. Ja się nazywam Paweł Pawelec. Może jesteś słuchaczem stacji, w której pracuje Radia Vox FM?
1: Tak, tak.
2: No Miruś, no to ja tu dzwonię z dobrą inicjatywą, wiesz? Pamiętasz słynny bal sylwestrowy?
1: Pamiętam.
2: Wiesz, że będę cię prosił, żebyś wybaczył w gorącej wodzie kąpanej i tej, która ma niewyparzoną twarz. Natomiast ja cię proszę, powiedz mi, co ona ci takiego zrobiła? Jak ona cię naobrażała i dlaczego?
1: No...
2: Co na to?
1: No, trochę za dużo zrobiła.
2: Ale wypiła?
1: No, wypiła.
2: Czyli była nabombowana, mówiąc krótko, do tego mi się nie chciała przyznać. Okej, okay. Powiedziała, że cię naobrażała. Tak, naobrażała cię, ba... Czuję się winna, bo jeszcze zrobiła coś takiego, że strzeliła focha, zabrała dzieci i zmyła się stamtąd.
1: Tak, raczej zgadza się.
2: A ty zostałeś.
1: A ja zostałem.
2: I bardzo dobrze. Trzymam twoją stronę. Powiedz mi, co ci powiedziała? Czego ona się czepiała? Bo powiedziała, ojej Paweł, to są straszne rzeczy, ja nie wolałabym ci tego nie mówić. A ja chcę, a ja chciałbym się, Mirek, dowiedzieć, jak kobiety uderzają, w które miejsca uderzają mężczyzn, żeby bolało?
1: Temat rzeka ogólnie, powiem szczerze, tu dużo można było mówić.
2: Wylało się i wysypało jak z wora?
1: Tak, dokładnie, no.
2: To co ona miała do ciebie? Dawaj po kolei, ja sobie to zapiszę, no.
1: A to wszystko będzie na antenie?
2: A jak? Miała jakiś żal, nie wiem, o twoją, nie wiem, jakąś kobietę, którą wciskała ci, że ją zdradzasz? Nie wiem.
1: No właśnie, urojona zazdrość. No właśnie. Ona
2: zazdrość.
1: Myśli, że ja kogoś mam na boku, a tu właśnie nikogo nie mam.
2: Miała kogoś konkretnego na myśli?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
2: Czyli wymyślona postać, dobrze. Co jeszcze tam?
1: A co ona... Urojone po prostu.
2: Okej, a co ona jeszcze krzyczała? Bo ona mi nie powiedziała.
1: Nie powiedziała?
2: Nie, w ogóle. Powiedziała tylko, że się zachowała haniebnie, zabrała dzieci i wyszła. Jest jej głupio, bo się boczysz, no bo wiadomo, że to jest jej wina, bo mówi, że źle zrobiła.
1: No, źle zrobiła.
2: Co ci jeszcze powiedział?
1: Och, dobra, to bym zostawił dla siebie. Ktoś nie mógł ręki do zgody wyciągnąć, a tak?
2: No tak, no to twoja żona. Ale dlaczego mi nie chce powiedzieć, o co kaman, a ty też nie chcesz powiedzieć? Zaczynam podejrzewać, że ktoś tu kłamie.
1: Nie, nikt tu nie kłamie. Po prostu to jest taki temat, że byśmy chcieli zostawić między sobą do wyjaśnienia. O tak.
2: A co, uderzyła w twoją męskość? Powiedziała, że za słaby w łóżku jesteś?
1: Nie.
2: Że
1: nie,
2: za
1: nie,
2: małe
1: nie.
2: przyrodzenie? No nie wiem, zastanawiam się, co może być tak okrutne dla faceta. Że za mało pieniędzy zarabia, że dupa nie facet? No nie wiem, no wiesz, no ja o tym mówię spokojnie, no, bo
1: niby,
2: nie jestem...
1: Właśnie nie. Niby to jest wszystko fajnie, ładnie, pięknie, ale ona jest mega zazdrosna o kobiety, nawet z którymi pracuję w pracy i tylko łączą nas relacje służbowe i nic więcej.
2: Jej zdaniem zdradzasz ją z każdą, z którą mógłbyś tylko, tak?
1: Tak, dokładnie tak.
2: Czy ja mogę was pogodzić i mogę sobie przyklepać sukces? Kochamy się?
1: No, kochamy, no.
2: Paulina, ja już wszystko wiem. Ty jesteś chora z zazdrości. Nie wierzysz w to, że jesteś kochana, że jesteś wyjątkowa i kręcisz dymy, mówiąc krótko, Mirosławowi.
1: Tak.
2: Dlatego, żeby mu się nie dostawało za nic, Paulina, to ja go będę namawiać, żeby on sobie poflirtował z tymi dziewczynami, żebyś czuła, że masz rację, żeby było po twojemu, wiesz, żeby on sobie tam SMS-iki pisał miłosne, żeby zaczepiał którejś tam z pracy, żeby kwiatka zaniósł. I wtedy ty możesz tam, wiesz, piszczeć, krzyczeć i się obrażać, bo tak to mu się dostaje za darmo, a jestem przekonany, że jeśli nie chciała się do tego przyznać, to dalej będziesz to robić.
3: Mirek, kocham cię, to z tobą spędzić piękne czasy w Egipcie,
0: i mam nadzieję, że w końcu zacznie nam się układać.
1: Też mam nadzieję, że te czasy będą udane.
2: No dobra, to dziękuję wam bardzo serdecznie. Nie czuję się tutaj tak naprawdę do końca potrzebny, bo zbyt wiele rzeczy Paulina ukryła i tak czułem, że chyba na wyrost wyskoczyła. Chciałaby po prostu zrobić ci przyjemność, przeprosić przed słuchaczami tej stacji, bo myślę, że aż takiej kłótni to wcale nie było, Paulina. Myślę,
0: oj,
2: że trochę.
0: Była.
1: Dzięki.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
0: Reklama.
2: Obecność środków chemicznych i biologicznych wykluczona. Nieznana przesyłka dotarła do wojskowych na Podkarpaciu. Próba porwania samolotu to akt terrorystyczny. Władze Izraela komentują incydent na pokładzie maszyny Fly Dubai. A w wiadomościach też ostrzeżenie przed niebezpieczną pogodą w Tatrach. W górach zalega śnieg.
3: Jest czwartek, pierwszy dzień października. Wróć. Godzina 6:00. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Służby wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala. To po doręczeniu do Komisariatu Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu przesyłki o nieznanym pochodzeniu. Jak informował tygodnik Nadwiślański, osoby, które miały kontakt z jej zawartością, źle się poczuły. Służby ustalają, skąd wzięła się paczka. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot. Przez to musiał on wylądować w Arabii Saudyjskiej. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co jeszcze ustalono w tej sprawie?
4: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy, jak poinformowano, są bezpieczni.
2: Linia Fly Dubai zawiesiła loty do Izraela. Pan Mariusz, który w ubiegłym tygodniu zapobiegł tragedii w Ptakach, odebrał podziękowania od wójta, radnych, dyrektora szkoły i mieszkańców. Mężczyzna obezwładnił 11-latka, który z toporkiem napadł na rok młodszą uczennicę. Zareagował jako pierwszy.
5: To dzięki Bogu cud, że ten Mariusz tam stał w tym miejscu, był obok i podjął natychmiastowe działania. Szybko zareagował, obezwładniając tego chłopca z tego toporka, zabierając mu to z ręki. Mariusz, uratowałeś życie dziewczynki.
6: Dziękuję państwu, dziękuję panu.
2: Mówił wójt gminy Turośl Piotr Nie dbała. Poszkodowana 10-latka kilka dni temu opuściła szpital, a z kolei 11-latek nadal znajduje się na obserwacji. TOPR zawiesił komunikat lawinowy w Tatrach. Mimo to ostrzega, w górach nadal jest niebezpiecznie. W wyższych partiach zalegają śnieg i lód.
7: Temperatura w nocy spada poniżej zera. Głównie wystawy północne są często oblodzone, zaśnieżone i głównie tam trzeba uważać. Oczywiście w wyższych partiach ten śnieg zalega na większości wystaw, więc to są główne zagrożenia.
2: Mówił Adrian Koźbiał, ratownik dyżurny TOPR. Wybierając się w wyższe partie, konieczny jest już zimowy sprzęt, rak i czekan. Kraków na święta będzie stroił się w nowej odsłonie. Iluminacje inspirowane wawelskimi arrasami zastąpi nowy motyw. Przez najbliższe 3 lata będzie nawiązywać do gotyckiego Krakowa i wystroju Bazyliki Mariackiej.
8: Nawiązania do sklepień w Kościele Mariackim, prezbiterium, ale także mazwerki, pinakle, roślinne fryzy, detale rzeźbiarskie, a także dekoracje snycerskie. Będziemy mieli opartą kolorystykę na zestawieniu chłodnego błękitu z ciepłym żółtym światłem. Będziemy mieli złote skrzące akcenty, które będą ocieplały przestrzeń.
2: Mówił Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Dekoracje rozświetlą miejskie place, mosty, ulice oraz ronda, a na rynku głównym stanie około 15-metrowa żywa choinka.
1: Sponsorem programu

0: Typowe naklejki. Chodzi o to, by ptaki nie rozbijały się o szklane balustrady. Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich twierdzi, że służby porządkowe nie odnotowały większej liczby martwych ptaków w okolicach kładek.
1: Swoje postępowanie prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i to ona wezwała miasto do tego, aby zabezpieczyć ptaki przed kolizją z balustradami.
0: Naklejki będą poziomymi paskami, które w fazie testów pojawią się na wybranych fragmentach balustrady. Jeżeli spełnią swoją funkcję pod względem estetycznym i ochronnym, będą naklejone na całej długości mostów. Ornitolog profesor Piotr Tryjanowski zwraca uwagę, jakie naklejki są skuteczne.
2: Najlepiej sprawdzają się takie naklejki, które wyglądają jak niewidoczne praktycznie dla ludzi pasy i kropeczki. Zdecydowanie nie sylwetki ptaków, które wiemy, że są naprawdę nieskuteczne.
0: Naklejki pojawią się na kładkach w połowie października. Historia będzie wyświetlana na ścianach Gniezna. Pierwszą stolicę Polski będzie można zwiedzać szlakiem projekcji na ścianach, o czym więcej mówi Anna Dzionek z Urzędu Miasta w Gnieźnie.
3: Wygląda na to, że pierwsza instalacja tego typu w Polsce, trasa spacerowa związana z mappingiem i historią Polski, historią Gniezna również oczywiście. To ma być też atrakcja turystyczna, która zatrzyma turystów wieczorami w Gnieźnie. Gniezno jest miastem, które przyciąga turystów, jest takim celem różnych, ale często jednodniowych wycieczek. Turyści zwiedzają Szlak Piastowski, zwiedzają okolice, są w Poznaniu, wpadają do Gniezna na kilka godzin i my chcemy się rozwijać też w ten sposób, żeby turystów zatrzymać również tutaj na noc po prostu i żeby może z Gniezna zrobić bazę wypadową na tereny na przykład Szlaku Piastowskiego, więc chcemy, żeby byli u nas również wieczorem, a mapping ma swoje projekcje właśnie mieć wieczorami, czyli o różnych godzinach, no bo w różnych porach roku o różnych godzinach robi się ciemno po prostu, czyli latem będą to późne godziny, zimą pewnie już takie popołudniowe, bo wtedy już jest ciemno. No i wtedy po prostu będziemy prezentować tą historię Polski na ścianach pięknych gnieźnieńskich budynków. Mamy 5 lokalizacji. Zaczynamy, można powiedzieć, przy dworcu PKP, czyli jeżeli ktoś przyjedzie wieczorem do Gniezna, no to wysiada i rozpoczyna tą trasę właśnie spacerową z mappingiem. Pierwszy budynek to jest Urząd Miejski w Gnieźnie. To są takie krótkie 2-3-minutowe filmy, animacje. Mapping, który ukaże legendę o Lechu, Czechu i Rusie, o założeniu państwa polskiego. Idziemy dalej w kierunku centrum miasta, idziemy w ogóle ulicą Chrobrego, więc naprawdę mówimy o ścisłym centrum, do drugiego liceum, które zresztą nosi nazwę Dąbrówki. No i tam właśnie będzie o Dąbrówce mowa i o jej roli no, w początkach państwa polskiego, jej przybycie do Gniezna, chrzest Polski, Bolesław Chrobry, urodzenie się Bolesława Chrobrego i ta historia. Później dalej idziemy do Starego Ratusza, czyli też Deptak, ulica Chrobrego. To będzie krótki film, który będzie dotyczył historii od Dąbrówki i Bolesława Chrobrego do Powstania Wielkopolskiego, więc tu jest taki już szeroki zakres czasowy. To też jest artystyczna wizja i tutaj nie chodzi o to, żeby szczegółowo tę historię przedstawiać, bo po prostu nie sposób to zrobić oczywiście. Dalej mamy Szkołę Podstawową numer 1 i Powstanie Wielkopolskie. To też taki ważny moment w historii naszego miasta i w ogóle kraju Wielkopolski, więc właśnie Powstanie Wielkopolskie będzie przedstawione. I piąty seans to będzie mapping na wodzie, także tutaj nie na budynku, tylko na wodzie nad jeziorem Jelonek w Gnieźnie. Turysta, który do tego mappingu ostatniego będzie musiał dojść, będzie szedł w pobliżu katedry, więc ten spacer taki, myślę, że przyjemny z historią w tle będzie uskuteczniał, aż dojdzie właśnie do jeziora Jelonek. A tam będzie opowiedziana historia dużych, wielkich jubileuszy, czyli jubileuszu tysiąclecia Chrztu Polskiego 1966 i tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. I na tym koniec i zapraszamy turystę, żeby został w Gnieźnie, zwiedzał cały Trakt Królewski, bo mapping też będzie elementem Traktu Królewskiego, czyli naszej takiej trasy spacerowej i będzie jego uzupełnieniem.
4: Jeżeli chodzi o Gniezno, tak patrząc turystycznie, myślę, że jest głównie kojarzone rzeczywiście jako pierwsza stolica, jako te miejsce pierwszych piastów. Ale co Gniezno ma do zaoferowania poza tym ogromną historią związaną z początkami państwa polskiego?
3: To jest oczywiście podstawa też naszej promocji turystycznej. Nie sposób od tego uciec i nie zamierzamy od tego uciekać. Jesteśmy z tego wszystkiego dumni. Natomiast Gniezno też ma wspaniałą historię XIX wieku. Jest w ogóle też, myślę, że interesującym miastem współcześnie. Miastem, które ma dużo zieleni. Dwa jeziora w centrum miasta, więc takim też myślę, że przyjemnym miejscem rekreacyjnym rekreacyjnym po prostu. Wokół Gniezna jest mnóstwo jezior, więc też osoby, które przyjeżdżają na przykład do Gniezna, mogą tutaj tą bazę wypadową mieć, liznąć historii,

0: liznąć fajnej też gastronomii, bo też w ostatnich latach tutaj w Gnieźnie ten temat się bardzo rozwinął, no ale też jeździć po okolicy, która również jest przepiękna.
1: Atrakcja będzie dostępna od połowy października. Pierwszą projekcję będzie można zobaczyć niedługo po wyjściu z pociągu. To jedne z najdłużej działających targów w Europie i niezaprzeczalny symbol Poznania. Międzynarodowe Targi Poznańskie to miejsce, które pamięta historyczne wydarzenia z ostatnich ponad 100 lat życia miasta. Te tragiczne, ale i te spektakularne. Kryje też swoje tajemnice, a może i duchy? O tym w rozmowie Natalii Krystek.
2: Nazywam się Maciek Kaczmarek, jestem przewodnikiem miejskim i moja specjalizacja to jest historia Targów Poznańskich.
3: Spotykamy się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To jest miejsce wyjątkowe na mapie nie tylko miasta, ale w zasadzie całego kraju, można powiedzieć.
2: Tak jest, zdecydowanie. Targi Poznańskie mają ponad 100-letnią historię. To tutaj zaczął się tak naprawdę przemysł targowy i to Targi Poznańskie rozwinęły nie tyle Poznań, co Wielkopolskę.
3: Jak to się wszystko zaczęło?
2: Zaczęło się to już ponad 100 lat temu. W 1917 roku w kawiarni spotkało się kilku przedsiębiorców, adwokatów, w tym jeden dziennikarz. No i panowie zasiedli nad kawą i nad gazetą. I w tejże gazecie był materiał o targach zagranicznych. I w tym momencie pan Edward Mazurkiewicz, dyrektor ówczesnych zakładów Cegielskiego oraz wiceprezes Związku Kupców, zapytał, czy Poznań wyleciał z Syroce spod ogona i co byście panowie powiedzieli na Targi Poznańskie? No, panowie przytaknęli głową i powiedzieli jak najbardziej. Niedługo później udali się do prezydenta Jarogniewa Drelęckiego, pan prezydent zgodził się na tę inicjatywę i tak rozpoczęła się historia Targów Poznańskich.
3: A potem właśnie Poznań gościł powszechną wystawę krajową.
2: Dokładnie. Po niespełna 9 latach działalności Targów Poznańskich, bo targi pierwszy swój przełom taki miały w 1921 roku, w 1925 już były pierwsze międzynarodowe targi i na dziesięciolecie odzyskania niepodległości zaplanowano ogromną wystawę i to był 1929 rok, maj. Wystawa ta trwała 4,5 miesiąca, przyciągnęła mniej więcej 4,5 miliona zwiedzających z całego świata. Przygotowanie tej wystawy zajęło 900 dni. Sama wystawa, tak jak wspomniałem, trwała dokładnie 138 dni. Podzielono ją na 32 działy tematyczne. Całość zajęła 65 hektarów powierzchni. To jest cały prawie Poznań ówczesny. W ponad 120 budynkach umieszczono wystawę dotyczącą każdej branży. Wszystko dotyczyło polskiego przemysłu oraz sztuki, sportu. Można by o tym naprawdę rozmawiać całymi dniami. Przyjechało do nas 1000 dziennikarzy. Napisali o nas ponad 60 tysięcy artykułów o Polsce i o Poznaniu też. Tak jak wspomniałem, powszechna wystawa krajowa przygotowała 5 sektorów i to były sektory właśnie, które opowiadały o różnych sektorach branży, przemysłu i generalnie rozwoju polskiej gospodarki.
3: To wydarzenie zmieniło Poznań w zasadzie i wizerunek Poznania na zawsze. Chyba się ze mną zgodzisz w tej kwestii.
2: Zgadzam się. Poznań przed powszechną wystawą krajową był takim standardowym miastem, które po odzyskaniu niepodległości dopiero się podnosiło. Dzięki temu, że zapadła jeszcze na wiele lat przed wystawą decyzja właśnie o zorganizowaniu powszechnej wystawy krajowej, zaczęto poszerzać drogi, wybudowano nową spalarnię śmieci, poprawiono instalację kanalizacyjno-wodną, wybudowano hotel, poprawiono komunikację, otwarto specjalne połączenie, które miało przywozić zwiedzających samolotem do Poznania. Także to, jaki mamy Poznań dzisiaj, w większości zawdzięczamy tejże właśnie wystawie.
3: Jak później rozwijały się targi? No bo do wybuchu wojny pewnie było coraz lepiej. No i co potem?
2: Tak, dokładnie. Do wybuchu wojny było wybitnie. Oczywiście powszechna wystawa krajowa delikatnie odbiła się na gospodarce Poznania. Spowodowało to malutkie długi, trzeba było się z nich odbić, ale właśnie dzięki targom te długi, które powstały gdzieś przy powszechnej wystawie krajowej, bardzo szybko zniknęły. Targi się bardzo szybko zaczęły rozwijać. Tym takim trendem właśnie targowym z zachodu, z Londynu, z Paryża, Poznań był coraz ciekawszą pozycją na mapie nie tylko Polski, ale właśnie też Europy. I do wojny targi się rozwijały bardzo szybko. Zaczęto dodawać nowe wydarzenia w roku, nowe też podziały tematyczne w roku. No ale niestety przyszła wojna. Niemcy zajęli tereny targowe, co było oczywistym krokiem z ich strony. Wybudowali też fabrykę części do swoich myśliwców na terenie targów, o czym by można się dowiedzieć w trakcie spotkania ze mną. W momencie, w którym w 1944 na Wielkanoc nadlecieli nad Polskę alianci, zbombardowali niestety targi. Właśnie celem była fabryka odlewnia części do myśliwców bojowych. Zbombardowali targi w 80% praktycznie. Nie było niemalże prawie co zbierać. Zostały tylko fundamenty i takie najtwardsze elementy pawilonów targowych.
3: W czasie tego bombardowania oberwała też wieża górnośląska, prawda? To było takie miejsce, które było bardzo charakterystyczne, no i nigdy nie zostało odbudowane.
2: Dokładnie. Wieża górnośląska był to budynek, który wybudowali Niemcy na wielką wystawę wschodnio-niemiecką w 1911 roku. Wieża ta górowała nad Poznaniem przez kilkadziesiąt ładnych lat i w momencie, w którym alianci zbombardowali tereny targowe, wieża była na tyle zniszczona, że Związek Radziecki już nie miał w tym żadnego interesu, żeby ją odbudowywać, zwłaszcza, że była to budowla niemiecka. Odbudowali ją w uproszczonej formie. W 1945-1946 roku już zaczęto takie pierwsze renowacje tego budynku podejmować i przez prawie 10 lat budynek ten był głównym pawilonem Związku Radzieckiego. I dopiero w 1954 roku architekt Bolesław Schmidt został poproszony o przygotowanie nowego projektu. Projekt ten znamy do dzisiaj, wszyscy poznaniacy go znają i myślę, że część Polaków również. To była właśnie dzisiejsza wieża Iglica. Na obiekcie, na którym stała wieża górnośląska, budowano okrągły pawilon, który zwieńczono wielką iglicą ażurową, która ma ponad 70 metrów wysokości i stała się symbolem nowych targów.
3: To się wydarzyło w latach 50., prawda? Jak te lata 50. wyglądały na targach?
2: Lata 50. tak samo jak właśnie Iglica były powrotem troszeczkę do tradycji, czyli tą taką podstawą, tym takim fundamentem targów. I Iglica, która miała symbolizować nowoczesność, dążenie do czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie znamy, tak, taka rakieta lecąca w kosmos, tak sobie to ludzie utożsamiają z tą naszą Iglicę. Targi od lat 50. oczywiście gdzieś jednak pod okiem czujnym Związku Radzieckiego były organizowane przez wiele lat, niemniej jednak z rozkwitem. To jest ten okres, lata 50. do końca lat 80., kiedy targi były oknem na świat.
3: No tak, bo mimo, że byliśmy jakby pod, powiedzmy, kuratelą Związku Radzieckiego, to jednak przyjeżdżali reprezentanci państw zachodnich także, również Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii. Oni wszyscy tutaj byli i prezentowali swoje nowości.
2: Oni wszyscy tutaj byli i to nie tymczasowo, tylko każdy z tych krajów miał swój osobny pawilon na terenie targów. Była to ogromna ilość pawilonów, od mniejszych do większych. Były to pawilony liczone już w ponad setce. Stany Zjednoczone miały swój niesamowity pawilon, który przypominał taki namiot albo taką konstrukcję bardziej, która by mogła równie dobrze wylądować na Księżycu. To myślę miało też duży związek z tym, że wygrali w pewnym sensie wyścig ze Związkiem Radzieckim o to, kto pierwszy podbije Księżyc. Każdy kraj miał swój pawilon i prezentował to, co jest według nich najbardziej ciekawe albo jakieś najbardziej nowoczesne.
3: I tak do Poznania trafiła Coca-Cola między innymi. Co jeszcze?
2: Coca-Cola już w latach 60. na pewno była na terenie targów poznańskich. Można było ją skosztować. Nie wiem, czy już w wersji bez cukru, ale z cukrem na pewno i to prawdziwym cukrem. Tak do Poznania trafiły pierwsze amerykańskie samochody, które każdy sobie chciał kupić wtedy. Na targach poznańskich można było też zobaczyć wyjątkowe konstrukcje, na przykład lotnicze. Nietypowy samolot z garbem i z silnikiem odrzutowym na dachu. Samolot przeznaczenia tak naprawdę rolniczego.
3: Mówiło się, że to najbrzydszy samolot świata.
2: To był najbrzydszy samolot świata, myślę. Zresztą ten samolot po wystawie na targach poznańskich trafił do muzeum w Szereniawie. Można go do dzisiaj obejrzeć.
3: Do pewnego momentu targi odbywały się raz w roku i tam było wszystko. Ale potem się to pozmieniało.
2: Tak jak mówiłem, właśnie po latach 50. targi były na tyle popularne, że nie można było już ich organizować tylko raz w roku i robić konkretnych targów, które miały mieć wszystko. Z biegiem lat, głównie w latach 80. i 90., targi zaczęto dzielić na branżę, na tematykę i zaczęto nadawać im swoje nazwy, takie jak Salmed, Taropak, jeszcze później targi budownictwa Budma. Tych targów było coraz więcej, bo było coraz większe zapotrzebowanie na to, żeby każda branża mogła się rozeznać w swoich tematach na specjalnie przygotowanych do tego wydarzeniach.
3: Wiele z tych wydarzeń, które się wtedy wyspecjalizowały, takich jak Dremma, Polagra, Budma, to są wydarzenia, które trwają do dzisiaj. One oczywiście zmieniają z latami swoje formy, ale one się trzymają.
2: Tak, i to są targowe poznańskie perełki, te wydarzenia, te targi. Oczywiście zmieniają swoją formułę, bo jednak nie żyjemy już w latach 80. czy 70., tylko mocno w XXI wieku. I targi już nie polegają tylko na tym, żeby przyjechać ze swoim eksponatem, żeby wystawić stoisko. Targi teraz to są konferencje, to są prelekcje, warsztaty i to wszystko odbywa się właśnie w tym miejscu. To są spotkania branży, to są spotkania specjalistów, możliwość albo dokształcenia się, albo rozwinięcia jakiegoś tematu, w którym się specjalizujemy.
3: Czy pamiętasz może jakichś takich najciekawszych, najbardziej znamienitych gości, jacy odwiedzili targi na przestrzeni lat?
2: Targi poznańskie odwiedzało naprawdę wiele znamienitych gości, oczywiście politycy. Można by tutaj zacząć od takich polityków, których znamy z naszego życia codziennego, chociażby prezydent Andrzej Duda, czy niegdyś prezydent Aleksander Kwaśniewski, a za nawet takich czasów międzywojennych prezydent Polski Ignacy Mościcki, czy w czasach PRL-u pan Gomułka. Jeżeli chodzi o gwiazdy, bo takie oczywiście odwiedzały i odwiedzają dalej, targi poznańskie, Bryan Adams, Dawid Podsiadło, czy chociażby Sinéad O'Connor.
3: Na przestrzeni tego stulecia istnienia targów na pewno wydarzyło się tu wiele ciekawych rzeczy, o których potem mówiło się i plotkowało na salonach. Jakieś anegdotki znasz może z historii targowej?
2: Znam pewną anegdotkę. Jest to anegdotka o sytuacji, której nie mogłem doświadczyć, przeżyć osobiście, ponieważ jest to anegdotka z lat 30. Na terenie targów funkcjonowała bardzo luksusowa restauracja, kawiarnia Belvedere. To jest restauracja, która mieściła prawie 2000 osób razem z ogródkiem letnim. Spotkały się na kawie, tudzież na piwie dwie grupy polityczne. Niczym w Peaky Blinders panowie zaczęli głośno dyskutować. Prawdopodobnie ktoś powiedział kilka słów za dużo i doszło do bijatyki, takiej właśnie, jaką możemy znać z takich seriali o gangsterach. Panowie użyli lasek, kastetów, podobno zaczęły latać krzesła, szyby powybijane. Musiała wbiec policja, trochę to niestety im zajęło, na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, parę połamanych nosów, ale kwestie polityczne panowie chyba sobie wyjaśnili.
3: A może jakieś legendy krążą po targach? Bo przecież to są stare budynki. Może jakieś duchy targowe są?
2: No, bardzo możliwe, że jakieś duchy są. No, legend jest o targach, myślę, tyle, ile pracowników targowych było przez te 100 lat, ale taką podstawową, taką może nie legendą, bardziej takim małym straszydłem dla świeżych pracowników są duchy, które tutaj po pawilonach podobno krążą. Czy to w pawilonie numer 5, który leży na dawnym cmentarzysku, czy w Poznań Congress Center, który również leży na dawnym cmentarzysku.
1: Fragmenty rozmowy z miejskim przewodnikiem Maciejem Kaczmarkiem, ale także wiele innych ciekawych wspomnień z życia MTP możecie usłyszeć w reportażu Natalii Krystek o Międzynarodowych Targach Poznańskich, który powstał w ramach cyklu Polska na ucho. Dostępny jest on w serwisach mediateka.pl, Spotify, a także Apple Podcast.

0: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
1: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
0: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Fonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Fonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
14: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
15: Sąd drugiej instancji uchyli decyzję, to moja prawnicza intuicja, tak mecenas Jacek Dibuła odniósł się do decyzji sądu o przyznaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego, a ta decyzja zapadła wczoraj w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział z kolei, jest dla mnie wielkim problemem, że w sprawie listu żelaznego dla Romanowskiego orzekał tak zwany neosędzia. Zauważył, że sąd nie uznał przepisu KPK, który stanowi, iż list żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu. Do tego tematu szerzej wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. Tylko ćwiczenia, ale zakończone sukcesem wczoraj służby sprawdzały na warmińsko-mazurskim odcinku S7, jak poradzić sobie w sytuacji kryzysowej i długotrwałej blokady trasy. W związku z działaniami całkowicie wstrzymano ruch w kierunku Warszawy. Według scenariusza w rejonie węzła Grabin powstał 2,5-kilometrowy korek. Ruch udało się udrożnić szybciej niż zakładano, mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
16: Scenariusz zakładał, że takie utrudnienia w najgorszej sytuacji mogą sięgnąć nawet 5 godzin. My ruch udrożniliśmy po niecałych 2.
15: W akcji wzięły udział policja, straż pożarna oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tysiące zawodników z 60 krajów świata i dziesiątki kilometrów przez ulice aglomeracji śląskiej. Od jutra do niedzieli potrwa Silesia Maraton. To będzie już 18. odsłona wydarzenia. Na starcie pojawi się ponad 17 tysięcy zawodników.
17: Pierwsza zmiana. Od rana.
18: A te prezenty, co u nas w kuchni są, nie podobają się wam? Takie cukiereczki.
14: Naczynia do zmycia, super, fajny prezent. 28 minut zostało do 7.

0: 21 minut do godziny 7. Tak jeszcze wracając do tego Dnia Mężczyzn, tutaj bardzo słuszny głos od Eli. Dzień dobry, chciałam zapytać, kiedy jest Dzień Dziewczyny, bo jakoś nie pamiętam. Jest tylko raz w roku Dzień Kobiet, to chyba jakaś dyskryminacja. I ja dziękuję za
1: słowo,
0: ten głos.
1: Jedno słowo i wyjaśnię to wszystko. To słowo to walentynki. Dziękuję bardzo.
2: A nie zawsze?
1: To jeszcze lepsze.
2: Tak sobie myślę, że
1: rację.
0: Dobra, bo o tej godzinie 21 minuty przed godziną 7 my zazwyczaj zaglądamy do gazety internetu, żeby sprawdzić, co tam się dzieje. I ja weszłam sobie właśnie w internet i trendy internetowe, czyli czego ludzie wyszukują. Już na czwartym miejscu jest hasło ogrzewanie. Czyli zimno jest wszystkim.
2: Niektórym, tam wyżej, tak, to w górach słyszałem, że nawet jest pokrywa lodowa.
1: Nie w górach, tylko po prostu w blokach, Paweł.
2: Co ty, naprawdę?
0: Tak, no już robi się zimno.
2: Im wyższy blok, tym na wyższych piętrach
1: cieplej. Nie, po prostu w bloku, Paweł.
2: Po prostu?
1: Po prostu, tak. Prawda,
2: ludzie, od czego są dresy, kalesony, bilizna termiczna, no, nie
1: mam narzekać. Się spać w kalesonach.
2: No ja, organizować się.
0: A co to jest, jakiś kemping?
2: A jak?
0: Biwak jakiś w mieszkaniu?
2: Za moich czasów bym dodał, ale nie dodam przecież.
1: Jeżeli chodzi o informacje takie mniej ważne, no to nasza młodzieżówka wygrała 3-0 ze Szwedami. Paweł już chce zmieniać szyld i jechać dalej. Ale ja sobie przypominam, że pan selekcjoner Mszęczek, no to był selekcjonerem reprezentacji Polski.
0: Aha, i nie skończyło się to dobrze.
2: Ale no nie można byłoby ich zamienić po prostu, żeby oni już grali jako reprezentacja piłki nożnej? No, ale by wygrywali.
0: Znaczy chodzi ci o to, żeby siatkarze...
1: Tak, weźmy siatkarze!
2: Nie. Nie do rajdy niech grają w U21, a tam ci niech przyjdą do nas.
1: Ale oni nie są już U21, to jest problem.
2: No to niech nie grają.
1: 20 do 7.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: 14 minut do godziny 7, jak ktoś do pracy ma na 7, to już powinien dawno wstawać, właściwie z domu wychodzić.
3: Ja jestem w szoku.
4: W sumie jechać.
5: Ja się tego nie spodziewałem.
4: Czego?
5: Czy to naprawdę na pazy można się umówić na godzinę 7 rano?
2: No można.
4: Na pazury?
2: No przed pracą.
4: Nie no, a myślę, że też czasami dziewczyny robią sobie te pazury tak wcześnie
5: ale
4: rano.
5: Ale na 7? No tak. Bo Oliwia jest stylistką paznokci, zaczyna pracę o 7 rano, tak jej tata napisał. Ja,
4: okay.
5: Ja jestem w ogóle w szoku, ja myślałem, że to są takie raczej godziny popołudniowe.
4: Panie prezes, idą do pracy sobie, na którą chcą, więc mogą sobie wcześniej przed
5: nie,
4: pracą
5: no,
4: pazury
5: zrobić.
2: Ale jaka pani prezes chce wstać na 7? No dobra, nieważne, będziemy dzwonić do Oliwii, która ma na 7, ale od 2 tygodni praktycznie codziennie przysypia budziki wszystkie.
5: A to ja się umówię na paznokcie, skoro się dowiedziałem, że można, no to sobie zrobię, tak?
4: Oj, czuję ból.
5: Dzwonimy.
6: Halo,
5: dzień dobry, czy ja z panią Oliwią rozmawiam?
6: Tak.
5: Pani Oliwia, czy byłaby szansa umówić się na paznokcie na dzisiaj?
6: A z kim rozmawiam?
5: Marta Bala z tej strony. Wie pani co, bo ja chodziłam zawsze do pani Izy i no nie wiem, bo to w ogóle jakaś dziwna sytuacja jest. Mąż mi rano mówi, ty weź, dzisiaj musisz naprawić hybrydę. No i no to ja nie wiem, o co mu chodzi. Ja zawsze chodziłam do pani Izy, ale jak mówi, że trzeba naprawić, to się właśnie tak dzwonię, żeby umówić się z kimkolwiek. Dałaby pani radę dzisiaj?
6: Proszę dzwonić na numer firmowy, jest 330, wie pani?
5: No ale panią polecała po prostu koleżanka i ja dlatego pierwsza do pani zadzwoniłam. Jakby była taka możliwość. W ogóle to jest jakaś taka dziwna sytuacja. Pierwszy raz taki mi się coś zdarza, że on zauważył te paznokcie. W ogóle to mi się wczoraj samochód popsuł. On mówi o tej hybrydzie, żeby ją naprawić. No to dzwonię.
6: To można napisać na firmowy. Jak coś będzie wolne, to myślę, że dziewczyny odpiszą.
5: A pani nie ma wolnego terminu żadnego? Nie dałoby rady tak wcisnąć? No to wie pani, no pani zobaczy te paznokcie. One nie są najgorsze. Ja je robiłam 2 tygodnie temu. No jeszcze to nie powinno przecież. Przecież ja nie wiem, chyba nie powinno być co z nimi źle. No ja nie wiem, o co mu chodzi.
6: Nie wiem. Ja też nie wiem. Można zadzwonić na firmowy numer albo napisać tam i na pewno ktoś pani znajdzie miejsce wtedy.
5: No dobrze, będę próbować w takim razie.
2: Ale my nie mamy firmowego numeru, mamy tylko do ciebie, Oliwia.
4: Nikt nie zadbał.
6: Skąd ten?
5: Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Fox FM.
4: Ty się nie znasz. Na hybrydach się nie znasz.
2: Moja córka
6: Jezus,
2: Oliwia...
6: Jezus, właśnie problem w tym, że się znam.
4: No i co, nie mogła się zepsuć, sunąć, nie wiem, bateria jej mogła siąść.
6: Ja myślałam, że ktoś zrobił prank AI.
5: Nie.
6: Byłam przekonana, że to mój tata, który sprawdza, czy się obudziłam.
5: Ale to wszystko się zgadza, to twój tata, tylko że zrobił prank nie AI, tylko prank z Radiem Fox FM.
4: Taki real bardziej.
6: Boże. A ja mówię, posprawdzam sobie, jestem ciekawa, jak długo będziesz zaciągnąć.
4: Ile wie, tak, o mnie?
2: Ale niespodziankę mamy dla ciebie 500 na prezent marzeń.
4: Tego byś nie dostała, odaj.
2: No proszę.
6: Dziękuję bardzo.
2: I miłego dnia ci życzymy.
6: W takim razie.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Sia w Vox FM w rytmie hitów, 3 minuty przed godziną 7. Mamy dzisiaj dzień kawy, ale...
1: O tak, faktycznie.
0: Jak nam donosicie na 609-869-869, nie wszyscy mogą.
1: Nie mogą?
2: Mhm. Dlaczego?
1: Kawa jest zdrowa.
0: Kawa z rana nie pasuje dla mnie, tak cytuję SMS-a.
1: Dobra, dawaj.
0: Lekarz mi zabronił,
1: bo
0: budzi we mnie demona seksu.
1: Ajajajajaj.
0: I nie wiem, czy lekarz, czy kawa.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Pierwsza zmiana, to chyba
1: słyszycie. Pani higienistka.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinno?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
2: Będzie zażalenie na decyzję sądu, to w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Wrócił do kraju, jest już w szpitalu. Piotr Moczulski, ciężko ranny na Filipinach, będzie leczony w Polsce. Piłkarska młodzieżówka rozbiła Szwecję, kadra o krok od awansu na Euro.
0: Godzina 7 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
2: Prokuratura zapowiada zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy, warszawski sąd okręgowy wydał list żelazny dla polityka PiSu. Były wiceminister ukrywa się za granicą i jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Z tymi informacjami o poranku nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co w praktyce oznacza ruch sądu?
18: Jeśli decyzja się uprawomocnia, Marcin Romanowski wróci do Polski, co zapowiedział jego obrońca, to nie zostanie zatrzymany ani aresztowany. Sąd zgodził się na list żelazny, bo uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
19: Sąd podnosi, że z uwagi na charakter tej sprawy i rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
18: Śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu. Prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
9: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu.
18: Romanowski najpierw wyjechał na Węgry, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczny azyl, to zmienił miejsce pobytu. Z kolei pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
2: Michał Skolimowski, dziękujemy. Wrócił do kraju, trafił do szpitala. Polak ewakuowany z Filipin dotarł wojskowym samolotem do Polski. Na lotnisku czekał na niego transport z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, gdzie pan Piotr będzie dalej leczony.
19: Muszą go zobaczyć lekarze, musi zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy, musi być przebadany tutaj na miejscu, ale to też są pytania do szpitala.
2: Mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Bublej. Piotr Moczulski ostatnie 2 lata spędził w szpitalu na Filipinach. Trafił tam po poważnym wypadku. W kwietniu 2024 roku zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem. Ukraina zwróci się z apelem do USA o objęcie sankcjami rosyjskiego Starlinka. Chodzi o spółki związane z systemem satelitarnym Razwiet. Kijów obawia się, że rosyjski Starlink może znacząco zmienić sytuację na polu bitwy. System Razwiet ma pozwalać na dostęp do internetu dzięki sieci satelitów poruszających się na niskiej orbicie okołoziemskiej. W marcu 2026 roku wystrzelono 16 satelitów należących do tego systemu. Za godzinę w Vox FM 8 runda. Gościem będzie Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji, wiceprezes Ruchu Narodowego. Porozmawia z nią Mateusz Chłystun. Mateusz, o co zapytasz swojego gościa?
15: Między innymi o to, kto ma rację w sporze rządu z prezydentem na temat sposobu obniżenia cen paliw. Ten temat w dużej mierze dotyczy rolników, porozmawiamy więc także o nich. Zapytam, czy odrzucenie przez TSUE polskiego wniosku o wstrzymanie wejścia w życie umowy z krajami Mercosur to gwóźdź do trumny naszego rolnictwa. Nie zabraknie też wątków politycznych. Spróbuję dowiedzieć się, ile prawdy jest w pogłoskach o konflikcie między dwoma skrzydłami Konfederacji i coraz ostrzejszej rywalizacji Krzysztofa Bosaka ze Sławomirem Mentzenem. Ósma runda, chwilę po ósmej. Już teraz zapraszam.
2: A ja zapraszam w imieniu Mateusza Chłystuna. Piłkarska młodzieżówka pokazała seniorskiej kadrze, jak wygrywać ze Szwecją. Kadra do lat 21 pokonała w Katowicach 3-0 Szwedów w eliminacjach do Mistrzostw Europy. O wygranej zdecydowały gole debiutantów. Dwukrotnie trafił Bartosz Mazurek i raz Daniel Bąk. Zespół Jerzego Brzęczka jest ostatnio nie do zatrzymania. Zaufanie do selekcjonera piłkarze pokazali fetując wczorajszą wygraną. Przypomnę, że w pierwszym meczu ze Szwecją reprezentacja U21 wygrała 6-0. W sumie w eliminacjach wygrała wszystkie 9 spotkań i jest o krok od awansu na Euro.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Z rozrywki?
21: Dobre informacje pogodowe dzisiaj, bo kolejny dzień bardzo przyjemnej, ciepłej temperatury, bo powyżej 20 stopni Celsjusza w ciągu dnia.
20: Jak
21: oczywiście.
20: Nas, nie?
22: Szczecin i Wrocław, no, 24 stopnie, dawaj. Tam dzisiaj najwięcej. Słońce trochę mniej niż było wczoraj i przedwczoraj, bo chmury się pojawią na niebie.

0: Halo, halo, mobilki, jak tam dróżka do pracy? Dajcie znać, 609-86-9869.
1: Pusto, nie ma dmuchanka po drodze, także spokojnie.
2: 12 minut po godzinie 7, a teraz to już nie dmuchanko.
1: Nie, nie, tylko już nie, będzie, nie trzeźwość.
2: Będzie oglądanko od dzisiaj. Dokładne oglądanko. Samochodów i ubrań pieszych przez policjantów. Zaczynają się dzisiaj ogólnopolskie kontrole świateł przez polską policję.
0: Poczekaj, nie, nie, te ubrania pieszych, zacznijmy od tego. Mhm. Co będzie stał policjant i tak oceniał, no pan ma słabą stylówkę dzisiaj, no nie, nie, te tak buty jest. Zdecydowanie do spodni nie pasują.
1: Pan nie marznie w tym ciuszku?
2: Możesz się śmiać, ale za brak odblasku jest mandat 3000 zł.
0: Co ty gadasz?
2: Od razu mi na zrzedła widzę.
3: Przepraszam, pan nie widzi, jak ja pięknie odblasam i jestem odblaskiem.
0: Za blak odblasku, tak?
1: Za blak?
2: Tak, brak odblasku, co ojej. Więcej. Światła.
0: Te ale pierwsze też musi mieć światło?
2: Ale
3: to zobacz,
2: nie.
3: Jak ktoś będzie miał trójkę dzieci i one idą do szkoły bez odblasku, to prawie na 10 tysięcy padnie. Oho. Jednego dnia.
0: Nie. To tutaj to też chodzi o brak odblasku w terenie niezabudowanym pewnie. No, bez chodnika
2: tam,
0: i tak dalej.
2: Gdzie oczywiście obowiązują zasady, no nie każdy musi ten odblask nosić.
0: Dobra, a jeżeli chodzi o światła w samochodach?
2: Niesprawne lub źle ustawione, to mandat od 20 zł do 3 tysięcy.
1: Również. Mhm. Czyli pijany można jechać, ale światło ma być.
2: Nie można.
1: Nie będą tego sprawdzać.
0: Przy okazji, jak chuchniesz, to sprawdzą. Ale tak się teraz zastanowiłem, ja bym nie ufał tym policjantom, jak będą tę kontrolę świateł robić.
1: A widzisz, masz pomysł?
0: No bo wyobraźcie sobie, przyjdzie policja, no będziemy sprawdzać światło, proszę długie zapali. Zapalisz tak. Długie, proszę bardzo, mandat za zapalenie długich, za ostrzeganie przed kontrolą
1: policji. Tak, to jest.
4: Pierwsza zmiana.
1: Angielko wskazy.
0: 200 zł, 404 punkty karne. Nie pytajcie, skąd wiem.

0: Dzień dobry, 22 minuty po godzinie 7. Co wam robi dzień dobry, to napiszcie nam na voxfm.pl.
1: Każdemu coś innego, wiemy o tym.
2: Wybieranie tych zgłoszeń to zawsze dla nas jest trudny orzek do zgryzienia.
1: Ale jednocześnie poznajemy tak wasze pragnienia i to, co lubicie.
0: Może potrzebujesz młotka, żeby ten orzech rozłupać?
2: Przydałby się. Asia, możesz pożyczyć?
3: Pewnie, że tak.
1: A co, Aśka, jesteś kowalem?
2: Swojego losu?
3: Nie.
0: Opowiadaj, kto właściwie robi ci dzień?
3: Dzień dzisiaj zrobił mi dokładnie mój szef.
0: A dlaczego?
3: Ponieważ zbieram jabłka w Niemczech. Mhm. I czasem człowiek poczuje głód na, powiedzmy, naszej przerwie.
2: No tak, no wiadomo, że jabłek to już człowiek nie ma ochoty jeść, skoro to musisz zbierać codziennie.
1: To nie.
2: To co jesz w takim razie?
1: Cydr też nie.
3: Na końcu, gdy kończy się rajka, jak zbieramy jabłka, rosną orzechy. I te orzechy zbieramy. Aha. A nie miałyśmy z siostrami czym rozbić, więc rozbijałyśmy czym było, no to rękami,
1: pupom,
3: no ale
1: pupom.
3: Wiecie, bardzo ciężko.
1: No.
3: I pewnego dnia szef nam przyniósł młotek do traktora. Nie wiem, czy zaczaił, że rozbijamy orzechy, nie mamy czym. No więc... No. To nam zrobiło bardzo dzień.
2: Można powiedzieć, że to taka premia?
0: No. Tak, nie domagajcie się
3: podwyżki.
1: Młotek do zwrotu, tak. To są orzechy włoskie czy laskowe?
2: No niemieckie w Niemczech zbiera przecież.
3: Niemieckie.
1: Dobre. Już się należy.
0: To żebyś do tych orzechów sobie mogła kawy się napić, to 3 kg kawy dla ciebie, do tego 2 kubki od Vox FM i krówki.
1: Ła!
3: Dzięki wielkie! A w sam raz jestem tutaj z 3 siostrami, więc się podzielę.
0: No to super.
3: Będziemy miały takiego powera, że
1: Po kilogramie wy.
4: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Wam też możemy zrobić dzień. Wystarczy, że wejdziecie na voxfm.pl. 24 minuty po godzinie 7.
1: Ajajaj, te dołeczki.
2: I Dave, już teraz.

0: 15 miejsce w ostatnim notowaniu bez listy Vox FM. Na voxfm.pl możecie głosować. 2 minuty zostały do 7:30.
1: To jest dobra
2: godzina.
1: Dobre, aż mnie zatkało.
0: To Paweł Kłaczka teraz wypluje?
1: Już? Już.
2: Rysiu Piwek zada pytanie.
3: Co robi wysypka w kuchni?
2: 609-869-869.
1: Wysypka?
2: Mhm.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Autopromocja.
5: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30 urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.
4: Na scenie w Siemiatyczach poza jubilatem masa muzycznych niespodzianek i

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Reklama.
6: 7:30 na zegarze, to już czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
7: Napadli na mężczyznę, grozili mu bronią i wywieźli do lasu. Stołeczni policjanci zatrzymali 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane. Usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem broni palnej i pozbawienia wolności. Grozi im 20 lat więzienia. 15 zastępów Straży Pożarnej walczyło z pożarem gospodarstwa w Lipnicy Dolnej w powiecie bocheńskim. Tej nocy spłonął tam budynek inwentarski o powierzchni około 300 metrów kwadratowych.
8: Pożarem objęty był również budynek mieszkalny. W budynku gospodarczym znajdowało się około 40 sztuk bydła. Część zwierząt uległa spaleniu, natomiast część udało się wypuścić z budynku.
7: Poza zwierzętami nikt nie został poszkodowany. Sytuacja jest już opanowana, ale na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy dogaszają pogorzelisko. Rosyjskie MSZ wezwało ambasadora Danii, to po incydencie z połowy września. Na Morzu Bałtyckim rosyjski okręt wystrzelił flary w kierunku śmigłowca duńskich sił powietrznych. Według Moskwy wykonał nieprofesjonalne i prowokacyjne manewry. Rosja podkreśliła, że powtarzanie tego typu działań może doprowadzić do eskalacji i stworzyć ryzyko poważnego incydentu. I jeszcze zaproszenie na 8. rundę Vox FM. Gościem Mateusza Chłystuna będzie dziś Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji i wiceprezes Ruchu Narodowego. Początek za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: Szok w Portugalii. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji tego kraju. Piłkarz nie wyjaśnił powodów, ale wydał tylko krótkie oświadczenie, w którym napisał, że w odpowiednim czasie opowie Portugalczykom o powodach. Wszystko to po meczu z Norwegią, który Ronaldo zaczął na ławce i nie pojawił się później na boisku. 41-latek odmówił potem wyjścia na wtorkowy trening. Ewa Pajor nie zatrzymuje się w Lidze Mistrzów. Polka strzeliła gola dla Barcelony w wygranym 6-0 z Romą. Dorobek Pajor w obecnym sezonie rozgrywek to 3 trafienia. Wygrana Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie pokonała francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Dziś swój pierwszy mecz rozegra Magdalinet.
6: Z 28 do 8, Rysia, przypomnijmy.
10: Co robi wysypka w kuchni?
11: No, 609 86 9 86 9 SMS-em.

0: ulubiona piosenka wszystkich policjantów.
1: 19 minut do godziny 8. Rysiu, przypomnij pytanie.
2: Co robi wysypka w kuchni?
1: Ja nie wiem, skąd wy to wiedzieliście, bo praktycznie same poprawne odpowiedzi.
3: No nie, no jeszcze było kilka bardzo zabawnych.
1: Próbuję się pozbierać.
3: To mnie rozwaliło.
1: Wysypała się to.
0: Nadaje sygnał SOS. SOS chyba, nie wiem. Oba pasują.
1: Jak w kuchni to SOS. To co, Rysiu, zdradzisz nam poprawną odpowiedź?
4: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi wysypka w kuchni? Piecze. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
1: 19 minut do 8 tu w Vox FM.

0: 12 minut do godziny 8. Tutaj pierwsza zmiana, Radio Vox FM, najfantastyczniejsze radio na świecie.
1: No tak, które tak ma... blisko słuchaczy, to trzeba zwrócić na to uwagę. No,
0: najfantastyczniejszy teleturniej pod słońcem!
1: Wow! Dawaj, dawaj ich, dawaj ich!
2: Jak masz na imię?
3: Jedyny teleturniej, który odbywa się w radiu.
1: Tak. Nie wiadomo po co, ale lubimy to.
0: Ale zasady są jakże jasne i klarowne. Dzwonicie już teraz na 6098 69 869. My zadajemy wam pytanie, a następnie zgadujemy, jak macie na imię. Proste, prawda?
3: No, oczywiście, że
1: tak. Wydawałoby się, że tak.
3: Halo, halo, czy się słyszymy?
4: Tak, witam, oczywiście, słyszymy się dobrze w korku.
1: Grzenio!
0: Już?
3: Już, bez pytania?
1: Tak, bo się nagrywa na sekretarkę, więc ja go poznałem. Grzenio!
4: Pawełek, tak.
1: Wygrałem! Mam dzień,
3: ale nie, nie, to był falstart. Paweł, to był falstart.
1: Kupię los.
3: Trzeba było poczekać, wyczekać.
0: Nie, no dobrze, ta, jak już wiedział.
1: Wygraną.
3: No to oczywiście, że tak. Kolejna osoba w takim razie z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
0: No cześć, co zrobić, jak nic ci się nie chce?
1: O, ja wiem co.
5: Odpocząć.
0: O, prosto, bardzo tak. Słuszne. To jest bardzo mądry człowiek. Może Krzysztof.
5: Nie, choć na drugie mam, Krzysztof.
1: Eugeniusz, bo wie wszystko.
5: Oj nie, choć chciałbym być tak mądry jak dziadzie Eugeniusz.
3: Filip.
5: Nie.
0: Że co, że
1: wymieniliśmy wszystkie.
0: A jak masz na imię?
1: Imiona, patrz.
5: Marcin.
3: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich Marcinów w takim razie.
1: Marcin, Michał,
3: kolejna
1: Maciej.
3: Osoba razem z nami, halo, halo.
1: Tu się gubię.
6: Cześć.
3: Cześć.
1: A, podrywaczka, dobra.
0: Słuchaj, śpisz z nogami pod kołdrą czy na zewnątrz?
6: Tak i tak.
0: No. Tak i tak.
3: Jedna noga pod kołdrą, druga na zewnątrz, prawda?
1: Bierze wszystko jak leci, czekaj.
6: Prawda, kolano na zewnątrz.
3: No właśnie,
1: Czekaj, nie pytamy z kim, ale dobra, możemy zapytać jak.
0: Myślę, że jesteś Ewelina.
6: Nie.
1: No, teraz ja? Agnieszka.
6: Nie.
1: Aż kurde, pewnie byłem blisko.
3: Marta.
6: Tak.
1: Grzechu, Marta!
3: Kolejna osoba razem z nami, halo, halo.
1: Nie, dobrze nam idzie, nie. Dobrze nam idzie.
3: Nie, tutaj też osoba się rozłączyła. Dzień dobry, tutaj się na pewno słyszymy, prawda? Halo, halo.
6: Halo.
0: Cześć.
1: Mamy dzień, uważaj.
3: Czy wiesz może, jaka pizza jest najpopularniejsza w Szwecji?
4: Dużo. No. Myślę, że margarita.
0: No nie, pizza z kebabem.
1: Ale idzie, ty byłeś w nogach śpisz.
4: Tak, wczoraj mówiliście o pizzy z kebabem.
1: No.
0: Łukasz, jesteś Łukasz?
4: Nie.
1: Jesteś Janusz.
4: Też nie.
3: Filip.
1: Co ty z tym Filipa?
4: Też
1: wie,
4: nie.
1: Wiesz co on robi? Wywołuje Filipów. Wiesz o tym? No to już teraz znam ten temat. Przegraliśmy, trudno z Krytesem.
3: Jak masz na imię?
4: Krystian.
1: Krystian,
3: no to trudno było do zgadnięcia.
1: Mam takiego kolegę na siłowni.
3: Może tutaj w takim razie, halo, halo.
0: Potrzebujemy jeszcze kogoś.
1: No.
0: O!
7: Halo, dzień dobry, witam was.
0: Halo, dzień dobry. Co ostatnio zrobiłeś odważnego?
7: Jeszcze raz?
0: Co zrobiłeś ostatnio odważnego?
7: O Jezus, koparkę prawie przewróciłem.
1: Koparkę prawie przewróciłem, słyszysz?
3: To rzeczywiście odważne.
0: Dobra, myślę, że jesteś Paweł.
7: Nie.
1: Jesteś Maciej.
7: Adam.
1: Adam! Tak miał powiedzieć! Potwierdzam!

0: Dokładnie, tylko spokój może nas uratować. Nawet jak za 2 minuty rozpoczynacie pracę, a jesteście pół godziny od tej roboty, aha, to nie przejmujcie się.
1: Take it slow.
0: Dokładnie, tak jest.
1: Jutro też jest dzień.
2: My zawsze z dobrymi poradami. 6098 69 napisał do nas słuchacz. Tak. Nie chce mi się iść do pracy, jadę na ryby.
1: Super.
2: I to jest dobre podejście, uważam.
1: To jest król swojego życia, rozumiecie?
0: Za 2 minuty wiadomości Vox FM punktualnie o 8.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: A cappuccino też za piątkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A
13: też. Teraz

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
3: Zderzenie 4 aut na S8 na Mazowszu. Są duże utrudnienia. Może uniknąć aresztu Marcin Romanowski z listem żelaznym. Za chwilę też 8 runda w Vox FM. Gościem Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji.
4: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
3: Groźny wypadek i spore korki w porannym szczycie w Warszawie to po zderzeniu 4 aut na trasie S8 na wysokości Wisłostrady w stronę Poznania. Informacje dostaliśmy od słuchaczy Vox FM.
5: Trasa S8 od Centrum Handlowego Targówek do Wisłostrady w kierunku Bemowa jest zakorkowana, bo nad Wisłostradą 4 samochody się tam muszą przekazać kierowcom, żeby omijali ten odcinek.
3: Jak potwierdza nam Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nie ma informacji o poszkodowanych. Jeden pas ruchu jest zablokowane, tworzą się korki. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list z żelazny, wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe zastosowane środki były nieskuteczne. A z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie, bo jak mówi...
6: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację.
3: Przypomnijmy, pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu.
7: 8 runda.
3: A gościem dziś Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji. Zapraszam, Mateusz Chłystun. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Pani poseł, od razu pierwsze pytanie a propos listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. To jest według pani porażka organów ścigania?
9: No przede wszystkim wydaje mi się, że obecna koalicja rządząca i obecnej koalicji rządzącej nigdy do końca nie zależało na tym, żeby tę sprawę skutecznie rozliczyć. Ja przypomnę, że zarówno pan Romanowski, jak i pan Ziobro w Polsce przebywali i ta ich ucieczka oczywiście jest zupełnie niepotrzebna. Natomiast daje to gwarancję tego, że pan Romanowski może tutaj wrócić do Polski i swobodnie odpowiadać. Natomiast porażką to jest generalnie to wszystko, co się dzieje wokół sprawy.
8: Ufa pani, że tak będzie, że będzie odpowiadał, nie będzie utrudniał śledztwa?
9: No panie redaktorze, Romanowski był tutaj w Polsce, kiedy Koalicja Obywatelska przejmowała władzę, kiedy był początek tej sprawy, no i nic w tej sprawie za wiele się nie wydarzyło. No i jeśli są konkretne zarzuty, no to powinny być sformułowane przez prokuraturę i wtedy pan Romanowski powinien zostać od razu zatrzymany.
8: A propos organów ścigania, pani poseł, to temat bardzo ważny i na czasie, sprawa Zonda Krypto. Prokuratura wykonała kolejny ruch, powołując nowy zespół, który ma wyjaśniać tę sprawę. Myśli pani, że rzeczywiście uda się doprowadzić do końca całe śledztwo?
9: My przede wszystkim oczekujemy transparentności w tej sprawie. Ujawnienia wszystkich informacji, które są, ujawnienia również nagrań, które posiada prokuratura, tak żeby społeczeństwo miało świadomość tego, co tak naprawdę w tej sprawie się wydarzyło, bo jest bardzo dużo oskarżeń wobec wielu środowisk, wobec wielu osób, wobec wielu podmiotów, natomiast żadne oficjalne zarzuty w tej sprawie się nie pojawiły, znaczy pojawiły się, natomiast potrzeba na pewno w tej sprawie transparentności i na pewno potrzeba tutaj konkretnych informacji ze strony pana premiera, bo pan premier sformułował bardzo dużo zarzutów, również wobec mojego środowiska politycznego, więc oczekujemy, że te sprawy będą publicznie, że opinia publiczna zostanie poinformowana i one zostaną wyjaśnione.
8: A czego potrzeba pani poseł, pani zdaniem, w sprawie cen paliw? Duży pałac musi porozumieć się z małym pałacem?
9: Obniżki podatków potrzeba. Obniżki VAT-u w pierwszej kolejności. Mało kto
8: prezydent
9: o tym mówi, ale przecież...
8: powinien wetować te przepisy, które proponuje rząd?
9: Jeśli pan prezydent nie chce się podpisać pod tą ustawą, to rząd powinien szukać innych rozwiązań. Natomiast obniżenie VAT-u jest pewnego rodzaju rozwiązaniem i trzeba pamiętać, że przecież również budżet państwa na wyższym VAT-ie zarabia więcej. To jest około miliarda złotych więcej miesięcznie w budżecie państwa od momentu rozpoczęcia się wojny na Bliskim Wschodzie, więc o tym też nie wolno zapominać, że jest to oczywiście na korzyść budżetu państwa.
8: Pani poseł, trochę o polityce. Co dzieje się obecnie w Konfederacji? Coraz częściej słyszymy o rozmaitych rozłamach, różnicach zdań. Obecna opozycja grzmi, że Sławomir Mentzen chce się dogadać z Donaldem Tuskiem. Jak to wygląda od środka?
9: Panie redaktorze, to są oczywiście plotki, to są tematy, które mają wywoływać w debacie publicznej jakąś dyskusję na temat Konfederacji, natomiast Konfederacja bardzo dobrze funkcjonuje, bardzo dobrze działa od 2018 roku, od wyborów samorządowych i nic tutaj się nie zmienia.
8: Jeśli chodzi o ewentualny polexit, Konfederacja poparłaby taki postulat, gdyby się pojawił?
9: Na ten moment nikt nie rozpisuje takiego referendum i na ten moment polskie społeczeństwo ma stanowisko takie, że w Unii Europejskiej chce być. Natomiast wydaje mi się, że ten krytycyzm wobec Unii Europejskiej jest coraz większy i nawet ci, którzy byli wielkimi orędownikami członkostwa Polski w Unii Europejskiej, no mają coraz bardziej krytyczne podejście. My stoimy na stanowisku rozbudowanej współpracy gospodarczej między państwami europejskimi, ale nie budowy europejskiego superpaństwa.
8: A propos gospodarki, pani poseł, to jeszcze jedna kwestia bardzo ważna. Mercosur, powinniśmy całkowicie zablokować tę umowę, tak albo nie?
9: No, powinniśmy to zrobić już dużo wcześniej, natomiast Polska nie przyczyniła się do tego, żeby zbudować mniejszość blokującą w Radzie Unii Europejskiej, a Komisja Europejska powinna i von der Leyen powinna ponieść konsekwencje prawne, konsekwencje karne związane z tym, że doszło do wejścia w życie tymczasowej umowy, pomimo tego, że Parlament Europejski nad nią nie zagłosował.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Julia Chryn,
2: Konrad Piwowarski,
3: Paweł Paweles, witamy Was.
1: Dzień dobry, 6:30.
4: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: A wiecie, że w Andrychowie w 2009 roku zapaliła się kabina solarium?
1: O, ale to możliwe, bo tam jest
2: solarium?
1: Gorąco.
2: Aha. No ale jak czekaj, to olejki musiały się
0: w tym roku
2: palić.
0: Z kolei w Łodzi paliło się torowisko. Nie wiem, czy pamiętacie. Była taka sytuacja.
2: Są z drewna, a tam też jest olej.
0: Jakie jest drewno?
1: Torowisko?
2: Torowisko
0: jest, nie jest z drewna, Paweł, tylko z metalu.
2: Jak? No poczekaj, tam są takie belki, na których kładzie się
0: nie,
2: szyny.
0: Nie, ale to płonął metal, naprawdę.
2: Metal nie może płonąć, chyba że
1: czyli
2: w kucie.
1: Rozumiem, że jesteśmy w kręgu dziwnych rzeczy,
2: pali
1: które się zapaliły.
0: Zwyżka do mycia okien, to Katowice 2023.
2: Zwyżka do mycia
0: okien. A w Gdańsku tego samego roku pożar frytury we frytkownicy na ulicy Piwnej.
1: Czyli rozumiem, że to wszystko w związku z pożarem w Warszawie, który miał miejsce
2: tak,
1: ostatnio.
2: Tak, przedstawcie temat.
1: Przed warszawskimi strażnikami miejskimi stanęło pewne wyzwanie.
0: Nie wiem, czy damy radę.
2: Dawaj.
1: Wyzwanie ugaszenia pożaru, tak, mimo że nie są strażakami,
2: no,
1: ponieważ...
2: mówiąc krótko...
1: Deska klozetowa się paliła.
2: Nie kłamiesz, kłamiesz.
0: Stoi,
1: tak.
2: Mimo się paliło. Co? Tak bym powiedział. Gazy i nieczystości
0: nie.
2: W Toju się paliły.
0: Nie są zdjęcia, strażnicy miejsce zanim zgasili, aha, bo jeden wziął po prostu gaśnicę i to zgasił. To zrobił zdjęcie
1: dobrze,
0: najpierw.
1: Dobrze, że nie wziął takiego węża z wodą, bo jakby się to
2: nie,
1: rozklapało.
2: A to zastanówmy się, dlaczego to się wydarzyło. Ja wiem, no. Ja wiem, bo taka sytuacja z życia. Ktoś aha, poszedł tam sobie usiadł, czytał mhm, gazetkę aha, i sobie zajarał szluga i pomyślał sobie, że wrzuci go do środka.
1: A, ja myślę, że chwilę wcześniej mógł być na kebabie i to bardzo ostrym.
3: Pierwsza zmiana.
1: Przepraszamy wszystkich, którzy jedzą śniadanie.
2: Ja nie przepraszam!
0: A propos kebaba.
2: Dobre było!
1: 15 minut po godzinie 8. Wesele w Dubaju.
0: To Radio Vox FM.
2: Zaraz wrócę.

0: Żeby jechać przepisowo, bo możecie powiedzieć bye bye bye, jak was policja złapie tak. Swojemu prawo jazdy na
1: wychodząc
0: przykład.
1: Z domu, dobrze się pożegnajcie z rodziną.
2: Chyba, że jesteście znanym piłkarzem, to wtedy nie powiecie bye bye bye.
0: No jest to metoda, tylko właśnie, no trzeba te kilka meczów w reprezentacji przynajmniej zagrać, jak nie kilkadziesiąt.
1: No tak, trochę zarabiać, kupić sobie dobrą furę.
0: Taką za milion złotych
1: zrobić
0: najlepiej.
1: Zrobić tatuaże. Co jeszcze?
2: No i zepsuć sobie oczy, żeby nie widzieć na przykład podwójnej ciągłej.
1: 100 razy młodszą żonę mieć jeszcze.
0: No słuchajcie, no, nie wiem, czy widzieliście, czy nie, ale Arkadiusz Milik postanowił zabłysnąć. No nie może robić rajdów na boisko, to zrobił rajd po Warszawie. No i zrobił taki rajd, że mając za sobą, tuż jeden samochód za sobą, mając radiowóz, on to musiał widzieć.
1: Czyli jedziesz sobie samochodem, tak? Widzisz, że za tobą jedzie policja.
0: Podwójna ciągła, pasy, wyprzedzanie na pasach, do tego czerwone światło.
1: Przejechał na czerwonym świetle,
0: no i co policjanci zrobili? No zatrzymali go, no brawo dla policji,
1: no,
0: brawo.
1: No tak. Ale zorientowali się, że to jest nasz kochany, fantastyczny napastnik, który rzadko strzela gole, więc żeby mu nie zrobić znowu przykrości, pouczyli i puścili.
0: No bo on kontuzjowany ciągle chłopak jest, tak?
2: No tak, i co on zrobił? Nie wiedział jak.
1: Powiedział dzięki, fajnie, wsiadł do samochodu i...
0: Dalej łamał przepisy.
1: Przejechał na czerwony.
2: Pojechał dalej. Chociaż mnie szokuje jedna rzecz, że Milik trafił. Co prawda na policjantów, ale trafił.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Dobrze, że w mieście bramek nie było.

0: minuty do godziny 8.30. Pamiętajcie, żeby się nie spieszyć. Nigdy, żeby się nie spieszyć.
1: Szczególnie jak policja jedzie za wami, to już mam przykład.
0: To tak. Wtedy to tym bardziej.
2: Wiadomości Vox FM za chwilę. Vox FM.
3: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Reklama. 8.30, Marta Kiermasz w studiu zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
0: Co najmniej 3 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w wyniku ostatnich ataków Rosji na Ukrainę. Serię ataków przeprowadzono w obwodzie sumskim. Tam śmierć poniosły 2 osoby, a 16 zostało rannych. Kolejny ostrzał był w obwodzie Dniepropetrowskim w Odessie nad Morzem Czarnym w południowej Ukrainie. Celem uderzeń były obiekty infrastruktury. Poszkodowany został tam mężczyzna, któremu udzielono pomocy na miejscu, podał naczelnik Odeskiej Wojskowej Administracji Miejskiej Serhii Łysak. W stolicy Ukrainy, Kijowie, alarm powietrzny ogłaszano od północy 5-krotnie. We wczesnych godzinach porannych w mieście słychać było eksplozję. Ranna została jedna osoba, w dwóch dzielnicach wybuchły pożary. Od objęcia urzędu przez prezydenta Donalda Trumpa Departament Stanu cofnął cudzoziemcom ponad 250 tysięcy amerykańskich wiz. Jak podaje New York Post, administracja konsekwentnie zaostrza politykę migracyjną i rygorystycznie weryfikuje osoby przebywające w kraju. Rusza nowy rok akademicki. Z początkiem października mury ponad 300 polskich uczelni znów wypełnią się studentami i wykładowcami. W tegorocznej rekrutacji szkoły wyższe odnotowały rekordowe wyniki, czasem wręcz jedne z najlepszych w historii. Ma to związek z tak zwanym podwójnym rocznikiem maturzystów.
8: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: 28 minut do 9. Tu pierwsza zmiana Vox FM.
1: Dobrze nam idzie.

0: Dzień dobry. Fajnie. Tak wam robimy. Dzień dobry. 23 minuty przed godziną 9.
1: Teraz wiemy, że jadą dyrektory do pracy, bo wiemy, do kogo gadamy.
0: Jeszcze nie.
1: No bo normalni ludzie tu już pracują na 6, na 7, na 8, a na 9 jadą dyrektory. Pozdrawiamy
0: naszego
1: krwiożerczego
2: pija Weksa. No właśnie, Paweł, spokojnie. Wstają. Jak jesteś dyrektorem, tak sobie to przynajmniej wyobrażam, to tak na 12 najwcześniej.
1: No tak, bo przecież pracujesz, to się nazywa jak? Na stand-by'u jesteś, jak online, no tak, coś takiego, tak? Przynajmniej tak nas oszukuje.
0: Ja myślę, że po prostu nie pracujesz do tej 12.
2: No ale tak. Zanim tym dyrektorem zostaniesz, to wypadałoby mieć jakieś studia, nie?
0: No, wypadałoby.
2: No to jest kolegium października.
1: Kolegium humanum.
2: Drodzy rodzice, pamiętajcie, no, że w związku z tym, że dzisiaj pierwszy dzień października, jeżeli wasze dzieci na studiach są, to warto dzisiaj zadzwonić rano o tej porze. Myślę, że to jest idealna pora.
1: Jak ci poszło?
2: I przypomnieć trzeba, że trzeba dzisiaj iść do szkoły.
0: Tak, z uśmiechem na ustach. Jak się czujesz, kochanie drogie?
1: I że to jest już koniec tej laby, że teraz na studiach trzeba pracować, dołożyć się do czynszu. Trzeba przypomnieć dzieciom o rzeczach ważnych.
2: Proszę, zróbcie to, na pewno będą...

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga.
1: Urodziny u Skolima.
2: To już za tydzień. Skolim stanie się starym człowiekiem. Oficjalnie skończy 30 lat.
3: No ale to tak, jeszcze do 33 roku życia mu za trochę zabraknie. I... podobno od
2: 30
3: momentu plecy
2: bolą.
3: Tak?
4: 8 października urodziny u Skolima w Siemiatyczach. No i my zapraszamy naszych słuchaczy na te urodziny. Wejdźcie na voxfm.pl, tam się możecie zgłosić. Halo, halo.
2: Dziewczyny, jesteście?
5: Jesteśmy.
4: Jesteśmy.
3: A dwie są.
4: Jest Dorota i jest Magda. Dorota nas zgłosiła, bo Dorota napisałaś, że w pracy u ciebie same baby i żeby się nie pokłócić, to wychodzicie razem.
3: Robota marzenie.
2: Gdzie wy pracujecie, dziewczyny? Dorota, opowiadaj.
5: Wiesz co, nie dla każdego. Akurat Madzia jako nauczycielka, ale wiesz, żeby się nie złapać za kudły, to po prostu musimy sobie pewne rzeczy wyjaśnić tak poza pracą.
3: Online.
5: A najlepiej właśnie jakieś karaoke albo jakiś koncert, żeby się spotkać.
3: No tak, nie
5: myślę, że to
3: pracy.
5: Tak jest najlepsze dla nas.
4: No to jest chyba świetna okazja. Dorota, to już
3: czyli
4: możesz...
3: nauczycielki, tak?
4: Możesz zdradzić
3: pracują.
4: Magdzie, o co tutaj chodzi.
5: Madziu, chciałam cię zabrać na koncert, ten twój wymarzony też i nas zresztą wszystkich, na Skolima.
6: O, super.
4: Dziewczyny, musicie się odpowiednio przyszykować. Proszę trenować piosenki, tańce, bioderkami ruszać.
2: To czekajcie,
6: tańce
5: to mamy w jednym palcu.
3: Okay. Ale Madzia, nie masz żalu? Nie masz żalu, że ona ci tak po prostu nic nie powiedziała, że dopiero tutaj na antenie przed milionami ludzi powinnaś się z nią teraz pokłócić.
6: Nie, no lubię niespodzianki.
2: Dobra, dziewczyny.
5: Właśnie, Madzia jest taką osobą, która lubi niespodzianki, wie, że ja te niespodzianki czasami potrafię przyszykować.
2: Dobra,
5: a ja wtedy mam taką radochę, że nie wiem.
2: Dobra, to w ramach przygotowań. Ja powiem dla mnie, a wy śpiewacie dalej. Dla mnie...
4: No. Zatańczysz teraz.
2: No, to
4: Wyglądasz
2: idealnie. Jeszcze trochę potrenujecie.
3: Pierwszy raz idziecie na ten koncert, widzę.
4: O poranku to wiadomo, energia nie jest 100%, ale wieczorem będzie, dlatego mamy dla ciebie, Dorota, 5-osobowe zaproszenie na imprezę urodzinową z Kolima, do tego 1000 zł kieszonkowego, żebyście miały jak dojechać.
3: Co wydać?
4: I kosz prezentowy.
3: No wiemy,
6: wow.
3: Że nauczycielki
5: Boże,
3: to bida.
5: Dziękujemy bardzo.
1: Urodziny u Skolima.
0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: A jeżeli wy chcecie takie zaproszenie, voxfm.pl można się zgłaszać.
7: Aj!
8: Fonsi! Dziwa!

0: no to miłość zagości w Vox FM po godzinie 9. Kochaj albo rzucaj.
1: Kto dzisiaj?
2: Dzisiaj historia piękna, powiem szczerze, trudna, bo wypełniona różnego rodzaju sytuacjami, których nie chcielibyśmy u siebie w rodzinie, a tu się przydarzyły i rozwaliły małżeństwo.
1: Tak, bardzo ładnie.
2: Ładnie powiedziałem, nie?
0: Tak, taka wypowiedź, jak musisz opowiadać ustnie na polskim.
2: Ale wiesz, walczę, żeby dwójki nie było, czy tam jedynki.
0: Ale która nie przeczytana.
2: Chodzi o to, żeby dużo mówić, ale żeby nie sprzedać
1: sensu
2: do końca.
1: Czyli dzisiaj będzie kochaj, rozumiem.
2: Kobieta narozrabiała, chociaż nie do końca.
1: Po 9 dowiemy się szczegółów.
2: Ładnie, nie?
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Autopromocja.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano w pracy, w drodze do domu.
3: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
4: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
3: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
5: Mąż, który budzi mnie o 4:45 buziaczkiem.
4: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: I to codziennie.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. W promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Reklama.
2: Biegli jeszcze raz zbadają Ihora M. Mężczyzna zaatakował w klasztorze na Podkarpaciu. Powstaje Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache. Umowa została podpisana. Za chwilę też łódzkie. Zauważono tam wilki. Leśnicy uspokajają.
3: Godzina 9 na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
2: Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ihora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała 2 ekspertów, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają zaledwie kilka dni. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie mężczyzny i postawienie mu zarzutów.
4: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany. Jeżeli nie, odczekamy znowu jakiś czas i będziemy znowu kolejny raz zwracać się do biegłych z takim zapytaniem, czy stan zdrowia Ihora M. się poprawił.
2: Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Przypomnijmy, Ihor M. w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, 2 wciąż są w szpitalu. Mężczyzna pozostaje w tymczasowym areszcie w warunkach szpitalnych. 31-latek ma odpowiadać za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, za co grozi dożywocie. Drużynowy i ratownik w Wopru skazani w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Obaj usłyszeli wyroki w zawieszeniu. W przypadku pierwszego to rok więzienia, drugiego 10 miesięcy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wyrok w tej sprawie zapadł już po pierwszej rozprawie. Było to możliwe, bo oskarżeni dobrowolnie poddali się karze. Zdaniem sądu mężczyźni nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Usłyszeli wyroki w zawieszeniu, ale to nie jedyna decyzja sądu.
6: Orzekł zakaz wykonywania wszelkiej działalności, zajmowania wszelkich stanowisk związanych z opieką nad małoletnimi, leczeniem małoletnich, edukacją małoletnich na okres 5 lat.
5: Mówił sędzia Aleksander Brzozowski z Sądu Okręgowego w Poznaniu. Do tragedii doszło w zeszłym roku. Podczas obozu nastolatek w nocy podejmował próbę, która polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
2: To był Michał Skolimowski. Dziękujemy. Powstaje Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache, będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Umowę w tej sprawie podpisał rektor, komendant WAT i przedstawiciele firmy produkującej śmigłowce i silniki do tych maszyn. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, powiedz, co to oznacza w praktyce?
7: Przede wszystkim, że nasi technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania śmigłowców Apache i silników T-700, które oprócz tych maszyn napędzają też na przykład Black Hawki.
8: Ta maszyna jest najnowocześniejsza na świecie, więc napawa mnie dumą to, że właśnie tutaj te umiejętności będą kształcone.
7: Mówiła Honorata Hencel, dyrektor Boeinga w Polsce i na Ukrainie. To uzupełnienie wcześniejszej umowy o utworzeniu centrum serwisowego Apache w Dęblinie, mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Ten silnik zostanie już przekazany w przyszłym roku i cały śmigłowiec do zadań treningowych w najbliższych latach trafi do Wojskowej Akademii Technicznej.
7: W sumie Polska kupiła 96 Apache, a to sprawia, że zaraz po USA nasza armia będzie miała najwięcej na świecie tego typu śmigłowców.
2: Do Polski dotarły już 8 pierwszych maszyn w starszej wersji, które służą żołnierzom do szkolenia. Pierwsze nowe śmigłowce trafią nad Wisłę za 2 lata. Wilki zauważono pod Piotrkowem Trybunalskim. Gmina Czarnocin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Leśnicy jednak uspokajają. Nie ma powodów do obaw.
10: Nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok. Jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi.
2: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Wilki są objęte ścisłą ochroną.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Trzeba było nie siadać na betonie.
12: To by nie było wilków.
11: Tak, dokładnie.
12: To jest odpowiedź na chłodne dni, a dzisiaj nie jest dzień chłodny.
11: No chociaż poranek, to różnie bywa tam w Zakopanem, 4 stopnie były rano.
13: Taki piękny dzień, trafiłem babkę malinową.
12: W ciągu dnia 24 stopnie na zachodzie Polski. Mm. Trochę słońca będzie, ale będzie też trochę chmur. Trochę sporo.
11: Paweł, co ty robisz?
13: Babeczkę malinową przedkochaj albo rzucaj.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: To spiesz się, bo kochaj albo rzucaj za chwilę.
12: Julia Hren.
11: Konrad Piwowarski.
14: I Paweł Pawelec.
12: Dzień dobry.
11: 5 minut po 9.
0: Pierwsze.
1: Pierwsza zmiana.
14: Od rana z Vox FM.
15: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: 14 minut po godzinie 9 to czas właśnie na miłość w Radiu Vox FM. No i kto dzisiaj? Zdrać imiona, bo chyba jeszcze nie...
1: Patrycja. Jestem mężatką od 6 lat. Mąż robi różne rzeczy, które mi się no naprawdę nie podobają jako kobieta. Wydaje mi się, że mój mąż ignoruje każdą próbę rozmowy na temat tego, żeby było lepiej pomiędzy nami i odbiera moje prośby jako znęcanie się nad nim. Wyobraź to sobie. Mówię wprost o tym, co mnie boli w tym małżeństwie. On traktuje jak to, jak atak. Obiecuje, a i tak robi potem swoje. Jak ja mam na niego nie krzyczeć i być miła, kiedy ja próbuję mu wybaczyć na przykład zdradę, a on się z tego śmieje i robi dalej swoje.
0: Co?
1: Tak.
2: Dużo informacji.
1: Takie mam zgłoszenie. Chciałabym, żeby wybrał mnie, krzykliwą, wredną żonę, która bardzo go kocha, niż te swoje atrakcje, które wybiera zamiast mnie.
2: No to oddajmy głos Patrycji, niech ona wszystko to wytłumaczy.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec wita serdecznie Patrycję. Cześć Patrycja.
4: Cześć.
1: Jesteś mężatką i od 6 lat mąż robi różne rzeczy, które ci się nie podobają.
4: Tak.
1: To wyjaśnij.
4: Strony randkowe, bardziej wolał koleżanki uśmiechać się do koleżanek niż do żony, a ja jako kobieta poczułam złość i frustrację.
1: Pytałaś go, czego mu brakuje w domu?
4: Mój mąż jest niestety uzależniony od różnych substancji.
1: A nie zawsze jest sobą.
4: Tak.
1: Dość ostro uzależniony jest?
4: Różne terapie przychodzi, ale niestety to zaburzyło mu trochę mózg i ma choroby F19 i F13. Ja się mogę starać, skakać, krosić, błagać, ale tak dla niego jest odbierane jako atak w jego stronę.
1: A co to są za choroby F19 i F13?
4: To są zaburzenia świadomości przez alkohol, leki uzależniony i przez narkotyki.
1: Okej, już czytam, bo doktor Google wie wszystko absolutnie. Ty pomimo tego chcesz powalczyć.
4: No, to nie jest wina jego, że jest jaki jest.
1: No trochę jest jego wina.
4: Trochę jest jego wina, no ale też nie po to brałam z nim ślub i mu przyrzekałam w zdrowiu i w chorobie, ale no.
1: Jakie terapie przeszedł?
4: Ja tutaj dużo wkładałam w to, no na początku były...
1: Nie, ty to mnie nie interesuje, ty jesteś zdrowa, jak czytam. Co on sam zrobił?
4: Sam nie, ja go w to pchałam.
1: No to... Wygonić z domu i zostawić. Wiem, okrutne.
4: Bardzo. To najgorsze.
1: Bardzo fajnie się składa, zima idzie. Pomarznie troszeczkę, wiesz, pomoknie troszeczkę. Zawołać policję, żeby go zabrali. Wszystko musi stracić, Patrycja, taki człowiek, jeśli jeszcze przez 6 lat, kiedy ci to robi, nie wpadł na pomysł, co zrobić, żebyś była szczęśliwa, że niszczy ci życie, miażdży osobę, która go kocha. Nie jesteś warta tego, żebyś była szczęśliwa? On ci to robi. Patty, ty też powinnaś pójść do lekarza i posłuchać, co masz zrobić.
4: Idę właśnie dzisiaj.
1: On to robi, bo może, bo ma wygodnie. Ma gdzie spać?
4: Ma.
1: Ma co jeść?
4: Ma.
1: Ma jeszcze pracę?
4: Ma.
1: No, a on musi to wszystko stracić.
4: Jeszcze mnie zdradził i tak go przyjęłam do domu.
1: Patrycja, no to jest twój wymarzony, wyśniony rycerz? To jest opiekun rodziny? Macie dzieci?
4: Właśnie mamy.
1: Ile?
4: Z nim trójkę, a ja mam samą jedną córkę.
1: On w tym stanie nie jest sobą, przecież wiesz o tym.
4: Tak, wiem, że przestał leki brać.
1: A byłaś kiedykolwiek z nim, gdy on był czysty?
4: Nie wiem.
1: Jak to nie wiesz? Nie wiesz, czy był taki okres, w którym on nie brał?
4: Nie wiem, bo jak go poznałam, no to on pił. Na początku ukrywał, że ma taki problem, potem wszystko wyszło na jaw, jak już zachnął w ciąży. Mhm.
1: Dlaczego ty kochasz takie problemy? Naprawdę jesteś współuzależniona? Musisz mieć się kim opiekować? Wiesz, ile jest piesków do opieki, innych zwierzątek, kotków w schroniskach? Wiesz, ile jest dzieci w domach dziecka? Realizuj się z sensem.
4: Dobrze.
1: Po co miałbym do niego zadzwonić? Jaka jest sytuacja?
4: Może lepiej do niego nie dzwonić i może ma pan rację, że sama niszczy siebie i swoje dzieci.
1: I trzeba do niego zadzwonić i mu to powiedzieć. Krystian, jestem ciekaw twojej rozmowy ze mną. Robię to dla Patrycji, by jej pomóc. W jakim jesteś wieku?
4: 30 lat.
1: On ma ile?
4: 38. Jak to jest kochanym człowiekiem? No, nie powiem. Jak to
1: co
4: jest
1: robi?
4: Świetnym ojcem. Jest mechanikiem samochodowym.
1: Świetnym ojcem to nie jest. jest, no ale to tego nie wiesz.
4: Jeżeli chodzi o takie na przykład jak narkotyki, no to tak raczej to on cały czas mi się do niej nie bierze. Było widać.
1: Dobra. Krystian, dzwonię do ciebie, jestem ciekawy rozmowy z tobą.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: To co? To było kochaj albo rzucaj. Nie będziemy dzwonić do Krystiana, prawda?
1: Nie, no, musimy mu to powiedzieć, ale słuchajcie, serio? Gdybym tutaj był kochaj, bardzo was proszę, aha, to zerujecie mi wszystkie przegrane.
0: 6098698869. Co wy myślicie o tej historii? Czy uda się ich pogodzić?

0: Uciekaj, dziewczyno! Bardzo często pojawiają się takie słowa w waszych SMS-ach.
1: Poproszę o otworzenie oczu Patrycji, a nie dzwonienie do Krystiana.
0: Słychać w głosie, że dziewczyna zniszczona przez niego. Nie warto, na przykład Radek napisał, wiele osób w ten sposób podchodzi do tej sprawy miłości Patrycji do Krystiana.
1: Za to Cezary napisał, będzie kochaj, bo łobuz kocha najbardziej. Bo właśnie Krystian to jest taki łobuz.
2: No trochę jest łobuz, natomiast nie wiemy jeszcze, co jest prawdą z tego, co powiedziała Patrycja. A zakładamy, że może nie chcieć powiedzieć wszystkiego.
0: No zdarzają się takie przypadki, że
2: nie.
1: Dosyć często. Ale Patrycja powiedziała, że Krystian jest uzależniony, ma
2: tak
1: problemy.
2: Jest. Lata F13 i F16.
1: Nie słucha
0: zdradził
1: jej.
0: Ją.
2: Tak, tak jest.
0: Co
2: dokładnie. Nie chce iść na odwyk, nie korzysta z tego.
0: Ale ona wciąż chce z nim być.
2: Tak, bagatelizuje.
1: I ona go kocha.
2: Ma trójkę dzieci z nim, jedno z poprzedniego związku. Mówi, że jest dobrym mężem.
0: I ty mimo wszystko dzwonisz do niego, tak?
2: Tak. I ja tak, i ja do niego zadzwonię i spróbuję go po prostu namówić na zrobienie czegoś dobrego ze sobą, no i powiedzenie mu, to będzie główne zadanie moje, jak bardzo krzywdzi rodzinę i Patrycję.
1: Dzwoni.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo.
2: Dzień dobry, do Krystiana. Czy dobrze się dodzwoniłem?
4: No dobrze, dobrze.
2: Prezenter Radia Vox FM Paweł Pawelec z tej strony na ratunek małżeństwa, tego co spotkało pewną kobietę, która napisała do nas do programu Kochaj albo rzucaj, bo nie jest za bardzo zadowolona z tego, jak wam się układa w małżeństwie. Prośba jest, żebyś to ty sam siebie namawiał na wszelkiego rodzaju odwyki i poprawienie relacji, bo wie dokładnie, do czego to wszystko dąży. Na którym cmentarzu mamy ci szukać grobu? Bo to jest kwestia czasu. Który by ci pasował? Która aleja?
4: A za kogo ty się uważasz, że tak do mnie mówisz, co?
2: No ja się uważam za faceta, do którego napisała twoja kobieta, że nie daje sobie z tym rady, bo nie rozumiem, dlaczego jesteś tak okrutny dla tej rodziny i zamiast pójść samemu wyleczyć się z tego cholerstwa,
4: to
2: ona cię pcha do leczenia.
4: Może źle tu dopisała, czy niech ona też się zacznie leczyć, o, jak tak już chcesz wiedzieć.
2: A z czego?
4: No właśnie, z czego?
2: No nie powiedziała mi. Powiedziała mi tu, że próbuje uratować waszą rodzinę. Ona to robi z miłości, Krystian.
4: Z miłości od 8 lat się leczy. Od 8 lat ta moja kobieta nie leczy się też w ogóle. No nie potrzebuje.
2: To co ona zrobiła tobie? Ja tu mam o tym. Paweł, proszę, pomóż, bo krzyczę głośno i nikt nie słucha. Moje próby, by on przestał brać, to nazywa je znęcaniem się nad nim.
4: No.
2: Próby leczenia go odbiera jako przymus. Nigdy sam tego nie zrobił. Wybaczyła mu nawet zdradę. Chyba nie ma większej miłości, jak wybaczyć komuś zdradę. Ja tu jestem jako drogowskaz. Mówię ci, że idziesz złą drogą. Jeśli kochasz tę rodzinę, no to tak nie postępuj, bo to się wszystko rozwali.
4: Nie ma co rodzinie mówić, jeżeli między relacjami nie umiem się dogadać, to nie ma co rodziny pchać w związek.
2: To na co ty czekasz, Krystian? Weź ty się rozwiedź. Daj jej spokój. Niech ona sobie znajdzie faceta nieuzależnionego.
4: No właśnie.
2: No dla to po co?
4: Też tak mi się wydaje, no.
2: To kiedy?
4: Że
2: to
4: będzie
2: kiedy
4: najlepiej,
2: złożysz?
4: Kurde.
2: Kiedy
4: to po
2: złożysz?
4: Co ona mnie tutaj na łebie tej chodzi?
2: Znowu patrz, no. Znowu się nad tobą znęca teraz, mną. Jaki ty, Krystian, no. Biedny jesteś, naprawdę, no. Cały świat się na ciebie wziął. A skąd to F13 i F19? Powiedz mi. To też ci wcisnęła,
4: o,
2: nie?
4: O, nawet to wypisała, nawet na ty?
2: Wszystko, kochany.
4: Wszystko, kochany, napisała.
2: Zostawiam to dla siebie. To jest ten moment, w którym ty powinieneś wiedzieć, czy ty chcesz walczyć o kogoś, kto jeszcze chce walczyć o ciebie, czy jak najszybciej rozwalić to i dać tej dziewczynie być szczęśliwą.
4: No właśnie, to trzeba jej dać chyba widocznie spokój. Jeżeli ona nie rozumie niczego.
2: Ona nie rozumie, ona tu nie pisze o żadnych swoich uzależnieniach. Oprócz ciebie.
4: Wydawanie pieniędzy bez trosko i długi mi rosną. Ja mam za to sprawę. Ja muszę za to płacić. Ja daję, nie ona, bo jeżeli ja miałem możliwość leczenia, to nie podjęła tej decyzji i nie poszedłem się leczyć.
2: No dlaczego? No przecież to tylko twoja sprawa.
4: Ona powiedziała, że ja nie potrzebuję takich rzeczy.
2: No co?
4: Tak, bo ja w marcu byłem jedna się na odtruciu, wróciłem, później znowu dostałem termin na sierpnia, nie poszedłem, no bo w sumie powiedziała, że ja nie muszę tam chodzić, no.
2: Jak jesteś facetem, który sięga po to, jesteś uzależniony i to jest tylko choroba, grypa mija, a to trzeba wyleczyć.
4: Wszystko się zgadza, dlatego jestem w trakcie cały czas tego.
2: No nie, bo stoisz w miejscu, chodzisz normalnie do pracy i udajesz, że tak nie jest. Krystian, pomyśl, nie widzisz, jak naprawdę powinna wyglądać oglądać życie. Wiesz, że cię to kręci, myślisz, że to daje ci taką endorfinę, taki odjazd, że właśnie to cię buduje, że to są najprzyjemniejsze rzeczy, ten stan po. A wiesz, że tak nie jest? Ja bym proponował, żebyś ty mi powiedział, że ty kochasz Patrycję i chcesz sam, nie słuchając nawet jej, jeśli uważasz, że robi ci krzywdę, pójść na odwyk i nie martwić się, co tam będzie w domu, bo jak ty wyjdziesz zdrowy, jak wyjdziesz wyleczony, ułożony w głowie, to ty jej wtedy pomożesz. Mogę
4: miałem
2: na to liczyć?
4: Taką możliwość. To jeszcze gorzej będzie mnie atakować.
2: Jak ona cię atakuje?
4: Tekstami, na przykład to, co było 8 lat temu, 10 lat temu. Ja przeżywam to tak, jakby to było wczoraj, przedwczoraj. Bo cały
2: czas
4: się
2: to przejmuje, co było 8 lat temu? Ważne, a nie lepiej, co to będzie jutro?
4: Ja właśnie, dobrze powiedziane słowo. Jak ja to szanuję takie słowo.
2: Krystian, walczysz ja o to, co będzie jutro? Czy
4: walczę to, co będzie jutro i walczę, że będę trzeźwy jutro.
2: Pójdziesz na odwyk?
4: Ja chodzę cały czas na grupie. Kilka terapii już przeszedłem.
2: No ale nie dały ci nic, no. Przecież nie napisała
4: do
2: mnie.
4: Dały dużo.
2: Nie oszukuj mnie. Proszę cię. Ona już mnie, widzę, trochę oszukała. No to ty mnie nie oszukuj.
4: Jeżeli piłem cały czas, nie przejmowałem się niczym. Ja do 30 nie chciałem mieć w ogóle rodziny. Jak postanowiłem przed 30 założyć rodzinę, też liczyłem, że będzie wszystko w porządku. Jak jest godność w ogóle, żebym wiedział?
2: Paweł Pawelec.
4: A, poważnie?
2: Tak, no. Mówiłem ci, Vox FM, no, program Kochaj albo Rzucaj, pomagam ci. Obiecasz mi, że zostawisz tą pracę cholerną, pójdziesz na odwyk, wrócisz, popełnisz wszystkie kroki po kolei, pomożesz Patrycji i nagle któregoś dnia zapomnicie, że te rzeczy dają wam więcej emocji, kolorów i szczęścia niż normalne spacery, podróże, wyjazdy.
4: Fajnie się słucha,
2: Trudno zrobić, fajnie, to wiem. Krystian, to różnie... walczysz o ten związek, małżeństwo, rodzinę, dzieci?
4: Walczę.
2: Patrycja, mam żal, że nie powiedziałaś mi, jak źle jest i z tobą. On mi nie chciał tego powiedzieć. Mówi mi, że...
5: No jest ze mną źle, na przykład to, że jak byłem na tym swoim detoksie, to mnie tam zdradził, oszukał mnie, okłamał. To było 6 miesięcy temu.
2: No to nie o to chodziło. Jemu chodzi o to, że on chce iść na odwyk, ale ty mówisz mu, żeby cię nie opuszczał, no. Żeby dał radę w domu.
5: Się bałam, że na odwyku mnie znowu zdradzi, to jak było następnym razem, jak był.
2: Nie wysyłasz go na odwyk.
4: Właśnie.
2: Nie byłaś szczera wobec mnie. On potrzebuje tego. Kłopotliwa sytuacja, ponieważ ja, prezenter radiowy, wam nie pomogę. Od tego są specjaliści. Najważniejsze jest to, jak bardzo chcecie być ze sobą i zestarzeć się przed kominkiem w domu i śmiać się z tego, co kiedyś było, bo było złe, a jest dobrze.
4: Ja obiecałem 25 lat żonie.
2: Że?
4: Że mnie opuszczę.
2: No ale nie zdradzaj jej. Nafurowany i nawalony.
4: 20 lat pobierałem tabletki, których nie wiedziałem, że to tak będzie skutkowało. Uczę się od nowa czasem niektórych rzeczy i tym bardziej z życia też mi dużo nie zostało, bo nie z tym lata nie odchodzą, tylko dodaje się.
2: No 38, jeszcze nawet nie masz 4 dych. Chłop jeszcze nie przez jedną bramę to jeszcze przeskoczysz.
4: Miło to słyszeć.
5: I oczywiście, żeby było między nami dobrze, to też nie może karać brakiem bliskości, bo to nic nie daje, tylko jeszcze bardziej
4: Co ty wygodujesz?
5: Prawdę, odrzucasz mnie od siebie.
2: Ja nie jestem w stanie tutaj się odnieść do tego, bo nie wiem, jak jest naprawdę. Nie możesz budować swojego szczęścia na innej osobie.
4: No, na tak chyba widocznie.
2: Prawda?
4: Nie wiem, jak to się nazywa, bo tego jeszcze nie doszedłem do tego, ale tak, dobre słowo.
2: To się nazywa huba. Pozdrawiam, huba. Trzymajcie
4: Super,
2: się, pa.
4: Też pozdrawiam, pa.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
2: Niech żyje miłość! To nie zawsze leczyć trzeba.
1: Ja dalej nie wiem, czy to miłość. Czy to był kochaj, czy to było rzucaj.
2: Różne są formy miłości.
1: Zobaczymy jutro, bo jutro kolejny odcinek Kochaj albo Rzucaj.
2: VoxFM.pl,
1: tam się możecie do Pawelca zgłaszać.
2: Ma żal kądzi, ale nie puści go na odwyk, bo jest zazdrosna.

0: I tak oddałby za każdą chwilę z tobą i nosiłby na rękach. I tak nam dużo bardzo obiecuje ten weekend na 21 minut przed godziną 10. No dobrze, wszystkie obietnice przyjmujemy. Witamy się pięknie w październiku, 1 października dokładnie. Dzisiaj najbardziej uśmiechamy się do wszystkich studentów. Tak, to już dziś. Fajnie będzie, słuchajcie. Rozpoczynamy kolejny etap. Będziemy z nim, w nim również z wami. Dzień dobry.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mówili:
4: kup piec na pelet albo ekogroszek, będzie tanio, zasypiesz raz na tydzień.
3: No właśnie, mówili.
4: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
3: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
5: Panele grzewcze na podczerwień Eco Partner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
6: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
5: Wejdź na najtańszeogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
6: Eco Partner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
7: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
10: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
11: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Reklama.
0: Tak, tak, to już pierwsze dziś wiadomości z Poznania na antenie Radia Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Większość uczelni, w tym Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, dziś, a niektóre w ciągu kilku lub nawet kilkunastu najbliższych dni zainaugurują nowy rok akademicki. Uroczystość UAM-u odbędzie się o 10 w auli przy Wieniawskiego 1. Uniwersytet Medyczny oficjalnie startuje jutro, przyrodniczy w poniedziałek, Politechnika w środę 7 października, a ekonomiczny 12. Dziś posiedzenie aresztowe w sprawie Arkadiusza C., który w poniedziałek w Borówcu pod Poznaniem wjechał autem w grupę ludzi, w tym swojego brata. Ten zmarł kilka godzin później w szpitalu. Prokurator miał wczoraj przesłuchać podejrzanego i przedstawić mu zarzuty o narażenie dwóch osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślnego spowodowania śmierci trzeciej.
13: Z uwagi na niemożność przesłuchania podejrzanego z uwagi na stan zdrowia, prokurator nie ogłosił podejrzanemu zarzutów i go nie przesłuchał.
0: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyzna działał w warunkach recydywy.
14: Ustalono, że niektóre z tych osób, które brały udział w tym wydarzeniu, były notowane w policyjnych rejestrach za rozboje, ale także za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
0: W sprawie aresztu dla 39-letniego sprawcy decyzję podejmuje Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej. Radni za pożyczką na ostatniej sesji Rady Miasta zdecydowali o zaciągnięciu zobowiązania na dalszą modernizację transportu publicznego oraz remonty poznańskich torowisk.
15: No, okres kredytowania jest 20-letni. To jest oczywiście kwota, która się mieściła w budżecie. Na początku roku, jakbyśmy spojrzeli w budżet, to te plany były o wiele wyższe. Także ona w tej chwili tak jest, ta potrzeba zredukowana maksymalnie do 300 milionów złotych. My oczywiście będziemy ciągnąć tylko taką wartość tej pożyczki, jaka będzie faktycznie potrzebna w końcówce roku.
0: Tłumaczył miejski skarbnik Piotr Husejko. Władze miasta twierdzą, że nowy kredyt ma mieć lepsze warunki od tych starszych, a wskaźnik wskaźnik zadłużenia w stosunku do budżetu spadł w ostatnich latach z 56 do 36%. Opozycja wskazuje, że już poprzedniej pożyczki miasto nie potrzebowało, a jej obsługa niesie za sobą duże koszty.
16: Mam nadzieję, że od tego momentu będziemy dużo bardziej restrykcyjnie zarządzali długiem i lokowaniem środków miasta Poznania.
0: Mówił radny Zbigniew Czerwiński z PiS. W tym roku dochody miasta mają wynieść blisko 6 miliardów 700 milionów, a wydatki ponad 7,5 miliarda złotych. Uwaga, kierowcy, dzisiaj rozpoczął się remont na S5. Tutaj utrudnienia i w godzinach szczytu korki Was czekają. Poza tym wciąż jeszcze możecie napotkać na utrudnienia na Krajowej 11 między Kurnikiem a Środą Wielkopolską. Tutaj doszło do wypadku, a to wszystko po zderzeniu motocykla z osobówką. Dzisiaj do 22 stopni na termometrach. Na razie jeszcze sporo przejaśnień, potem ma się już mocniej zachmurzyć i wiatr dość silny w mieście przez cały dzień.
1: 107,4 Fox FM Poznań.
17: Fox FM robi dzień dobry.
18: Magia radia.

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: W Vox

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama. 107.4. Boks FM. Poznań. Poznań.
7: Jeszcze dziś zostanie przesłuchany pilot samolotu Fly Dubai odpowie za próbę porwania maszyny. Kierowcy, zróbcie głośniej, są problemem w Świętokrzyskiem, to po śmiertelnym wypadku. Straż Miejska z nowymi uprawnieniami. MSWiA szykuje zmianę przepisów.
8: I o tym wszystkim usłyszymy już teraz w wiadomościach Vox FM. Jest 10:00. Zapraszam, Marta Kiermasz.
7: Sprawca w areszcie jeszcze dziś ma zostać przesłuchany przez śledczych w Arabii Saudyjskiej. Fly Dubai zawiesza loty do i z Izraela. Wszystko to po dramatycznych wydarzeniach w powietrzu, jakie rozegrały się wczoraj w kokpicie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Drugi pilot zaatakował kapitana i najpewniej próbował rozbić maszynę. Po walce został obezwładniony i zatrzymany. Maszyna wylądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Pasażerowie wrócili już do Izraela. Tym tematem wiadomości o 10:00 otwiera Mateusz Gołębiewski.
9: Według informacji przekazanych przez premiera Izraela, drugi pilot miał działać sam. Jest obywatelem Omanu, a media izraelskie określają go jako religijnego ekstremistę. Dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu zarejestrowali na swoich telefonach pasażerowie. Z danych przeanalizowanych już przez śledczych z kokpitu wynika, że samolot stracił ponad 5 km wysokości w niespełna 2 minuty. Premier Benjamin Netanyahu podziękował kapitanowi za jego działania. Mimo ran zadanych nożem i poważnego stanu walczył, stawiał opór, otworzył drzwi kokpitu i umożliwił pasażerom oraz załodze obezwładnienie napastnika, zapobiegając katastrofie w powietrzu, napisał na platformie X.
7: Uwaga kierowcy, śmiertelny wypadek w Świętokrzyskiem rano w Jaronowicach w powiecie jędrzejowskim na krajowej 78 dochowało rozpędzone auto.
10: Samochód osobowy marki Volvo zjechał z drogi, przejechał przez przydrożny rów, a następnie dachował i zatrzymał się w przydrożnym lesie. W pojeździe znajdował się 46-letni kierujący. Niestety mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
7: Mówiła Sylwia Faryna z policji w Jędrzejowie. Przyczyny wypadku ustalają teraz mundurowi. Zablokowany jest pas w kierunku Jędrzejowa. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą, tak szef MON-u komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Trwają analizy zespołu negocjacyjnego dotyczące m.in. lokalizacji.
11: W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
7: Mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i dodaje, że resort już pracuje nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. Straż Miejska z nowymi uprawnieniami. MSWiA szykuje zmianę przepisów. Pozwolą one na interwencję w przypadku jazdy pod prąd czy zaśmiecania drogi. Zmianę tę ocenia Artur Hołubiczka z Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP.
12: Na pewno wpłyną na podniesienie poziomu naszej pracy, tak samo jak możliwość rejestracji interwencji. Do tej pory mieliśmy tylko możliwość rejestrowania obrazu.
7: Rząd zajmie się nowymi przepisami jeszcze w tym roku. Dziś ogólnopolski policyjny dzień odblasków. Funkcjonariusze z Bełchatowa ruszyli pod liceum i rozdawali uczniom elementy odblaskowe.
13: Macie tego używać wieczorami, nawet jak po mieście chodzicie.
14: Być widocznym, jasne, że tak.
13: Zdecydowanie.
14: Dobrze, dziękuję bardzo, będę pamiętać.
15: Jesteśmy pozytywnie zaskoczone.
16: Przyda się?
15: Oczywiście, że tak. Wieczorem teraz coraz wcześniej robi się ciemno i często ja też lubię ubierać się na czarno, więc mnie nie widać po prostu. Dlatego warto jest nosić odblask.
7: Na miejscu był nasz reporter Rafał Różycki.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Nocą odblaski się przydadzą, a za dnia, słuchajcie, bez okularów przeciwsłonecznych nie wychodź. Dzisiaj słońce w całym kraju, od 17 stopni w Suwałkach, przez 18 w Białymstoku, 19 wskażą termometry w Lublinie, 19 również w Zakopanem, 21 w Rzeszowie, 20 w Gdańsku, a najcieplej 25 stopni w cieniu dzisiaj w Zielonej Górze. Jak będzie sytuacja wyglądała w nocy, już sprawdzam. Od 4 stopni w Zakopanem, przez 5 w Białymstoku, maksymalnie 12 w Zielonej Górze.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: 4 minuty po godzinie 10. Oprócz Dnia Odblasków mamy dzisiaj, słuchajcie, w kalendarzu 1 października. Oprócz tego, że to studenci rozpoczynają swój wspaniały jakże czas, mamy Dzień Polskiej Muzyki. I my tą polską muzyką dzisiaj się będziemy zajmować. Martę Kiermasz zapraszamy o 11 na kolejną porcję newsów.
7: Myślałam, że na posłuchanie muzyki.
8: To też. To oczywiście.
17: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
8: No ale tobie, królowej czerni, róż będziemy proponować?
7: No nie. Poczekam na coś czarnego.
8: A my różem rozkoszujemy się już teraz. Klaudia Wasiluk, witam ponownie i zapraszam. 5 po 10.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Na 17 minut po 10 Agnieszka Chylińska nie może zapomnieć i my również nie możemy zapomnieć o tym, że dzisiaj 1 października obchodzimy Dzień Polskiej Muzyki. Jest taka tradycja, że przez godzinę gramy polskie, wyłącznie polskie piosenki. Muzyka łączy nas wszystkich, w związku z tym to przesłanie dzisiaj nas niesie i łączy i podkreślamy cały czas obecność polskich artystów. Bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście. W związku z tym musimy Wam jakoś podziękować, więc gramy wyłącznie po polsku przez najbliższą godzinę, bo to jest trochę tak, jak pójść po najlepsze prawdziwe truskawki do pana Artura na bazarek, zamiast do tego, wiecie, wielkiego marketu po takie podróby. Może i te truskawki będą czerwone, ale w środku białe. Jak już jesteśmy w temacie bieli, no to biała armia przed nami, słuchajcie. I baim! Klasyczkiem polecimy. Można śpiewać, można tańczyć. Jak jesteście w pracy, siedzicie może na krześle obrotowym, można się również kręcić. Ja to w każdym razie robię i Wam również serdecznie polecam. Margaret za moment, afterparty również będzie. Mezo, Doda, to wszystko na 18 minut po godzinie 10.

0: fan.
1: Mes Liber, Astatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, niedostępna, proszę ciebie, proszę.

0: Dodaj Smolasty przypomnieli o miłości, a my przypominamy o tym, że dzisiaj mamy Dzień Polskiej Muzyki i przypominamy te numery, które były z nami i są z nami cały czas. 609-869-869 Ela pisze, że jej zaimponowaliśmy tym numerem, wieki tego nie słyszała. Zastanawiam się, o które jej chodzi, ale podejrzewam, że może jej chodzić o wszystkie. Do 11 na taką śmietankę polskiej muzyki oczywiście możecie liczyć.
1: Autopromocja.
2: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Kolima ze swoimi znajomymi.

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
8: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych weekendów.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Reklama.
10: Już teraz w Radiu Vox FM na 107,4 kolejna tura wiadomości z Poznania. Natalia Krystek, zapraszam. A na początek kiepska wiadomość dla kierowców. Ruszył remont S5 na 9-kilometrowym odcinku trasy od węzła Poznań Wschód do Strumian. Cały ruch odbywa się pasem normalnie jeżdżącym w kierunku A2. Jadąc w stronę Gniezna w Kleszczewie nie zjedziecie i nie wjedziecie na ekspresówkę. Utrudnienia potrwają do grudnia. W godzinach szczytu komunikacyjnego spodziewajcie się sporych korków. Nawet 600 osób może stracić pracę. GSK ogłosiło zwolnienia 500 informatyków, a koncern Mars 100. Powód jest ten sam. Działy IT będą przeniesione do Indii. Ekonomisty Sławomira Jankiewicza z WSB Merito taka sytuacja nie dziwi.
11: Mamy coraz większą automatyzację, robotyzację. W związku z tym te proste czynności, szczególnie w informatyce, przenosi się takie sytuacje do krajów po pierwsze o niższych kosztach i z drugiej strony tam też potrzeba mniej ludzi. Tam w razie czego, jak się dokona większej automatyzacji, szybciej tych ludzi można zwolnić bez żadnych problemów.
10: I dodaje, że nie wpłynie to znacząco na poznański rynek pracy. Możliwe jednak, że pracownicy będą musieli podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe. O zmianach na rynku trzeba myśleć z wyprzedzeniem, by uniknąć podobnych sytuacji.
11: Bo jak wtedy nastąpi ten proces pełnej automatyzacji, robotyzacji, to możemy mieć problem, bo sobie z tej struktury nie zmienimy tak szybko. Więc uważam, że dzisiaj już powinniśmy się nad tym zastanawiać. Zresztą Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego się już tym zajmuje, właśnie zastanawiać, w którym kierunku dążyć.
10: W poniedziałek rozpoczęły się negocjacje w sprawie zwolnień między związkowcami a zarządem GSK. Na osiągnięcie porozumienia mają 20 dni. O 3 grosze za metr dla budynków mieszkalnych i aż o 84 dla tych z działalnością gospodarczą wzrośnie podatek od nieruchomości w Kościanie. Zmiana wejdzie w styczniu, ma podnieść dochody miasta o 400 tysięcy złotych rocznie. Po podwyżce osoby prywatne będą płacić 1,18 zł za metr kwadratowy, a przedsiębiorcy prawie 32 zł. I dobra wiadomość dla miłośników wypoczynku nad Wartą. Nie do wczoraj, a do najbliższej niedzieli podziała poznański Kontener Art. Popularna przestrzeń kulturalno-rozrywkowa wydłużyła okres funkcjonowania ze względu na ładną pogodę. Zamknięte zostały tylko niektóre strefy. Poza utrudnieniami na S5 mamy też w samym Poznaniu utrudnienia takie niespodziewane od wczoraj. Chodzi oczywiście o ulicę Żegrze, gdzie doszło do awarii kanalizacyjnej. Tutaj już wiadomo, że naprawa potrwa co najmniej do końca tygodnia. To oznacza, że ulica Żegrze w kierunku Krzywoustego będzie cały ten czas zwężona o jeden pas. Będą też zmiany w kursowaniu komunikacji publicznej. Tramwaje jeżdżą objazdami, a w ich miejsce jest autobus za tramwajem. 22 stopnie dzisiaj na termometrach maksymalnie, jest źle, ale tego słońca, no powiedzmy, że bywało więcej. Wiatr za to nieźle sobie dzisiaj poczyna.
12: 107,4
13: Vox FM Poznań.
12: Vox FM Poznań.

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Reklama. Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
7: 107.4 Vox FM. FM. Poznań.
8: Badania nie wykazały zagrożenia dla wojskowych z Podkarpacia, trafiła nieznana przesyłka. Stany Zjednoczone robią przegląd swoich sił w Europie, będzie redukcja. Lalka już w kinach, posłuchajcie, jak wyglądała premiera w Łodzi.
9: A posłuchajcie w wiadomościach Vox FM, jest 11:00, Marta Kiermasz, zapraszam.
8: Trzy osoby, które trafiły do szpitala po kontakcie z podejrzaną przesyłką w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie, zostały wypisane do domów. Dowiedział się nasz reporter. Badania w placówce nie wykazały zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Tymczasem wyjaśnieniem incydentu zajmują się śledczy z prokuratury wojskowej. Mateusz Chłystun dopytywał o szczegóły w tej sprawie. Mateuszu, co wiadomo o podejrzanej przesyłce?
10: Według wstępnych badań w przesyłce nie było substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Profilaktycznie jednak dwoje żołnierzy i jeden pracownik cywilny resortu obrony zostali odizolowani i przebadani. Tajemnicza przesyłka, która trafiła do żandarmów w Nowej Dębie, nie była duża. Była to koperta z pocztówką z Niemiec. Osoby, które ją otworzyły, miały źle się poczuć, a poza tym miały zauważyć zmiany na skórze. Badania w szpitalu wykluczyły jednak zatrucie. Sprawą zajmuje się teraz Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Śledczy lada chwila mają przekazać więcej szczegółów odnośnie tego incydentu.
8: Dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy mają wrócić do USA i pytanie, czy Europa ma się czego obawiać. To zapowiedział szef Pentagonu Pete Hegseth, przedstawiając plany zmian w amerykańskich siłach zbrojnych. Nie sprecyzował jednak, których żołnierzy ani z jakich państw dotyczyłaby ta decyzja. Zapowiedział też m.in. zmniejszenie liczby stanowisk generalskich i admiralskich oraz utworzenie nowych dowództw i biur. Sprowadzamy do domu dziesiątki tysięcy naszych najlepszych żołnierzy z zagranicy. Zwiększamy liczebność sił połączonych i przenosimy uwagę tam, gdzie jest jej miejsce, na obronę ojczyzny i naszej półkuli, przy jednoczesnym przewyższaniu każdego globalnego zagrożenia. Wypowiedź padła w czasie, kiedy USA robią przegląd swoich sił w Europie. Na razie nie wiadomo, czy zapowiedź Hegsetha będzie oznaczała konkretne wycofania z Europy. Skażona woda w gminie Urszulin na Lubelszczyźnie. Sanepid wydał pilny komunikat. Woda nie nadaje się do spożycia, wykryto w niej bakterie enterokoków. Szczegóły zna nasz reporter Mikołaj Borowiec.
11: Problem dotyczy około 3,5 tysiąca mieszkańców. Zagrożonych jest kilkanaście miejscowości, w tym m.in. Urszulin, Wola Wreszczyńska czy Wytyczno. Wodę z kranu nie wolno pić ani używać do gotowania, mycia lub prania. Obecnie nadaje się ona wyłącznie do spłukiwania toalet. Gmina uruchomiła dwa punkty poboru czystej wody przy hydrantach koło OSP Wereszczyn przy posesji numer 40 i OSP Andrzejów przy posesji numer 50A.
8: Mieszkańcy mogą odbierać wodę w butelkach z punktu dystrybucji w siedzibie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie. Był czerwony dywan i długie owacje. To po premierze Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Przed pokazem z publicznością spotkali się twórcy filmu, producent Radosław Drabik, kostiumolodzy Katarzyna Lewińska i Tomasz Osoliński oraz Kamila Urzędowska, która gra Izabelę Łęcką. Z aktorką rozmawiała Ela Piotrowska.
12: Wybitni aktorzy, wielkie gwiazdy, prawdziwe, wielki rozmach, wielkie kino, wielka duma?
13: Oczywiście, że tak. Jestem dumna przede wszystkim z tego filmu, jaki powstał, ale też jestem dumna i chcę to bardzo mocno podkreślić z całej naszej ekipy, która pracowała praktycznie kilka lat i oddała całe serce i zrobiła wszystko najlepiej, jak potrafi, żeby ten film powstał.
12: Tutaj jest dbałość o absolutnie każdy szczegół, o to, jak się poruszacie, jak siadacie, tak jak w epoce. To było trudne?
13: Po którymś dniu zdjęciowym weszło nam to w krew. No w moim przypadku to jest znakomite, ponieważ ja się garbiłam całe życie. I teraz jak pomyślę sobie Izabela Łęcka, no więc od razu pierś do przodu i inaczej człowiek zaczyna mówić z dużą pewnością.
8: Filmowcy pracowali w 48 lokalizacjach. Najwięcej dni zdjęciowych było w Warszawie. W Łodzi wnętrza Pałacu Akademii Muzycznej zagrały Paryż. I na koniec jeszcze dobra informacja. Za godzinę wiadomości przygotuje i przedstawi Paweł Dącbach. Już teraz zapraszam w jego imieniu.
14: Szukamy szampana. Oczywiście bezalkoholowego.
8: Oczywiście.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Ta pogoda to jest po prostu jedno wielkie miodzio, słuchajcie. 25 stopni maksymalnie dzisiaj w Zielonej Górze. Najchłodniej 17 stopni w Suwałkach. 19 wskażą termometry w Zakopanem. No i słońce i jeszcze raz słońce. Piątek również pod znakiem słońca się zapowiada. 23 maksymalnie zobaczymy na termometrach. Wszędzie ani kropli deszczu. Sobota sprawdzam, też obiecująca. 23 maksymalnie. Niedziela sprawdzam. No dobrze, deszcz tutaj może się delikatnie pojawić. Białystok, Olsztyn, Gdańsk, możliwe, że tu. No ale też prognozy całkiem fajne. 22 max.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: 5 minut po godzinie 11. Obiecywany Goombay Dance Band i Son of Jamaica. Tak po tym naszej polskiej godzinie zejdziemy sobie troszeczkę na ziemię, trochę rozpalimy słońca zagranicznego, chociaż na brak słońca w Polsce dzisiaj absolutnie nie ma co narzekać. Ale jeżeli chcielibyśmy troszeczkę potańczyć...
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: To ja przypominam cały czas, możecie się zgłaszać za w zasadzie swoją ekipę na urodziny z Kolima. Tak, to właśnie on niebawem obchodzi 30, a wyprawia ją naprawdę huczną. Zresztą będziemy jeszcze o tym mówić. Zrobimy wam dzień dobry i tak dalej, i tak dalej. Warto być z nami.
16: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol mad and rambling. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Hangovers za nami. Niektóre piosenki pojawiają się w tej playliście nie przez przypadek. I chyba tak było w tym przypadku.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałtyka.
2: Urodziny Tuskolima.
0: My już was przyzwyczailiśmy do tego, że w Vox FM możecie spodziewać się wszystkiego. Na przykład tego, że teraz zupełnym przypadkiem naszym korytarzem przechodził Skolim. Cześć Skolim.
3: Dzień dobry, witam cię. Witam również naszych wszystkich gości. Witam przede wszystkim słuchaczy, dziewczyny i chłopaki. Kłaniam się bardzo nisko i jest mi niezwykle miło, że przed tym 8 października, przed tymi urodzinami w Siemiatyczach mogłem wpaść do mojego ulubionego radia Vox FM w Warszawie na ulicy Jubilerskiej. Bardzo się cieszę.
0: Nasz ulubiony Skolim! Powiedz nam, Skolimku kochany, tak, ile ty już lat kończysz?
3: No, odstawiam 29 i będę miał napisane na Wikipedii 30 od...
0: Jak ty się z tym czujesz, powiedz?
3: Kurczę, zasadniczo sobie myślę tak. Zasadniczo przerażałem się. Przerażała mnie ta 30, przerażała mnie również i 20.
0: Dlaczego?
3: No kurczę, bo jest to takie, jakieś taki symboliczna data, mam wrażenie, że jest... Że urodziny 23, 25, 33 nie robią wrażenia, a jak domykamy jakąś dziestką, to jest jakiś czas rozliczeń i czas refleksji.
0: No, ale jak...
3: I sobie myślimy tak, czy nasze relacje międzyludzkie są dobre,
0: to
3: czy
0: prawda.
3: Nasz stan konta jest adekwatny do naszego wieku, bo oczywiście mamy pewnego rodzaju oczekiwania, które niezmiernie i niejednokrotnie przez media są wykreowane, że ktoś nas takim bacikiem stoi przy tej liczbie z zegarkiem i jak masz 30-20 lat, to powinieneś mieć to. Ale tak sobie siedzę czasem na tarasie, odpalam sobie cygaro i sobie myślę tak, pamiętam jak byłem tutaj, nie, na przykład w radiu 10 lat temu, 9, tak jakieś pierwsze kawałki. Pamiętam ten Disco Star, w którym jestem jurorem, a kiedyś byłem uczestnikiem. Tak sobie myślę, 26, przepraszam, 27, łącznie z piosenką Niewinna z Blanką, 27 złotych płyt, 16 platyn.
0: No masz się czym pochwalić chyba, coś się udało przez te 30 lat zrobić.
3: Sobie 4 największe zespoły polskie, myślę, a nie mają tyle. Dwóch synów mam, cudownych ludzi, przyjaciel, Welson, Luxon, Jacek Ziomski.
0: No to chyba jest osiągnięcie, co?
3: Super, to jest super sprawa, a przede wszystkim cieszę się cały czas z tego i teraz absolutnie poważnie powiem, że wydaje mi się, że cały czas w sercu jestem tym samym chłopakiem z marzeniami, że każdego dnia cieszę się i kurczę, chciałbym się spełniać, chciałbym robić bardzo dobre piosenki, bawić ludzi, robić koncerty i to, co kiedyś... Problemy dnia codziennego, które mnie spotykały z braków finansowych albo z takiej po prostu, no młody człowiek nie umie się zawsze przepychać, nie wie jak to robić, nie. Czy to ceny paliw, czy to jakieś różnego rodzaju, robię wszystko w życiu tak dla siebie, dla swojego otoczenia, dla swoich ludzi, jak kiedyś dziecko i byłem dzieckiem, przyglądałem się i wydawało mi się, że widzę jakieś braki czy niedoskonałości, to staram się tak jakby uzdrawiać siebie i te swoje otoczenie i tych swoich ludzi. I spotykam też mnóstwo ludzi takich, którzy mają podobne zainteresowania i podobne spojrzenie na świat.
0: Pięknie o tym wszystkim powiedziałeś. My oczywiście będziemy o tym rozmawiać. Skolima tak łatwo nie wypuścimy, słuchajcie, zostaje z nami, ale przyszedł nie bez niczego, bo ma razem ze sobą zaproszenia na swoje urodziny.
3: Tak, mogę o tym powiedzieć.
0: Oczywiście, śmiało zapraszam. Antena jest twoja.
3: Drodzy państwo, ja trzymam tutaj takie wejściówki prezentowe. Tutaj złoty taki bilet, złoto-różowy, urodziny Skolima. Tutaj jest napisane 8 października, amfiteatr w Siemiatyczach, od 15 do 1 w nocy. Kto baluje na świętach miast do 1 w nocy? Zamykają o 22 Straż Miejska, a my do 1 w nocy zamykamy miasto. Robimy na Podlasiu miasto prywatne, o tak to nazwę, miasto prywatne. I zobaczcie, jacy ludzie tu są. Od DJ Dance to Disco, po zespół Prymaki, którzy grają ludową muzykę, po Zenka Martyniuka.
0: Kleo przecież
3: Kleo,
0: jeszcze.
3: Rider. House Rider. No super artyści.
0: Jeżeli chcielibyście pojechać właśnie na urodziny Skolima, to oczywiście was serdecznie zachęcam. Na voxfm.pl możecie napisać, dlaczego to akurat wasza paczka powinna, a my was tam wyślemy. Mało tego, damy jeszcze 1000 złotych kieszonkowego.
3: Ja tylko dodam jeszcze jedną rzecz.
0: Aha.
3: Pamiętajcie, że jak już się pojawicie na terenie, ogarniecie taką wejściówkę, jecie i pijecie za darmo, dowoli, także wszystkie atrakcje dla was.
2: Urodziny u Skolima.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
0: Jak to was jeszcze nie przekonało, to ja nie wiem, co przekona. Vox.fm.pl, to tam się zgłaszajcie. Z Kolima nie wypuszczamy, zostaje z nami. Dobrze. Słyszymy się z nim za moment. 25 minut po 11, Madonna tymczasem.

0: O wypuszczeniu, o uwolnieniu Agnes, ale nie tylko.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałtyka.
2: Urodziny tu z Kolima.
0: Mamy z Kolima. A on chciałby coś powiedzieć o pewnym wypuszczeniu pewnej rzeczy. Śmiało, proszę
3: tak,
0: bardzo.
3: Tak rozpoczęłaś, że ja poczułem, że mam piłkę wystawioną.
0: Działaj.
3: Państwo, płyta, która zdobyła Diament jako album, Król Latino, którą wydałem już 2 lata temu. No i ten okres czasu zmobilizował mnie do tego, aby wypuścić kolejny album, kolejną płytę niebieściutką, która już wkrótce będzie i na sklep z Kolim, i w internecie, w tych sklepach wszystkich stacjonarnych. Zdarzyło się kilka utworów, przytrafiło mi się. Mm-hmm. Udało mi się stworzyć. Mm-hmm. Piosenki typu 9-6, czy Życie jest jedno, co zrobisz ze mną, gdy będzie ciemno, czy Daj mi jedno słowo.
0: Znamy, lubimy, śpiewamy, nucimy.
3: Oczywiście, czy Będziesz moją love, Niewinna, duet z Matą, Kamikadze. No i stworzyłem płytę z Kolim 96, na której 17 utworów, które robiłem przez ostatni ponad rok. No i teraz w obliczu moich urodzin będę miał przyjemność ogłosić, że ta płyta już jest praktycznie na półkach, ale tylko trzeba taką szmatkę ściągnąć z tej półki, żeby puścić ją w obieg. Także drodzy Państwo, w Radiu Vox premierowo mogę powiedzieć, że płyta z Kolim 96 już nadchodzi i oczekujcie Państwo na sygnał, jak powiemy, że jest dostępna do sprzedaży, do wzięcia. Także to już jest kwestia godzin. Dziękuję za wszystkie emisje radiowe. Dziękuję każdemu słuchaczowi i słuchaczce. Podziękowania dla Was wszystkich, bo gdyby nie te utwory, Jak wyglądasz idealnie, Temperatura, czy Kiss Me Baby, czy Dziewczyno piękna z Kleą z pierwszej płyty, takie utwory jak Kamikadze, czy Love, czy Daj mi jedno słowo, nie miałyby pewnie miejsca, bo Państwo jesteście głównym moim motorem napędowym. Ja często powtarzam, że nie wytwórnia, nie jakieś obce kapitały, ale to ludzie mnie zbudowali i bardzo chciałem wszystkim Wam podziękować, niezależnie czy jesteście teraz w drodze do pracy, czy może robicie na magazynie, czy słuchacie nas na słuchawkach, czy może gdzieś w Niemczech, a może ktoś na Podlasiu jest teraz.
0: No właśnie, do tego chciałam też nawiązać. Jak już tak sobie dziękujemy wszyscy, to ja w imieniu Podlasia, bo ja jestem stamtąd, pochodzę i pochodzę z Hajnówki generalnie, ale z wieloma osobami rozmawiałam, które bardzo sobie cenią Twoją twórczość. Chciałam Ci podziękować, po prostu. Tak po prostu. Nie tylko za to, co robisz dla polskiej muzyki, ale przede wszystkim dla Podlasia. Bo Ty w ogóle jesteś fenomenem, ja Ci muszę powiedzieć. Jesteś artystą, przede wszystkim artystą. Ale tak tutaj zadam Ci takie podchwytliwe pytanie. Czy to Ci wystarcza? Patrząc na Twoją resztę działalności?
3: Powiem tak. Tak jestem w pozytywny sposób zachłanny na ludzi, na relacje. Mhm. Że przychodząc tutaj i rozmawiając z Tobą, czuję takie same emocje, jak był pierwszy raz.
0: I ja się wcale nie dziwię, tutaj wprowadzam taką, wiesz, napiętą atmosferę.
3: Słuchaj, czuję się cały czas jak debiut.
0: Naprawdę?
3: Tak.
0: Stresujesz się jeszcze przed wyjściem na scenę?
3: Nie, to jest taki pozytywny...
0: Motywacja taka?
3: Tak, czuję się bardzo...

0: promocja, wszystkie produkty, które sprzedajesz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest takie świetne podejście biznesowe. Mogę cię dopytać, kto cię tego nauczył? Skąd to masz?
1: No, to niewątpliwie trzeba by

0: kiedy ta mama moja. No i babcia Grażyna na pewno, która czuwa na... Znaczy, czuwa na, ona żyje akurat, babcia żyje. Akurat teraz się bawi w Międzyzdrojach. Natomiast no, babcia jest takim człowiekiem, od którego czuję wsparcie, która jest niezwykle impulsywną osobą w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No, słuchaj, zostałem zbudowany przez przedwojennych ludzi, cudownych. Oczy, jak ja byłem dzieckiem, patrzyłem w oczy dziadków czy pradziadków. Ja rzadko kiedy widzę taki blask w oczach, jak tamci ludzie. I chyba mocno, oprócz tego, że się bawiłem, grałem w piłkę i tam wygłupiałem, to te rozmowy ze starszymi, ich takie przemyślenia życiowe, mnóstwo książek jako dziecko miałem czytane, też mama mi do snu czytała, mnóstwo opowieści. I ja to chyba tak bardzo chłonąłem i te wzorce starałem się trzymać w sobie.
1: Tak mówi, słuchajcie, prawie 30-latek, który już niebawem będzie świętował swoje urodziny w Siemiatyczach. Przypominamy cały czas, że zaproszenia są. Jeżeli chcielibyście pojawić się ze swoją ekipą właśnie na urodzinach z Kolima w OXFM.pl, to tam piszcie, dlaczego akurat...
0: Ja powiem więcej.
1: No?
0: Daj mi jeszcze powiedzieć, że tego 8 z tą Cleo, z tym Zenkiem, Prymakami, zespół Krakhaus, Rider, widzimy się...
1: Ja czekam na tę czarownicę!
0: 8 października w Siemiatyczach. Zapraszam w ogóle z całej Polski, żebyście bukowali sobie pociągi, samoloty i żebyście przybywali. Nie spożywałem alkoholu od wakacji. Mhm. Żadnego drineczka, nic. Po prostu ja na siłownię zacząłem chodzić. Ale tak jak dam w palnik w Siemiatyczach. Naprawdę, jeśli ktoś przyjedzie, powie mi, przyjechałem z Bydgoszczy albo z Zielonej Góry. Wiesz, tam będą poukrywane w krzakach wszędzie. Ja przygotowuję imprezę po swojsku, tak?
1: No to my na tę swojskość czekamy oczywiście, piszemy się na wszystko, oczywiście bezalkoholowo i w granicach rozsądku. Dzięki Skolim, że wpadłeś. Padaj częściej.
2: Urodziny u Skolima. Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla Skolim, kabanosów Palermo i parówek Skolimki.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
4: Dzień dobry!
3: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
4: Rano, w pracy, w drodze do domu.
3: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla Ciebie.
4: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Mówili:
3: kup piec na pelet albo ekogroszek, będzie tanio, zasypiesz raz na tydzień.
2: No właśnie, mówili.
3: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
2: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
4: Panele grzewcze na podczerwień Eco Partner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
5: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
4: Wejdź na najtańsze ogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
5: Eco Partner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Reklama. Zaczynamy kolejne wydanie Wiadomości z Poznania na antenie Radia Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Co najmniej do końca tygodnia potrwa naprawianie awarii wodociągowej na Żegrzu. Sytuacja jest bardziej skomplikowana niż przypuszczali wodociągowcy. To oznacza dalsze utrudnienia, zwężoną o jeden pas jezdnię w kierunku Krzywoustego i zmianę w kursowaniu tramwajów. Jedynka i trójka jeżdżą objazdami, a na ich zwykłą trasę podstawiono autobus. Wózki widłowe na Wodór na lotnisku Ławica w Poznaniu. Port lotniczy zmodyfikował niektóre pojazdy w strefie cargo na zasilanie ogniwami połączonymi z silnikami elektrycznymi. Lotnisko ma także swoją stację wytwarzania paliwa zasilaną z prądu z energii słonecznej. Ari Habir przyjrzała się procesowi tankowania razem z Jackiem Fliegerem z firmy, która dostarczyła technologię.
10: Odbijamy, podnosimy do góry i wyciągamy. Okay. Technologia podobna, zbliżona do tankowania CNG bądź też LPG na stacjach benzynowych. W sposób również bardzo prosty i intuicyjny, to znaczy wciska i zapinamy na złączu. Cała ta operacja trwa około 2-3 minut.
11: Jakie są koszty w ogóle wytwarzania takiego paliwa wodorowego?
10: Koszty związane z technologią są na ten moment jeszcze dość wysokie.
11: A z drugiej strony mamy obecnie wysokie ceny i gazu, i ropy naftowej.
10: Pewne symulacje pokazują już, że wodór wytworzony na potrzeby transportu w pewnych wariantach jest już tańszy niż wysoka cena diesla.
9: To na razie program pilotażowy. Wyniki badań nad wodorem na Ławicy mają posłużyć do wprowadzenia podobnych rozwiązań na innych lotniskach w regionie. Uczniowie poznańskich szkół muzycznych grają dziś na ulicach miasta. Muzyczna parada złożona z kilkuset osób ruszyła o 11.30 z ulicy Solnej. Przejdzie na Stary Rynek, a potem pod Stary Browar i w obu tych miejscach możecie liczyć na koncerty. To z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki. A na koniec dobra wiadomość dla miłośników nocnych spacerów wśród finezyjnych konstrukcji świetlnych. Park iluminacji wraca do Poznania 23 października. Tym razem motywem przewodnim 1,5-kilometrowej trasy w ogrodzie dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego przy ulicy Warmińskiej będzie Akademia Magii. W Lumina Parku znajdziecie ponad 200 instalacji, punkty gastronomiczne i zagadki, które będzie można rozwiązywać skanując kod QR. Dzisiaj w Poznaniu maksymalna temperatura to 22 stopnie Celsjusza. Ten wynik jeszcze przed nami, w tej chwili 17. Na razie jeszcze na jakieś przejaśnienie podobno możemy liczyć, potem już nie za bardzo, raczej pochmurne popołudnie i wieczór i do tego mocno wietrzne. Na ulicach Poznania w tej chwili wzmożony ruch w centrum, w okolicach Ronda Śródka, od każdej strony praktycznie, na Wyszyńskiego w kierunku Małych Garbar, poza tym na Rondzie Rataje i na Królowej Jadwigi do Mostu Dworcowego.

0: ceny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
7: Reklama.
8: 107
7: i 4. Poznań. Poznań.
9: Zażalenie śledczych w przyszłym tygodniu to w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Nie był poczytalny podczas popełnienia zbrodni, jest opinia biegłych w sprawie zabójcy kobiety z Kędzierzyna Koźla. Czy dany grzyb nadaje się do zjedzenia? W odpowiedzi pomoże specjalny klasyfikator, który działa w Iławie. Posłuchajcie.
10: A o tym wszystkim posłuchajcie w wiadomościach Vox FM. Jest 12. Zaprasza Paweł Donzbach.
9: Prawdopodobnie dopiero w przyszłym tygodniu. Wtedy śledczy mają złożyć zażalenie na decyzję sądu w sprawie wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Wcześniej zamierzają szczegółowo dopracować dokumenty. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, na co konkretnie wskazują śledczy?
11: Prokuratura, która od początku sprzeciwia się wydaniu listu żelaznego Romanowskiemu, przekonuje, że wydanie takiego dokumentu wiąże się z potwierdzeniem, czy faktycznie osoba poszukiwana znajduje się tam, gdzie wskazuje. W tym wypadku chodzi o Naddniestrze, a co do tej lokalizacji, jeśli chodzi o ukrywającego się polityka, śledczy mają poważne wątpliwości. Formalnie na złożenie zażalenia prokuratura ma 7 dni od wydania decyzji. Dokumenty, jak usłyszałem, trafią więc do sądu najprawdopodobniej w przyszły wtorek lub środę. Do sprawy odniósł się w mediach adwokat Jacek Dibois. Według niego sąd drugiej instancji unieważni decyzję o wydaniu listu żelaznego. Tymczasem obrońca Marcina Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, zapewnił, że jeśli decyzja zostanie podtrzymana i będzie już prawomocna, jego klient na pewno przyjedzie do Polski, bo jak tłumaczył, leży to w jego interesie.
9: Mateusz Chłystun, dziękuję za tę informację. Podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Prokuratura będzie wnioskować o umorzenie śledztwa i umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym.
12: Eksperci wydali jednoznaczną opinię. Wynika z niej, że Jakub L. w chwili popełnienia czynów miał zniesioną poczytalność, to jest nie miał możliwości rozpoznania znaczenia swoich czynów oraz pokierowania swoim postępowaniem. Źródłem tego stanu była choroba psychiczna.
9: Mówi Stanisław Bar z opolskiej prokuratury. 19-latek został zatrzymany na początku września w związku ze śmiercią 49-letniej kobiety, której ciało znaleziono w lesie w Kędzierzynie Koźlu. Usłyszał również zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu. Przyznał się do obu czynów.
8: To są wiadomości Vox FM w samo południe.
9: W Polsce jest już 65 tysięcy punktów, w których można zwrócić opakowania kaucyjne. Mija właśnie rok od wejścia systemu w życie. Większość producentów napojów dostosowała się do nowych zasad, a ci, którzy wciąż zwlekają, muszą liczyć się z uderzeniem po kieszeni.
13: System kaucyjny nie nakazuje wprowadzenia opakowania kaucyjnego, natomiast niewprowadzenie opakowania kaucyjnego przy jego produkcji wiąże się z pewnymi konsekwencjami, czyli z tak zwaną opłatą produktową. W tym roku ta opłata produktowa jest jeszcze relatywnie mała. W przyszłym roku ona będzie znacząco wyższa. Znacząca większość producentów już przystąpiła do systemu kaucyjnego.
9: Mówi Dariusz Dworzecki z firmy Kaucja.pl. Obecnie zwracanych jest około 60% plastikowych opakowań. Wciąż dużo brakuje do narzuconego przez Unię progu, który wynosi 77%.
14: Chcę wyraźnie powiedzieć, że jeżeli uda nam się osiągnąć ten ambitny cel 77%, to będzie to świadczyło o dojrzałości tego systemu, a także o odpowiedzialności biznesu za środowisko.
9: Zaznacza wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Przez rok Polacy zwrócili blisko 5 miliardów plastikowych opakowań. Jadalny czy może trujący? To częste pytanie teraz podczas leśnych spacerów i tu z pomocą przychodzi klasyfikator grzybów działający w Iławie w Warmińsko-Mazurskim.
15: Pani z Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia ukończyła również specjalistyczny kurs, także zapraszamy do naszej gabloty grzybów, którą wykonywaliśmy własnoręcznie na drukarce 3D.
9: Mówi dyrektor iławskiego sanepidu Maciej Mikołajczyk i dodaje, że czasami sami pracownicy mają problem z rozpoznaniem danego grzyba.
15: Przed naszym tutaj budynkiem rosła duża pieczarka i mieliśmy również zagwozdkę, czy jest to pieczarka zwykła, czy też karbowana, którą można bardzo łatwo pomylić.
9: Jednocześnie sanepid odradza wyłączne wykorzystywanie sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu grzybów.
8: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: I na początek piłka nożna. Piłkarska reprezentacja Argentyny pokonała w towarzyskim meczu Boliwię 4-0. Wicemistrzowie świata zagrali bez swojej gwiazdy Leo Messiego. 39-letni napastnik ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji i pożegna się z nią 6 października. Dodajmy, że selekcjoner po mundialu zaczął stawiać na dużą grupę zawodników młodszego pokolenia. Novak Djokovic wrócił na zwycięską ścieżkę. Serbski tenisista wygrał w pierwszej rundzie turnieju China Open. Pokonał w niej Nuno Borgesa. To pierwsza jego wygrana od lipca. A dziś w tym turnieju o awans powalczy Hubert Hurkacz, którego 13 rywalem będzie Lerner Tien.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: No Pablito, pierwsze koty zapłaty.
9: Dzień dobry raz jeszcze.
10: Ale cię dobrze widzieć.
9: Cieszę się, że tu jestem, ciebie również.
10: Moglibyśmy o pogodzie, ale po co? Takie słoneczko przyszło do studia. Po jakim czasie?
9: Dokładnie minął rok.
10: No właśnie, dokładnie, równiutko.
9: Mam ciary, mówię ci.
10: Tak? Jak się czujesz?
9: I motyl w brzuchu jednocześnie.
10: No i super, ale się wcale nie dziwię, bo jeszcze z Kolim u nas jest w studiu, jeszcze
9: no
10: nie opuścił.
9: Pełna ekscytacja i podenerwowanie. Ja
10: widzisz,
9: nie wiem, co tu się dzieje.
10: Przywitanie? No co, wszystko normalnie, witaj w domu.
9: Dziękuję.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: 5,5 minuty po godzinie 12. Jedno się nie zmieniło, Paweł. My w Vox FM tutaj zawsze robimy dzień dobry. A teraz robimy takie dzień dobry, drodzy Państwo, że jeżeli Wy chcielibyście się pochwalić, co Wam robi dzień, to ja tylko przypominam, że kubki od Vox FM, te, w których pił kawę z Kolim. Do tego jeszcze parę różnych rzeczy, na przykład 3 kilo kawy. A także...
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
10: No przede wszystkim zapas krówek, to wszystko czeka na Was. Napiszcie najpierw na voxfm.pl, co Wam robi dzień, a my przypominamy, że takie rzeczy mogą trafić właśnie do Was i to już w tej godzinie. Fancy Flames of Love na dobry początek tej godziny, a za moment jeszcze Jonatas in the Middle. 6 minut po godzinie 12. Odsyłam Was również na nasze sociale, gdzie będziecie mogli zobaczyć zapis dzisiejszej wizyty z Kolima w studiu, a ja nazywam się Klaudia Wasiluk i mam ogromną przyjemność spędzić z Wami czwartek. Thank you.

0: Dzień dobry.
1: Jeżeli dzień polskiej muzyki i cała godzina tylko po polsku jeszcze wam dnia dobrego nie zrobiła. Jeżeli wizyta z Kolima to też było za mało, kochani, to jest ten moment, w którym wy szukacie swoich telefonów, a ja dzwonię, bo jeżeli napisaliście na voxfm.pl, co wam robi dzień, to możliwe, że właśnie do was właśnie wybrałam numer. A odpowiedzi spływały przeróżne, bo ja wiem, że na przykład czasami wystarczy mały promień słońca, czasami może coś pysznego do jedzenia, czasami może trzeba troszeczkę bardziej o to szczęście powalczyć i o ten dobry dzień, no ale oczywiście o wszystkim warto do nas napisać. No czekam, słyszę ten sygnał w tle. A jak wy słyszycie, że to wasz telefon dzwoni, to nie czekajcie dłużej, tylko odbierajcie, bo tu Woksik ma bardzo dobre informacje do przekazania i chciałby tutaj komuś serdecznie zrobić dzień. Halo, halo?
2: Poczta głosowa.
1: Nie.
2: Zostaw wiadomość.
1: Nie, no my nie będziemy żadnej informacji tutaj zostawiać. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Do dwóch razy sztuka, powiedzmy. A ja sobie poczekam. Jeden sygnał, drugi sygnał. No bo może warto czasami poczekać. Warto czy nie warto? Chyba warto.
3: Halo?
1: Halo, dzień dobry. Radio Vox FM się kłania. Klaudia Wasiluk z tej strony.
3: Dzień dobry.
1: No, dzień dobry. Czy z Elżbietką mam przyjemność?
3: Oczywiście.
1: Elżbietka, czy ty masz ręce umorusane ziemią, powiedz.
3: Teraz już mam czyste.
1: Tak? A objaśnisz nam wszystkim, czym i wobec, dlaczego one były takie umorusane?
3: Dlaczego był umorusany? Ponieważ przesadziłam ponad 20 kwiatów w domu.
1: Ile?
3: I nasadziłam ponad 20. I 14 na zewnątrz, wrzosy i takie różne osobne.
1: Dziewczyno, chcesz nam...
3: Jestem uwalona. Ziemią.
1: Chcesz nam powiedzieć wszemi wobec wszystkim, że to ci robi dzień?
3: Oczywiście, uwielbiam kwiaty i właśnie siedzę, piję kawę i podziwiam.
1: A co to za kwiatki tam przesadasz, powiedz?
3: Więc tak, przesadziłam skrzydło kwiaty, szyflerę, trzy rodzaje monstery, anturium, bluszcze, trzy rodzaje palmy.
1: No tutaj ja tu mam do czynienia z
3: pieniążek.
1: O, pieniążek, to
3: oczywiście
1: ten mój ulubiony.
3: Piękny. Właśnie jak go przesadzałam, zobaczyłam, że z korzeni wychodzi nowa szczepka, więc się tak bardzo ucieszyłam, ponieważ będzie kolejna doniczka.
1: O właśnie!
3: Na które już nie mam miejsca.
1: A robisz czasami tak, że jak nie masz doniczki, to bierzesz na przykład kubek, tam wsypujesz ziemię i...
3: Wszystko.
1: Słuchaj, mamy nowe zastosowanie niebieskiego kubka od Vox FM z napisem Vox FM robi dzień dobry. Dwa takie powędrują do ciebie. Jak będziesz chciała tam sobie jeszcze bardziej swoją kolekcję rozsadzić, no to śmiało.
3: Kawę tam wsadzę. Mam kawę.
1: Masz kawę. Kurczę, ja chciałam ci 3 kilo kawy jeszcze dorzucić. To nie wiem, dodawać czy nie?
3: No oczywiście, ja jestem takim kawoszem, piję ich około 10 dziennie, więc...
1: Dobra, to kawę jeszcze też dorzucę. A krówki lubisz?
3: Uwielbiam.
1: No to taki zestaw, kochana Elżbietko, leci do ciebie prosto od Vox FM.
3: Dzięki wielkie.
1: Czy zrobiliśmy ci dzień dobry jeszcze bardziej?
3: O Jezu, i to jeszcze jaki, a na maila wyślę wam kolekcję moich kwiatów.
1: Czekamy z niecierpliwością.
2: Vox FM robi dzień dobry.
1: No to Elżbietkę już mamy z głowy. Jeszcze czas na was. Vox FM.pl, tam się polecamy.

0: O, i na przykład ten hit od Skolima, a w zasadzie będzie można usłyszeć i od Skolima, i od Zenka Martyniuka, i od Rajdera właśnie w urodziny. Przy okazji przypominam, w OXFM.pl zbieramy ekipę, która jedzie razem z nami właśnie na 30. urodziny Skolima 8 października w Siemiatyczach. Jeżeli chcecie, żeby to była wasza ekipa, w OXFM.pl napiszcie dlaczego. Dorzucamy jeszcze 1000 zł kieszonkowego, no i spotkanie. Wiecie z kim?
1: Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
1: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
3: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
4: Do czego by mi się przydał?
3: Pod pomidorki.
5: Ale rzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
3: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Skąd do szkoły wziąć? Coś na mózg i ząb, kto pomoże tu?
12: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W Delikatesach Centrum.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. Dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
21: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
22: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
21: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
26: Reklama.
27: W tym wydaniu Wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107.4 wrócimy m.in. do tematu pasażu naopińskiego. Natalia Krystek, zapraszam. Krok po kroku zbliża się nowy dworzec Poznań Główny. We wtorek rozpisano przetarg na koncepcję architektoniczną obiektu.
28: Ma służyć temu, żeby faktycznie wybrać takie rozwiązanie, które będzie pod względem architektonicznym i pod względem funkcjonalnym odpowiadało mieszkańcom Poznania i odpowiadało pasażerom kolei, żeby było po prostu komfortowe do korzystania.
27: Mówi Maciej Kaczorek z zarządu PKP PLK. W pierwszej części przyszłego roku przetarg ma być rozstrzygnięty, a do końca 2028 ma powstać koncepcja. Nowy dworzec będzie rozciągał się nad peronami wzdłuż obecnego mostu dworcowego. Ma być więcej peronów, połączenie z komunikacją miejską i miejsce na kolej wysokich prędkości.
29: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny, więc ta kwestia funkcjonalności tego dworca jest właściwie dla nas kluczowa.
27: Mówi zastępczyni prezydenta Poznania Natalia Weremczuk. Nowy dworzec ma powstać za 9 lat. Zdrajcy i wstyd wykrzykiwali mieszkańcy osiedla Batorego podczas głosowania nad planem zagospodarowania dla terenu w okolicach ulicy Opieńskiego. Dokument daje deweloperowi zielone światło na wyburzenie centrum handlowego i postawienie tam bloków. Przeprowadziliśmy szereg analiz urbanistycznych, mówił Marek Wróbel, dyrektor miejskiej pracowni urbanistycznej.
30: Wyniki tych analiz de facto są zbieżne z oczekiwaniami wyrażonymi przez większość, przez mieszkańców. Szanowni Państwo.
31: Bardzo Państwa proszę. Dobrze. Dobrze, rozumiem Państwa reakcję, ale pozwólmy po kolei zabierać głos.
27: Uspokajał przedstawicieli mieszkańców osiedla przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz. Poprawiony plan przewiduje w tym miejscu zabudowę mieszkaniową, ale ze zwiększoną powierzchnią przeznaczoną na handel.
32: Oczywiście, że byłby możliwy kompromis, bo dysponujecie Państwo 1/3 tejże działki. Można by było skomasować działalność handlową w tym obiekcie, który jest dzisiaj. Kaufland był zainteresowany kontynuacją tejże działalności, ale niestety patodeveloper go także oszukał.
27: Bo handel nie będzie odbywał się bez przerwy, a zostanie wstrzymany na co najmniej 3 lata, argumentował Przemysław Czechanowski z Rady Osiedla Piątkowo-Północ. Mimo kontrowersji projekt zyskał akcepty radnych. Za nowym planem zagłosowały Koalicja Obywatelska oraz Lewica. Kto dzisiaj głosuje za spacerem popołudniowym po Poznaniu, ten zdecydowanie ma tutaj rację. 22 stopnie na termometrach to całkiem miłe okoliczności przyrody. Zwłaszcza, że padać nie powinno. Mogłoby być więcej słońca, bo po południu będzie go jeszcze mniej niż do południa, ale bez przesady. No i jakaś kurtka na wiatr może znaleźć swoje zastosowanie. Kierowcom przypominam, że na ulicy Żegrze mamy utrudnienia w związku z awarią kanalizacji i tutaj jeden pas w kierunku Krzywoustego jest wygrodzony, co może powodować większe korki w godzinach szczytu.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama. Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
18: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
0: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama. 107
3: i 4.
2: Vox FM.
3: Vox FM.
2: Poznań.
4: Mógł planować atak w centrum handlowym i zabójstwo policjanta, 15-latek z Ukrainy w rękach stołecznej policji. O jego przyszłości zdecydują lekarze z rodziną, Polak ewakuowany z Filipin już po badaniach kontrolnych. 90 lat temu zwodowano ORP Błyskawica, dzisiaj rocznica jednej z najbardziej rozpoznawalnych legend polskiej marynarki wojennej.
5: Na zegarze 13, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Dącbach. Posłuchajmy.
4: Szukał w sieci informacji o tym, jak przeprowadzić zamach terrorystyczny i zabić policjanta. Mundurowi z Warszawy namierzyli i zatrzymali 15-latka z Ukrainy, który mógł planować taki atak. Interesowały go treści, w których mowa była o centrum handlowym.
6: Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptop i telefon. Sprzęt został przekazany biegłym, który przeprowadzą badania informatyczne oraz zabezpieczą dane mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania. A sąd zastosował wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na okres 3 miesięcy.
4: Mówi Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Bielany-Żoliborz i dodaje, że teraz sprawą 15-latka zajmie się sąd dla nieletnich. Zanim już badania kontrolne, teraz lekarze z rodziną zdecydują o przyszłości pacjenta. To pierwsze informacje z białostockiego szpitala, do którego trafił Polak ewakuowany z Filipin. Do kraju mężczyznę zabrał wojskowy samolot. Piotr Moczulski ostatnie 2 lata spędził w szpitalu na Filipinach. Trafił tam po poważnym wypadku. W kwietniu 2024 roku zderzył się na skuterze z innym jednośladem.
7: Wykonane były kontrolne badania. Te badania wykazały prawidłowe parametry i został umieszczony w jednej z naszych klinik do dalszego rozważenia wspólnie z rodziną i znalezienia pacjentowi miejsca opieki docelowej. Pacjent jest pacjentem wymagającym opieki długoterminowej.
4: Mówił dr Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Polak wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem. Przejdzie dalsze szczegółowe badania. Chodzi o przesyłkę doręczoną do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Jak podała prokuratura, nie stwierdzono skażenia biologicznego czy radiacyjnego. W środku nie było żadnego płynu czy substancji. Znajdowała się jedynie kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota". Zastępca szefa placówki, który otworzył przesyłkę, poczuł jednak duszność i trafił do szpitala. Pomocy medycznej potrzebowały również 2 inne osoby.
2: To są wiadomości Vox FM.
4: Około 8:20 za 95, ponad 9:10 za diesla. Tak wysokich cen na stacjach paliw jeszcze nie było. Dlatego wielu kierowców, szukając oszczędności, ruszyło do warsztatów montujących instalacje gazowe.
8: Części w hurtowniach brakuje, a wolne terminy na montaż wyznaczane są dopiero na połowę listopada. Jak przyznaje Andrzej Moćko, właściciel jednego z lokalnych zakładów, tak ogromnego zainteresowania nie było od 20 lat.
9: Oszczędzamy nie tylko Kielczanie, ludzie z okolicy też przyjeżdżają.
8: I ten ogromny popyt podbił też ceny usług. Za montaż instalacji zapłacimy co najmniej 3800 zł, a przy wtrysku bezpośrednim minimum 6000.
9: Jeżeli sprawdzę na benzynie, to na gazie też będzie działało bez problemu.
8: Mechanicy podkreślają, że taniej na stacjach już nie będzie, a inwestycja szybko zwróci się przy tankowaniu.
4: O czym z Kielc informowała nasza reporterka Weronika Wawrzczyk. Jest żywą legendą polskiej marynarki wojennej. Dzisiaj okrągła rocznica zwodowania ORP Błyskawica.
10: 90 lat temu, 1 października w stoczni w Kaus, matka chrzestna pani Cecylia Hrabina-Raczyńska symbolicznie tą butelkę szampana podniosła, rozbiła o burtę okrętu i wypowiedziała płyń po morzach i oceanach, sławiąc imię polskiej bandery.
4: Mówi dowódca ORP Błyskawica Paweł Ogórek. Okręt brał udział w operacjach na Morzu Północnym i Atlantyku. Uczestniczył w kampanii norweskiej oraz ewakuacji wojsk alianckich z Dunkierki. A dzisiaj rano z okazji rocznicy w Gdyni zorganizowano uroczystą zbiórkę i podniesienie bandery.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Wow,
3: Jak nas dużo się zrobiło.
12: Chodź, Pawełku,
3: w jednym miejscu.
13: Musiałem to przeżyć sam osobiście. Paweł Dąc, Bachnantynie, Radia Vox FM. Fantastyczny powrót.
12: Dziękuję.
13: No i co? Mercedes sam razu dał, nie?
3: Jak tu przyszedł, nie mogę pogratulować, ale się dowiedzieć przy okazji.
13: Do zobaczenia.
3: Paweł Pawelec, do usłyszenia w Kochaj albo Rzucaj. Paweł Dąsbach, do usłyszenia o 14 w Wiadomościach Vox FM.
12: Tak jest.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Ale ja muszę, bo tutaj ja wiem, że państwo słuchacze czekają, domagają się wiadomości pogodowych, więc słuchajcie, w tym momencie najcieplej w Legnicy, tam 20 stopni. Najchłodniej, jeżeli tu o jakimkolwiek chłodzie można mówić, to 14 stopni w Krakowie. Pogoda idealna sprzyja spacerom na przykład w lesie, a ktoś coś o tym wie i
12: tak
3: poleca
12: jest,
3: serdecznie.
12: Tak jest, bardzo polecam.
3: Ten ktoś to Paweł Dąsbach oczywiście. Jeżeli nie słyszeliście, tak, Paweł Dąsbach.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
3: A ja nazywam się Klaudia Wasiluk, mamy 5 minut po godzinie 13. Obiecywałam ogień, no to lecimy.

to Calvin Harris, to Rihanna. A to This is what you came for i to wszystko w Vox FM na 18 minut po godzinie 13. Dzisiaj 1 października, Międzynarodowy Dzień Kawy. Ostatnio świętowaliśmy Dzień Kawy, dzisiaj sobie ci w kalendarzu świąt nietypowych dopisali Międzynarodowy. Świętujemy i dzisiaj, a co za problem. Nikt nie zabroni nikomu dwa razy świętować. W temacie kawy, słuchajcie, wyczytałam, że ona trochę podrożała. I to tak trochę. W 2006 roku, zaledwie 20 lat temu, słuchajcie, średnio za 250 gramów kawy mielonej płaciliśmy, o, kochani, prawie 5 zł, 4,84. A dzisiaj za 100 kupimy tylko 5 opakowań. W związku z tym, że w tym kraju dobrze jest dostać coś za darmo, no to my w Vox FM, słuchajcie, nie dość, że damy wam 3 kilo kawy, to jeszcze dorzucimy dwie filiżanki niebieskie, piękne, z napisem Vox FM robi dzień dobry, no i jeszcze zapas krówek. A to wszystko za to, że na voxfm.pl napiszecie, co wam robi dzień. Potem dzwonimy, dzisiaj zadzwoniliśmy do Elżbiety. Elżbieta przesadza kwiaty, przesadzi kwiaty sobie teraz właśnie do filiżanek Vox FM, bo już one powędrowały w jej ręce. A jeżeli chcielibyście wy taki pakiet zgarnąć, no to nie czekajcie dłużej. Voxfm.pl napiszcie, co wam robi dzień i bądźcie pod telefonem. Teraz to proponuję zrobić głośniej. Policeman, 19 po 3.

0: Sean Baker i Jessica Jane przypominają o ucieczce, ale to już nie ma przed czym uciekać. 1 października nieubłaganie dzisiaj nas dogonił, a w zasadzie was, drodzy studenci, bo to już od dzisiaj rozpoczynamy rok akademicki. Zresztą o tym więcej Paweł Dądzbach powie w wiadomościach Vox FM o 14. Już teraz na to mogę was zaprosić. Paweł Dądzbach, który tak dobrze słyszycie, wrócił już do radia Vox FM po krótkiej, w zasadzie krótkiej, no trochę dłuższej przerwie, ale najważniejsze, że wrócił. A to, jak wrócił i kto go zapowiedział po raz pierwszy na naszej antenie, będzie do zobaczenia na naszych socialach. Śledźcie Vox FM na Facebooku, śledźcie Vox FM na Instagramie. Skolim sam we własnej osobie był dzisiaj naszym gościem i relacja z wizyty jego w naszym studiu Vox FM również na Instagramie i na Facebooku będzie. Odnośnie Skolima, już niebawem jego 30. Szczegóły? Proszę bardzo.
1: Autopromocja. Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny Skolima ze swoimi znajomymi.
2: Na

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
6: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też.

0: Kiblu jest akcja Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Drodzy klienci Lewiatan, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Reklama.
17: To jest moment, żeby zaprosić Was na najnowsze wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107.4. No to zapraszam, Natalia Krystek. Blok w Kościanie, w którym doszło wczoraj do wybuchu, został wyłączony z użytkowania. Lokatorzy znaleźli schronienie u rodzin. Przyczyny eksplozji szukają specjaliści, między innymi pirotechnicy z Poznania.
18: Pod kątem ewentualnych przedmiotów mogących stanowić źródło wybuchu,
17: mówił Jarosław Lemański z policji w Kościanie. W mieszkaniu nie było instalacji gazowej czy butli. Zarzuty i areszt dla 44-latka z Piły to efekt wznowionego przez śledczych z poznańskiego Archiwum X dochodzenia w sprawie zabójstwa seniorki sprzed 18 lat. Podejrzany to wnuk ofiary.
19: Dzięki najnowszym osiągnięciom badawczym w laboratoriach, które zajmują się badaniem śladów biologicznych, udało się zdobyć materiał dowodowy świadczący o tym, że na miejscu zbrodni zabójca pozostawił swoje właśnie ślady biologiczne.
17: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. W 2008 roku zaniepokojona rodzina, nie mogąc dodzwonić się do 73-latki, poprosiła sąsiadkę, by do niej zajrzała.
19: Sąsiadka znalazła zwłoki tej seniorki. Zwłoki były skrępowane, przymocowane taśmami klejącymi do fotela, a zabójca działał z niezwykłą brutalnością. Jest podejrzenie, że kobieta została zamordowana poprzez uderzenia młotkiem w głowę.
17: Podejrzany nie przyznał się do zabicia babci, grozi mu dożywot. Obowiązkowa deratyzacja ruszyła w Poznaniu. Właściciele i zarządcy nieruchomości muszą wyłożyć trutki na szczury w specjalnych stacjach, oznakowanych i zabezpieczonych przed dziećmi oraz zwierzętami domowymi, a najlepiej przytwierdzonych do podłoża. Taka akcja odbywa się w mieście dwa razy w roku. Dotyczy budynków wielolokalowych, lokali gastronomicznych, sklepów i magazynów spożywczych, targowisk, szpitali, hoteli, szkół, przedszkoli, żłobków, DPS-ów i miejsc składowania śmieci. Jesienna deratyzacja potrwa do końca października. Jej przebieg kontrolują Straż Miejska i Sanepid. Nowoczesność i bezpieczeństwo to główne filary spotkania władz gmin, powiatów i województw z całej Polski, które odbywa się na MTP. Ruszyło Europejskie Forum Samorządowe Local Trends. Potrwa do jutra. Trumna w skateparku zaskoczyła poznańskich strażników miejskich. Zgłoszenie z parku Marcinkowskiego dostali od operatorki miejskiego monitoringu. Skrzynia na szczęście była pusta i nie stwarzała zagrożenia. Nie wiadomo, kto ją tam zostawił. Sprawę przejął Zarząd Zieleni Miejskiej. Dzisiaj w Poznaniu maksymalnie 21 stopni na termometrach. Na razie jeszcze są przejaśnienia, potem podobno ma być już bardziej pochmurno. Jeśli chodzi o sytuację na drogach, no to przypominam, mamy nowy remont na S5 w kierunku Gniezna. Tutaj spodziewajcie się korków, bo jest tylko po jednym pasie w obie strony. No i jeszcze na Żegrzu mamy awarię kanalizacyjną i tutaj w kierunku Krzywoustego także jest zwężenie.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku. Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
21: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
22: Reklama. 107.4
23: Vox FM.
22: Poznań.
23: Poznań.
0: Wiadomo, że przyszła z Niemiec. Przesyłka, która trafiła do żandarmerii wojskowej, przejdzie dalsze badania. Most nad Dnieprem i jedna ze szkół. Rosjanie kolejny raz uderzyli w Kijów. Mieszkańcy uciekli do schronów. W uroczystych togach przeszli ulicami miasta.
1: Trudno sobie Kraków wyobrazić bez orszaku.
0: Profesorowie UJ rozpoczęli nowy rok akademicki.
2: Na zegarach 14 z największą przyjemnością Paweł Donsbach. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Słuchamy.
0: W środku nie było żadnej substancji, tylko kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota". Takie są najnowsze informacje prokuratury, która zajmuje się tajemniczą przesyłką doręczoną do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Wiadomo, że nadano ją z Niemiec. Trzy osoby poczuły duszności i trafiły do szpitala.
23: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
0: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Śledczy ustalają teraz nadawcę przesyłki oraz sprawdzają, czy objawy u pracowników miały bezpośredni związek z listem. U osób, które trafiły do szpitala, badania nie wykazały śladów zatrucia. Kolejne rosyjskie uderzenie w Kijów. Dwa drony trafiły w most nad Dnieprem. Wstrzymano ruch samochodów i metra. Stan konstrukcji przeprawy, która łączy obie strony ukraińskiej stolicy, badają teraz specjaliści. Rosjanie zaatakowali również jedną ze szkół. Ponad 100 uczniów i 60 pracowników placówki ukryło się w schronie. Rozległ się alarm i od razu zeszliśmy do schronu. Wszystkie lekcje normalnie się rozpoczęły właśnie tam. Nauka trwa mimo ataku. W pewnym momencie usłyszeliśmy takie głuchy, przerażający wybuch. Coś naprawdę bardzo mocno uderzyło. Mówiła dyrektorka szkoły. Tymczasem ujawniono, że wczoraj wieczorem rosyjski dron uderzył w teren Instytutu Badań Jądrowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Znajduje się tam reaktor badawczy. Na miejscu wybuchł pożar, ale nie doszło do wycieku substancji promieniotwórczych.
15: To są wiadomości Vox FM.
0: Eksperci zachęcają do szczepień. Ruszył już sezon infekcyjny. Przybywa zachorowań na grypę i rośnie aktywność koronawirusa, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
24: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID. Natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
0: Szczepionka przeciw grypie na obecny sezon jest już dostępna. Po preparat można zgłaszać się do aptek czy przychodni.
24: Przez pierwszy miesiąc zarejestrowano ponad 700 tysięcy szczepień przeciwko grypie i to jest dla nas dobra wiadomość. To jest moim zdaniem taki trochę rozbity bank ze szczepionkami, dlatego że w niektórych regionach doszło już do wręcz wyczerpania zapasów.
0: Przeciw grypie mogą zaszczepić się dorośli i dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia, jeśli nie mają przeciwwskazań medycznych. Profesorowie przeszli w historycznym pochodzie. Rozpoczął się rok akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim. To jedyny dzień w roku, kiedy można zobaczyć władzę i wykładowców uczelni w uroczystych togach, symbolizujących jej kilkusetletnią tradycję. My więc sprawdziliśmy, jak sami profesorowie wspominają swoje początki na studiach.
25: Było to kilkadziesiąt lat temu, w zupełnie innej rzeczywistości, ale jedno jest wspólne. Zaczynamy nowy rok akademicki, zapał do pracy i nadzieja na to, że będzie to kolejny dobry rok.
26: Jako studenci wspominamy wspaniale. Ja oglądałam pochody od wielu, wielu lat. Nigdy nie marzyłam, żeby w nich uczestniczyć i to jest ogromna duma.
27: Sam przemarsz orszaku jest już tak tradycją ogromną, wpisaną w tkankę miasta, że właściwie trudno sobie Kraków wyobrazić bez orszaku. Maszerują w nim przedstawiciele 16 wydziałów. Każdy wydział ma swój kolor togi, więc wygląda to przepięknie.
0: Dodawał Marcin Kubat, rzecznik uczelni i przypomina, że przemarsz profesorski znajduje się na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
2: Tak sobie pomyślałem, że jeżeli chodzi o początki studiów, wspomnienia początków studiów, to chyba najlepiej świadczy o człowieku, kiedy ich nie ma.
0: Kiedy to było?
2: Nie, to oznacza, że było, że wszystko było bardzo, bardzo udane.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: A ponieważ ten młody człowiek przyszedł tutaj państwa poczarować, kiedy to było, a on skończył studia ile? 2 lata temu? Kończyłeś?
0: No, tak.
2: Matura, trzy w pamięci. Tak, słuchaj, studiował matematykę. To opowie o temperaturach. Dodawaj. 20, dodać 25, dodać 24 w Gorzowie, dodać 22 w Poznaniu, dodać 21 w Warszawie, dodać 20 w Łodzi. A ty dalej o początkach studiów. Człowieku, przestań. W całym kraju bardzo dużo słońca.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Paweł, ty znasz moją teorię na temat żywienia? Znasz, na pewno znasz. To ta taka główna. Bo dziś jest Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, a ja uważam, że wiesz, zdrowymi rzeczami to się można co najwyżej przytruć. To jest moja główna teoria, także...
0: Co za dużo, to niezdrowo.
2: I nie przez przypadek dzisiaj jest również Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia. Niech wegetarianie pomyślą dwa razy.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: A do myślenia jest potrzebne białko, które jest w mięsie i tutaj wiesz. Mhm.
6: Ale no, w roślinach też masz, nie?
2: Jak słyszysz, studiowałem coś zupełnie innego niż matematykę. Ale nie skończyłem. Dzień dobry!

0: Ludnie na dobry program. To jest dzień. Dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Nowy miesiąc tam się zaczyna. Nowy miesiąc, nowy ja, nowe możliwości. Październik, czyli jedyny miesiąc w roku, w którym jeszcze jako tako chce się pracować. W którym pracujemy. Znacie tę teorię, a jak nie znacie... Trudno, co robić, przeżyjemy. Dzień dobry raz jeszcze. Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu dzisiaj. Blach. Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia. Wszystkim, którzy chronią nasze zdrowie, wszystkiego dobrego. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Super, trzeba doceniać, jak nie macie za co, to chociaż za siwy włos. I do tego dzisiaj mamy Światowy Dzień Ptaków, ale uwaga, najważniejsze, mamy Międzynarodowy Dzień Muzyki. A ponieważ tego nigdy za dużo, to bardzo proszę.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Świętujemy od rana do wieczora. Shakira jako świętowanie na teraz.

0: Labaka, Alexis Carlier, Titanic, My Heart Will Go On, czyli moje serce pójdzie dalej. Ci na Titanicu też tak myśleli. 19,5 minuty mamy po godzinie 14. Co was denerwuje? No ceny paliwa was denerwują. Tego nie lubimy. Byłem wczoraj na stacji. Co to się działo? Ten dystrybutor, jakie on dźwięki wydawał, myśmy płakali razem. On paliwem, ja łzami gorzkimi, tak mi tutaj leciały. Poszedłem do chłopa za to zapłacić. Popłakaliśmy się razem. Zjedliśmy po hot dogu, pojechałem. I wyobraźcie sobie, żeby tak nie było, Rzeszów wpadł na taki pomysł, że mówi: nie, to my wesprzemy naszych mieszkańców i oferujemy im tańsze tankowanie na miejskiej stacji. Jest promocja na paliwo w Rzeszowie. No musi być jakieś ale. Chodzi o to, że trzeba mieć rzeszowską kartę mieszkańca. No i co się stało? W ciągu kilku godzin wpłynęły dziesiątki wniosków o kartę mieszkańca. Wszyscy chcą do Rzeszowa. Każdy chce być mieszkańcem Rzeszowa, no żeby zatankować to, prawda, tańsze paliwo. I czy jeżeli powiem, że lada moment pojawi się hasło Rzeszów żąda dostępu do morza, to będzie przesada?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Lepiej. Może będzie żądać dostępu do Rzeszowa. Elektryczne gitary to są dzieci. Jackstyle John. What are we gonna do za chwilę? Za 9,5 minutki, godzina 15. Dzieci wesoło. I wiadomości.

0: MIG, czyli oczywiście grupa MIG, nie ma mocnych na Mariole. No nie ma. 28 minut po 14, za 2 minutki wiadomości.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
13: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.
0: 14.30 na zegarze, a na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM tego popołudnia zaprasza Paweł Donzbach.
14: Jego stan psychiczny nie pozwala na przesłuchanie. To nowa opinia biegłych psychiatrów dotycząca stanu zdrowia Ichora M., który zaatakował w klasztorze w Jarosławiu. Dokument trafił do prokuratury okręgowej w Przemyślu. Biegli wskazali, że w dalszym ciągu mężczyzna ujawnia objawy psychotyczne. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. Blisko 8 miliardów euro już na koncie. Komisja Europejska wypłaciła Polsce pieniądze w ramach Krajowego Planu Odbudowy. A wczoraj nasz rząd wysłał ostatni wniosek w sprawie rekordowej sumy 12 miliardów i 700 milionów euro. Mają one zostać wypłacone po zatwierdzeniu wniosku, co ma nastąpić do końca roku. I jeszcze zachodnie pomorskie. W szpitalu w Szczecinku potrzebna była ewakuacja pacjentów. To przez zwarcie instalacji elektrycznej na oddziale urazowym.
15: Strażacy pomogli przy ewakuacji jednej z osób chodzących. Resztę personel szpitala umieścił w innych oddziałach.
14: Mówi Łukasz Staciwa ze Straży Pożarnej w Szczecinku. W sumie ewakuowano 8 osób, w tym 4 na łóżkach. Nikomu nic się nie stało. Przyczyny zwarcia badają teraz służby.
0: Paweł, tak? Słyszysz?
14: Ciebie słyszę.
0: Ewa Max.

0: Alan Walker i Ava Max.
1: Fate to jest końcówka tak klimatyczna, że to jest głowa mała. Jak to nie będzie w czołówce bez listy jutro, to ja nie wiem, to ja wyjdę z siebie absolutnie. 609-2x8-69, za to was uwielbiam, że nawet bez wezwania piszecie, co robimy, jak stoimy. Proszę pana, ja chcę zwrócić uwagę, że po S8 to już się nie jeździ. S8 się eksploruje. Co to jest za korek? Jak mi powiesz, w którym miejscu, to ci powiem, co przy okazji możesz sobie wyeksplorować. Na przykład flaczki.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
9: Drodzy klienci Lewia, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.
12: Już teraz w Radiu Vox FM na 107.4 kolejna tura wiadomości z Poznania. Natalia Krystek, zapraszam, a na początek kiepska wiadomość dla kierowców. Ruszył remont S5 na 9-kilometrowym odcinku trasy od węzła Poznań Wschód do Strumian. Cały ruch odbywa się pasem normalnie jeżdżącym w kierunku A2. Jadąc w stronę Gniezna w Kleszczewie nie zjedziecie i nie wjedziecie na ekspresówkę. Utrudnienia potrwają do grudnia. W godzinach szczytu komunikacyjnego spodziewajcie się sporych korków. Nawet 600 osób może stracić pracę. GSK ogłosiło zwolnienia 500 informatyków, a koncern Mars 100. Powód jest ten sam. Działy IT będą przeniesione do Indii. Ekonomisty Sławomira Jankiewicza z WSB Merito taka sytuacja nie dziwi.
13: Mamy coraz większą automatyzację, robotyzację. W związku z tym te proste czynności, szczególnie w informatyce, przenosi się takie sytuacje do krajów po pierwsze o niższych kosztach i z drugiej strony tam też potrzeba mniej ludzi. Tam w razie czego, jak się dokona większej automatyzacji, szybciej tych ludzi można zwolnić, bez żadnych problemów.
12: I dodaje, że nie wpłynie to znacząco na poznański rynek pracy. Możliwe jednak, że pracownicy będą musieli podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe. O zmianach na rynku trzeba myśleć z wyprzedzeniem, by uniknąć podobnych sytuacji.
13: Bo jak wtedy nastąpi ten proces pełnej automatyzacji, robotyzacji, to możemy mieć problem, bo sobie z tej struktury nie zmienimy tak szybko. Więc uważam, że dzisiaj już powinniśmy się nad tym zastanawiać. Zresztą Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego się już tym zajmuje, właśnie zastanawiać, w którym kierunku dążyć.
12: W poniedziałek rozpoczęły się negocjacje w sprawie zwolnień między związkowcami a zarządem GSK. Na osiągnięcie porozumienia mają 20 dni. O 3 grosze za metr dla budynków mieszkalnych i aż o 84 dla tych z działalnością gospodarczą wzrośnie podatek od nieruchomości w Kościanie. Zmiana wejdzie w styczniu, ma podnieść dochody miasta o 400 tysięcy złotych rocznie. Po podwyżce osoby prywatne będą płacić 1,18 zł za metr kwadratowy, a przedsiębiorcy prawie 32 zł. I dobra wiadomość dla miłośników wypoczynku nad Wartą. Nie do wczoraj, a do najbliższej niedzieli podziała poznański Kontener Art. Popularna przestrzeń kulturalno-rozrywkowa wydłużyła okres funkcjonowania ze względu na ładną pogodę. Zamknięte zostały tylko niektóre strefy. Poza utrudnieniami na S5 mamy też w samym Poznaniu utrudnienia takie niespodziewane od wczoraj. Chodzi oczywiście o ulicę Żegrze, gdzie doszło do awarii kanalizacyjnej. Tutaj już wiadomo, że naprawa potrwa co najmniej do końca tygodnia. To oznacza, że ulica Żegrze w kierunku Krzywoustego będzie cały ten czas zwężona o jeden pas. będą też zmiany w kursowaniu komunikacji publicznej. Tramwaje jeżdżą objazdami, a w ich miejsce jest autobus za tramwaj. 22 stopnie dzisiaj na termometrach maksymalnie, jest źle, ale tego słońca, no powiedzmy, że bywało więcej. Wiatr za to nieźle sobie dzisiaj poczyna.
3: 107,4
0: Vox FM Poznań.
3: Vox FM. Robi dzień dobry.
14: Magia radia.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mówili:
4: kup piec na pelet albo ekogroszek, będzie tanio, zasypiesz raz na tydzień.
3: No właśnie, mówili.
4: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
3: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
5: Panele grzewcze na podczerwień Eco Partner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
6: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
5: Wejdź na najtańszeogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
6: Eco Partner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
14: 107.4 Vox FM, FM Poznań.
15: Cały czas nie można go przesłuchać. Biegli wydali nową opinię stanu zdrowia sprawcy ataku w Jarosławiu. Pilna narada ministra z kierownictwem SOP. Chodzi o powołanie nowego szefa Służby Ochrony Państwa. Akademiki pełne lokatorów.
16: Cały dzień był poświęcony właśnie na ułożenie się i ogarnięcie tak dookoła.
15: Studenci rozpoczęli nowy rok akademicki.
17: I o tym wszystkim słuchamy już teraz w wiadomościach Vox FM o godzinie 15, na które zaprasza Paweł Donzbach.
15: Na początek jednak informacja z gabinetu prezydenta. Dzisiaj o godzinie 20 Karol Nawrocki wygłosi orędzie. Takie informacje przekazał szef jego gabinetu Paweł Szefernaker. Według nieoficjalnych informacji może chodzić o ceny paliw. Śledczy wciąż nie mogą go przesłuchać i oficjalnie przedstawić mu zarzutów. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu.
18: W obecnym stanie zdrowia podejrzany Ichor M. w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. Jednocześnie biegli podkreślili, że porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
15: Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu i dodaje, że w ciągu kilkunastu dni będzie kolejne postanowienie o powołaniu biegłych psychiatrów. To po to, by ustalić, czy stan psychiczny Ichora M. pozwoli na wykonanie czynności procesowych. Przypomnijmy, 31-letni Ukrainiec zaatakował 5 osób na terenie opactwa w Jarosławiu. Od ciosów nożem zginął jeden z księży, 4 inne osoby trafiły do szpitala. Pilna narada ministra spraw wewnętrznych z kierownictwem Służby Ochrony Państwa. Marcin Kierwiński zwołał ją w związku z negatywną decyzją prezydenta w sprawie powołania nowego szefa SOP. O szczegóły w resorcie spraw wewnętrznych dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, czego konkretnie dotyczyło spotkanie?
19: Resort spraw wewnętrznych przekazał jedynie, że narada ma związek z sytuacją kadrową na najwyższym szczeblu formacji, nie informując o żadnych szczegółach. Dowódca SOP, który nie uzyskał akceptacji prezydenta, to Tomasz Jackiewicz, który pełnił obowiązki kierującego służbą po tym, jak na początku roku zwolniono dotychczasowego jej szefa. Sprawa miała związek z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera, do której doszło przed jego domem w Sopocie. Rzecznik prezydenta nie przekazał, z czego dokładnie wynika negatywna opinia głowy państwa. Rafał Leśkiewicz oświadczył jedynie, że prezydent pozostaje gotowy do uzgodnienia kandydatury, która zagwarantuje profesjonalne i stabilne kierowanie formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie.
15: Mateusz Chłystun, dziękuję za tę informację. Polskie stacje wciąż atrakcyjne dla kierowców zza Odry, mimo że u nich taniej. Ceny paliw w Niemczech spadły wraz z wejściem w życie obniżki podatków od benzyny i oleju napędowego. Teraz tamtejsi zmotoryzowani płacą na stacjach o 10-11 eurocentów mniej za litr.
1: Faktycznie paliwo jest tańsze, ale często jestem w Szczecinie i kiedy już tam jestem, to staram się tankować tam, bo jest po prostu taniej.
15: Usłyszeliśmy od mieszkanki przygranicznego Pasewalku. To druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. Podobne rozwiązanie obowiązywało tam w maju i czerwcu. Studenci zameldowali się na uczelniach, rusza nowy rok akademicki. I tak na przykład w Bydgoszczy trwa rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
20: Rozpakowane jesteście?
16: Cały dzień był poświęcony właśnie na ułożenie się i ogarnięcie tak dookoła.
20: Dużo tych walizek miał.
16: No ja aż z nadmorza przyjechałam, to dosyć sporo tego było.
21: Myślałam, że będzie tak jak no, za PRL-u jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie. Cena w miarę myślałam, że będzie mniejsza, ale jest okej. Okay.
20: Dlaczego w akademiku?
21: Może taniej niż wynajęcie pokoju.
22: Myślę, że najfajniejsze jest to, że właśnie jest się w takim społeczeństwie. Możesz zapukać na przykład do swojego współlokatora, możesz zapytać, co tam, spędzić trochę czasu, porozmawiać o czymś.
15: A studentom towarzyszył nasz reporter Dawid Olszewski.
17: Dobrze wróżę tym studentom, jak rozpoczynają od, jak to było, ułożenia się.
23: Ale się leży.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: W końcu wygodnie. Pouczył, nie jak w PRL-u.
17: Pouczyłbym się, ale leżę, więc
15: no, dokładnie.
17: Co robię rzeczy ważne. Jak myślisz, jak dużo słońca będzie najbliższej nocy?
15: Bardzo dużo. Będzie tak jasno, że trzeba będzie okulary przeciwsłoneczne zakładać. Tak myślę.
17: Zupełnie jakbyś tam był. Dokładnie tak. I to słońce przełoży się na całkiem wysokie temperatury od 11 stopni w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim w nocy do 6-7 stopni. Tyle pokażą termometry na ścianie wschodniej. 5 w Suwałkach, to jakiś wypadek przy pracy. Jutro 20 wszędzie. 20, nawet 21. W Opolu 24.
15: Proszę bardzo. Jedziemy. Bardzo ładne temperatury.
17: Ba, bardzo ładne Opole.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
17: A jak się kolega dzisiaj czuje, powiedz?
15: Bardzo dobrze, dziękuję.
17: Tak, bo biometr jest tak korzystny, że dawno taki nie był. Naprawdę, jest na zielono, kawy nie trzeba.
15: Nie, absolutnie. Nawet nie mam czasu dzisiaj na kawę.
17: Widzicie, skoro Paweł Donsbach... skoro Paweł Donsbach nie wypił, to my musimy. Lecimy na kawkę. September Cry for You. Zróbcie głośniej, żebyście dobrze słyszeli przy swoich ekspresach. Kamil Rutkowski, dzień dobry, zapraszam.

0: Takáto meduza, ktorá nerobí krivdy, a vrenž przeciwnie. Bad Memories z Vox FM a propos. Vox FM robí dzień dobry. Jeżeli teraz jesteście troszeczkę nienajedzeni i macie tak zwaną porę obiadową, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby słuchać, co ma wam do powiedzenia Marlena. Dzień dobry, Marlenko.
1: Dzień dobry.
0: Ty jesteś w pracy, czy już po pracy?
1: No właśnie po pracy, ale pewnie w pracy mnie też słuchają teraz.
0: Pozdrawiaj pracę.
1: To pozdrawiam wszystkich pracowników Interrail.
0: Poszło. Już wiedzą, że jesteś. Marlenka, tak. ja do ciebie z takim pytaniem, ja tylko jedno mam do ciebie pytanie. Czy ty hapsnęłaś dzisiaj kabaczka?
1: Kabaczka?
0: No.
1: Nie.
0: A co tam było na ząbku? Grane?
1: A, dzisiaj to w sumie kebab na talerzu wleciał.
0: Grubo!
1: No, także trochę się najadłam.
0: Ale w pracy, Kepson? Ale powiedz mi, że jeszcze z sosem czosnkowym i oszaleję.
1: Tak, tak.
0: Ja cię kręcę. Jak pracujesz z klientami, to chciałbym być tym klientem. Proszę państwa, Marlena napisała, że robi mi dzień przyjazd pani od obiadów do pracy. Tak, jak tak. Tylko widzę jej samochód pod biurem, to już pojawia się uśmiech na twarzy, a brzuch burczy. A czy ta pani jeździ tak, jak kiedyś takie jeździły ciężarówki z lodami, robi ta-ra-di-di-da-di-tam?
1: Właśnie niestety nie. Musimy wyglądać przez okno.
0: Bez sensu. To trzeba tej pani powiedzieć, że musi zrobić jakiś sygnał. Niech Voxa gra na cały regulator i wtedy będzie jasne. Nie, bo jak wy w pracy słuchacie, to bez sensu. To się nałożą sygnały. Coś wymyślimy.
1: No tak, tak.
0: No to co?
1: Jesteśmy regularnymi fanami.
0: A jutro
1: pokaj albo rzucaj.
0: O, panie! Jak rozumiem, klientami jeszcze nikt nie został od was.
1: Pawełca. No nie, nie.
0: Spokojnie, wszystko przed wami. On tylko na takich czeka, on na takich poluje. Kochana, czy ty jutro idziesz do pracy?
1: Tak, idę.
0: Jak rozumiem, praca pracą, ale kolejny raz czekasz na panią od obiadów.
1: Tak, na pewno jutro też będę zamawiać.
0: Naleśniczka. Słuchaj, to ja coś do tego obiadku, zapas kawki, narobię ci trochę smaka, króweczki dorzucę na osłodzenie i kubeczki dla ciebie od Vox FM.
1: Jasne, dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę. Wszyscy pozdrowieni, czy kogoś jeszcze pozdrawiamy?
1: Myślę, że wszyscy pozdrowieni.
0: Dobra jest. Vox FM robi dzień dobry. Smaka narobiła jak ta pani od obiadów i poszła. Klasa. Trzeci wymiar dla mnie masz Styla, Pitbull i Mark Anthony. Deszczowa piosenka za chwilę, za 10 minut, 15.30 i wiadomości. Tu Vox FM, tu program To Jest Dzień. No to gramy!

0: niech was w żadnym wypadku ten tytuł nie zwiedzie. Rain Over Me, czyli deszcz na mnie. Nie, to nie do mnie tak. Pitbull i Mark Anthony, 27 minut po godzinie 15. Za chwilkę wyłącznie sprawdzone wiadomości, bo czas na wiadomości. Vox FM o 15.30.
1: Autopromocja.
2: Best lista Vox FM. Best lista Vox FM.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochody allegro.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
11: 15.30 na zegarze. Czas na wiadomości, a najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Paweł Donzbach.
12: I na początek Dolny Śląsk. Mężczyzna, który w Kraśniku Górnym postrzelił policjanta, usłyszał zarzut zabójstwa. Początkowo śledczy zarzucili mu usiłowanie zabójstwa. Po tym jak mundurowy zmarł, zmieniono rodzaj zarzutu dla 33-latka. Ten jest również podejrzany o nielegalne posiadanie broni palnej, amunicji oraz amfetaminy. Teraz ważna informacja dla kierowców. Są utrudnienia na drodze krajowej nr 17 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Łabuniki Pierwsze między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim zdarzyły się dwie osobówki. Jedna osoba została ranna. Na miejscu działają służby, wprowadzono wahadło. Ponad 5800 tyle czeków turystycznych wygenerowali dzisiaj turyści. Dopłaty do noclegów na Podlasiu można wykorzystać do końca października. Wszystkie rozeszły się w kilkanaście minut. Kolejna szansa na czeki będzie 2 listopada.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Na początek Pekin i turniej WTA 1000. Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie. Polka przegrała z wyżej notowaną czeską tenisistką Kateriną Siniakową 4-6, 3-6. To czwarte kolejne zawody, które 34-letnia poznanianka kończy na pierwszej rundzie. Wcześniej przegrała premierowe spotkania w Cincinnati, wielkoszlemowym US Open oraz Seulu. Jutro trzecia kolejka Ligi Narodów i starcie Polski z Rumunią. Początek rywalizacji o 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie. Aby myśleć o czymkolwiek więcej niż o utrzymaniu, niezbędne są punkty. Wcześniej biało-czerwoni bezbramkowo zremisowali u siebie z Bośnią i Hercegowiną, a później przegrali ze Szwecją 3-1. A to daje im jeden punkt i przedostatnie miejsce w tabeli. Pod wodzą selekcjonera Jana Urbana Polacy nie wygrali 5 ostatnich spotkań. Ponad 12 milionów dolarów za takie pieniądze sprzedano koszulkę słynnego koszykarza Michaela Jordana. Zagrał w niej trzeci mecz finałów NBA w 1998 roku. To rekordowa wartość pamiątki związanej z tym sportowcem.
11: Zastanawiam się, za ile poszłaby koszulka w środku z Michaelem Jordanem.
12: Ale chyba ktoś by się nie wypłacił.
11: A propos dziwnych nazwisk sportowców, kiedyś jakiś Polak, polski tenisista stołowy, taki wiesz, ping-pongista, przegrał z Hiszpanem, no i pytają go, no ale jak to, no przegrał pan z Hiszpanem? Przecież Hiszpania nie słynie z tego, że jest dobra w ping-ponga. Jak się nazywał ten hiszpański ping-pongista? Cheng Kwong Lee. Lost Frequencies, daj to głośniej za chwilę. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: to ma być zwariowana noc, to ja już wiem, że to będzie bardzo trudny poranek. Taki poranek, w którym bardzo dobrze się słyszysz, za to bardzo słabo się widzi. A propos, Vox FM robi dzień dobry. O poranku również. Możemy was obudzić, jak chcecie, a dlaczego by nie? voxfm.pl, tam się zgłaszacie, a my do was, proszę, ja was rano czy po południu z kawusią, z króweczkami, z wszelkiego rodzaju kubeczkami, czyli krówkę można zmieścić i kawką zalać. Wiecie, o co chodzi? voxfm.pl, Vox FM robi dzień dobry. Muzycznie również DJ Ilham i Alcazar.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
3: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla Ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
3: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
4: Mąż, który budzi mnie o 4:45 buziaczkiem.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
5: I to codziennie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mówili:
6: kup piec na pelet albo ekogroszek, będzie tanio, zasypiesz raz na tydzień.
3: No właśnie, mówili.
6: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
3: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
6: Panele grzewcze na podczerwień Eco Partner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
3: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
6: Wejdź na najtańszeogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
3: Eco Partner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
7: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
8: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
9: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
8: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
9: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
1: Reklama 107.4 Poznań.
10: Ma to być głos w sprawie wysokich cen paliw wieczorem orędzie prezydenta. Śledztwo dotyczące gruźb umorzone to kwestionuje rodzina. Ojciec zamordowanej Mai z Mławy z obawami o swoje bezpieczeństwo. Nadal ważą za dużo. W Bydgoszczy zważyli plecaki uczniów podstawówek. Posłuchajcie.
11: Posłuchajcie wiadomości Vox FM o godzinie 16. Zaprasza już teraz Paweł Donsbach.
10: Ceny paliw najpewniej głównym tematem orędzia prezydenta. Karol Nawrocki zabierze głos o 20 i być może ogłosi decyzję w sprawie ustawy o podatku o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią, taką samą ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd niezmiennie apeluje o podpis, bo szuka pieniędzy na sfinansowanie nowej odsłony programu CPN.
12: To jest poważna sprawa. To chyba dociera powoli do pana prezydenta, dlatego nie podjął tej decyzji o zablokowaniu tej ustawy tak szybko, ale mam nadzieję, że tę ustawę podpisze. Czy w jego ręku jest kilka miliardów złotych, które można skierować na obniżkę cen paliw. I nie ma żadnego uzasadnienia do tego, żeby zachował się inaczej niż dotychczas było to w Polsce przyjmowane.
10: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Dodajmy, prezydent zaproponował swój projekt PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić obecnie powyżej 8 zł, za litr diesla powyżej 9. Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal boi się o swoje bezpieczeństwo. Jego rodzina kwestionuje decyzję w sprawie umorzenia śledztwa dotyczącego gruźb. Te miała kierować matka oskarżonego o zabójstwo nastolatki. Osobno badana jest sprawa podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: W trakcie spotkania w prokuraturze krajowej pełnomocnicy Jarosława Kowalskiego przedstawili zastrzeżenia do umorzonego śledztwa w sprawie gruźb. Po rozmowie w siedzibie prokuratury w Warszawie Kowalski podkreślał, że prokuratorzy podzielili ich uwagi i obawy dotyczące sposobu prowadzenia postępowania.
14: Okropnie się czuję. Po prostu w mojej ocenie prokuratura dotychczasowa w Mławie nie zrobiła kompletnie nic w mojej sprawie. Jest radek, który powiedział, że Katarzyna G. zleciła mu zabójstwo mnie i mojego mecenasa.
13: Prokuratura w Płocku nadal prowadzi osobne śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Sam ojciec Mai mówi, że wciąż czuje się zagrożony, a przydzieloną mu doraźną ochronę uważa za niewystarczającą.
10: Przypomnijmy, Katarzyna G. to matka 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Jej ciało znaleziono w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny prawdopodobnego sprawcy. Przyczyną śmierci były rozległe obrażenia głowy. Dziewiąty F-35 dotarł do bazy w Łasku. To pierwszy samolot z włoskiej linii produkcyjnej. Dostawy nowoczesnych samolotów Husarz to zasadniczy element budowy zdolności naszych sił powietrznych. 15 października. Wtedy poznamy wyrok w sprawie właściciela hodowli dzikich zwierząt w Pyszącej pod Śremem w Wielkopolsce. Maciej M. został oskarżony o 19 przestępstw. W lutym został nieprawomocnie skazany na 2 lata więzienia. Przypomnijmy, na terenie hodowli zarejestrowanej jako cyrk policja znalazła niemal 300 zwierząt. Wśród nich tygrysy, lamparty perskie, rysie, antylopy i pumy. Część trafiło do ogrodów zoologicznych. Szkolne plecaki nadal za ciężkie. Sanepid zważył je w jednej z bydgoskich podstawówek i okazało się, że niektóre przekroczyły dopuszczalne normy. Problemem są nie tylko podręczniki, ale też rzeczy osobiste, które uczniowie zabierają do szkoły.
15: Zabawki, dodatkowe książki, grube pamiętniki. Zdarza się, że faktycznie plecaki są przeciążone. Uczniowie wkładają tam rzeczy, które po prostu im zalegają, czasami zapomną poprzedniego dnia rzeczy wypakować.
16: Zdejmujemy plecak, proszę. Waga plecaka 7 kg. 600 gram. Waga ucznia 51 kg, więc tutaj mamy troszeczkę za dużo.
17: To co masz w tym plecaku, że jest taki ciężki?
18: No to 8 klasa. Podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, arkusze egzaminacyjne.
17: Czujesz ten ciężar na plecach?
18: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat, no to przyzwyczajony jestem.
10: Z Martą Myśliwiec z sanepidu i uczniami rozmawiał Dawid Olszewski. Dodajmy, że zgodnie z zaleceniami plecak nie powinien ważyć więcej niż 15% masy ciała dziecka. Akcję zorganizowano z okazji ogólnopolskiego Dnia Tornistra. I to wszystko dzisiaj ode mnie, a za pół godziny przywita się z Wami Małgorzata Łukowska.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Paweł udaje się na zasłużony odpoczynek, a będzie przy czym odpoczywać, bo w całym kraju bardzo dużo słońca.
19: Można Cieszmy się oczywiście.
11: Chciałem powiedzieć położyć na trawie, ale to jednak chyba trochę przesada. Chociaż tego popołudnia wiesz, że popada w Gdańsku delikatnie. Grzyb tam wyrośnie. Mhm. Ale nie ten, o którym myślimy. Ten lepszy.
19: Lepiej
11: ten...
19: się tam nie kłaść na prawie. Tam zdecydowanie nie.
11: Jeśli już, to na grzybie. Pewnie będzie przynajmniej jakoś tam izolował od podłoża. 11 stopni tej nocy w Gorzowie i w Szczecinie, do 5 stopni w Rzeszowie. Oczywiście nigdzie nic nie pada.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: W ogóle to sprawdziłem, że do przyszłego piątku pogoda jest taka, Paweł, że to głowa mała. I w przyszły weekend, kiedy zacznie się weekend?
19: I to się nazywa piękna polska jesień.
11: Dziękuję bardzo, powiedział Paweł Donsbach, 5 minut po 16. A propos rzeczy pięknych, Bonfunk MCC Gordo za chwilę, witamy, dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: To jest Gordo, to jest Reiner Sonnenfeld i oczywiście Loco Loco. Prawie do was bym się tutaj spóźnił, co by było, bo mnie zagadali na korytarzu, ale ja trochę w tym temacie. Bo dzień dobry w ogóle wszystkim. No tak mnie zagadali, że nawet znowu zapomniałem powiedzieć, a przecież pani dołączyła, pan dołączył. Dlaczego tak późno, chciałoby się zapytać, ale my akurat rozumiemy, klasyczny etat ma to do siebie, że trzeba do 16 swoje wysiedzieć, a później już można zrobić radio głośniej, kawulka jakaś może wjechać. Prawda, łyczek i sobie człowiek jedzie w tę lepszą porę tego popołudnia. Proszę państwa, a propos zagadywania się, wyobraźcie sobie, że podobno najbardziej zagadywać dają się ludzie najbardziej inteligentni. Oni wchodzą w takie small talki, takie delikatne dyskusje, takie wiecie, że tu sobie pogada, tam pogada i tak dalej, tu się spóźni, tam gdzieś zapomni, ale no zagadali mnie, prawda? Zagadałem się. Tacy, którzy zawsze mają coś do powiedzenia w temacie, najbardziej inteligentni, tak znalazłem taką informację. To ja nie wiem, ale co na to taksówkarz?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Specjaliści w temacie wszelakim, jak już mówią, no bo jak nie mówią, to robi się dziwnie. Nie wiem jak wy, ale jak ja jadę i taksówkarz nic nie mówi, to tak mam takie poczucie, że raczej nie dojedziemy do celu. Piękni młodzi, tak już bez ciebie. Hi, Patton, Norma, Jen Martin w Vox FM za chwilę. O, sprawdzamy, czy czwartek na tak, czy na nie.

0: Ależ to brzmi doskonale i popołudnie od razu robi się lepsze. Takie rzeczy tylko w OXFM i w programie To Jest Dzień, to jest czas dla Was.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: jest dzień.
1: Mata.
2: Czas dla was, czas nie goni nas, ale 609 2 x 869, ten numer proszę go użyć, żeby opowiedzieć nam, czy czwartek 1 października jest na tak, czy na nie. Jak się rozpoczął miesiąc, jak się prawie kończy tydzień, to jest pytanie, czy w czwartek wszystko na tak, czy czwartek może jednak troszeczkę na nie, a może całkiem na nie, nie wiadomo, 609 869 869, numer prosto do studia, a na antenie witamy kogo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, z tej strony Natalia.
2: Witamy Natalię. Natalia ma czwartek na tak, czy czwartek na nie?
3: Oczywiście dzień na tak. Słonko pięknie świeci, bliżej weekendu. Nic, tylko cieszyć się.
2: Wydajesz się dziwnie zadowolona.
3: Tak, bo dzisiaj pierwszy. Niedługo wypłata.
2: Aha, wiedziałem. Wiedziałem, że od tego może bardzo dużo zależeć. Popieram takie rozwiązania i czuję się trochę nawet zaproszony. Kogo witam? Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, dobry, Radek z tej strony.
2: Dobry, dobry, dobry. Jak mi powiesz, że masz czwartek na nie, to ci nie uwierzę.
4: No to uwierz, bo mam czwartek na nie.
2: Co się stało?
4: A, bo
2: Ejdź pan.
4: Mam zamówionego sprzęt, miał mi kurier dostarczyć, nie dojeżdża, godzina 16, po 16, kuriera nie ma.
2: Spokojnie.
4: I wszystko się rypie.
2: No wiadomo, ale wiesz co, kiedyś kurier do mnie przyszedł o 22:00. Zasiedział się, a miał jeszcze kilka paczek do rozwiezienia i jak to sam stwierdził, poczeka, kochają to, poczekają. 609-869-869, kogo witam, kogo goszczę, halo, dzień dobry.
5: Siema, siema, no oczywiście mamy czwartek na tak, słońce świeci, ptaszek chwili, może byśmy?
2: Dobry, dobry. Ja już od początku wiedziałem, że u was tam strasznie wesoło, już po dźwięku słyszałem, ale zazdroszczę. Słychać, że fajran. 609-869-869, to jest numer prosto na antenę. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Halo, halo.
2: Cześć, jak masz na imię?
6: Aśka z Łodzi.
2: A witamy, Aśka. Aśka ma czwartek na tak, czwartek na nie?
6: No, oczywiście, że czwartek na tak. Właśnie byłam odwiedzić wnuczkę, którą wczoraj się urodziła i jestem przeszczęśliwą babcią.
2: Czy to jest pierwsza wnuczka, czy kolejna w zestawie?
6: Pierwsza.
2: Jak się czujesz jako tak zwana młoda babcia?
6: Bardzo dobrze.
2: Jak ty się czujesz bardzo dobrze, to co ma wnuczka powiedzieć?
0: To jest dzień.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Albo w sumie może lepiej nie wiedzieć. To właśnie dlatego małe dzieci nie mogą mówić, bo jakby mogły, przyszłyby na świat i by wiecie, co powiedziały. A idź pan i tak dalej. Virgin Jaga, już gramy Criss Cross Amsterdam. 8 minut do 16:30, wtedy wiadomości.

0: To jest Chris Cross Amsterdam i to jest Luisa Sonsa, czyli trochę brazylijskiego słońca. Kocham to podkreślać, bo brazylijskie słońce od razu grzeje jakoś lepiej. Dobre, dobre. 609 2x869. Monika pisze, mam dzień na niej. Nie jest wielkimi literami, nie ma uzasadnienia. Nie pytam, ale chyba wiem, o co chodzi. Wiadomości za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
1: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
3: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
4: Do czego by mi się przydał?
3: Pod pomidorki.
5: Ale rzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
3: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinno?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
15: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Reklama.
0: Zmiany, zmiany, zmiany, bo Małgorzata Łukowska pojawiła się w studiu. Witamy, dzień dobry.
16: Dzień dobry.
0: To czas na wiadomości Vox FM, 16.30 już na zegarach.
16: Na początek całkowicie zablokowana krajowa 74 na trasie Kielce-Opatów. To po zderzeniu dwóch osobówek i ciężarówki w miejscowości Lechów. Na miejscu są policjanci, którzy kierują na objazd w kierunku Opatowa. Trzeba jechać z Woli Jachowskiej drogą wojewódzką nr 753 do Wólki Milanowskiej, później w kierunku Łagowa. W przeciwną stronę objazd prowadzi wojewódzką 756 od Łagowa do Woli Jachowej. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 3 godziny. Są zarzuty dla mężczyzny, który miał podłożyć substancję łatwopalną przy przyłączu gazowym. Do zderzenia doszło w poniedziałek na terenie firmy przy ulicy Rybnej w Elblągu. Po przesłuchaniu prokuratura postawiła 46-latkowi zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. Jak podała policja, zatrzymany jest byłym pracownikiem firmy, przy której zostawił łatwopalną substancję. Został z niej zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Z relacji 46-latka wynika, że działanie miało być wymierzone w byłego pracodawcę. Na koniec jeszcze sport. Ximiu Gao będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Chinka, która występuje w imprezie dzięki dzikiej karcie, w czwartek pokonała Węgierkę Pannę Udvari 6-2-6-3. Przypomnę jeszcze, że wcześniej z turnieju odpadły Katarzyna Kawa i Magdalinet. W grze pozostaje jeszcze Maja Chwalińska i Magdalena Frank.
0: Coś bym powiedział, ale nie powiem. W temacie ostatniej wiadomości.
16: Proszę.
0: Nie, Charming Horses może po prostu puszczę. To też brzmi dziwnie. No czarujące konie, no bo...

0: tak grają i Eliox, ale tak gra ten również Lawinia, to jest Reasons, dzień na tak, dzień na nie, 6098698 69. Jak piszecie, to nie myślicie sobie, że nie zaglądam w SMS-y od was, zwłaszcza takie. Goloneczka wjechała u mnie na stół, dzień na tak, pisze Bartoś. Ulala, kochany, ale to tak bez okazji, czy ze względu na Dzień Polskiej Muzyki, bo to wszystko można poskładać, wiesz, golonka, polskie danie tutaj do tej muzyki, żeby to później pospalać, żeby było przy czym, ale mi smaka narobiłeś. Nie robi się takich rzeczy prowadzącemu, który tutaj siedzi troszeczkę głodny, troszeczkę w brzuszku burczy, ale z tą muzyką to super trafiliście. Village People, YMCA i Drenchill, Jorik Burema, Starlight za chwilę.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Z aplikacją Szynka Wieprzowa. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 36,49. Teraz jedynie 19,99.
5: Stokrotka.
1: Reklama.
6: 107.4 Vox FM.
1: Poznań.
6: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
0: Kawusi,

0: FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
5: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
4: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
5: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Reklama.
0: 107.4
2: Vox FM Poznań.
0: Vox FM Poznań.
10: Na początek w wiadomościach kolejne osoby z zarzutami w sprawie Collegium Humanum. Powiemy też o nowym pełnomocniku w Ministerstwie Edukacji, a na koniec Ustka, która ponownie otwiera swoje plaże.
11: Jest 17, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
10: 11 kolejnych osób ze zarzutami w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum we wtorek zostały zatrzymane m.in. przez funkcjonariuszy CBA i Straż Graniczną. To osoby pełniące wysokie funkcje na dwóch prywatnych uczelniach. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, kto i za co odpowie.
12: Dwie osoby usłyszały zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałe odpowiedzą za udział w niej. Według śledczych grupa działała od 2017 do 2026 roku. Jej celem było wydawanie za pieniądze fałszywych dokumentów, między innymi o przebiegu studiów czy dyplomów, a także oświadczeń umożliwiających i ułatwiających legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Podejrzani odpowiedzą też za pranie brudnych pieniędzy. Po przesłuchaniu wobec 5 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Wobec 6 prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie.
10: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Sprzętu na razie nie odzyska. Józef Magiera, czyli rolnik z Gliwic Ostropy, który w sierpniu wjechał pługiem na nowo wylaną drogę i ją zniszczył, złożył zażalenie do prokuratury na decyzję o zabezpieczeniu ciągnika na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody. Sąd nie przychylił się do prośby oddania sprzętu, mówi obrońca mężczyzny Adam Szewc.
13: Sąd utrzymał decyzję prokuratora w mocy, wskazując, że na tym etapie należy wykazać, że jest to narzędzie pracy służące na roli, bo pomimo twierdzeń naszych i wyjaśnień podejrzanego, to jest na tym etapie jeszcze niewystarczające.
10: Tymczasem sam Józef Magiera nie kryje frustracji.
14: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym miał się złumił. Takiego czegoś nie będzie.
10: Sąd nie oddał rolnikowi traktora, ale uchylił mu zasądzony wcześniej dozór policji. To odpowiedź na weto prezydenta. Minister edukacji powołała pełnomocnika do spraw uczniów i polityki młodzieżowej. Tymi sprawami miał zajmować się rzecznik praw ucznia. Jego powołanie gwarantowała nowelizacja prawa oświatowego, którą w lipcu zawetował prezydent, tłumaczy minister edukacji Barbara Nowacka.
15: Środowiska uczniowskie oczekiwały powołania rzecznika praw uczniowskich. Chcieliśmy mieć umocowanego ustawowo. Skoro pan prezydent tu blokował, będzie rzecznik u ministra, będzie rzecznik, który będzie kontaktował się z kuratoriami, z samorządami, z uczniami. Tak, to jest odpowiedź na weto.
10: Funkcję pełnomocnika objął Mikołaj Wolanin, magister prawa, który w pracy naukowej zajmuje się prawami ucznia. Jak zapewnił, od razu bierze się do pracy.
16: Jeszcze dzisiaj razem z panią minister Nowacką spotkamy się z prawie 30 młodzieży, żeby porozmawiać o tym, jakie kompetencje, jakie umiejętności będą im potrzebne za kilka, kilkanaście lat. Razem z minister Paulina Piechno-Więckiewicz jesteśmy umówieni na rozmowę. Na rozmowę z szeregiem organizacji młodzieżowych, by wspólnie zastanowić się, jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej.
10: Wolanin to m.in. jeden ze współautorów ustawy o zakazie używania telefonów w szkołach. W wiadomościach jeszcze Ustka, która ponownie otwiera swoje plaże. W sobotę zamknięto je z powodu pojawienia się tam substancji ropopochodnej. Od wtorku Urząd Ochrony Wybrzeża porządkował ten teren. Dziś po południu plażę udało się ponownie otworzyć. Wciąż nie wiadomo, czym dokładnie jest substancja, która zanieczyściła ten teren. Wyniki badań pobranych próbek prawdopodobnie poznamy jutro.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Ustka się otwiera. Otwierają się też ustka z zachwytu na przykład, jeżeli mamy na myśli chociażby naszą pogodę za oknami. Umówmy się, naprawdę mamy piękną, złotą polską jesień. 25 stopni miejscami możemy tyle zobaczyć nawet na naszych termometrach, chociaż są miejsca, no są, o których też trzeba wspomnieć, gdzie jest trochę chłodniej. Na przykład Elbląg, tam tylko 17 stopni. Ale nie ma się co smucić. Muzyka też potrafi rozgrzać.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: A jak muzyka, to najlepiej grana, no tak, w rytmie hitów. I taką też wam będziemy serwować. 4 minuty po 17. Michał Trawka, dzień dobry.
0: Na pełnej z Vox FM.

0: 11 minut po 17 na naszych radiowych zegarach. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Kawy. To po pierwsze i to trzeba zaznaczyć, bo umówmy się, kawa jest w życiu dorosłym niezwykle ważnym elementem jadłospisu, obok którego nie można przejść obojętnie, prawda? Umówmy się, kawa jest dobra i rano, i po południu, i wieczorem. I znam też takich, i szanuję, którzy piją kawę nawet w nocy. Jakby mogli, to by nawet się w tej kawie wykąpali. No ale to jest kawa. Ona się rządzi swoimi prawami. Ale co ważne i chyba najważniejsze, to że dzisiaj mamy nowy miesiąc, pierwszy dzień października. No i jak wam w tym październiku? Umówmy się, no chyba nie jest źle, prawda? Chyba nie jest źle. Za oknami ładna pogoda, ciepło, przyjemnie. No jeżeli taki będzie październik, a podobno ma taki być, to ja jestem na tak.
1: Na pełnej z Fox FM.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: I to już czwartkowa. I umówmy się, jak czwartkowa zagadka, no to raczej już taka, bym powiedział, delikatniejsza, prawda? No bo jutro piątek, to komu się tam będzie chciało myśleć? Więc zakładam, że ciocia Madzia też myślała w ten sposób i wymyśliła lekką zagadkę na dziś. No, sprawdzamy.
2: Dzień dobry, z tej strony ciocia Madzia, gotowi na nową zagadkę. Uwaga, skupcie się. Co jest czarne, gdy jest czyste i białe, gdy jest brudne?
1: Czarne, gdy jest czyste i białe, gdy jest brudne. O proszę, no dobra, dobra, to jest fajna zagadka i być może wy już znacie odpowiedź. Jeśli tak, to śmiało można pisać 609 869 869.

0: Ale właśnie, i tak sobie można dzwonić i dzwonić. 28 minut po 17 na zegarach, za chwilę najświeższe wiadomości płynące z kraju i ze świata. No a po wiadomościach przypomnijmy sobie zagadkę, dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, a odpowiedzi cały czas napływają, ale do tego wrócimy za kilka chwil.
1: Autopromocja. Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Colima ze swoimi znajomymi.
2: Na

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
9: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama.
13: Minęła 17.30, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
14: Cały zarząd PKP Cargo rezygnuje ze swoich stanowisk. To informacja z ostatniej chwili. Od jutra obowiązki prezesa Zbigniewa Prusa będzie wykonywać członek Rady Nadzorczej spółki Monika Starecka. Są duże utrudnienia na Krajowej 15 w Wielkopolsce. To po tym, jak w Trzemesznie doszło do potrącenia pieszego. Obecnie droga na odcinku Gniezno-Strzelno jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do 19. Jest apel do władz Tennessee o rezygnację z ponownej próby egzekucji Christy Pike. Wystosowała go Organizacja Narodów Zjednoczonych. Kobieta 30 lat temu została skazana na karę śmierci za zabójstwo swojej nastoletniej koleżanki. Wczoraj doszło do nieudanej próby egzekucji. Po podaniu dwóch zastrzyków serce skazanej nadal biło. Kobietę przewieziono do szpitala. Władze stanu postanowiły zawiesić wszystkie egzekucje do końca roku i zapowiedziały niezależne dochodzenie w sprawie przebiegu procedury przeprowadzania kary śmierci. A już w niedzielę Max Tocki wyleci na leczenie do Stanów Zjednoczonych. To właśnie na chłopca z Leska zbierał pieniądze znany influencer Łatwogang. Maxiu choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Pierwsza wizyta w szpitalu w Chicago jest zaplanowana na 6 października. Wtedy chłopiec zostanie poddany szeregowi badań, mówi mama Maxa, Anna Tocka.
15: Jesteśmy pełni nadziei, że wszystko pójdzie dobrze, że ta terapia przyniesie Maxowi upragnione zdrowie i że wrócimy szczęśliwi. Oczywiście będziemy informować na bieżąco, co u Maxa, jak się czuję. Nie wierzymy jakkolwiek, że ta jego walka o zdrowie już niedługo będzie się mogła zakończyć.
14: Max w szpitalu w USA spędzi około 3-4 miesięcy.
16: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Legia Kosz wraca na parkiet. Jutro pierwsze starcie w nowym sezonie PGE Basket Ligi, a już we wtorek kolejny ważny mecz ze Strasburgiem w koszykarskiej Lidze Mistrzów, mówi kapitan Legii Michał Kolenda.
17: W zeszłym sezonie byliśmy naprawdę bardzo blisko, żeby wejść w fazę play-in. Mam nadzieję, że ten plan minimum, jakim jest faza play-in, to jest aktualne.
14: Najpierw jednak rozgrywki krajowe. Początek meczu z Energia Czarni Słupsk jutro o 18.00. 9 wygranych w 9 spotkaniach. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach kadra prowadzona przez Jerzego Brzęczka pokonała Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Do rozegrania został jeszcze mecz z Włochami. Ten zaplanowano na poniedziałek.
13: Czyli jednak można wygrywać, jednak można i to nawet w piłkę nożną. Może trzeba po prostu zmienić tych weteranów na młodzików i wtedy zaczną grać w piłkę. Dobra, kwestie piłkarskie zostawmy na razie może w spokoju, nie ma co. Przypomnijmy sobie zagadkę cioci Madzi, rzecz jasna.
18: Co jest czarne, gdy jest czyste i białe, gdy jest brudne?
13: Jeśli znasz poprawną odpowiedź, to śmiało napisz na 609-869-869, a już za kilka chwil rozwiązanie dzisiejszej zagadki. Tymczasem gramy Ace of Base i Beautiful Life.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Zagadka cioci Madzi, a żeby było śmieszniej, to ze mną też Madzia, czy ciocia, nie wiem, ale Magda ze mną jest faktycznie. Dzień dobry, Magdo.
2: No, dzień dobry, witam.
1: Opowiadaj, jak twój czwartek? Jak twój pierwszy dzień października?
2: Super.
1: Super, jednym super. Słowem super. No i fajnie. Czyli wszystko po twojej myśli.
2: Jak najbardziej.
1: No i dobrze, bardzo, bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Słuchaj, co ty na to, żebyśmy sobie przypomnieli zagadkę cioci Madzi?
2: No chętnie wysłucham jeszcze
1: dobra,
2: raz.
1: Dobra, uwaga.
3: Co jest czarne, gdy jest czyste i białe, gdy jest brudne?
1: Co jest czarne, gdy jest czyste i jest białe, gdy jest brudne? I uwaga, takie były odpowiedzi, które pisali nasi słuchacze. Ktoś napisał węgiel. Myślisz, Madzia, że to może być węgiel?
2: Nie, absolutnie.
1: Nie, okej. Okay. Czarny kot w mące?
2: No,
1: już bardziej. Już bardziej, okej. Okay. Pewna osoba pewnego koloru skóry w młynie?
2: No, podobnie jak z tym kotem.
1: Okej, okay, dobra. A twoim zdaniem jaka jest poprawna odpowiedź?
2: Tablica w szkole.
1: Tablica w szkole. Jesteś pewna?
2: Nie jestem pewna, ale tak mi się skojarzyło.
1: Dobra, słuchaj, Madzia, to zrobimy tak. Jeśli odpowiedź, twoja odpowiedź jest poprawna, to woksowe gadżety są twoje, okej?
2: Okay? Super.
1: Dobra, to sprawdzamy.
3: Poprawna odpowiedź to tablica. I jak? Zgadliście?
1: No, Madzia zgadła, proszę bardzo, czyli to jednak była tablica. Także, Madzia, no co ja ci mogę powiedzieć? Od Madzi dla Madzi gadżety woksowe, one wędrują w twoje ręce.
2: Bardzo dziękuję, cioci Madzi.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
0: Reklama 107,4.
6: Fox FM Poznań.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mówili:
3: kup piec na pelet albo ekogroszek, będzie tanio, zasypiesz raz na tydzień.
2: No właśnie, mówili.
3: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
2: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
4: Panele grzewcze na podczerwień EcoPartner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
5: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
4: Wejdź na najtańsze ogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
5: EcoPartner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
6: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
7: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
6: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
7: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
0: Reklama.
8: 107.4 Vox FM.
0: Vox FM.
8: Poznań.
9: Stan postrzelonych matki i dwulatka z Białegostoku jest stabilny, od tego zaczniemy wiadomości. W Krakowie gorąco przed drugą turą wyborów na prezydenta miasta, a na koniec sensacyjne odkrycie na dnie Zatoki Gdańskiej.
10: Jest 18:00, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
9: Są w szpitalu, a ich stan jest stabilny. Dwuletni chłopczyk i jego matka dochodzą do siebie po tym, jak wczoraj zostali zaatakowani przez byłego partnera kobiety. 49-latek wtargnął do mieszkania i strzelił do kobiety i dziecka z broni czarnoprochowej. Potem targnął się na swoje życie, mówi rzecznik szpitala dziecięcego w Białymstoku Aneta Łukowska.
11: Niespełna dwuletnie dziecko z obrażeniami szyi i podniebienia musiało przejść zabieg chirurgiczny. Chłopczyk był przytomny, natomiast aktualnie przebywa na OIOM-ie. Jego stan jest stabilny.
9: Operację przeszła również matka. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Atakiem, do którego doszło na osiedlu Dojlidy Górne w Białymstoku, wstrząśnięci są sąsiedzi.
12: Tak strasznie to przeżyłam. Widzieliśmy, jak wynosił strażak tego małego i ją wynosili w takiej tej płachcie. On do nich krzyczał i bardzo często kłótnie były. Nie pomyślałam, że to do takiego czegoś może dojść.
9: Policjanci odnaleźli i zabezpieczyli broń czarnoprochową, z której strzelał 49-latek. Według służb mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do zaatakowanej kobiety. Iskrzy między sztabami kandydatów przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przedwyborczej debaty. My łączymy się teraz z naszym reporterem, który śledzi ten temat. Na linii jest Jakub Solarz. Powiedz, gdzie tkwi problem?
13: To po prostu polityczne przeciąganie liny. Łukasz Gibała poinformował, że ze względu na ograniczony czas nie jest w stanie wziąć udziału we wszystkich debatach, które chcą zorganizować media. Nie chce wyróżniać żadnych stacji informacyjnych, dodaje kandydat ze Stowarzyszenia Kraków dla mieszkańców.
14: Proponuję, żeby kandydaci na przemienie sobie zadawali pytania przez godzinę, przez półtorej.
13: Z kolei kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska stwierdziła, że nie rozumie tej sytuacji i jest gotowa na debatę pod warunkiem zadawania pytań przez dziennikarzy.
15: Ja chcę debatować, nie mam nic przeciwko debatom.
13: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta. Czy oba sztaby zdążą wypracować wspólne stanowisko przed drugą turą wyborów? Przekonamy się wkrótce.
9: A głosowanie w Krakowie, przypomnę, 11 października. Mieszkańcy Rzeszowa mogą korzystać z tańszego paliwa na stacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego do końca tygodnia. Cena zarówno benzyny, jak i oleju napędowego jest niższa o 15 groszy za litr. Zatankować taniej mogą jednak wyłącznie posiadacze aktywnej karty mieszkańca. Miasto od wczoraj zanotowało szturm wniosków o wydanie elektronicznej karty, przyznaje rzecznik prezydenta Krakowa Marzena Kłeczek-Krawiec.
16: Na tę chwilę mamy ponad 150 złożonych nowych wniosków o wydanie karty mieszkańca, czyli pokazuje to, że mieszkańcy chcą kupować tańsze paliwo.
9: A mieszkańcy, z którymi rozmawiała nasza reporterka, pomysł popierają.
17: Zawsze dobre rozwiązanie.
18: Też uważam, że dobre. Im taniej, no to więcej zostaje w kieszeni.
19: Pewno obniżka ceny pomoże.
20: Czy takie obniżki powinny być częściej, bo ona jest tylko na kilka dni?
19: Mi się wydaje, że tak, bezterminowo.
9: Promocja trwa do niedzieli, a jeśli mieszkańcom spodoba się ta inicjatywa, niewykluczone, że w przyszłości pojawią się kolejne takie obniżki. Sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Znajduje się na głębokości około 11 metrów. Choć teren sprawdzono wiele razy, to wrak samolotu żołnierze marynarki wojennej odkryli dopiero latem podczas ćwiczeń. Teraz jego obecność potwierdzili nurkowie, mówi szef ekipy Baltic Tech Tomasz Stachura.
17: Wchodząc do wody nie mieliśmy świadomości, co tam zobaczymy. Myśleliśmy na początku, że to może B-17 amerykański, ale tutaj mamy silnik rzędowy V-12, więc po nic od głębka okazało się, że mamy do czynienia z brytyjskim Lancasterem, które brały udział w nalocie w 1944 roku w październiku.
9: Urząd Morski przebada teraz dokładnie wrak. Nieoficjalnie mówi się o wydobyciu z wody jednego z czterech silników samolotu, który mógł trafić do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
21: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Obiecałem, że sprawdzimy, jaki będzie weekend, więc sprawdzamy piątek. Mnóstwo słońca i ciepło, 21-22 stopnie. W sobotę też ciepło i trochę cieplej, bo miejscami głównie na południu naszego kraju nawet 23 stopnie. To teraz jeszcze niedziela. Utrzymamy tę passę? Utrzymamy, chociaż musiało się pojawić. Na krańcach zachodnich możliwe przelotne opady deszczu, ale ciepło, 22 stopnie.
21: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: 5 minut po 18 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka, i zapraszam.

0: świetle. No i taka brawura może go słono kosztować, bo za te przewinienia grozi mu łącznie aż 35 punktów karnych. I jeżeli ktoś nie wie, to za 24 punkty karne, jeżeli ktoś przekroczy ten limit, jest zabierane prawo jazdy. Więc Milik najpewniej będzie musiał iść jeszcze raz, jeździć i zdawać egzamin. No teraz będzie przesłuchiwany, ale ja sobie wyobrażam to przesłuchiwanie, jak to będzie wyglądało. Dlaczego pan przyjechał na czerwonym świetle? A tam było czerwone światło? Nie widziałem. Tak? Nie widziałeś? Tak jak bramki?
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Pamiętacie ten mecz z Niemcami?

0: Żarty się skończyły, naprawdę. To nie ma co się śmiać, nie ma co żartować, to trzeba działać. Alan Walker, Ava Max i Fate, czyli ten numer, który przed momentem słyszeliście w Vox FM, no to on walczy o utrzymanie w naszej bestliście, bo to jest numer 20. I zaraz może z tej bestlisty wypaść, więc jeżeli nie chcecie takiego biegu wydarzeń, no to trzeba wejść i zagłosować, bo jutro najświeższe notowanie po 17, więc jakby nie patrzeć, no czas jeszcze jest, prawda? Więc śmiało, voxfm.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie i tam głosujecie, plusy, minusy. No i później sprawdzimy, co wy żeście tam naklikali. To znaczy Krzysiek Skrzypkowski sprawdzi. Jutro po 17.
1: Na pełne

Zenek Martyniuk, Skolim, Ryder, Kleo, Zorka, Krackhaus i wielu innych. Właśnie tych artystów będzie można zobaczyć i usłyszeć już 8 października. Amfiteatr w Siemiatyczach, bo tam król Latino, czyli Skolim, będzie świętował swoje 30 urodziny. I tak się akurat składa, że wy razem ze swoją paczką, ekipą, możecie po prostu na te urodziny wpaść. Wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić, tak w zasadzie napisać, dlaczego to właśnie twoja paczka powinna wpaść na urodziny króla Latino. A żeby nie było, że pojedziecie z pustymi rękoma, to jeszcze dostaniecie od nas, no powiedzmy, 1000 zł kieszonkowego. Co wy na to? Na pełnej

0: Lesky. Autopromocja. Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama. 107.4 FM. Poznań.
10: Już za godzinę orędzie prezydenta Karola Nawrockiego. Od tego zaczniemy wiadomości. Jest areszt dla 6 osób zamieszanych w aferę w Kolegium Humanum, a młodzi dorośli za darmo zaszczepią się przeciwko HPV.
11: 19 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
10: Za godzinę, punktualnie o 20:00, orędzie prezydenta. Jego głównym tematem będzie najpewniej ceny paliw. Karol Nawrocki może ogłosić decyzję w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią taką samą ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, powiedz, czego możemy się spodziewać.
12: Musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Kancelaria prezydenta nie zdradza szczegółów. Paliwa to temat, który rozgrzewa debatę publiczną. Rząd niezmiennie apeluje o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ma to pozwolić sfinansować nową odsłonę programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, to z kolei propozycja prezydenta. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe, co zdaniem rządzących mogłoby doprowadzić do braku paliwa na stacjach. Czekamy na orędzie prezydenta, początek o 20:00.
10: Dodajmy, że litry 95 kosztuje obecnie ponad 8 zł, diesla powyżej 9. Jest areszt dla 6 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wcześniej 11 osób usłyszało zarzuty. Dwie z nich odpowiedzą za utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pozostali za udział w niej, mówi prokurator Katarzyna Calu-Wieszewska z Krajowej.
13: Zarzuty dotyczą wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o przebiegu studiów, dyplomów ukończenia studiów licencjackich, jak również studiów drugiego stopnia.
10: Grupa wystawiała też dokumenty umożliwiające i ułatwiające legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce.
13: Ustalono w toku śledztwa, iż takie dokumenty mogły zostać wydane co najmniej 200 osobom i dotyczyły obywateli Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Indii, a także Chin.
10: Podejrzani pełnili wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach. Wobec 5 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Bezpłatne szczepienia HPV także dla młodych dorosłych. Program został właśnie rozszerzony. Od dziś osoby od 18 do 26 roku życia mogą przyjąć szczepionkę przeciw HPV za darmo. Przez najbliższe pół roku młodzi dorośli będą mieli szansę na skorzystanie z tego programu. O szczegółach nasza reporterka Małgorzata Zawada.
14: Do tej pory program obejmował dzieci i młodzież od 9 do 14 roku życia. Teraz do tej grupy dołączają także młodzi dorośli.
15: Mamy w tej chwili nadmiar szczepionek dwuwalentnych i te właśnie szczepionki zostały delegowane do do realizacji nowego programu.
14: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Szczepionki są, ale żeby program przyniósł efekt, młodzi muszą wiedzieć, że mogą z nich skorzystać.
16: Dzieci pomiędzy 9 a 14 rokiem życia, ta wyszczepialność jest na poziomie 15-16%.
14: Mówi Paulina Gadomska-Dzięcioł z Onkofundacji Alivia. Nowy program ma potrwać do 31 maja przyszłego roku.
10: Relacjonowała Małgorzata Zawada. Dziękuję. Na koniec jeszcze policyjna akcja Świeć przykładem, noś odblaski. Jej celem jest przypominanie i uświadamianie pieszym, że to odpowiednia pora, by zaprzyjaźnić się z elementami odblaskowymi i zadbać o swoje bezpieczeństwo, mówi rzecznik policji w Bełchatowie Marta Bajor.
17: Zwłaszcza poza terenem zabudowanym będziemy kontrolować oczywiście osoby. Przypominamy o obowiązujących zasadach. Na terenie niezabudowanym po zmroku mamy obowiązek noszenia odblasków, jeżeli jesteśmy niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego.
10: Za brak odblasków po zmroku można dostać nawet 500 zł mandatu.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: $500 za brak odblasku, dajcie spokój. No, ale trzeba mieć to też wasze bezpieczeństwo, pamiętajcie o tym. A jeżeli chodzi o pogodę, to najcieplej jest w tym momencie gdzie? W Słubicach, tam 22-23 stopnie, najchłodniej w Zakopanem, tam zaledwie 14. Ale umówmy się, jak na październik, to jest naprawdę ładnie i najbliższy weekend też ma być ładny. Ładny i ciepły.
18: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Więc można popaść w euforię. A propos euforii, ona już za chwilę na naszej antenie. Pełnej. Z Vox FM. Można zrobić głośniej, rzecz jasna.

Fly High. No ten numer zaliczył bardzo wysoki Fly High, bo na miejscu numer jeden w naszej bestliście Tobi Romeo, tak zagłosowaliście. Ale czy tak będzie jutro? Przekonamy się po godzinie 17. Pamiętajcie, jest jeszcze realnie, jakby nie patrzeć, czas, żeby wejść i zagłosować. Ale ja sprawdzę, czy aby na pewno wszystko działa, żeby później nie było żadnych reklamacji. Wchodzimy na voxfm.pl, klikamy. Dobra, jesteśmy. Teraz wybieramy zakładkę bestlista na samej górze, tak praktycznie na środku. Klikamy. Jesteśmy. No dalej kliknij. O, dobra, jestem. No i faktycznie tutaj Fly High, Tobi Romeo, miejsce numer 1. Jak się podoba, to plusik. Jak się nie podoba, to nic nie naciskajcie po prostu.

Obrączki i szczerozłote bajery. A propos, zaobrączkować można na przykład gołębia, prawda? Nie bez powodu tutaj gołąb się pojawił, ponieważ iż, bo... Bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Ptaków i ja postanowiłem sprawdzić, jaki jest największy ptak świata. Jest to struś afrykański, który osiąga do 275 cm wysokości i waży od 160 do 240 kg, czyli całkiem sporo. Ktoś zapyta, a jaki jest najmniejszy ptak świata? O najmniejszych ptakach świata się nie dyskutuje.

0: Supermassive i Closer w Vox FM. Specjalnie dla tych, którzy w tym momencie potrzebowali takiej muzycznej dopaminy, bo na przykład pracują albo wykonują inną ciekawą rzecz, ciekawą czynność, która wymaga skupienia i zastrzyku pozytywnej energii. No to właśnie taki przed momentem dostaliście. I będą jeszcze inne. Warto być z nami. Vox
1: FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Mówili:
7: kup piec na pelet albo ekogroszek, będzie tanio, zasypiesz raz na tydzień.
6: No właśnie, mówili.
7: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
6: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
8: Panele grzewcze na podczerwień Eco Partner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
9: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
8: Wejdź na najtańszeogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
9: Eco Partner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
2: 107,4.
1: Vox FM Poznań.
2: Vox FM Poznań.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Mąż, który budzi mnie o 4:45 buziarzkiem.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
4: I to codziennie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie Targi obronne.pl.
6: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
7: Je się łakocie z delikatesów centrum.
8: Do środy bombonierka Toffifee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
0: Reklama.
1: 107
0: i 4.
1: Vox FM.
2: Vox FM.
1: Poznań.
9: Rozpoczyna się orędzie prezydenta Karola Nawrockiego. Donald Trump mówi o bazie wojsk amerykańskich w Polsce. Na koniec sport i wyższe zarobki dla tenisistek.
10: 20 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
9: Właśnie teraz rozpoczyna się orędzie Karola Nawrockiego. Wcześniej Kancelaria Głowy Państwa nie przekazała, czego dokładnie będzie dotyczyć. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać w wiadomościach Vox FM. A teraz o kolejnej ważnej deklaracji Donalda Trumpa w sprawie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Zapytany przez dziennikarzy o tę kwestię stwierdził, że, tu cytat, to może się wydarzyć. Darzymy prezydenta Polski wielkim szacunkiem, więc przyglądamy się tej sprawie i to może się wydarzyć, mówił Donald Trump, a dopytywany, dlaczego nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, odparł, skąd wierzę, że nie podjąłem, mogłem już ją podjąć. Przypomnijmy, Polska od miesięcy zabiega o utworzenie stałej amerykańskiej bazy na terenie kraju. Nasz resort obrony przekonuje, że Pentagon pozytywnie ocenia taką propozycję. Rozmowy i konsultacje między polską a amerykańską stroną są w toku. Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej w Krakowie składa pozew sądowy w trybie wyborczym przeciwko Łukaszowi Gibale, kandydatowi na prezydenta Krakowa. Powodem tej decyzji są jego twierdzenia, według których 6 radnych Koalicji Obywatelskiej miało się do niego zgłosić i deklarować otwartość na rozmowy oraz współpracę po ewentualnej wygranej w wyborach. Działacze domagają się sprostowania tych słów. Wszyscy krakowscy radni z klubu KO złożyli oświadczenia, że nie podejmowali w tej sprawie żadnych rozmów z Łukaszem Gibałą, mówi radny tej partii Tomasz Daros.
11: Nie może być tak, że polityk w ramach kampanii wyborczej stawia tezy, które są nieprawdziwe i poniekąd szkaluje dobre imię radnych, bo pokazuje nas jako osoby, które są koniunkturalne, które w pewnym momencie odchodzą od ideału, z którymi startowali w wyborach, tylko chcą zrealizować program pana kandydata.
9: Sam Łukasz Gibała ocenił, że pozew jest absurdalny i przekazał, że jego pełnomocnik złożył pozew w trybie wyborczym przeciwko Monice Piątkowskiej dotyczący jej wypowiedzi o głosowaniach Gibały w Radzie Miasta Krakowa. Sąd ma 24 godziny na rozpoznanie wniosku w postępowaniu nieprocesowym. Następnie strony mogą złożyć zażalenie do sądu apelacyjnego, który również ma 24 godziny na jego rozpatrzenie. Sezon infekcyjny już się zaczął. Główny inspektorat sanitarny pokazuje, kto choruje na grypę najczęściej i zachęca do szczepień. Preparaty na obecny sezon już są dostępne. O szczegółach wie nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
12: W krajach wokół Polski zaczyna się tworzyć fala zachorowań na COVID-19. Powoli przybywa też przypadków grypy, natomiast GIS nie obserwuje jeszcze zwiększonej aktywności RSV.
13: Dominuje grupa dzieci oraz młodych dorosłych, czyli ich prawdopodobnie rodziców, opiekunów. Te wartości są najwyższe w tej chwili w tych dwóch grupach.
12: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Przeciw grypie można się zaszczepić w aptekach, przychodniach i innych placówkach szczepień. Mogą z tego skorzystać dorośli oraz dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia, jeśli nie mają przeciwwskazań medycznych. Szczepienie jest szczególnie ważne dla seniorów, kobiet w ciąży, małych dzieci i osób przewlekle chorych. To im grozi cięższy przebieg infekcji.
9: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Tenisistki zarobią tyle samo, co tenisiści we wspólnych turniejach rangi 1000. Zmiany zaczną obowiązywać od przyszłego roku, przekazała organizacja WTA. A w kalendarzu na 2007 przewidziano aż 55 turniejów rozgrywanych w 26 krajach. W Łodzi będzie druga edycja Soka Independent Cup, czyli kolejna odsłona turnieju piłki sześcioosobowej, mówi Przemysław Kaczmarek z Łódzkiej Ligi Fanów.
14: Na pewno na turnieju pojawi się kilkudziesięciu obecnych i byłych reprezentantów Polski Soka. Przypomnijmy, że reprezentacja Polski Soka to jest czołówka właśnie tej dyscypliny sportu.
9: Impreza rusza 11 listopada. Zwycięska drużyna wywalczy przepustkę na Puchar Polski Soka we Wrocławiu.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Ciepły dzień i ciepła noc. Najcieplej na zachodzie kraju, tam miejscami nawet 12-13 stopni. Najchłodniej na południowym wschodzie. Tam okolice Rzeszowa może nawet się pojawić tylko piątka. Ale jutro w całym kraju mnóstwo słońca i naprawdę ciepło. 22-23 stopnie. Sobota również pod znakiem słońca i wyższych temperatur, jak na październik. No a w niedzielę tylko na zachodzie może delikatnie popadać.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: 4 minuty po godzinie 20 na zegarach, a ja mówię dobry wieczór. Kłaniam się, Michał Trawka, i zapraszam.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Jeśli komuś już dzisiaj pęka bania, to znaczy, że no rozpoczął weekend troszeczkę wcześniej. Troszeczkę, nawet dużo wcześniej, bo to jeżeli dzisiaj pęka, to musiał przynajmniej wczoraj wystartować. Ale zakładam, że jeszcze wszystko przed wami. Umówmy się, ten weekend zapowiada się naprawdę, naprawdę dobrze, więc nawet baja myślę, że można by się było pokusić o jakiegoś grilla. No bo będzie ładna pogoda. I to może być na przykład szwagier, który zresztą przed momentem został wspomniany w piosence Ekstazy. A na tę piosenkę też można głosować, bo to propozycja do best listy. Ekstazy, bania mi dziś pęka, voxfm.pl. Tam was odsyłam.
1: Na pełnej z VoxFM.

Jack Style and John z zapytaniem, co teraz zrobimy o tej porze? Ja wiem, co można zrobić. O tej porze to raczej odpoczywać, chociaż wiem, że są tacy, którzy pracują. Za tych mocno trzymamy kciuki. Dużo cierpliwości życzymy. Prędzej czy później, ja naprawdę w to wierzę, że też będziecie mogli sobie odpocząć. A w tym czasie gramy w rytmie.

0: Del Corey, Vox FM. Ten pan ma naprawdę niezłe piosenki, bardzo fajne, bardzo mi leżą. Myślę, że wam też. Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów. 28 minut dzieli nas od godziny 21, ale to tym w ogóle się nie przejmujemy. Na razie to się skupiamy na tym, że gramy. I to jeszcze jak. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30 urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.
1: Na scenie w Siemiatyczach poza jubilatem masa muzycznych niespodzianek i

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światło Wood od Play.

0: Autopromocja. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Szykujcie się, Orło Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
3: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych weekendów.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Reklama.
1: Prezydent podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Policyjna buława pod Lublinem, motocyklista potrącił funkcjonariusza i uciekł. Trwa dochodzenie w sprawie podejrzanej przesyłki w podkarpackiej placówce żandarmerii wojskowej. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek przełom w kwestii cen paliw. Prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Poinformował o tym w specjalnym orędziu. Rząd zapowiadał, że sfinansuje z tych pieniędzy kolejny pakiet CPN. Tak, Karol Nawrocki tłumaczył swoją najnowszą decyzję.
2: Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
1: Wcześniej identyczną ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Tym razem też to zrobi, ale już w trybie następczym.
2: Chcę również jasno powiedzieć, że podpisując ustawę nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym.
1: Prezydent zaznaczył też, że oczekuje od Sejmu rozpoczęcia prac nad jego projektem ustawy o obniżeniu cen paliw. Zakłada ona m.in. możliwość tymczasowego ograniczenia marż firm paliwowych i tymczasowego zwolnienia sprzedaży paliw od podatku od sprzedaży detalicznej. Motocyklista potrącił policjanta, porzucił jednoślad i uciekł pieszo. Trwają poszukiwania sprawcy wypadku, do którego doszło dziś po południu w krężnicy Jarej koło Lublina. Patrol drogówki podczas pełnienia służby zauważył kierującego motocyklem, który jechał w ich kierunku. Postanowili go zatrzymać, ale ten zignorował sygnały wydawane przez mundurowych. Funkcjonariusz w wyniku potrącenia trafił do szpitala, mówi Beata Kieliszek z lubelskiej policji.
3: Funkcjonariusze postanowili zatrzymać do kontroli drogowej. Jednak ten zignorował sygnały i polecenia wydawane przez mundurowych. Kierujący potrącił jednego z policjantów, a następnie porzucił swój pojazd i oddalił się z miejsca wypadku pieszo. Policjantom została udzielona pomoc medyczna. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, jednak jeden z nich wymaga hospitalizacji.
1: Poszukiwania sprawcy wypadku trwają. Przesyłka została poddana szczegółowym badaniom. Prokuratura wyjaśnia incydent w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Trafił tam podejrzany list. Po jego otwarciu jeden z funkcjonariuszy poczuł duszności, a dwie inne osoby zgłosiły drapanie w gardle. O szczegółach nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Wszyscy, którzy źle się poczuli, trafili do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej. Nic poważnego im się nie stało. Śledczy sprawdzają teraz, czy objawy, które zgłosili pracownicy wojska, mają jakikolwiek związek z przesyłką. List został nadany z Niemiec. W kopercie była kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota". Nic się z niej nie wysypało i nie wylało, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
5: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
4: To badania daktyloskopijne i genetyczne. Pobrane zostaną też próbki materiału biologicznego. Wszystko po to, żeby ustalić dokładne pochodzenie listu.
1: To był Michał Skolimowski, dziękuję. W całej Polsce rusza kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Jej celem jest zwiększenie świadomości zagrożeń związanych z pożarami w mieszkaniach oraz z zatruciami tlenkiem węgla. Kampania przynosi efekty, ale skala zagrożenia wciąż jest ogromna, mówi nam zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Fryszakt.
6: W zeszłym roku jest to blisko 70 ofiar śmiertelnych, blisko 2000 osób poszkodowanych w wyniku tlenku węgla, blisko 25 tysięcy zdarzeń pożarów w mieszkaniach.
1: Dużą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa odgrywa też sprawna wentylacja. Kominiarze przypominają, że zaniedbane przewody komunowe można prowadzić do pożaru i gromadzenia się tlenku węgla. Już powoli zaczyna się sezon grzewczy, właściwie dzisiaj ruszył. No i dobrze, bo w nocy chłodno. 8 stopni w przeważającej części kraju, 12 na plusie w Lubuskiem, a najchłodniej dziś w Świętokrzyskiem. Tutaj zaledwie 5 stopni powyżej zera. Delikatne zachmurzenie, na szczęście tej nocy bez deszczu, ale za to na południu mogą pojawić się mgły. Jeśli chodzi o jutro, znów w całym kraju słońce, trochę chmur na zachodzie kraju, na szczęście bez opadów, a na termometrach do 23 stopni na plusie, tak będzie na południowym zachodzie.
7: Mężczyzna, który wjechał samochodem w grupę osób i śmiertelnie potrącił swojego brata, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie, o tym na początek. Powiemy też o fali zwolnień w Poznaniu. Pracę może stracić nawet 600 osób. Jak wpłynie to na rynek? Pytamy ekspertów. A na koniec będzie o nowej akcji, która ma poprawić bezpieczeństwo seniorów. W Vox FM Poznań na 107,4 czas na podsumowanie czwartku. Dominik Rutkowski, zapraszamy. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny, który wjechał autem w grupę osób w Borówcu pod Poznaniem. W wypadku zginął jego brat. Arkadiusz C. nie przyznał się do winy. Odmówił składania zeznań. Nawet 600 osób w Poznaniu może stracić pracę. GSK ogłosiło zwolnienia 500 informatyków, a koncern Mars 100. Powód jest ten sam. Dział IT będzie przeniesiony do Indii. Z ekonomistą z WSB Merito, Sławomirem Jankiewiczem, o konsekwencjach tych decyzji rozmawia Ari Habir.
8: To można było przewidzieć z tego względu, że mamy coraz większą automatyzację, robotyzację. W związku z tym te proste czynności, szczególnie w informatyce, która w tych prostych przykładach jest dosyć prosta, księgowości, łatwo to, powiedziałbym, zrobić. Przenosi się takie sytuacje do krajów, po pierwsze, o niższych kosztach i z drugiej strony tam też potrzeba mniej ludzi. Tam w razie czego, jak się dokona większej automatyzacji, szybciej tych ludzi można zwolnić, bez żadnych problemów, bez innych jakichkolwiek konfliktów, no bo wiemy, że tam te prawo pracy jest dużo, po pierwsze, łagodniejsze, a z drugiej strony koszty są mniejsze, więc jakby to powiedzieć, to jest to naturalne niestety i możemy się spodziewać tego w najbliższych latach, no większych przypadkach.
9: Z drugiej strony to chyba można postrzegać jako swego rodzaju zagrożenie, no bo wtedy ta praca jest w ogóle przenoszona też nie tylko poza Poznań, nie tylko poza Polskę, ale poza samą Unię Europejską.
8: Oczywiście, ale to nie jest nic nowego. Wiemy, automatyzacja, robotyzacja będzie powodowała pewne zmiany w strukturze zatrudnienia. I to są zmiany w strukturze zatrudnienia. Już nie potrzebujemy takich prostych informatyków do prostych działań, bo proszę zwrócić uwagę, my nie zwalniamy tych 500 osób i tam dalej tych 100, to nie są zwalniani informatycy, którzy są specjalistami, na przykład w dziedzinie bezpieczeństwa, jakichś tam innych rzeczy, czyli tych, mówiąc krótko, nie można zastąpić maszynami takie robione, tylko tych prostych czynności, więc to będzie następowało, tak? W taki czy inny sposób. Jak nie do przenoszenia, to po prostu likwidacja. Nie oszukujmy się, to nastąpi w ciągu 5 do 10 lat będzie to następowało. Będziemy musieli zmienić to.
9: W takim razie, jeżeli chodzi o same te zwolnienia, jaki to może mieć wpływ na poznański rynek pracy?
8: Niewielki. No powiedzmy szczerze, Poznań i generalnie tutaj ta Wielkopolska, poza jakimiś tam niewielkimi obszarami, ma relatywnie niskie bezrobocie, tak? W związku z tym tu nie będzie problemu, chodzi o przekwalifikowanie tych ludzi. Ci ludzie po prostu będą musieli się przekwalifikować, iść do innych, na przykład informatycy, zdobyć większe umiejętności, kompetencje na przykład, żeby wejść w te dziedziny, gdzie po tych ludzi się poszukuje, tak? A inni, którzy będą na przykład księgowi, po prostu przekwalifikować się do innych. No, póki co, wręcz odwrotnie, tych ludzi jest mało, tylko oczywiście struktura zatrudnienia będzie ulegała zmianie, tak? Ci ludzie, którzy teraz sobie, powiedzmy, relatywnie dobrze żyli, taki informatycy, no bo oni zarabiali kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych przy relatywnie prostych czynnościach, tak, już nie będą mogli tego robić, tak, będą musieli się douczyć, dokształcić, no i niestety podjąć, no, wyzwanie w innej firmie, innej działalności, a część ludzi, jak nie będzie potrafiła się przekształcić, będą musieli po prostu zmienić zawód.
9: A ten poznański rynek jest wystarczająco chłonny na tych potencjalnych zwolnionych 600 pracowników?
8: Oczywiście. Poznań, jak powiedziałem, bezrobocie jest najniższe w Polsce, najniższe w Europie. W związku z tym tutaj nie ma jakby problemu, że ktoś nie znajdzie pracy, kto będzie chciał. Oczywiście nie znajdzie tej samej pracy, tak? No to wiemy. A natomiast tu na razie ja bym się tutaj nie obawiał. Natomiast oczywiście trzeba mieć na uwadze proces długookresowy i już dzisiaj zastanawiać się, co będzie za te 5-10 lat, bo jak wtedy nastąpi ten proces pełnej automatyzacji, robotyzacji, to możemy mieć problem, bo sobie z tej struktury nie zmienimy tak szybko. Więc uważam, że dzisiaj już powinniśmy się nad tym zastanawiać. Zresztą Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego się już tym zajmuje. Właśnie zastanawiać się, w którym kierunku dążyć, jak zachęcać ludzi wcześniej, żeby sobie zmieniali swoje, powiedziałbym, zawody, żeby inną ścieżkę kariery zawodowej wybierali, żeby to inaczej wyglądało, to nie będzie problemów. Natomiast jeżeli rzeczywiście do tego nie doprowadzimy, no będą te masowe zwolnienia, no i będzie problem przynajmniej krótkookresowy, nie? No bo ci ludzie nagle znajdą się bez pracy. Będzie wymagało trochę czasu, zanim oni się po prostu do tego rynku gdzieś tam wdrożą.
9: I jakie rozwiązania już dzisiaj możemy wdrażać, żeby, tak jak pan powiedział, później nie było tych problemów?
8: Znaczy, po pierwsze przewidywać, prognozować zmianę rynku i dostosowywać do tego, powiedziałbym, ludzi, rynek pracy, łącznie z uczelniami, tak? Poinformować ludzi, młodych ludzi, gdzie mogą mieć pracę, w jakim kierunku, zachęcać do tworzenia takich na przykład kierunków studiów czy technikum, bo tak naprawdę my dzisiaj w Polsce też idziemy właściwie cały czas studia, zapominamy, że tak naprawdę w wielu przypadkach studia nie są potrzebne, żeby prowadzić w XXI wieku udane życie zawodowe z dobrymi wynagrodzeniami, bo ja uważam, że na przykład za mało jest na przykład szkół technicznych z zawodami. Ich mogę powiedzieć więcej. I tutaj to są czasami zakłady przyszłości, tak? I to wcale niekoniecznie takich, nie wiem, ktoś powiedział przy maszynie, tak? Bo obsługa na przykład pewnych robotów, botów i tak dalej, działania, na przykład tworzenia botów, tego typu kwestie, tak nawet informatyki, to nie potrzeba studiów wyższych. Przecież po naprawdę są na świecie, na przykład w Niemczech, ludzie, którzy kończą technika, są bardzo dobrymi na przykład specjami od bezpieczeństwa na przykład systemów i oni zarabiają bardzo duże pieniądze, tak? Taki człowiek po techniku może zarabiać 20 tysięcy, tak? A po studiach na przykład, kiedy znowu mamy kolejny, nie wiem, pedagogikę czy inne, no potem idzie gdziekolwiek do pracy i w zasadzie zarabia płacę minimalną troszeczkę powyżej, bo robi proste czynności, które za chwilę tak naprawdę nie będzie zapotrzebowania.
7: W poniedziałek rozpoczęły się negocjacje w sprawie zwolnień między związkowcami a zarządem GSK. Na osiągnięcie porozumienia mają 20 dni. Bezpieczny senior, świadomy senior. We Wielkopolsce zainaugurowano akcję zwiększania wiedzy osób starszych. Ale nie tylko, mówi wicewojewoda Wielkopolski Karolina Fabiś-Szulc.
10: To też profilaktyka i edukacja seniorów, którzy muszą wiedzieć, jak rozpoznać zagrożenie, jak przeciwdziałać temu zagrożeniu, jak czuć się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania, w internecie, jak rozpoznawać te zagrożenia też cyfrowe, które są w naszym świecie i coraz bardziej te niebezpieczeństwa dotykają również seniorów. Także bardzo się cieszę z tego, że dzisiejsza konferencja Świadomy Senior, Bezpieczny Senior spotkała się z takim zainteresowaniem seniorów województwa wielkopolskiego. Mam nadzieję, że spotka się to też z zainteresowaniem naszych starostów i ta konferencja, która dzisiaj jest inauguracja w województwie wielkopolskim, Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, dotrze również do powiatów i tam te konferencje również będą się odbywały już bliżej miejsca zamieszkania naszych seniorów i seniorek z naszego regionu.
7: W ramach akcji seniorzy otrzymają m.in. broszury informacyjne, a w powiatach organizowane będą spotkania ze starszymi osobami. Sławomir Pałka, wiceminister sprawiedliwości, przyznaje, że seniorzy nadal są ofiarami oszustw.
11: Ponad 80% przestępstw, których ofiarami stają się seniorzy, to są przestępstwa przeciwko mieniu. To nie są tylko oszustwa, to są też kradzieże, ale obserwujemy zjawisko niestety niebezpieczne zwiększania się ilości przestępstw na tak zwaną legendę, czyli na wnuczka, na policjanta, niestety nawet na sędziego, na prokuratora, czyli takie opowieści, w które senior jest wciągany i wyłudzane są od niego pieniądze. Nasz program wskaże seniorom na te zagrożenia, ale też pokaże, jak sobie z nimi radzić. Wespół z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało taki dosyć szeroki, rozbudowany program, który ma wyposażyć seniorów w wiedzę, tak żeby uniknąć tych zagrożeń. Dlaczego warto unikać i zapobiegać? Ponieważ niestety możliwości później odzyskania środków, które już zostały oszustom przekazane, są ograniczone, ponieważ przy przestępstwach internetowych, to Państwo wiecie, te pieniądze raz płacone krążą po całym świecie i ciężko je odzyskać. Natomiast jeżeli będziemy w stanie zapobiegać, no to nie dojdzie do takiej sytuacji, że ktoś zostanie zubożony przez oszustów. Jest opracowana broszura, w której w przystępnej formie podane są wszystkie informacje, które padają też na konferencji, na szkoleniu. Mamy też takie użyteczne narzędzia w postaci magnesu na lodówkę, gdzie znajdują się wszystkie najistotniejsze numery telefonów, chociażby gdzie w razie potrzeby zadzwonić, gdzie zwrócić się o pomoc. Także myślę, że to są narzędzia przydatne. Program to jest zestaw pewnych treści, które są dostępne w formie prezentacji. My je udostępniamy jednostkom samorządu terytorialnego, tak żeby on później na swoim terenie organizowały spotkania, meetingi z seniorami i tutaj nie ma ograniczenia czasowego. Oczywiście jesteśmy otwarci też na modyfikacje. Będziemy się wsłuchiwać w głosy tych zainteresowanych, jeżeli będą potrzebowali trochę czegoś innego, czegoś więcej, a może z czegoś zrezygnować, to będziemy mogli ten program modyfikować, ale chcemy go kontynuować, bo ten temat nie skończy się w tym, czy nawet w przyszłym roku. Tak jak rozmawialiśmy, społeczeństwo się starzeje i musimy na te wyzwania być gotowi i reagować.
7: Obecnie 27% mieszkańców województwa to seniorzy. W 2050 będzie to już 40%.

Jedna z najbardziej docenianych artystek XXI wieku. Sprzedała ponad 150 milionów płyt na całym świecie. Dla wielu jest ikoną popkultury. Przed wami Katy Perry. Tak naprawdę nazywa się Catherine Elizabeth Hudson i urodziła się 25 października 1984 roku w Kalifornii. Jej rodzice są pastorami zielonoświątkowymi i często się przeprowadzali ze względu na to, że w różnych częściach kraju zakładali kościoły. Katy ma też dwoje rodzeństwa, młodszego brata i starszą siostrę. Kiedy była dzieckiem, chodziła do szkół religijnych, jeździła też na tematyczne obozy. Przez wiele lat śpiewała w kościele i pisała swoje własne piosenki, które publicznie wykonywała. Mając 13 lat, dostała swoją pierwszą gitarę. W domu słuchało się głównie muzyki gospel. Muzykę pop odkryła dzięki przyjaciołom, którzy pożyczali jej płyty CD. Na śpiew i pisanie piosenek miał wpłynąć utwór Alanis Morissette, You Oughta Know, którą zagrał jej bliski znajomy. Będąc nastolatką, zaczęła jeździć na rolkach czy surfować. Chodziła też na lekcje tańca. Chciała być jak normalna kalifornijska dziewczyna. Mimo to jej brat nazywał ją chłopczycą. Szkołę średnią Katy ukończyła przed czasem, by skupić się na karierze muzycznej. Jej śpiew przykuł uwagę pewnych osób z branży, dzięki którym zaczęła nagrywać utwory demo i doskonaliła umiejętności pisania utworów. To zaowocowało podpisaniem pierwszego kontraktu płytowego i nagraniem pierwszego albumu ze współczesną muzyką chrześcijańską, który był zatytułowany Katy Hudson, a który ukazał się w 2001 roku. Ruszyła też ze swoimi występami po Stanach Zjednoczonych, których było około 50.

O sukcesie komercyjnym trudno mówić, bo krążek sprzedał się w około 200 egzemplarzach. Miał też mieszane recenzje krytyków. Z kolei firma, która go wydała, zbankrutowała. Katie postanowiła porzucić muzykę gospel na rzecz muzyki świeckiej. Mając 17 lat, przeprowadziła się do Los Angeles i podjęła współpracę z producentem muzycznym Glennem Ballardem, który wcześniej współpracował z jej inspiracją, wspomnianą już wokalistką Alanis Morissette. Przez jakiś czas występowała jako Katherine Perry, po to, by uniknąć pomyłki z aktorką Kate Hudson, aż w końcu przyjęła pseudonim Katy Perry, używając nazwiska panieńskiego swojej matki. I w 2004 roku podpisała kontrakt płytowy z firmą swojego producenta, jednocześnie rozpoczynając pracę nad nową płytą. Ta miała ukazać się na rynku w 2005 roku, ale nic z tego nie wyszło przez problemy, z jakimi zmagała się wytwórnia. Następnie Ballard przedstawił Katy dyrektorowi innej firmy, z którą udało podpisać się umowę. Kiedy wszystkie piosenki były gotowe, a album zatytułowany Fingerprints miał ukazać się w 2007 roku, ponownie te plany zostały pokazane.

karierze Katie nadszedł ten czas, czas na przełom i ogromny sukces. Pod koniec kwietnia 2008 roku nastąpiła premiera pierwszego singla z płyty pod tytułem One of the Boys, wspomnianego I Kissed a Girl. Tak bardzo się spodobał, że już na początku lipca wskoczył na szczyt listy Billboard Hot 100 i nie schodził z niego przez 7 tygodni. W USA kawałek dostał 6-krotną platynę. W tym kraju singiel sprzedał się w blisko 5-milionowym nakładzie, na całym świecie w 8-milionowym nakładzie. Zdominował pierwsze miejsca list przebojów również m.in. w Australii, gdzie dostała za niego 9-krotną platynową płytę, oraz Kanadzie, gdzie przyznano jej 7-krotną platynę. Wiele platynowych płyt otrzymała też w europejskich krajach, m.in. w Danii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Finlandii czy we Włoszech. Do tego w Nowej Zelandii czy Brazylii. Nie obyło się bez kontrowersji. Grupy religijne krytykowały kawałek za temat homoseksualizmu. Z kolei ruchy LGBT oskarżały wokalistkę o wykorzystywanie biseksualizmu do uzyskania sławy i sprzedaży płyt. Sama Katie twierdziła później, że tekst piosenki opowiada o magicznym pięknie kobiety. Singiel został uznany za 10. najlepiej sprzedający się w XXI wieku i otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii najlepszy żeński występ wokalny pop. W teledysku do otworu wystąpiły przyjaciółki piosenkarki, w tym m.in. Kesha. Kolejnym przebojem z płyty One of the Boys był ten zatytułowany Hot and Cold. Skoczył na 3. miejsce Billboardu, ale w Europie był już na szczytach list, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Finlandii, Rumunii, na Ukrainie i Słowacji, ale również w Wenezueli. 10-krotną platynę za ten utwór piosenkarka otrzymała w Australii, 8-krotną w USA, wielokrotne w Nowej Zelandii, Norwegii czy Danii. Diamentowe powędrowały do niej z Kanady i Brazylii. W sumie kawałek rozszedł się w 4-milionowym nakładzie. Dwa kolejne single z albumu nie były już tak popularne. A co do samego krążka, to znalazł 7 milionów nabywców na świecie, a Katie w międzyczasie zgarnęła kilka nagród muzycznych. Jedna z firm wypuściła na rynek również limitowaną edycję lalki z jej wizerunkiem. Artystka wyruszyła również w swoją pierwszą trasę koncertową, obejmującą Amerykę Północną, Europę, Azję i Australię.

2009 roku Katie nagrała album koncertowy MTV Unplugged. Wystąpiła również w utworach zespołu 303 oraz w duecie z Timbalandem. Pojawiła się również gościnnie jako jurorka w amerykańskiej edycji programu Idol. Później przyszedł czas na kolejny album, na którym piosenki koncentrowały się na takich tematach jak młodzieńcza miłość, imprezowanie i rozwój osobisty. Dostał tytuł Teenage Dream i ukazał się w 2010 roku. Promowało go 6 singli, z czego 5 California Girls z udziałem Snoop Dogga, tytułowe Teenage Dream, Firework, E.T. oraz Last Friday Night znalazło się na szczycie listy Billboard Hot 100. Wszystkie otrzymały wielokrotne multiplatyny, ale i wiele diamentowych płyt na całym świecie. Każdy jeden singiel sprzedał się w sumie w kilkunastu milionach egzemplarzy. Co do samego albumu, sprzedał się na całym świecie w ponad 12 milionach egzemplarzy. Otrzymał diamentowe i wiele platynowych płyt. Najlepiej sprzedał się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, ale też w krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Norwegii, we Włoszech czy w Austrii. Do tego w Japonii, Indiach, Kolumbii czy Brazylii. Krążek promowała trasa koncertowa. To w latach 2011-2012. Obejmowała w sumie 120 koncertów. Wokalistka śpiewała w Europie, Oceanii, Azji, również w Ameryce Północnej oraz Południowej. Tournée przyniosło blisko 60 milionów dolarów dochodu. Na scenie gościnnie wystąpiło kilka innych wokalistek. Wśród nich Ellie Goulding, Robin czy Marina and the Diamonds. Trasę zwieńczył film dokumentalny zatytułowany Katy Perry Part of Me. Zarobił blisko 33 miliony dolarów. Album odniósł ogromny komercyjny sukces, również sami krytycy go chwalili. Niektórzy uznali, że to jeden z najlepszych krążków 2010 roku, ale i całej dekady. Inni pisali, że definiuje on nową złotą erę mega popu i że jest popową perfekcją. To wszystko spowodowało, że artystka otrzymała 7 nominacji do nagród Grammy, w tym za album roku, najlepszy popowy album wokalny czy nagranie roku. Krążek doczekał się również reedycji i ukazał się w 2012 roku. Zawierał nowe piosenki To Part of Me oraz Wide Awake, a który wskoczył na szczyt listy Billboardu. Mało tego,

To Katy Perry ustanowiła pewien rekord. Została pierwszą artystką, która spędziła 69 kolejnych tygodni w pierwszej dziesiątce listy przebojów Billboard Hot 100. Czas na kolejny album. Katy zaczęła nad nim pracować pod koniec 2012 roku. W wywiadzie dla magazynu Billboard przyznała, że wie dokładnie, jaki on będzie, łącznie z oprawą graficzną. Później ujawniła, że po rozwodzie, o czym wam powiem w dalszej części, czuła się bardzo pryzmatycznie, stąd tytuł krążka Prism, który ukazał się niemal rok później. Pierwszym promującym singlem został kawałek Roar. Jego tekst skupiał się na walce o siebie i samorealizacji. Komercyjny sukces przyszedł szybko. Zdobył szczyty list przebojów w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Meksyku, Peru, Libanie, Kanadzie czy Korei Południowej. Do tego w wielu europejskich krajach. W Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Irlandii, Słowenii, a w Polsce dotarł do drugiego miejsca. W tym przypadku Katy również wzbogaciła się o wiele platynowych płyt. W samych Stanach zdobyła 15-krotną. Z kolei w Australii aż 22. Tam też był siódmym, który sprzedał się najlepiej w całej dekadzie 2010. Z Kanady i Brazylii przyszły z kolei płyty diamentowe. Roar globalnie sprzedał się w 15 milionach egzemplarzy na całym świecie. Singiel był również nominowany do nagrody Grammy w kategorii Piosenka Roku. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Katy mierzyła się z oskarżeniami o plagiat. Chodziło o utwór piosenkarki Sary Bareilles, zatytułowany Brave. Sprawa jednak nie miała finału w sądzie. Sama Sara przyznała, że przyjaźni się z Katy i nie widzi tu żadnego problemu, a porównania jej nie przeszkadzają. Sami krytycy docenili piosenkę. Niektórzy wskazywali na łatwy, popowy rytm i powtarzające się refreny. Inni uznali, że to jeden z najdoskonalszych popowych utworów, jakie pojawiły się od dłuższego czasu.

Wśród kolejnych singli z albumu Prism znalazło się Unconditionally, Dark Horse, Birthday, This Is How We Do. Sukces Roar powtórzył jedynie ten drugi. To na listach przebojów w Stanach, Australii, Brazylii, Wielkiej Brytanii, do tego w Finlandii, Meksyku, Nowej Zelandii czy Szwecji. Katie ponownie otrzymała mnóstwo platynowych oraz diamentowych płyt, a co do samego albumu, na całym świecie sprzedał się w 11-milionowym nakładzie. Dostał również nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Album Pop. Promowała go również trasa koncertowa, która ruszyła w maju 2014 roku i trwała do października 2015. W sumie sprzedano 2 miliony biletów, a całe światowe tournée przyniosło ponad 200 milionów dolarów dochodu. W międzyczasie Katy Perry wystąpiła w przerwie finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi NFL – Super Bowl. Na scenie pojawili się również Lenny Kravitz oraz Missy Elliott. Występ zgromadził ponad 118 milionów widzów w Stanach Zjednoczonych, co było rekordem w historii tego wydarzenia. Sam mecz miał o 4 miliony widzów mniej. Do dzisiaj muzyczne show Katy jest uważane za jedno z najbardziej kultowych ze wszystkich podczas Super Bowl. Czas na rok 2016, kiedy artystka zaczęła pracować nad swoim kolejnym albumem. Przyznała, że pisze piosenki, które łączą i budują relacje, ale i inspirują. Krążek dostał tytuł Witness i ukazał się w połowie kolejnego roku. Katie skupiła się tutaj na elektropopie, który nawiązuje do gatunków dance i EDM. Pierwszym singlem został Chained to the Rhythm z gościnnym udziałem jamajskiego wokalisty Skipa Marleya. Pierwsze miejsce listy przebojów osiągnął m.in. w Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Z kolei w pierwszej dziesiątce był w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Argentynie czy innych europejskich krajach, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii. W ramach promocji tego utworu w wielu miejscach na świecie ustawiono kule dyskotekowe, które grały ten przebój. Pobił też rekord jednego z serwisów streamingowych, w ciągu 24 godzin miał ponad 3 miliony odtworzeń. Kolejne utwory promujące album to m.in. Bon Appetit oraz Swish Swish z gościnnym udziałem Nicki Minaj. Nie odniosły już jednak takiego sukcesu jak Chained to the Rhythm. Sam album nie był też już tak popularny jak jego poprzednicy. Na pierwszym miejscu sprzedaży znalazł się na liście amerykańskiego Billboardu w Hiszpanii czy Kanadzie. W tym przypadku Katie dostała co prawda kilka platynowych płyt, jednak więcej było tym razem tych złotych. Oficjalne dane odnośnie sprzedaży nie pojawiły się, ale według Wikipedii na całym świecie sprzedano niecały milion kopii. Artystka przyznała, że w związku ze słabym wynikiem sprzedaży zmagała się z depresją. Wpływ miała na to też publiczna krytyka i rozstanie z dotychczasowym partnerem, aktorem Orlando Bloomem. Promując album, ruszyła w kolejną trasę koncertową, która trwała niemal rok. Z kolei wcześniej, z okazji premiery, artystka przez 4 dni transmitowała swój występ na YouTubie. Ten zakończył się koncertem na żywo, który oglądali widzowie ze 190 krajów. Kolejny album Katy Perry ukazał się w 2020 roku. Dostał tytuł Smile, promował go singiel Daisies. Jednak w niewielu krajach dotarł do pierwszej dziesiątki. Tak było w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Holandii, Nowej Zelandii czy Hiszpanii. Otrzymał jednak status platynowej płyty. To w Australii, Brazylii i Kanadzie. Album Smile promowały jeszcze dwa single, tytułowy oraz Not the End of the World. Obie piosenki bez większego sukcesu komercyjnego. Sam krążek sprzedał się w blisko 3-milionowym nakładzie na całym świecie. Najlepiej sprzedawał się w Australii, Portugalii, Szkocji, Nowej Zelandii, do tego w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. W Polsce artystka otrzymała za niego złotą płytę. Miał jednak mieszane recenzje krytyków. Niektórzy pisali, że ma znajome brzmienie i banalne teksty. Z końcem 2021 roku Katie rozpoczęła serię koncertów w Las Vegas. Pomysł na nie narodził się podczas pandemii COVID-19. Jak sama go opisałam, to najbardziej zwariowany, najbardziej kiczowaty spektakl, jaki kiedykolwiek stworzyła. Kontrakt na rezydencję opiewał na 168 milionów dolarów. Trwała niemal 2 lata i przyniosła dochód ponad 46 milionów dolarów. 8 czerwca 2022 roku Katie dostała klucz do miasta i ten dzień został ogłoszony dniem Katy Perry. Później artystka ponownie weszła do studia. Zapowiadała, że pracuje nad radosnym albumem, który później dostał tytuł One for Free, to kod oznaczający w języku angielskim Kocham Cię. I w lipcu 2024 roku wypuściła pierwszy singiel go zapowiadający, który dostał tytuł Woman's World. Niósł on ze sobą feministyczne przesłanie, a inspiracja do jego powstania była kobieca boskość. Nie spotkał się on z przychylnością krytyków. Niektórzy wręcz go zmiażdżyli i uznali, że piosenka jest oderwana od rzeczywistości. Z kolei magazyn Variety umieścił ją na swojej liście najgorszych piosenek 2024 roku. Były też pozytywne recenzje. Jedna z nich
mówiła o tym, że kawałek eksploduje energią dance popu. Również samym słuchaczom nie przypadł za bardzo do gustu, bo osiągnął dopiero 63. miejsce na liście Billboardu. Ale były kraje, gdzie dotarł do pierwszej dziesiątki, to m.in. w Ekwadorze, Hondurasie, Argentynie, Urugwaju, Chile czy na Dominikanie. Do tego w Niemczech, Chorwacji, Japonii, na Malcie czy w Szwajcarii. Dla przykładu w Polsce piosenka zajęła dopiero 60. miejsce. Z kolei platynową płytę zdobyła tylko w Brazylii. Kolejnym singlem promującym album był kawałek pod tytułem Lifetimes. W tym przypadku opinie krytyków były już lepsze. Jedni pisali, że to najlepsza piosenka do klubu plażowego nad Morzem Śródziemnym, mając na uwadze romantyczny motyw. Inni, że Katie i jej zespół nadal potrafią pisać wpadające w ucho melodie. Na listach przebojów utwór poradził sobie nieco lepiej niż poprzednik. Skoczył na szczyt m.in. na Węgrzech, a w Polsce był 34. Sam album zajął 6. miejsce na liście amerykańskiego Billboardu, 6. był również w Wielkiej Brytanii, 2. w Australii, 3. w Hiszpanii czy 7. w Chorwacji. Krążek przez niektórych krytyków został okrzyknięty jako najgorszy i najniżej oceniony w karierze Katy Perry. Część uznała go za wtórny, nudny, a nawet jako katastrofalny. Byli też tacy, którzy mieli lepsze zdanie, uznali go za charakterystyczny dla Katy Perry, który jej fani z pewnością polubią. Promowała go trasa koncertowa, która również ma mieszane recenzje, to m.in. przez, jak niektórzy to określili, żenującą choreografię. Tymczasem Katy Perry może pochwalić się wieloma tytułami i rekordami. W 2013 roku została najchętniej obserwowaną osobą na Twitterze. Obecnie jest jedną z najchętniej obserwowanych artystek w mediach społecznościowych. Mało tego, kilka lat temu magazyn Time umieścił ją na liście 25 najbardziej wpływowych osób w internecie. Była najlepiej opłacaną piosenkarką na świecie, jej majątek szacowany jest na 350 milionów dolarów. Z kolei magazyn Billboard uznał ją za jedną z największych gwiazd popu XXI wieku. Ma na koncie również tytuł najlepszej certyfikowanej artystki cyfrowej wszechczasów w Stanach Zjednoczonych. To za sprzedaż ponad 72 milionów singli cyfrowych. Zdobyła wiele nagród muzycznych, w tym również nagrodę MTV Michael Jackson Video Vanguard Award. To za wybitny wkład i ogromny wpływ na teledyski i kulturę popularną. Sprzedała też prawa do swojej muzyki, to według szacunków za 225 milionów dolarów. Ma na koncie tytuły symbolu seksu i najpiękniejszej kobiety na świecie, które przyznało jej wiele magazynów. Jest też uznawana za królową stylu camp. Charakteryzuje się on odważnymi kolorami i dodatkami. Magazyn Elle nazwał ją gwiazdą popu kochającą kicz, znaną z unikalnego, eksperymentalnego stylu. Ma na koncie role filmowe, filmy dokumentalne, użyczała też głosu w kilku produkcjach, w tym w Smurfach. Była jurorką w amerykańskim Idolu. Tam też spotkała się z oskarżeniami o molestowanie seksualne, kiedy pocałowała jednego z uczestników. Założyła wytwórnię płytową, ma na koncie udział w reklamach, wydała też aplikację mobilną, w której gracz wcielał się w postać sławnego muzyka. Współpracowała przy projektowaniu ubrań i butów, ma własne zapachy perfum. Katy Perry znana jest również z działalności filantropijnej. Wspiera różne organizacje charytatywne i inicjatywy, m.in. przekazując im pieniądze. Została ambasadorką dobrej woli UNICEF-u, angażuje się m.in. w pomoc młodym ludziom. Działa na rzecz chorych na raka czy AIDS. I na koniec pytanie, jak rodzice Katy reagowali na jej karierę. Nie akceptowali jej niektórych aspektów, zarówno piosenek, jak i tematów, które w nich poruszała. Przyznają jednak, że kochają Katy, ona kocha rodziców i pogodzili się.

Fenomen. Tak jednym słowem można określić tę artystkę. Błyskawicznie dzięki swojej twórczości została międzynarodową gwiazdą. I choć było to już kilkanaście lat temu, jej dobra pasca trwa nadal. Posłuchajcie historii Lady Gagi. Naprawdę nazywa się Stefani Joanne Angelina Germanotta i urodziła się 28 marca 1986 roku w Nowym Jorku. Jej rodzice mają włoskie korzenie i mają jeszcze młodszą córkę Natalii. Już jako małe dziecko, mając 3-4 lata, Gaga uczyła się grać na pianinie, co później przełożyło się na umiejętność komponowania muzyki ze słuchu, a nie z nut. Jako nastolatka zaczęła chodzić do szkoły katolickiej dla dziewcząt, a później występowała już w małych klubach, w których można było prezentować swoje umiejętności. Następnie studiowała aktorstwo, jednak nie szło jej na przesłuchaniach do różnego rodzaju przedstawień. Postawiła w końcu tylko na muzykę i poszła na studia w tym kierunku. Rzuciła je jednak na drugim semestrze, by postawić na karierę. Inspirowała się muzyką takich artystów jak Michael Jackson, The Beatles, Madonna, Whitney Houston czy Elton John. Swoje pierwsze piosenki nagrała w 2005 roku z jednym z hip-hopowców. Jednocześnie z przyjaciółkami założyła zespół muzyczny i występowały w swoim rodzinnym mieście. W pewnym momencie została zauważona przez łowców talentów, którzy polecili ją producentowi Robowi Fusari. Razem zaczęli pracować nad materiałem, który później wysyłali do firm fonograficznych.

To właśnie Rob nadał jej pseudonim Lady Gaga, nawiązując do piosenki zespołu Queen Radio Gaga. Ponoć pisząc do niej SMS-a chciał ją nazwać Radio Gaga, ale telefon zmienił słowo radio na Lady i tak już zostało. Artystka podpisała swój pierwszy kontrakt płytowy, ale według różnych doniesień straciła go 3 miesiące później. Jaki był powód, tego oficjalnie nie wiadomo. W międzyczasie poznała artystkę Lady Starlight, która zaczęła jej pomagać przy ustaleniu jej kierunku muzycznego. Razem też występowały.

Pod koniec listopada 2007 roku przyszedł czas na podpisanie kontraktu z wytwórnią. Jej zadaniem było pisanie piosenek dla innych artystów jak Britney Spears czy The Pussycat Dolls. Kiedy jednak piosenkarz i raper Akon usłyszał, jak śpiewa fragment jego piosenki, przekonał jednego z dyrektorów firmy fonograficznej, by to z nią jako wokalistką podpisać umowę. Chwilę później pracowała już nad swoją pierwszą płytą. W tym celu przeniosła się do Los Angeles. Tam też założyła własny zespół kreatywny House of Gaga. I przyszedł czas na pierwszy singiel. Na promocję nadchodzącego debiutanckiego albumu wybrany został kawałek pod tytułem Just Dance. Jego oficjalna premiera odbyła się 8 kwietnia 2008 roku. Od razu został przebojem na całym świecie, a później nawet dostał nominację do nagrody Grammy.

Po piosence przyszedł czas na wydanie albumu The Fame, bo taki dostał tytuł. Ukazał się 19 sierpnia 2008 roku. Najpierw w Kanadzie, a w kolejnych tygodniach na całym świecie. Muzycznie mamy tu synthpop, dancepop i nawiązania do muzyki z lat 80. Gaga porusza na nim tematy miłości do sławy, seksu, pieniędzy, narkotyków i tożsamości seksualnej, ale także temat żądzy gwiazdorstwa. Krążek szybko zaczął sprzedawać się na całym świecie. Spodobał się również krytykom. Mówili, że to dobry, innowacyjny pop i że brzmienie jest wysokiej jakości. Płyta zadebiutowała na drugim miejscu listy Billboard 200, ale na pierwszym Top Electronic Albums. Na całym świecie sprzedała się w blisko 12 milionach egzemplarzy, tylko w Stanach Zjednoczonych pokryła się aż 7-krotną platyną. O takim sukcesie zdecydował zapewne kolejny singiel Poker Face, który był najlepiej sprzedającym się singlem na świecie w 2009 roku. To blisko 10 milionów sztuk. Do tego spędził 83 tygodnie na liście Digital Songs magazynu Billboard.

Album The Fame promowały jeszcze trzy single: AA, Nothing Else I Can Say, Love Game oraz Paparazzi. A przyniósł wokalistce sporo nagród. Dostał m.in. nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy Album Electro Dance. Z kolei piosenka Poker Face zdobyła statuetki w kategorii Nagranie Roku i Najlepsze Nagranie Taneczne. Krążek zdobył też nagrodę brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w 2010 roku za najlepszy międzynarodowy album. Aby go promować, w marcu 2009 roku Lady Gaga wyruszyła w swoją pierwszą trasę koncertową The Fame Ball Tour. Wcześniej była w turnę z zespołem New Kids on the Block, gdzie była jego supportem. Koncertowała również z zespołem The Pussycat Dolls. Dodajmy, że album The Fame został wpisany również do Księgi Rekordów Guinnessa za to, że spędził najwięcej tygodni na brytyjskiej liście albumów, aż 321. Po sukcesie debiutanckiego krążka przyszedł czas na kolejny. Miała to być kontynuacja, reedycja The Fame z dodatkowymi piosenkami. Wydano też epkę, ale postanowiono, że będzie to drugi album w dorobku Lady Gagi. Jego tytuł to The Fame Monster. Ukazał się 18 listopada 2009 roku, a promował go mega przebój Bad Romance, który z miejsca wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Artystka napisała go, kiedy była w Norwegii, w swoim autobusie turystycznym. Jak sama przyznała, chciała zrobić eksperymentalny pop, opuścić lata 80., a refren zainspirować latami 90. W piosence chodzi o zakochanie się w swoim najlepszym przyjacielu. Jest o obsesyjnej miłości i paranoi, z którymi swego czasu się borykała. Teledysk do kawałka pobił rekord YouTube'a. Lady Gaga została pierwszą artystką, której klip przekroczył 1 miliard wyświetleń.

Lady Gaga na ten album miała taki pomysł. Inspiracja muzyką gotycką i pokazami mody. Ciemna strona sławy stała się jego motywem przewodnim. Drugim singlem, który go promował, był Telefon, nagrany razem z Beyoncé. Pierwotnie kawałek ten został napisany dla Britney Spears, jednak wytwórnia Księżniczki Popu go odrzuciła. Gaga więc postanowiła sama go nagrać, a jego inspiracją była asfiksja, czyli stan niedoboru tlenu w organizmie. W jednym z wywiadów powiedziała, tu cytat, lęk przed uduszeniem, coś, co silnie odczuwam i czego się boję, nigdy nie pozwala mi zająć się sobą. To, że uwielbiam moją pracę, sprawia, iż jest mi bardzo ciężko wyjść i dobrze się bawić. Z kolei klip to kontynuacja teledysku Paparazzi i stanowi krótki film, trwa ponad 9 minut, w którym artystka składa hołd Quentinowi Tarantino i jego filmom Pulp Fiction oraz Kill Bill.

Na trzeci singiel promujący płytę The Fame Monster został wybrany kawałek Alejandro. Opowiada o żegnających się kochankach. Według krytyków muzycznych w piosence słychać silny wpływ szwedzkich zespołów ABBA oraz Ace of Base. To kolejny przebój Lady Gagi, który osiągnął komercyjny sukces na świecie.

Jeszcze kilka słów o teledysku. Tą inspiracją była miłość gejowska i podziw dla tej miłości. Mamy tam również ujęcia zakonnicy, która połyka różaniec, a towarzyszą jej półnadzy mężczyźni trzymający karabiny. Przez to Liga Katolicka oskarżyła Gagę o bluźnierstwa. Ona przyznała, że jej pragnieniem było oszukać świętych. Krytykom teledysk bardzo przypadł do gustu. Promując album, wokalistka miała ruszyć w trasę z raperem Kanye Westem. Została jednak odwołana po incydencie w trakcie gali MTV Video Music Awards w 2009 roku, gdzie West przerwał przemowę Taylor Swift, która odbierała statuetkę za najlepszy żeński teledysk i oznajmił, że na tę nagrodę zasługuje Beyoncé. Kilka miesięcy później Gaga ruszyła w trasę pod tytułem The Monster Ball Tour. Tylko w Europie zagrała kilkadziesiąt koncertów, w tym w Gdańsku. Ogólnie tournée przyniosło ponad 227 milionów dolarów zysku. Magazyn Billboard podał, że było rekordowe pod tym kątem, jeżeli chodzi o trasy debiutujących artystów, będących główną gwiazdą. Właśnie podczas tej trasy nagrano dokument, za który wokalistka dostała pierwszą nominację do najważniejszych nagród telewizyjnych Emmy. Co do innych nagród, tylko za Bad Romance. Gaga zgarnęła 7 nagród Video Music Awards, a była nominowana aż w 13 kategoriach, co było rekordem. Z kolei później za kawałek i album The Fame Monster dostała statuetki Grammy. Na całym świecie oba krążki wraz z debiutanckim sprzedały się w ponad 15 milionach egzemplarzy. Z kolei w 2009 roku została ponownie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, bo jej utwory pobierano w sieci najczęściej w Stanach Zjednoczonych, łącznie ponad 11 milionów razy. To przełożyło się również na kontrakty. Gaga zaczęła reklamować różne produkty firm zajmujących się na przykład sprzętem RTV. Kolejny etap muzyczny u Lady Gagi to 2011 rok. Wtedy artystka wydała kawałek pod tytułem Born This Way. W ciągu 5 dni od premiery sprzedało się 5 milionów singli i to zapewniło jej kolejny wpis w Księdze Rekordów Guinnessa jako najszybciej sprzedający się utwór na jednej z platform z cyfrową muzyką. Od razu wskoczył też na szczyt list przebojów. Sukcesów na tym nie koniec, kolejne single jak Judas oraz Edge of Glory również bardzo się spodobały i wskakiwały na szczyty różnych list przebojów. Sama płyta pod tytułem Born This Way sprzedała się w pierwszym tygodniu w ponad milionowym nakładzie. Została doceniona przez krytyków, co zaowocowało 3 nominacjami do nagród Grammy. Promując album, Gaga ruszyła w trasę koncertową, która musiała zakończyć się miesiąc wcześniej niż planowano z powodów zdrowotnych wokalistki. Uszkodziła sobie biodro i musiała przejść operację. Mimo to trasa przyniosła dochód blisko 200 milionów dolarów. Zaraz potem piosenkarka zaczęła pracować nad kolejnym albumem, który dostał tytuł Art Pop. Ukazał się w listopadzie 2013 roku, a promowała go piosenka Applause.

Sama artystka opisała płytę jako zupełnie inną od poprzedniczki, jako celebrację i poetycką muzyczną podróż. Śpiewa o sławie, miłości, seksie czy pokonywaniu uzależnień. Płyta jednak miała mieszane recenzje, zarzucono jej brak oryginalności. Mimo to sprzedała się w ponad 2,5 miliona egzemplarzy. Później Gaga wyruszyła w trasę koncertową o nazwie Art Rave – The Art Pop Ball. Podczas turnieju do jej kasy wpadło ponad 80 milionów dolarów. W kolejnym roku zupełnie zaskoczyła swoich fanów, bo nagrała i wydała album jazzowy wspólnie z Tonym Bennettem. Jego tytuł to Cheek to Cheek. W tym przypadku inspiracją była przyjaźń obojga muzyków i uwielbienie do muzyki jazzowej. Bennett, mówiąc o Gadze, powiedział, że jest ona najbardziej utalentowaną artystką, jaką kiedykolwiek spotkał. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Płyta zdobyła dobre recenzje i dostała nagrodę Grammy w kategorii najlepszy tradycyjny album popowy. Gaga i Bennett wyruszyli w trasę, by promować ten krążek. Rok 2016 to kolejny album na koncie Lady Gagi. Dostał tytuł Joanne. Nawiązuje do imienia ciotki wokalistki, a która sama dostała po niej drugie imię. Gaga przyznała, że choć nigdy nie poznała swojej ciotki, to i tak jest jedną z najważniejszych osób w jej życiu. Na albumie dostaliśmy piosenki w stylu soft rocka, dance popu, a nawet country. Jeżeli chodzi o warstwę tekstową, to artystka poruszyła tematy rodziny i emocji. Płytę promował kawałek zatytułowany Perfect Illusion. Całość spodobała się krytykom i jak można było się spodziewać, płyta wskoczyła na szczyty list przebojów w wielu krajach. Kolejne lata to projekt Narodziny Gwiazdy. Gaga zagrała w filmie obok Bradleya Coopera. Premiera miała miejsce w 2018 roku podczas festiwalu filmowego w Wenecji. Rola przyniosła jej nominację do Złotego Globu czy Oscara. Produkcji towarzyszyła ścieżka dźwiękowa, którą razem nagrali. Promowała ją piosenka Shallow, która z miejsca stała się międzynarodowym hitem, a wokalistka dostała za nią aż 4 nagrody Grammy, Oscara i Złotego Globa.

wokalistka nie spoczywała jednak na laurach i przygotowała szósty w swoim dorobku album pod tytułem Chromatica, którym wraca do korzeni dance popu. Jego premiera miała miejsce w maju 2020 roku. Głównym singlem został Stupid Love, ale chyba największą popularnością cieszył się ten nagrany z Arianą Grande pod tytułem Rain On Me, który zgarnął nagrodę Grammy i wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów za oceanem. W kolejnym roku ukazał się drugi album nagrany z Tonym Bennettem, zatytułowany Love for Sale. Płytę fani pokochali i otrzymała statuetkę Grammy za najlepszy tradycyjny album popowy. Zaraz potem Gaga współpracowała przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu Top Gun Maverick, a w 2024 roku w związku z występem w filmie Joker Folie à Deux nagrała mu towarzyszący album zatytułowany Harlequin. Gatunek jazz i soul z elementami teatru i musicalu. Są na nim premierowe piosenki, ale i covery. Jak tylko się ukazał, stał się numerem jeden w ponad 40 krajach. Przyszedł w końcu czas na kolejny album studyjny, długo wyczekiwany przez fanów. 7 marca 2025 Gaga wydała krążek pod tytułem Mayhem z promującym go utworem Disease.

To album pełen bólu i refleksji. Tak o Mayhem mówi sama Gaga. Dodaje, że to powrót do jej korzeni, ale w dojrzałym wydaniu. W temacie muzyki nie można pominąć kwestii wizerunku wokalistki. Charakteryzuje się on odwagą, pazurem, wyrazistością i oryginalnością. Nie brakuje przy tym obsceniczności, skandalu i prowokacji. Na scenie i wszędzie, gdzie się pojawia, robi ogromne wrażenie. I tak na przykład jedna z firm słowa Lady Gaga uznała za najpopularniejsze w modzie. Z kolei amerykański magazyn Entertainment Weekly uznał jej stroje za jedne z najlepszych z końca dekady. Znalazła się również na liście 100 ikon mody wszechczasów magazynu Time. Dodajmy, że jako jedna z nielicznych potrafi chodzić na niebotycznie wysokich obcasach. I zapewne niejednej osobie zapadła w pamięć suknia wykonana z surowego mięsa, w której pokazała się na gali wręczenia nagród MTV Video Music Awards w 2010 roku. Na koniec jeszcze mam dla Was kilka ciekawostek o Lady Gadze. Magazyn Rolling Stone uznał ją jako jedną z najwspanialszych żyjących artystek muzycznych. Magazyn Time za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie, a w rankingu 25 największych gwiazd muzyki pop XXI wieku magazynu Billboard zajęła 5 miejsce. Została też trzecią artystką obok Michaela Jacksona i jego siostry Janet Jackson, która ma wiele przebojów numer 1 w 3 różnych dekadach. Ten ostatni kawałek, dzięki któremu bryluje na świecie, to nagrany z Bruno Marsem, a jego tytuł to Die With a Smile. Ten utwór jest 6. jej hitem, który wskoczył na pierwsze miejsca. Pierwszy raz zrobiła to w 2009 roku dzięki utworom Just Dance i Poker Face. Później była piosenka Born This Way z 2011 roku, duet z Bradleyem Cooperem Shallow z 2018 roku i współpraca z Arianą Grande Rain On Me w 2020. Lady Gaga ma kilka figur woskowych w muzeach Madame Tussauds w Londynie, Amsterdamie, Nowym Jorku, Hollywood, Las Vegas, Szanghaju i Hongkongu. Według różnych danych do tej pory Lady Gaga sprzedała ponad 170 milionów płyt na całym świecie.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Jest zielone światło od prezydenta. Rząd zapowiada obniżki cen paliw już w weekend. Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Decyzję głosił w specjalnym orędziu. Rządzący uzależniali od tego wprowadzenie kolejnej odsłony programu CPN. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co teraz czeka kierowców?
1: Szczegóły są dopracowywane. Rozporządzenia powinny zostać wydane w najbliższych godzinach. Obniżki mają pojawić się już w weekend. Wyniosą najpewniej około złotówki na litrze, mówił mi szef kancelarii premiera Jan Grab.
2: Chcielibyśmy, żeby ta obniżka była podobna, jak miało to miejsce w sierpniu, ale konkretnie, czy będzie to 80 groszy, czy złoty 10, pewnie okaże się w najbliższych godzinach.
1: Prezydent długo blokował ustawę, ale ostatecznie ją podpisał. Tak Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję.
3: Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. I zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
1: Jednocześnie prezydent, ale już w trybie następczym, skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
0: To był Michał Skolimowski, dziękuję. Tymczasem rząd szacuje, że wpływy z nowego podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych wyniosą około 4 miliardów złotych. To najpewniej wystarczy na kilkumiesięczną interwencję, ocenia główny analityk domu inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński.
4: Myślę, że około 3 miesiące tego zrezygnowania z dużej części VAT i z części akcyzy to powinno wystarczyć, sądząc z tego, co żeśmy oglądali wiosną i wczesnym latem, prawda? No bo wtedy to właśnie kosztowało nie około 4 czy 4,5 miliarda, to były prawie 3 miesiące.
0: Przypomnijmy, prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rządzący chcą sfinansować z tych pieniędzy kolejną odsłonę programu CPN. Obniżki wejdą w życie najpewniej w weekend. Jest areszt dla 6 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wcześniej 11 osób usłyszało zarzuty. 2 z nich odpowiedzą za utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pozostali za udział w niej, mówi prokurator Katarzyna Calu-Wieszewska z Prokuratury Krajowej.
5: Zarzuty dotyczą wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o przebiegu studiów, dyplomów ukończenia studiów licencjackich, jak również studiów drugiego stopnia.
0: Grupa wystawiała też dokumenty umożliwiające i ułatwiające legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce.
5: Ustalono w toku śledztwa, iż takie dokumenty mogły zostać wydane co najmniej 200 osobom i dotyczyły obywateli Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Indii, a także Chin.
0: Podejrzani pełnili wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach. Wobec 5 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Śledczy wciąż nie mogą go przesłuchać i oficjalnie przedstawić mu zarzutów. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ihora M., podejrzewanego o atak w klasztorze w Jarosławiu, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.
6: W obecnym stanie zdrowia podejrzany Ihor M. w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. Jednocześnie biegli podkreślili, że porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
0: Przypomnijmy, 31-letni Ukrainiec na terenie opactwa w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Od ciosów nożem zginął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. 4 inne osoby, 2 duchownych i 2 osoby świeckie, trafiły do szpitali. Prokuratura zapowiada, że w ciągu kilkunastu dni wyda kolejne postanowienie o powołaniu 2 biegłych psychiatrów, aby ustalić, czy stan psychiczny Ihora M. pozwoli na wykonanie zaplanowanych czynności procesowych. Kolejna ważna deklaracja Donalda Trumpa w sprawie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Zapytany przez dziennikarzy o tę kwestię stwierdził, że, tu cytat, to może się wydarzyć. Darzymy prezydenta Polski wielkim szacunkiem, więc przyglądamy się tej sprawie i to może się wydarzyć. Mówił Trump, a dopytywany, dlaczego nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, odparł: skąd wierzę, że nie podjąłem, mogłem już ją podjąć. Przypomnijmy, Polska od miesięcy zabiegała o utworzenie stałej amerykańskiej bazy na terenie kraju. Nasz resort obrony przekonuje, że Pentagon pozytywnie ocenia taką propozycję, a rozmowy i konsultacje między polską a amerykańską stroną są w toku. Śledczy nie składają broni w sprawie Marcina Romanowskiego. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu będzie zażalanie na decyzję sądu o wydanie listu żelaznego dla posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Prokuratorzy ścigający byłego wiceministra sprawiedliwości zamierzają szczegółowo dopracować dokumenty. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłyston.
7: Prokuratura, która od początku sprzeciwia się wydaniu listu żelaznego Romanowskiemu, przekonuje, że wydanie takiego dokumentu wiąże się z potwierdzeniem, czy faktycznie osoba poszukiwana znajduje się tam, gdzie wskazuje. W tym wypadku chodzi o Naddniestrze, a co do tej lokalizacji, jeśli chodzi o ukrywającego się polityka, śledczy mają poważne wątpliwości. Formalnie na złożenie zażalenia prokuratura ma 7 dni od wydania decyzji. Dokumenty, jak usłyszałem, trafią więc do sądu najprawdopodobniej w przyszły wtorek lub środę. Tymczasem obrońca Marcina Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, zapewnił, że jeśli decyzja zostanie podtrzymana i będzie już prawomocna, jego klient na pewno przyjedzie do Polski, bo jak tłumaczył, leży to w jego interesie.
0: Prokuratura w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów. A przypomnijmy, poseł PiSu ukrywa się od końca 2024. Początkowo był na Węgrzech, gdzie dostał azyl polityczny, a ostatnie tropy prowadziły do Naddniestrza. Sprzętu na razie nie odzyska. Józef Magiera, rolnik z Gliwic Ostropy, który w sierpniu wjechał pługiem na nowo wylaną drogę i ją zniszczył, złożył zażalenie do prokuratury na decyzję o zabezpieczeniu ciągnika na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody. Sąd nie przychylił się do prośby oddania sprzętu, mówi obrońca mężczyzny Adam Szewc.
8: Sąd utrzymał decyzję prokuratora w mocy, wskazując, że na tym etapie należy wykazać, że jest to narzędzie pracy służące na roli, bo pomimo twierdzeń naszych i wyjaśnień podejrzanego, to jest na tym etapie jeszcze niewystarczające.
0: Sam Józef Magiera nie kryje frustracji.
9: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym ja się złumił. Takiego tego nie będzie.
0: Sąd nie oddał rolnikowi traktora, ale uchylił mu zasądzony wcześniej dozór policji. Pozew za pozew. Przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie do sądu trafiły dwa wnioski w trybie wyborczym. Sztab Moniki Piątkowskiej i krakowscy radni Koalicji Obywatelskiej pozwalił Łukasza Gibałę za wypowiedź o 6 radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli z nim rozmawiać o współpracy po jego ewentualnej wygranej. Wszyscy radni z klubu KO złożyli oświadczenie, że nie podejmowali żadnych rozmów z Łukaszem Gibałą, mówi radny tego klubu Tomasz Daros.
10: Nie może być tak, że polityk w ramach kampanii wyborczej stawia tezy, które są nieprawdziwe i poniekąd szkaluje dobre imię radnych, bo pokazuje nas jako osoby, które są koniunkturalne, które w pewnym momencie odchodzą od ideału, z którymi startowali w wyborach, tylko chcą zrealizować program pana kandydata.
0: Z kolei sztab Łukasza Gibały złożył pozew przeciwko Monice Piątkowskiej, zarzucając jej podawanie nieprawdy. Chodzi o wypowiedzi kandydatki, według których radny nagminnie wstrzymywał się od głosu w Radzie Miasta. Przeanalizowaliśmy każdy głos oddany przeze mnie, odkąd zostałem radnym, mówi Gibała.
11: I wyszło nam, że takich głosowań, gdzie się wstrzymywamy, jest kilka procent. No od kilku procent do większości to daleko, prawda? 90 parę to więcej niż kilka. No w związku z tym to jest ewidentna nieprawda i dlatego domagamy się sprostowania, bo uważamy, że ta wypowiedź uderza jednak, kwestionując moje kompetencje, moją decyzyjność czy moją wiedzę, i w sposób nieprawdziwy uderza w mój wizerunek przed wyborami.
0: Oprócz sprostowania sztabu Łukasza Gibały domaga się wpłaty 10 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Szpitala Dziecięcego w krakowskim Prokocimiu. Posiedzenie sądu w obu sprawach mają odbyć się w najbliższy piątek. A teraz mieszkańcy Rzeszowa, którzy mogą korzystać z tańszego paliwa. Na stacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego do końca tygodnia cena zarówno benzyny, jak i oleju napędowego jest niższa o 15 groszy na litrze. Zatankować taniej mogą jednak wyłącznie posiadacze aktywnej karty mieszkańca. Miasto już od środy notuje szturmy wniosków o wydanie elektronicznej karty, przyznaje rzecznik prezydenta Rzeszowa Marzena Kłeczek-Krawiec.
12: Na tę chwilę mamy ponad 150 złożonych nowych wniosków o wydanie karty mieszkańca, czyli pokazuje to, że mieszkańcy chcą kupować tańsze paliwo.
0: Tymczasem mieszkańcy, z którymi rozmawiała nasza reporterka, pomysł popierają.
13: Zawsze dobre rozwiązanie.
14: Też uważam, że dobre. Im taniej, no to więcej zostaje w kieszeni.
15: Pewno obniżka ceny pomoże.
16: Czy takie obniżki powinny być częściej, bo ona jest tylko na kilka dni?
15: Mi się wydaje, że tak, bezterminowo.
0: Promocja trwa do niedzieli. Jeśli mieszkańcom spodoba się ta inwestycja, niewykluczone, że w przyszłości pojawią się kolejne takie obniżki. To odpowiedź na weto prezydenta. Minister edukacji powołała pełnomocnika do spraw uczniów i polityki młodzieżowej. Tymi sprawami miał zajmować się rzecznik praw ucznia. Jego powołanie gwarantowała nowelizacja prawa oświatowego, którą w lipcu zawetował prezydent. Tłumaczy minister edukacji Barbara Nowacka.
17: Środowiska uczniowskie oczekiwały powołania rzecznika praw uczniowskich. Chcieliśmy mieć umocowanego ustawowo. Skoro pan prezydent tu blokował, będzie rzecznik u ministra, będzie rzecznik, który będzie kontaktował się z kuratoriami, samorządami, samorządami, z uczniami. Tak, to jest odpowiedź na weto.
0: Funkcję pełnomocnika objął Mikołaj Wolanin, magister prawa, który w pracy naukowej zajmuje się prawami ucznia. Jak zapewnił, od razu bierze się do pracy.
13: Jeszcze dzisiaj razem z panią minister Nowacką spotkamy się z prawie 30 młodzieży, żeby porozmawiać o tym, jakie kompetencje, jakie umiejętności będą im potrzebne za kilkanaście lat. Razem z minister Pauliną Piechną-Więckiewicz jesteśmy umówieni na rozmowę. Na rozmowę z szeregiem organizacji młodzieżowych, by wspólnie zastanowić się, jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej.
0: Wolanin to m.in. jeden ze współautorów ustawy o zakazie używania telefonów w szkołach. Sezon infekcyjny już się zaczął. Główny inspektorat sanitarny pokazuje, kto choruje na grypę najczęściej i zachęca do szczepień. Preparaty na obecny sezon już są dostępne. O szczegółach wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
18: W krajach wokół Polski zaczyna się tworzyć fala zachorowań na COVID-19. Powoli przybywa też przypadków grypy, natomiast GIS nie obserwuje jeszcze zwiększonej aktywności RSV.
19: Dominuje grupa dzieci oraz młodych dorosłych, czyli ich prawdopodobnie rodziców, opiekunów. Te wartości są najwyższe w tej chwili w tych dwóch grupach.
18: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Przeciw grypie można się zaszczepić w aptekach, przychodniach i innych placówkach szczepień. Mogą z tego skorzystać dorośli oraz dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia, jeśli nie mają przeciwwskazań medycznych. Szczepienie jest szczególnie ważne dla seniorów, kobiet w ciąży, małych dzieci i osób przewlekle chorych. To im grozi cięższy przebieg infekcji.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. A teraz sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Znajduje się na głębokości około 11 metrów. Choć teren ten sprawdzano wiele razy, to wrak samolotu żołnierze marynarki wojennej odkryli dopiero latem, podczas ćwiczeń. Teraz jego obecność potwierdzili nurkowie, mówi szef Baltic Tech Tomasz Stachura.
20: Wchodząc do wody nie mieliśmy świadomości, co tam zobaczymy. Myśleliśmy na początku, że to może B-17 amerykański, ale tutaj mamy się rzędowy V-12, więc po nicy głębka okazało się, że mamy do czynienia z brytyjskim Lancasterem, które brały udział w nalocie w 1944 roku w październiku.
0: Nieoficjalnie mówi się o wydobyciu z wody jednego z czterech silników samolotu, który mógłby trafić do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Na koniec jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. Gościem Jana Wróbla w programie Ósma Runda na antenie Vox FM będzie doradca podatkowy i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego Witold Modzelewski. Tematem tego spotkania m.in. nowy 24% próg podatkowy. Ósma Runda startuje tuż po wiadomościach o 8 rano. A pół godziny wcześniej o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie poranny ring, gościem którego będzie publicysta tygodnika do rzeczy Piotr Semka.

0: jaki jestem.
1: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Jest zielone światło od prezydenta. Rząd zapowiada obniżki cen paliw już w weekend. Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Decyzję głosił w specjalnym orędziu. Rządzący uzależniali od tego wprowadzenie kolejnej odsłony programu CPN. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co teraz czeka kierowców?
2: Szczegóły są dopracowywane. Rozporządzenia powinny zostać wydane w najbliższych godzinach. Obniżki mają pojawić się już w weekend. Wyniosą najpewniej około złotówki na litrze, mówił mi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
3: Chcielibyśmy, żeby ta obniżka była podobna, jak miało to miejsce w sierpniu, ale konkretnie, czy będzie to 80 groszy, czy złoty 10, pewnie okaże się w najbliższych godzinach.
2: Prezydent długo blokował ustawę, ale ostatecznie ją podpisał. Tak Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję.
4: Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. I zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
2: Jednocześnie prezydent, ale już w trybie następczym, skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
1: To był Michał Skolimowski, dziękuję. Tymczasem rząd szacuje, że wpływy z nowego podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych wyniosą około 4 miliardów złotych. To najpewniej wystarczy na kilkumiesięczną interwencję, ocenia główny analityk domu inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński.
5: Myślę, że około 3 miesiące tego zrezygnowania z dużej części VAT i z części akcyzy to powinno wystarczyć, sądząc z tego, co żeśmy oglądali wiosną i wczesnym latem, prawda? No bo wtedy to właśnie kosztowało nie około 4 czy 4,5 miliarda, to były prawie 3 miesiące.
1: Przypomnijmy, prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rządzący chcą sfinansować z tych pieniędzy kolejną odsłonę programu CPN. Obniżki wejdą w życie najpewniej w weekend. Jest areszt dla 6 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wcześniej 11 osób usłyszało zarzuty. 2 z nich odpowiedzą za utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pozostali za udział w niej, mówi prokurator Katarzyna Calu-Wieszewska z Prokuratury Krajowej.
6: Zarzuty dotyczą wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o przebiegu studiów, dyplomów ukończenia studiów licencjackich, jak również studiów drugiego stopnia.
1: Grupa wystawia też dokumenty umożliwiające i ułatwiające legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce.
6: Ustalono w toku śledztwa, iż takie dokumenty mogły zostać wydane co najmniej 200 osobom i dotyczyły obywateli Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Indii, a także Chin.
1: Podejrzani pełnili wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach. Wobec 5 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Śledczy wciąż nie mogą go przesłuchać i oficjalnie przedstawić mu zarzutów. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ihora M., podejrzewanego o atak w klasztorze w Jarosławiu, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.
7: W obecnym stanie zdrowia podejrzany Ihor M. w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. Jednocześnie biegli podkreślili, że porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
1: Przypomnijmy, 31-letni Ukrainiec na terenie opactwa w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Od ciosów nożem zginął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. 4 inne osoby, 2 duchownych i 2 osoby świeckie, trafiły do szpitali. Prokuratura zapowiada, że w ciągu kilkunastu dni wyda kolejne postanowienie o powołaniu 2 biegłych psychiatrów, aby ustalić, czy stan psychiczny Ihora M. pozwoli na wykonanie zaplanowanych czynności procesowych. Kolejna ważna deklaracja Donalda Trumpa w sprawie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Zapytany przez dziennikarzy o tę kwestię stwierdził, że, tu cytat, to może się wydarzyć. Darzymy prezydenta Polski wielkim szacunkiem, więc przyglądamy się tej sprawie i to może się wydarzyć. Mówił Trump, a dopytywany, dlaczego nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, odparł, skąd wierzę, że nie podjąłem, mogłem już ją podjąć. Przypomnijmy, Polska od miesięcy zabiegała o utworzenie stałej amerykańskiej bazy na terenie kraju. Nasz resort obrony przekonuje, że Pentagon pozytywnie ocenia taką propozycję, a rozmowy i konsultacje między polską a amerykańską stroną są w toku. Śledczy nie składają broni w sprawie Marcina Romanowskiego. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu będzie zażalanie na decyzję sądu o wydanie listu żelaznego dla posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Prokuratorzy ścigający byłego wiceministra sprawiedliwości zamierzają szczegółowo dopracować dokumenty. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun.
8: Prokuratura, która od początku sprzeciwia się wydaniu listu żelaznego Romanowskiemu, przekonuje, że wydanie takiego dokumentu wiąże się z potwierdzeniem, czy faktycznie osoba poszukiwana znajduje się tam, gdzie wskazuje. W tym wypadku chodzi o Naddniestrze, a co do tej lokalizacji, jeśli chodzi o ukrywającego się polityka, śledczy mają poważne wątpliwości. Formalnie na złożenie zażalenia prokuratura ma 7 dni od wydania decyzji. Dokumenty, jak usłyszałem, trafią więc do sądu najprawdopodobniej w przyszły wtorek lub środę. Tymczasem obrońca Marcina Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, zapewnił, że jeśli decyzja zostanie podtrzymana i będzie już prawomocna, jego klient na pewno przyjedzie do Polski, bo jak tłumaczył, leży to w jego interesie.
1: Prokuratura w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów. A przypomnijmy, poseł PiSu ukrywa się od końca 2024. Początkowo był na Węgrzech, gdzie dostał azyl polityczny, a ostatnie tropy prowadziły do Naddniestrza. Sprzętu na razie nie odzyska. Józef Magiera, rolnik z Gliwic Ostropy, który w sierpniu wjechał pługiem na nowo wyloną drogę i ją zniszczył, złożył zażalenie do prokuratury na decyzję o zabezpieczeniu ciągnika na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody. Sąd nie przychylił się do prośby oddania sprzętu, mówi obrońca mężczyzny Adam Szewc.
0: Sąd utrzymał decyzję prokuratora w mocy, wskazując, że na tym etapie należy wykazać, że jest to narzędzie pracy służące na roli, bo pomimo twierdzeń naszych i wyjaśnień podejrzanego, to jest na tym etapie jeszcze niewystarczające.
1: Sam Józef Magiera nie kryje frustracji.
9: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym ja się złumił. Takiego czego nie będzie.
1: Sąd nie oddał rolnikowi traktora, ale uchylił mu zasądzony wcześniej dozór policji. Pozew za pozew. Przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie do sądu trafiły dwa wnioski w trybie wyborczym. Sztab Moniki Piątkowskiej i krakowscy radni Koalicji Obywatelskiej pozwali Łukasza Gibałę za wypowiedź o 6 radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli z nim rozmawiać o współpracy po jego ewentualnej wygranej. Wszyscy radni z klubu KO złożyli oświadczenie, że nie podejmowali żadnych rozmów z Łukaszem Gibałą, mówi radny tego klubu Tomasz Daros.
10: Nie może być tak, że polityk w ramach kampanii wyborczej stawia tezy, które są nieprawdziwe i poniekąd szkaluje dobre imię radnych, bo pokazuje nas jako osoby, które są koniunkturalne, które w pewnym momencie odchodzą od ideałów, z którymi startowali w wyborach, tylko chcą zrealizować program pana kandydata.
1: Z kolei sztab Łukasza Gibały złożył pozew przeciwko Monice Piątkowskiej, zarzucając jej podawanie nieprawdy. Chodzi o wypowiedzi kandydatki, według których radny nagminnie wstrzymywał się od głosu w Radzie Miasta. Przeanalizowaliśmy każdy głos oddany przeze mnie, odkąd zostałem radnym, mówi Gibała.
11: I wyszło nam, że takich głosowań, gdzie się wstrzymywamy, jest kilka procent. No od kilku procent do większości to daleko, prawda? 90 parę to więcej niż kilka. No w związku z tym to jest ewidentna nieprawda i dlatego domagamy się sprostowania, bo uważamy, że ta wypowiedź uderza jednak, kwestionując moje kompetencje, moją decyzyjność czy moją wiedzę i w sposób nieprawdziwy uderza w mój wizerunek przed wyborami.
1: Oprócz sprostowania sztabu Łukasza Gibały domaga się wpłaty 10 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Szpitala Dziecięcego w krakowskim Prokocimiu. Posiedzenie sądu w obu sprawach mają odbyć się w najbliższy piątek. A teraz mieszkańcy Rzeszowa, którzy mogą korzystać z tańszego paliwa. Na stacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego do końca tygodnia cena zarówno benzyny, jak i oleju napędowego jest niższa o 15 groszy na litrze. Zatankować taniej mogą jednak wyłącznie posiadacze aktywnej karty mieszkańca. Miasto już od środy notuje szturmy wniosków o wydanie elektronicznej karty, przyznaje rzecznik prezydenta Rzeszowa Marzena Kłeczek-Krawiec.
12: Na tę chwilę mamy ponad 150 złożonych nowych wniosków o wydanie karty mieszkańca, czyli pokazuje to, że mieszkańcy chcą kupować tańsze paliwo.
1: Tymczasem mieszkańcy, z którymi rozmawiała nasza reporterka, pomysł popierają.
13: Zawsze dobre rozwiązanie.
14: Też uważam, że dobre. Im taniej, no to więcej zostaje w kieszeni.
15: Pewno obniżka ceny pomoże.
16: Czy takie obniżki powinny być częściej, bo ona jest tylko na kilka dni?
15: Mi się wydaje, że tak, bezterminowo.
1: Promocja trwa do niedzieli. Jeśli mieszkańcom spodoba się ta inwestycja, niewykluczone, że w przyszłości pojawią się kolejne takie obniżki. To odpowiedź na weto prezydenta. Minister edukacji powołała pełnomocnika do spraw uczniów i polityki młodzieżowej. Tymi sprawami miał zajmować się rzecznik praw ucznia. Jego powołanie gwarantowała nowelizacja prawa oświatowego, którą w lipcu zawetował prezydent. Tłumaczy minister edukacji Barbara Nowacka.
17: Środowiska uczniowskie oczekiwały powołania rzecznika praw uczniowskich. Chcieliśmy mieć umocowanego ustawowo. Skoro pan prezydent tu blokował, będzie rzecznik u ministra, będzie rzecznik, który będzie kontaktował się z kuratoriami, samorządami, samorządami, z uczniami. Tak, to jest odpowiedź na weto.
1: Funkcję pełnomocnika objął Mikołaj Wolanin, magister prawa, który w pracy naukowej zajmuje się prawami ucznia. Jak zapewnił, od razu bierze się do pracy.
13: Jeszcze dzisiaj razem z panią minister Nowacką spotkamy się z prawie 30 młodzieży, żeby porozmawiać o tym, jakie kompetencje, jakie umiejętności będą im potrzebne za kilka, kilkanaście lat. Razem z minister Pawłem Piechną-Więckiewicz jesteśmy umówieni na rozmowę. Na rozmowę z szeregiem organizacji młodzieżowych, by wspólnie zastanowić się, jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej.
1: Wolanin to m.in. jeden ze współautorów ustawy o zakazie używania telefonów w szkołach. Sezon infekcyjny już się zaczął. Główny inspektorat sanitarny pokazuje, kto choruje na grypę najczęściej i zachęca do szczepień. Preparaty na obecny sezon już są dostępne. A o szczegółach wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
18: W krajach wokół Polski zaczyna się tworzyć fala zachorowań na COVID-19. Powoli przybywa też przypadków grypy. Natomiast GIS nie obserwuje jeszcze zwiększonej aktywności RSV.
19: Dominuje grupa dzieci oraz młodych dorosłych, czyli ich prawdopodobnie rodziców, opiekunów. Te wartości są najwyższe w tej chwili w tych dwóch grupach.
18: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Przeciw grypie można się zaszczepić w aptekach, przychodniach i innych placówkach szczepień. Mogą z tego skorzystać dorośli oraz dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia, jeśli nie mają przeciwwskazań medycznych. Szczepienie jest szczególnie ważne dla seniorów, kobiet w ciąży, małych dzieci i osób przewlekle chorych. To im grozi cięższy przebieg infekcji.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. A teraz sensacja. W pobliżu wejścia do gdyńskiego portu na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Znajduje się na głębokości około 11 metrów. Choć teren ten sprawdzano wiele razy, to wrak samolotu żołnierze marynarki wojennej odkryli dopiero latem, podczas ćwiczeń. Teraz jego obecność potwierdzili nurkowie, mówi szef Baltic Tech Tomasz Stachura.
20: Wchodząc do wody nie mieliśmy świadomości, co tam zobaczymy. Myśleliśmy na początku, że to może B-17 amerykański, ale tutaj mamy silnik rzędowy V-12, więc po nic od głębka okazało się, że mamy do czynienia z brytyjskim Lancasterem, które brały udział w nalocie w 1944 roku w październiku.
1: Nieoficjalnie mówi się o wydobyciu z wody jednego z czterech silników samolotu, który mógłby trafić do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Na koniec jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. Gościem Jana Wróbla w programie Ósma Runda na antenie Vox FM będzie doradca podatkowy i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego Witold Modzelewski. Tematem tego spotkania m.in. nowy 24% próg podatkowy. Ósma Runda startuje tuż po wiadomościach o 8 rano. A pół godziny wcześniej o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie. Poranny ring, gościem którego będzie publicysta tygodnika do rzeczy Piotr Semka.

0: Reklama runda.
1: Dzień dobry. Pani poseł, od razu pierwsze pytanie a propos listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. To jest według pani porażka organów ścigania?
2: No przede wszystkim wydaje mi się, że obecna koalicja rządząca i obecnej koalicji rządzącej nigdy do końca nie zależało na tym, żeby te sprawy skutecznie rozliczyć. Ja przypomnę, że zarówno pan Romanowski, jak i pan Ziobro w Polsce przebywali i ta ich ucieczka oczywiście jest zupełnie niepotrzebna. Natomiast daje to gwarancję tego, że pan Romanowski może tutaj wrócić do Polski i swobodnie odpowiadać. Natomiast porażką to jest generalnie to wszystko, co się dzieje wokół sprawy.
1: Ufa pani, że tak będzie, że będzie odpowiadał, nie będzie utrudniał śledztwa?
2: No panie redaktorze, Romanowski był tutaj w Polsce, kiedy Koalicja Obywatelska przejmowała władzę, kiedy był początek tej sprawy, no i nic w tej sprawie za wiele się nie wydarzyło. No i jeśli są konkretne zarzuty, no to to powinny być sformułowane przez prokuraturę i wtedy pan Romanowski powinien zostać od razu zatrzymany.
1: A propos organów ścigania, pani poseł, to temat bardzo ważny i na czasie, sprawa Zonda Krypto. Prokuratura wykonała kolejny ruch, powołując nowy zespół, który ma wyjaśniać tę sprawę. Myśli pani, że rzeczywiście uda się doprowadzić do końca całe śledztwo?
2: My przede wszystkim oczekujemy transparentności w tej sprawie. Ujawnienia wszystkich informacji, które są, ujawnienia również nagrań, które posiada prokuratura, tak żeby społeczeństwo miało świadomość tego, co tak naprawdę w tej sprawie się wydarzyło, bo jest bardzo dużo oskarżeń wobec wielu środowisk, wobec wielu osób, wobec wielu podmiotów, natomiast żadne oficjalne zarzuty w tej sprawie się nie pojawiły, znaczy pojawiły się, natomiast potrzeba na pewno w tej sprawie transparentności i na pewno potrzeba tutaj konkretnych informacji ze strony pana premiera, bo pan premier sformułował bardzo dużo zarzutów, również wobec mojego środowiska politycznego, więc oczekujemy, że te sprawy będą publicznie, że opinia publiczna zostanie poinformowana i one zostaną wyjaśnione.
1: A czego potrzeba pani poseł, pani zdaniem, w sprawie cen paliw? Duży pałac musi porozumieć się z małym pałacem?
2: Obniżki podatków potrzeba. Obniżki VAT-u w pierwszej kolejności. Mało kto o tym mówi, ale przecież...
1: Powinien wetować te przepisy, które proponuje rząd?
2: Jeśli pan prezydent nie chce się podpisać pod tą ustawą, to rząd powinien szukać innych rozwiązań. Natomiast obniżenie VAT-u jest pewnego rodzaju rozwiązaniem i trzeba pamiętać, że przecież również budżet państwa na wyższym VAT-ie zarabia więcej. To jest około miliarda złotych więcej miesięcznie w budżecie państwa od momentu rozpoczęcia się wojny na Bliskim Wschodzie, więc o tym też nie wolno zapominać, że jest to oczywiście na korzyść budżetu państwa.
1: Pani poseł, trochę o polityce. Co dzieje się obecnie w Konfederacji? Coraz częściej słyszymy o rozmaitych rozłamach, różnicach zdań. Obecna opozycja grzmi, że Sławomir Bentsen chce się dogadać z Donaldem Tuskiem. Jak to wygląda od środka?
2: Panie redaktorze, to są oczywiście plotki, to są tematy, które mają wywoływać w debacie publicznej jakąś dyskusję na temat Konfederacji, natomiast Konfederacja bardzo dobrze funkcjonuje, bardzo dobrze działa od 2018 roku, od wyborów samorządowych i nic tutaj się nie zmienia.
1: Jeśli chodzi o ewentualny polexit, Konfederacja poparłaby taki postulat, gdyby się pojawił?
2: Na ten moment nikt nie rozpisuje takiego referendum i na ten moment polskie społeczeństwo ma stanowisko takie, że w Unii Europejskiej chce być. Natomiast wydaje mi się, że ten krytycyzm wobec Unii Europejskiej jest coraz większy i nawet ci, którzy byli wielkimi orędownikami członkostwa Polski w Unii Europejskiej, no mają coraz bardziej krytyczne podejście. My stoimy na stanowisku rozbudowanej współpracy gospodarczej między państwami europejskimi, ale nie budowy europejskiego superpaństwa.
1: A propos gospodarki, pani poseł, to jeszcze jedna kwestia bardzo ważna. Mercosur, powinniśmy całkowicie zablokować tę umowę, tak albo nie?
2: No, powinniśmy to zrobić już dużo, dużo wcześniej, natomiast Polska nie przyczyniła się do tego, żeby zbudować mniejszość blokującą w Radzie Unii Europejskiej, a to, co powinna, a Komisja Europejska powinna i von der Leyen powinna ponieść konsekwencje prawne, konsekwencje karne związane z tym, że doszło do wejścia w życie tymczasowej umowy, pomimo tego, że Parlament Europejski nad nią nie zagłosował.
1: Anna Bryłka, naszym gościem w ósmej rundzie, eurodeputowana Konfederacji, wiceprezes Ruchu Narodowego. Pani poseł, kłaniamy się ponownie. No i właśnie, kontynuujmy wątek związany z Mercosurem. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił polski wniosek o wstrzymanie tymczasowego stosowania umowy Mercosur. Tymczasem rzecznik rządu mówi, że tak naprawdę rolnikom te przepisy się opłacają, te nowe regulacje się opłacają. Pani specjalizuje się w tych kwestiach. Jak to wygląda z pani punktu widzenia? Rzeczywiście nie jest tak źle, jak myśleliśmy, że będzie?
2: No panie redaktorze, trzeba zacząć chyba od początku tej całej historii. Ja pracuję w Komisji Handlu Zagranicznego i umowa z krajem Mercosur od 2 lat była najważniejszym tematem, nad którym posłowie w Parlamencie Europejskim pracowali. Pracowaliśmy również nad tą umową z krajem Mercosur. I panie redaktorze, żeby ocenić skutki umowy z krajami Mercosur, to trzeba poczekać przynajmniej dekadę. To nie jest tak, że te zmiany wydarzą się tu i teraz. To, o czym rząd nie chce mówić, albo co jest przemilczane, to fakt, że polskie towary rolne, które my eksportujemy masowo do Unii Europejskiej, do Europy Zachodniej, one za chwilę zderzą się i zderzają się z konkurencją z Ameryki i z Ameryki Południowej. I to są oczywiście, to jest eksport przede wszystkim chyba głównych dwóch towarów z Polski, to jest wołowina i drób. I oczywiście nie ma co się oszukiwać, standardy produkcji w Ameryce Południowej są dużo, dużo niższe, ale przede wszystkim są dużo, dużo tańsze, mniej uregulowane, mniej zbiurokratyzowane i nasze towary polskie zawsze będą mniej konkurencyjne wobec tych z Ameryki Południowej. I to jest największy problem, to znaczy albo dopuszczamy do unijnego rynku towary, które są produkowane po pierwsze w takich samych standardach, po drugie na takich samych zasadach, po trzecie z takimi samymi regulacjami klimatycznymi, środowiskowymi, albo nie dopuszczamy, albo z drugiej strony obniżamy standardy produkcji w Unii Europejskiej, no wtedy możemy mówić o jakichś zasadach równej konkurencji. Więc to nie jest tak, że towary z Ameryki Południowej akurat zaleją bezpośrednio polski rynek. Nie. My będziemy konkurować w Europie Zachodniej z tymi południowoamerykańskimi towarami i tą konkurencję po prostu polscy eksporterzy będą przegrywać. Nas bardziej, z naszej perspektywy polskich rolników, większym zagrożeniem jest po prostu import towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Natomiast to, co się wydarzyło z Mercosurem, o czym chyba też pan rzecznik zapomniał powiedzieć. Komisja Europejska nas, posłów do Parlamentu Europejskiego, zapewniała, że to tymczasowe stosowanie umowy nie będzie mogło mieć miejsca w momencie, nie będzie mogło mieć miejsca, jeśli Parlament Europejski nad tą umową nie zagłosuje. Parlament Europejski nad tą umową nie zagłosował, a pomimo tego ona weszła w życie tymczasowo 1 maja 2026 roku.
1: I pani poseł, ale rzecznik rządu zapewnia, że eksport z Polski rośnie dzięki Mercosurowi. Zresztą posłuchajmy wypowiedzi Adama Szłapki, rzecznika rządu, na ten temat.
0: Nam się udało szereg bezpieczników w tej umowie wprowadzić. Ona faktycznie ze względu na przepisy unijne już jest realizowana. Natomiast co warto podkreślić? Eksport polskich produktów do państw Mercosur w porównaniu z zeszłym rokiem wzrósł z 4,6 miliona euro do 5,9 milionów euro. Mówię o produktach rolniczych, to znaczy, że polscy rolnicy na tym zarabiają, a import zmalał w tym czasie z tego dokładnie rynku. Czyli te bezpieczniki, które wprowadziliśmy do umowy Mercosur, okazały się bardzo skuteczne.
1: Panie poseł, czy nie jest tak, że gdyby słowa Adama Szłapki, rzecznika rządu, nie były prawdą, to mielibyśmy teraz w Alejach Ujazdowskich protesty, duże protesty rolników, tak jak to miało miejsce przed wprowadzeniem tych wszystkich regulacji?
2: No panie redaktorze, to nie jest tak, że rolnicy będą cały czas protestować, bo musieliby tylko spędzać czas w Warszawie, to jest pierwsza rzecz. Natomiast o imporcie nie możemy mówić do Polski, powinniśmy mówić, jesteśmy we wspólnotowym rynku. I to, co powiedziałam na początku, nas nie dotyczy tak bardzo import do Polski, jak import towarów rolnych do Europy Zachodniej. To będzie uderzało w polskich rolników. I o tych klauzulach ochronnych pan Szłapka bardzo dużo powiedział. No panie redaktorze, to jest tylko i wyłącznie PR-owa zagrywka Komisji Europejskiej, która miała uspokoić protestujących rolników w całej Europie. Natomiast te klauzule ochronne, one po pierwsze, one nie są automatycznie uruchomione. Musi spaść bardzo mocno cena w Unii Europejskiej. Musi bezpośrednio zagrażać konkretnemu sektorowi w Unii Europejskiej, co trzeba wykazać przed Komisją Europejską. I dopiero Komisja Europejska wszczyna procedurę związaną z tymi klauzulami ochronnymi. To nie jest żaden automatyzm i to nie jest żaden mechanizm ochronny, który miał jakiekolwiek zastosowanie. Natomiast panie redaktorze, to co jest istotne, to co jest ważne. W maju Komisja Europejska, Unia Europejska wykreśliła Brazylię z krajów, które mogą eksportować towary rolne, tam chodziło o wołowinę, drób i miód, na rynek europejski w związku z tym, że nie spełnia standardów produkcji. I mieliśmy teraz przeprowadzone i do początku września Brazylia miała czas, żeby wykazać, że jej standardy produkcji są akceptowalne przez Unię Europejską. Proszę sobie wyobrazić, że przez te kilka miesięcy Brazylia mogła sobie tutaj swobodnie eksportować. Po zakończeniu tych inspekcji okazuje się, że są niedociągnięcia po stronie brazylijskiej, natomiast drób i miód zostały dopuszczone, natomiast wołowina najprawdopodobniej przez najbliższe 2 lata nie zostanie dopuszczona do unijnego rynku, to znaczy jej eksport z Brazylii nie będzie możliwy na rynek europejski. Dlaczego? No właśnie między innymi dlatego, że nie ma spełnionych standardów. Tam chodzi oczywiście, tam jest przede wszystkim ten zarzut dotyczący stosowania antybiotyków.
1: Pani poseł, a propos diety, słyszała Pani o sprawie diety planetarnej w Polsce i o ożywieniu dzieci w szkołach według takich wytycznych. Co Pani o tym uważa? To jest kolejny taki aspekt wkradania się polityki również w wychowanie dzieci, młodzieży. Jak to odbierać?
2: No przede wszystkim ideologii. Wkradanie się ideologii do szkolnych stołówek. Naprawdę szkolne stołówki bardzo dobrze funkcjonowały dotychczas. Nie ma potrzeby, żeby ministerstwo w jakikolwiek sposób ingerowało w to, w jaki sposób są żywione dzieci w polskich szkołach. Nie ma takiej potrzeby, po prostu.
1: Pani poseł, wracając jeszcze na chwilę do Mercosuru, przyszło mi do głowy jedno ważne pytanie, bo Trybunał wskazał, że wniosek polskiego rządu był niekompletny, jeśli chodzi o pewne dowody na to, że rzeczywiście ten program szkodzi polskim rolnikom. Uważa Pani, że trzeba by było go inaczej skonstruować, wskazać jeszcze jakieś inne kwestie w tych dokumentach?
2: Przede wszystkim mój główny zarzut, który powinien zostać podniesiony w tej skardze na umowę z krajami Mercosur, to jest tryb ratyfikacji, który został zaproponowany przez Komisję Europejską. To jest po pierwsze podzielenie tej umowy na dwie części, czyli tą część handlową i to część o partnerstwie ITA i EMPA, i to powinno być przedmiotem pierwszego zarzutu, a drugi zarzut powinien dotyczyć sposobu. I to było też sformułowane w tej skardze, czyli tego, że Parlament Europejski nad tą umową nie zagłosował. Bo o co chodziło? No chodziło o to, żeby ominąć weto Francji w ratyfikacji tej umowy, więc Komisja Europejska podzieliła ją na dwie części. Ta część handlowa była głosowana w Radzie Unii Europejskiej kwalifikowaną większością. Czyli żeby zablokować tę umowę, potrzeba było zbudowania mniejszości blokującej. 4 państwa reprezentujące 35% Unii Europejskiej. To się nie udało. I przy udziale Parlamentu Europejskiego. I Parlament Europejski nie zagłosował nad tą sprawą. Co więcej, Parlament Europejski skierował umowę z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żeby ten zbadał zgodność umowy z traktatami. A pomimo tego umowa weszła w życie. I to jest moim zdaniem... To powinna być najważniejszy element tej skargi i to powinno być rozstrzygane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo my w tym momencie jest bardzo trudno wykazać, że w jaki sposób umowa wpływa na europejskich rolników, bo ona za krótko obowiązuje. I to nie jest tak, że my skutki umowy z krajem Mercosur będziemy widzieć w ciągu roku czy dwóch. My będziemy je widzieć w ciągu dekad. I za kilka lat będziemy dopiero mogli te procesy oceniać, bo to będzie wyglądało mniej więcej tak, że tutaj będziemy mieć import towarów rolnych z Ukrainy, z Ameryki Południowej, jednocześnie będziemy mieć zmniejszającą się produkcję żywności, artykułów rolno-spożywczych w Polsce. No i ten proces będzie bardzo, bardzo wolno zachodził. To nie jest tak, że to będzie takie jedno uderzenie, zalanie rynku Europy Zachodniej południowoamerykańskimi towarami. Nie, to nie będzie tak wyglądało. To będzie bardzo powolny proces, którego skutki będziemy widzieć dopiero za kilka lat.
1: Pani poseł, Pani mimowolnie wspomniała o imporcie z Ukrainy. I to jest kolejna kwestia, o którą chcę Panią zapytać, mianowicie ewentualna akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej. Pani byłaby gotowa poprzeć wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej pod warunkiem dopracowania pewnych procedur, jeśli chodzi właśnie o wymianę gospodarczą pod kątem produktów rolnych, żywności?
2: Nie, jestem przeciwnikiem członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej z wielu powodów, począwszy oczywiście od tej konkurencji często nieuczciwej, ale skończywszy na tym, że przystąpienie tak dużego państwa do Unii Europejskiej ma swoje konsekwencje i jednym z tych założeń rozszerzenia Unii Europejskiej jest również zmiana traktatów i zmiana podejmowania decyzji na poziomie Unii Europejskiej. To jest jedna rzecz.
1: A dla polskiego rolnika jakie mogłyby być to konsekwencje?
2: Panie redaktorze, rolnicy już odczuli tego konsekwencje na przełomie 2022 roku 2023. Odczuwają to również teraz, dlatego że Ukraina, pomimo tego, że trwa tam wojna, bardzo prężnie rozwija cały swój sektor rolny, realizując kolejne strategie dotyczące rolnictwa. Czy to jest mleczarstwo, czy to są ziemniaki, czy to są owoce. Tam są konkretne strategie, które są realizowane, no między innymi z tego powodu, że inna jest zupełnie struktura rolnictwa na Ukrainie, czyli agroholdingi, które pracują nad tym, żeby te strategie były od początku do końca realizowane. I my nie jesteśmy w stanie z Ukrainą konkurować, natomiast Ukraina w tym momencie funkcjonuje na lepszych zasadach, na lepszych warunkach, czy w lepszych warunkach, niż gdyby była członkiem Unii Europejskiej, dlatego że ona ma dostęp w dużej mierze do wspólnotowego rynku, ale nie jest objęta wszystkimi wymogami, wszystkimi standardami, które są wymagane wobec polskich czy europejskich rolników. Ja przypomnę, że Ukraina ma zwiększone bezcłowe kontyngenty, na które zgodził się polski rząd dokładnie rok temu, 13 października 2025 roku, a standardy produkcji, które musi spełniać, Ukraina dostała czas, żeby je zrealizować do 2028 roku.
1: Czyli obecnie, pani poseł, ten dostęp do wspólnotowego rynku jak wygląda? To jest dalej eksport ukraińskiego zboża do Europy?
2: Przez Polskę możliwy jest tylko tranzyt zboża, natomiast przez inne kraje to zboże również do Polski może trafiać, bo mamy embargo na pszenicę, na kukurydzę, na rzepak i na słonecznik. Natomiast inne towary są objęte cłami albo są w tym kontyngencie bezcłowym. I na przykład ten kontyngent bezcłowy jest zwiększony na cukier, to jest 100 tysięcy ton. Mamy jajka, mamy drób, mamy owoce miękkie, mamy miód, inny szereg innych towarów, więc jest to w ten sposób w tym momencie uregulowane.
1: Pani poseł, a gdyby wprowadzić pewne okresy ochronne, jeśli chodzi o import ukraińskich produktów czy płodów rolnych, wówczas zgodziłaby się pani na to, że jednak akcesja Kijowa, połączenie Kijowa z Brukselą miałoby pozytywne skutki, czy cały czas Konfederacja jest na nie?
2: Nie. No my to przychodziliśmy, panie redaktorze. To znaczy, jeśli Polska chciałaby być... Jeśli chciałaby Polska realizować taki element tej polityki gospodarczej polegający na tym, że importujemy surowiec i czerpiemy zysk z wartości dodanej, to może miałoby to jakiś sens, ale to się nie wydarzyło w 2022 czy 2023 roku. Co więcej, muszę powiedzieć, że wystarczy posłuchać ukraińskiego rządu, gdzie oni wyraźnie wskazują, że ich nie interesuje eksport surowców, ich interesuje eksport towarów rolnych o wartości dodanej. Ja przypomnę, że Ukraina utrzymuje na eksporcie towarów rolnych. To jest ich główny produkt eksportowy, więc oni wyraźnie mówią, i to mówi teraz Wysocki, czyli minister rolnictwa Ukrainy, który wyraźnie w swoich wystąpieniach wskazuje, że im zależy na tym, żeby eksportować towary o wartości dodanej, bo na nich się najwięcej zarabia, bo to jest największy zysk. Więc panie redaktorze, kwestia rolna to jest kwestia tylko i wyłącznie rolna. My mamy wiele sektorów, których i wiele polityk, które mamy po prostu z Ukrainą rozbieżne interesy. No i to trzeba mieć tego świadomość, i kwestia budżetowa. No my mówimy o, to jest raz, że kwestia budżetowa, ale dwa, my mówimy o państwie, które nie wiemy, jakie ma terytorium, nie wiemy, jaką ma populację, i to członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej to jest trochę taka debata, która się pewnie na poziomie Unii Europejskiej nigdy nie odbędzie, dlatego że wydaje się, że nie ma... To mówienie o tym członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej to jest dużo częściej gest polityczny niż faktyczna realizacja jakiegokolwiek postulatu.
1: No i w dzisiejszych realiach gdybanie. Pani poseł, wróćmy teraz do krajowej polityki, do sytuacji w Konfederacji. Krótko o tym wspomnieliśmy. Pani mówi, że te głosy na opozycji słyszane dzisiaj na polskiej scenie politycznej o tym, że Sławomir Mentzen chce tak czy inaczej dogadać się z Donaldem Tuskiem, to są plotki. Jaka jest więc sytuacja w tej chwili w ugrupowaniu? No bo o napięciach między Ruchem Narodowym a Konfederacją też coraz częściej słyszymy. Ta prawa strona jest podzielona. Zwróćmy uwagę na to, co stało się w Prawie i Sprawiedliwości. Podobne sprawy, podobne ruchy grożą Konfederacji?
2: Panie redaktorze, no jak w każdej koalicji są różnego rodzaju spory, to nie jest tak, że Ruch Narodowy z Nową Nadzieją się zawsze zgadza, natomiast to nie zmienia faktu, że my od wielu lat w takiej formule współpracujemy i ta formuła przynosi konkretne polityczne efekty. I my ani Nowa Nadzieja, ani Ruch Narodowy z Konfederacji się nie usuwamy, tylko współpracujemy. I różnica między nami a PiS-em jest taka, że u nas, że my, Konfederacja jest zbudowana w ramach koalicji, a w PiS-ie doszło po prostu do rozłamu i to jest jak gdyby fundamentalna różnica. Natomiast to oczywiście, no zawsze jakieś napięcia się będą pojawiać i to jest, powiedziałabym, nawet chyba dobre, bo gdyby się wszyscy zawsze zgadzali, to chyba nie byłoby dobrze. Natomiast dobrze, że te napięcia się pojawiają, natomiast my potrafimy współpracować. Gdybyśmy nie potrafili współpracować, to Konfederacja rozpadłaby się już wiele, wiele lat wcześniej.
1: A proszę powiedzieć, gdzie konkretnie te napięcia się pojawiają, żebyśmy mieli jasność?
2: No, panie redaktorze, przede wszystkim w kwestiach programowych czy w kwestiach prowadzenia kampanii wyborczych. No, to są Nowa Nadzieja, chciałaby

0: 2025 rok i odejście, rozejście się dróg Konfederacji pana Grzegorza spowodowało zwiększenie poparcia dla i mojego środowiska, i dla pana Grzegorza. Także Sławomir Mentzen otrzymał 15% w wyborach prezydenckich, pan Grzegorz Braun 7%, o ile dobrze pamiętam, w takich okolicach. Więc to pokazuje, że ten rozwód pomógł zarówno środowisku pana Grzegorza Brauna, jak i naszemu środowisku. Więc wydaje się, że chyba i pan Grzegorz Braun ma swój elektorat, i nasza partia też ma swój elektorat. Czy to zwiększa poparcie, czy to zmniejsza poparcie? Ja tego, panie redaktorze, nie wiem. I chyba jedyną miarą są po prostu wybory i będą wybory w 2027 roku. Dlatego, że no oczywiście takie happeningi, czy taka aktywność, ona zwiększa rozpoznawalność. Zresztą pan Grzegorz Braun jest bardzo, bardzo rozpoznawalnym politykiem, chyba pewnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków, nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Natomiast czy to się przekłada na poparcie wyborcze i zwiększa to poparcie wyborcze, ja tego nie wiem. Na pewno po pierwsze wybory o tym będą pokażą w końcu, jaka jest ta rzeczywistość. No sondaże na pewno są dla partii pana Grzegorza Brauna bardzo, bardzo dobre. To też nikt tutaj pewnie tego nie będzie kwestionował.
1: A co wobec tego z wspólnym paktem senackim?
0: No panie redaktorze, zobaczymy. Jest jeszcze rok do wyborów. My jako Konfederacja jesteśmy otwarci na taki pakt senacki. Uważamy, że prawica powinna być zjednoczona w wyborach do Senatu. To są okręgi jednomandatowe. To jest wystawienie po prostu jednego wspólnego kandydata w tych okręgach senackich, zwłaszcza w tych okręgach, w których faktycznie prawica ma szansę na to, żeby wygrać, dlatego że jest kilka, być może nawet kilkanaście takich okręgów, w których Karol Nawrocki wygrywa z Rafałem Trzaskowskim, a w tym okręgu senackim senatorem jest przedstawiciel koalicji rządzącej. Więc jest taka szansa, jest taka możliwość. My jesteśmy jak najbardziej otwarci na taki wspólny prawicowy pakt senacki. Jeśli można gdzieś próbować zdobywać tych senatorów dla prawicy, no to trzeba po prostu to robić i my na pewno jesteśmy jak najbardziej otwarci, ale czy dojdzie do tego, ja tego, panie redaktorze, nie wiem, dlatego że tu jest wiele, wiele przesłanek, wiele, wiele czynników, które się na to będą składać.
1: Panie poseł, ja wiem, że do wyborów jest jeszcze daleko i to jest trochę wróżenie z fusów i tak jest najłatwiej powiedzieć, że to jest jeszcze dużo czasu i poczekajmy na to, ale rozmawiam z ludźmi, ludzie się zastanawiają, co będzie się działo po wyborach. Zakładając taki scenariusz, że całkowicie odwraca się ten porządek, który mamy dzisiaj, rzeczywiście wygrywa prawica, ale nie jest zdolna do samodzielnego rządzenia, szuka koalicjantów. Co wtedy robi Konfederacja? Bylibyście państwo skłonni współpracować z Prawem i Sprawiedliwością na przykład w zamian za jakieś stanowiska rządowe i mieć realny wpływ na to, co, jak kształtuje się polityka państwa?
0: Tym celem każdej partii politycznej, tak jak i Konfederacji, jest wejście do rządu, jest tworzenie rządu. Natomiast tak jak pan redaktor powiedział, to jest wróżenie z fusów, bo my w tym momencie na prawicy mamy powiedzmy cztery partie polityczne, to znaczy jest PiS, który no, jest coraz słabszy w sondażach i coraz słabiej te jego wyniki wyglądają. Jest Konfederacja, no, która ma powiedzmy jakieś tam stabilne 12, 13, 15% gdzieś w tych okolicach. Mamy partię pana Grzegorza Brauna, która ma w tym momencie w okolicach 10% w sondażach, ale nie ma gwarancji, czy przekroczy próg wyborczy, czy uda się ten podstawowy element zrealizować. No i mamy partię pana premiera Morawieckiego, Rozwój Plus, która też nie wiadomo, czy ten próg wyborczy przekroczy, czy nie przekroczy. No i właściwie trudno powiedzieć, kto miałby ten rząd, jak budowa tego rządu miałaby wyglądać. To jest bardzo trudno przewidzieć do momentu, w którym nie będziemy po wyborach, bo naprawdę arytmetyka sejmowa może przesądzić o tym, kto będzie tworzył ten rząd w przyszłym roku. I to jest jeszcze za wcześnie. Natomiast no, celem każdej partii politycznej i celem Konfederacji jest również tworzenie rządu.
1: Pani obserwuje sytuację polityczną z Brukseli, z pozycji eurodeputowanej. Chcę panią zapytać jeszcze, tak puentując trochę naszą rozmowę, czy jest coś, co zrobiłaby pani inaczej, niż robi to rząd w reprezentowaniu polskich interesów właśnie w Unii Europejskiej?
0: No przede wszystkim rząd powinien zacząć czytać rozporządzenia, nad którymi głosuje, bo to jest coś przerażającego, kiedy wiceminister rozwoju przyjeżdża

0: Wjeżdża z posiedzenia Rady Unii Europejskiej i mówi, że że Polska oczekuje zmian w rozporządzeniu PPWR, które dwa lata temu, w grudniu 2024 roku, polski rząd poparł. Więc ja pytam przedstawicieli polskiego rządu, no to po co popieraliście to rozporządzenie, skoro dwa lata później chcecie się z niego wycofywać? To znaczy co, nikt nie czyta tych rozporządzeń na poziomie rządowym, nikt się nie konsultuje z biznesem, jakie skutki mogą wprowadzać tego rodzaju regulacje? W momencie, kiedy to rozporządzenie wchodzi w życie, przedsiębiorcy się oni dowiadują, że nowe przepisy wchodzą w życie, protestują przeciwko temu, no to dopiero wtedy polski rząd zaczyna reagować. To jest moim zdaniem na poziomie polskiego rządu w ogóle nie ma takiej głębszej refleksji nad tym, jak wygląda ustawodawstwo w Unii Europejskiej i zamiast je blokować, no to zwłaszcza to złe, najbardziej absurdalne, najbardziej kontrowersyjne, no powinno być blokowane. Tej blokady, tych przepisów po prostu nie ma. I to jest chyba największy problem, dlatego że Polska nie jest małym państwem Unii Europejskiej. Polska jest 6. gospodarką Unii Europejskiej, a polski rząd cały czas tą pozycję Polski deprecjonuje na poziomie Unii Europejskiej. My naprawdę jesteśmy w stanie czy zbudować mniejszość blokującą, czy znaleźć sojuszników dla zatrzymania jakichś złych przepisów, bo te złe przepisy dotykają nie tylko polskich przedsiębiorców, nie tylko polskie gospodarstwa domowe, nie tylko polskich konsumentów, ale również konsumentów, przedsiębiorców innych państw członkowskich. I to jest potrzebne. I tego nie ma. To znaczy nikt nie panuje nad tym, co się dzieje na poziomie Unii Europejskiej i jakie złe konsekwencje unijne prawodawstwo wprowadza do polskiego porządku prawnego. Tego brakuje. Nie może być tak, że dwa lata temu było poparte rozporządzenie PPWR, a dwa lata później jest krytyka tego rozporządzenia. No to gdzie była krytyka w 2024 roku?
1: Rozmawialiśmy trochę o pewnych roszadach, o pewnych potencjalnych giełdach stanowisk, tak to ujmę, jeśli chodzi o to, co będzie działo się po wyborach. Wiemy, że z pani opinii jest jeszcze za wcześnie na to, by o tym mówić konkretnie. Ale chyba możemy śmiało powiedzieć, że kampania wyborcza już rusza. Zobaczmy pewne nagranie.
2: Będziemy rozmawiać o tym, jak zmieniać Polskę na lepsze, jakie rozwiązania programowe przygotować, jak organizować się, tak żebyśmy naprawdę zmienili Polskę na lepsze. Zapraszam, dołączcie do nas w ten czwartek w Łańcucie o 17.30.
1: No, pani partyjny szef, już jak słyszymy, zaprasza na konkretne spotkania z wyborcami. To jest już początek kampanii na dobre?
0: Panie redaktorze, wszyscy są zgodni, że kampania wyborcza rozpoczyna się następnego dnia po wyborach i ja też stoję na takim stanowisku, że kampania wyborcza trwa cały okres kadencji. Oczywiście ona się intensyfikuje pod sam koniec, natomiast prawdę powiedziawszy, no chyba już powoli wchodzimy w ten okres kampanii wyborczej, a on na pewno przyspieszy już na początku 2027 roku.
1: No to Krzysztof Bosak rusza w swoją trasę, a co będzie robił Sławomir Mentzen?
0: Sławomir Mentzen ma swoje aktywności i swoją trasę, natomiast 2027 rok, no to już będzie, to już powinna być i będzie już inny etap zaangażowania kampanijnego. Natomiast Sławomir Mentzen miał swoją trasę wcześniej, związaną z Projekt 27. Czy teraz jesienią też ma jakąś trasę, ja tego nie wiem. Natomiast 2027 rok, no to już jest nowe otwarcie.
1: Wspólna trasa obu panów nie wchodzi w grę.
0: Dlaczego?
1: No, mówimy o tych rozdźwiękach, o większych, znaczy, coraz większych różnicach zdań.
0: Redaktorze, zawsze Konfederacja pracowała w takim stylu, że pomiędzy tymi wyborami, no to powiedzmy każdy ze swoich liderów realizował swoje trasy, natomiast zawsze w kampaniach wyborczych to były wspólne trasy i to się nie zmieni.
1: Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji, wiceszefowa Ruchu Narodowego, była gościem 8. rundy w czwartek 1 października. Bardzo pani dziękuję za obecność.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.

męskie za stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

Wale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Jest zielone światło od prezydenta. Rząd zapowiada obniżki cen paliw już w weekend. Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Decyzję głosił w specjalnym orędziu. Rządzący uzależniali od tego wprowadzenie kolejnej odsłony programu CPN. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co teraz czeka kierowców?
1: Szczegóły są dopracowywane. Rozporządzenia powinny zostać wydane w najbliższych godzinach. Obniżki mają pojawić się już w weekend. Wyniosą najpewniej około złotówki na litrze, mówił mi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
2: Chcielibyśmy, żeby ta obniżka była podobna, jak miało to miejsce w sierpniu, ale konkretnie, czy będzie to 80 groszy, czy złoty 10, pewnie okaże się w najbliższych godzinach.
1: Prezydent długo blokował ustawę, ale ostatecznie ją podpisał. Tak Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję.
3: Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzi.